stronę kart. Może dzisiaj się ułoży ten wzór, może nareszcie odmieni się kolor, w którym zwykle zjawia się król. Serce spada na szpadę, dama pada na stół, i to na pewno nie jest dobry znak.

Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarte drzewo.

Lepiej chodźmy, bo papieros gaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie, a robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie.

proszę Pana na zakręcie. Dziś Pan dostrzega, proszę Pana, te realia. I Pan haruje, proszę Pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie i czym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę Pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

0: Ale sobie śpiewam za to swoje śpiewanie.
1: Potrzeba jakiejś interakcji, słuchaj. Ale już napisałam, co chciałam tutaj.

ocean crawls on to the shoreline. So you laugh at the edges.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. To rosyjska rakieta manewrująca CH-101 spadła na pole uprawne w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Informację potwierdził na antenie TVN24 wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Działania służb w miejscu upadku rakiety zakończyły się o 20:00.
1: Rozmawiałem z dowódcą operacyjnym generałem Nowakiem i możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, że była to rosyjska rakieta H-101, czy jak niektórzy chcą CH-101, czyli rakieta manewrująca, zdolna przenosić nawet głowice jądrowe, która wybuchła przy zderzeniu z ziemią.
0: Tymczasem trwa dyskusja na temat braku alertu SMS, którego mimo uruchomienia syren mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało oświadczenie wyjaśniając, że w strefie zagrożenia natychmiast uruchomiono alarm dźwiękowy, który jak podkreślono pozostaje najskuteczniejszym i najszybszym narzędziem powiadamiania. Jak czytamy w komunikacie, czas krytyczny wynosił około 13 minut. W tym okienku czasowym kluczowe było natychmiastowe dotarcie z informacją do jak największej liczby osób, co umożliwił uruchomiony system ostrzegania. Do sprawy braku wiadomości tekstowych odniósł się premier Donald Tusk, zapowiadając zmiany w procedurach.
2: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie i już rozmawialiśmy o tym z ministrem Kierwińskim, to okej, alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
0: I Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdziło już, że w przyszłości wiadomości SMS będą wysyłane do mieszkańców bezpośrednio po ustaniu zagrożenia. Dziś spotkanie nowej formacji Mateusza Morawieckiego, w planach rozmowy programowe, debaty i grill. Przy jednym stole spotkają się ludzie, którzy na co dzień patrzą na państwo, gospodarkę i wspólnotę z różnych stron. Możemy się różnić, ale łączy nas Polska, jej rozwój i przyszłość. Rozwój plus Wy to wydarzenie dla tych, którzy chcą słuchać, dyskutować i współtworzyć pomysły na nowoczesną Polskę, zapowiadają organizatorzy. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego stał się już oficjalnie klubem parlamentarnym. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Rada Pokoju osiągnęła porozumienie w sprawie rozbrojenia Hamasu. Będzie ono realizowane etapami. Po rozbrojeniu siły izraelskie wycofają się, a międzynarodowe siły stabilizacyjne będą współpracować z nową palestyńską policją, przejmując odpowiedzialność za to, by Strefa Gazy była bezpieczna dla swoich mieszkańców i swoich sąsiadów. To monumentalny krok w kierunku trwałego pokoju i bezpieczeństwa, napisał Donald Trump w swoim serwisie. Rada Pokoju to instytucja kierowana przez prezydenta USA, która ma nadzorować proces pokojowy w Strefie Gazy. Osiągnięcie porozumienia to ważny krok w kierunku tego, aby Strefą Gazy rządził nowy rząd palestyński, który będzie ściśle współpracował z Radą Pokoju. Jednocześnie Izrael będzie miał bezpieczeństwo, na jakie zasługuje, a Strefa Gazy nie będzie już wykorzystywana jako baza do ataków terrorystycznych, wskazał Trump. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Trzy, cztery.

wcześniej tu i ówdzie może zagrzmieć we wschodniej połowie kraju. W czasie burz silniej powieje na ogół, jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Poza Pomorzem i częścią Warmii obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Najgoręcej ma być w centrum i na południu od 33 do 35 stopni. Na zachodzie i północy termometry wskażą około 31 stopni, a w pasie nadmorskim od 23 do 28.

Poranna manna.

0: Niektórzy nawet nie potrzebują mikrofonu, żeby ich słyszał cały kraj. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, panie Wojtku, mówią
0: Państwo. Dzień dobry, tak. Jesteśmy już znowu na posterunku naszym. Kajtek Strzelczyk nas realizuje. Kuba Jędras jest wydawcą. I zawsze sakramentalne informacje o kontakcie do nas.
1: Ten numer telefonu. 284-280-280, a mail wojciech.man@nowyświat.online.
0: A kto przy telefonach?
1: Wiktoria zapewne, bo Wiktoria jest prawie zawsze, a czasami jak nie jest, to my wtedy dostajemy sygnał w trakcie mówienia, że to Wiktoria, że to jednak nie Wiktoria, ale ponieważ sygnału takiego nie dostaliśmy, tylko potwierdzenie, to Wiktoria, wiemy, że to jest Wiktoria.
0: I co tu jeszcze by mówić, kiedy przed nami taki ogromny kawał radia?
1: Czy ja się powinienem tłumaczyć? Mówiłem, że będą wiersze, a pękłem.
0: No, ale myśmy wiersz przesunęli.
1: To był nacisk patronów.
0: Bo jednak 6 rano to dzieci, to one po pierwsze mają wakacje, a po drugie, jeśli w ogóle wstają, to trochę później. Więc, bo dzieci są naszym targetem, dzieci, jeśli chodzi o bajki, prawda?
1: Są przyszłością. Są.
0: Albo dorośli, którzy byli dziećmi, pamiętają i lubią się powzruszać tymi
1: Podkład nam się skończył.
0: Kto?
1: Podkład.
0: A, no to trudno.

0: Jestem oszołomiony naszą pracowitością. Ludzie mają wakacje, ludzie mają wyjazdy, ludzie mają jakieś ciekawe plany na lato, a my...
1: Nic, tylko nic, praca i praca.
0: Praca i praca.
1: Kasa i kasa. Tylko nie, jedno nam
0: nie,
1: w głowie.
0: No co ty, no co ty.
1: A nie, to nie tak.
0: To nie o to chodzi.
1: A po co się pracuje?
0: Kasa to jest potrzebna radiu, żeby się przeprowadziło.
1: No państwo tutaj zrobili rzecz naprawdę już niebywałą. 17 godzin do zbiórki. My to będziemy dzisiaj trochę podkręcać,
0: 17 godzin jeszcze tylko?
1: Tak, ale już jest prawie 500 000, co jest... Ja się przyznam dopiero no później, bo tajemnicę mam pewną, którą chciałbym przed państwem obnażyć. Można tajemnicę?
0: Ale to nie za wcześnie?
1: Nie, teraz się nie będę obnażał jeszcze, ale zrobię to trochę później.
0: Jeśli będzie się obnażał, to wyłączymy kamery.
1: Nie, ale to będzie takie obnażenie słowne.
0: A, rozumiem.
1: Ona nie będzie takie, dobrze, jak pan myśli.
0: Ale my jesteśmy pracowici, jeszcze raz wracam do tej myśli, że powinniśmy otrzymać oklaski.
1: Bonus, a nie, oklaski. Tak, oklaski.
0: Ty znowu te, tych pieniądza.
1: Hurra, oklaski.
0: W ogóle nie, żadnych urlopów, nic, tylko praca, praca, praca, bo my, uważaj, kochamy naszą pracę.
1: No, trochę jest jak nie praca aż.
0: No i co, kiedy się obnażysz?
1: Nie, to będzie później.
0: A, później, dobrze.

0: Okazało się, proszę Państwa, że Marian postanowił wprowadzić w życie Aha, czy jeszcze się nie obnażyłeś?
1: Przepraszam, musiałem coś załatwić, ponieważ musiałem coś załatwić.
0: Ale odpowiedni strój musiałeś przygotować do, żeby...
1: Co? Nie, to tak, bo tam się pan łapie mnie za słówka. No nie, dobrze. To była taka metafora.
0: Czyli to metafora.
1: Tak. Ja wiem, że ciężej jest z metaforami.
0: Metafory są trudne.
1: Przed 7 rano, ale to była tylko metafora.
0: Rozumiem.
1: No bo ja nie wierzyłem trochę Magdzie Jeton 3 dni temu. Mam się obnażyć teraz? Mogę to powtórzyć potem, jak państwo wstaną.
0: No to może uchyl rąbka. Nie obnażaj się w pełni, tylko...
1: Fragmencik.
0: Tak.
1: 3 dni temu...
0: Proszę państwa, proszę słuchać.
1: Spotkawszy...
0: Dobrze, ładnie, spotkawszy, tak.
1: Magdę Jeton na korytarzu Radia Nowy Świat...
0: Tak.
1: Powiedziałem, że... Bo to oczywiście różne były w radiu dyskusje na temat tego, jak z tą zbiórką... I że wiemy, że przeprowadzka, ale wiemy, że koszty może mogą być większe, ale nie tak bardzo, jak się okazały, że mogą być większe.
0: Ale one się okazały większe.
1: Tak, i niektórzy z nas mówili, żeby zrobić ją większą na początku, inni mówili, żeby zrobić mniejszą, pomimo tego, że wszystkie koszty mogą się jeszcze okazać dopiero, ponieważ nie chcemy wyjść na chciwusów.
0: Ale z drugiej strony nie bardzo chcemy oferować państwu prowizorki.
1: Tak, ale z trzeciej strony jednak też nie chcemy, żeby państwo myśleli, że my chcemy złote klamki i tak dalej.
0: Ale to my w kółko mówimy.
1: Tak,
0: my
1: tak.
0: Nie chcemy, to jest taka dyskusja. Klamek, tylko przyzwoite szyby w studiu, tak. Konsoletę.
1: Ale kable
0: i tak
1: powinny
0: dalej.
1: Być kable. Dobre i kamery, może
0: ale
1: coś tam.
0: Ale my nie chcemy złotych kabli.
1: Nie. I to jest taka ciągła dyskusja w radiu, jak bardzo powinniśmy mówić, że mamy potrzeby, bo żeby państwo nie pomyśleli, że jesteśmy zachłanni. No i stanęło na tych 250, które, jak wiemy, się były za małe.
0: Głosy, były głosy, że my jesteśmy zachłanni. Tak. To trochę niesprawiedliwe.
1: A my wiemy, że to i tak było, było i jest za mało. Chociaż państwo teraz zrobili coś dosyć niesamowitego, bo mamy 196%. I wracam do tego dnia, kiedy zobaczywszy, i mówię, o, to chyba było 395 jakoś tak. I mówię, no, jak dobijemy do 400 do końca tygodnia, to będzie bardzo okej.
0: Okay. Chociaż nie dość.
1: No nie dość, ale że już, że no fajnie, tak, że się tak. uda. I Magda Jeton wtedy powiedziała, znaczy przesadzam, nie chcę, żeby to teraz zabrzmiało, że ona tak ten...
0: Ale to może inaczej powiedziała.
1: No, nie wydała takiego dźwięku konkretnie, ale powiedziała, no... Ja to trochę po cichu liczę, że będzie 450.
0: Tak powiedziała.
1: Tak powiedziała, bo trochę już państwa zna, a ja nie doszacowałem. I
0: nie doszacowałeś państwa.
1: Tak, nie doszacowałem państwa kompletnie, bo na ostatniej prostej zrobiliście już o 100 tysięcy więcej, a nie 50 w stosunku do tych 400, o których ja myślałem, że będzie fajnie. No i mamy prawie...
0: Dobra, a teraz sobie do czego dojść?
1: Że państwo są fajni.
0: Aha, no dobrze.

0: Hej!
1: O!
0: Rozkręciłem się.
1: Cześć i chwała.
0: Ale my bez urlopu.
1: No ja muszę się przyznać, że mnie nie będzie za tydzień.
0: Urlop?
1: Uh-huh.
0: O! Ja nie wiem, czy ty dajesz dobry przykład innym kolegom.
1: Z pracy, czy...
0: No w pracy, w pracy, bo... Chociaż nie, ja widzę, że jednak tam się trochę oni tak zamieniają urlopami, bo jednak wypoczynek jest potrzebny. Właściwie mało jest tylko ludzi ze stali, takich jak ja.
1: Za 2 tygodnie też mnie nie będzie.
0: No wiesz co...
1: Ale to będzie inny urlop. To nie będzie ten sam.
0: Aha, ale urlop.
1: No tak.
0: Tak przeoczyłeś trochę to, co ja wspomniałem mimochodem, że są ludzie ze stali.
1: No tak,
0: ale... kogo ja mogłem mieć na myśli?
1: To chyba Magda Jeton.
0: No, to wiadomo, ale prawie tak samo ze stali jest...
1: Kajtek Strzelczyk?
0: Nie, Kajtek był na urlopie.
1: Kajtek był. Kuba? A nie, Kuba też jedzie na urlop.
0: Kuba jedzie na urlop.
1: Jeszcze jest... Tylko Kajtek mówi, że tylko tydzień.
0: Ale jednak to jest już mniej stali.
1: Ale stal też potrzebuje trochę mieć urlopu, nie?
0: Ja.
1: Bo inaczej jak się tak napręży, to pęka wtedy.
0: Nie, jak jest dobra hartowana stal,
1: tak?
0: To potrafi... Tak.
1: Aha.
0: Nie wiem, czy to nie za dużo ja o sobie mówię, ale jednak człowiek ze stali to ładny jest taki przydomek.
1: Człowiek ze stali. Aha, ze stali. I że pan.
0: Tak. Tak.
1: Aha. To jest, jak to było? Blaszane czoło?
0: Nie. To zupełnie było coś innego, ale ja nie dam się wkręcić w to. Już nie będę o sobie mówił, żeby nie było tu egoizm jakiś panuje.
1: Nie, broń Boże. Nie. W życiu.
0: No. Nie. Grajmy.
1: W życiu.

0: Thank you. You're welcome.
1: Zastanawiam się, czy nie za szybko nadaliśmy tę piosenkę, bo gdyby tak przeanalizować tekst tego utworu, skądinąd bardzo dobrego, to tam się powtarzają słowa thank you i my powinniśmy takie coś nadać, kiedy dojdziemy do tego limitu naszej tej zbiórki, bo te słowa były idealnie pasujące. Dziękujemy za to, że odpalacie nasz ląd. Dziękujemy za to, że jesteście wiatrem w naszych żaglach. Dziękujemy wam, że dzięki wam i tak dalej. Prawda? Że to by pasowałoby to?
2: No pasowałoby. No.
1: To troszkę mi przypomina taką polską piosenkę Jesteś lekiem na całe zło. I to też by pasowało, że
2: Państwo są lekiem.
1: Patroni są lekiem na całe zło, bo my się bronimy, staramy się być tacy, jakbyście chcieli, nie ma reklam i...
2: No czasami się potykamy, ale...
1: No ale dzięki temu mamy lek na całe zło w postaci wiernych...
2: Słuchaczy.
1: Słuchaczy, patronów, może przybędzie nam patronów jeszcze. Ja byłem na spotkaniu w Kutnie, wyobraź sobie. I tam bardzo miłe przyjęcie miałem właśnie od osób, które słuchają nas i to tak było budujące, bo w sumie to człowiek nie wie, na ile jego głos się niesie po kraju.
2: Pan nie wie?
1: No nie wiem na ile, w jakim zasięgu, nie wiem. Czasem nawet tak się kokieteryjnie pytamy, czy ktoś nas słucha na wschodzie, na zachodzie, a za granicą, a coś tam. Ale tam mogą być pojedyncze głosy. Ta twoja mapka, która pokazuje, kto słucha, to na niektóre regiony kraju, świata, to tak mało tych kropek jest.
2: Ja właśnie miałem z nią ostatnio kłopot. Możliwe, że to moja przeglądarka, bo ona nie chciała mi działać, ale spróbuję dzisiaj ją uruchomić. Może to
1: ale może najpierw posłuchamy tego, co przygotowała dla nas.
2: A, Adriana Bąkowska.
1: Otóż to...
3: Wakacje to czas bez troski, ale nad morzem, w górach czy w palącym upale łatwo o wypadek. Jeśli coś nam się stanie, teoretycznie możemy się czuć dość bezpiecznie. Według ubiegłorocznych badań CBOS aż 74% Polaków deklaruje, że umie udzielić pierwszej pomocy. Czy jednak nasza pewność siebie pokrywa się z rzeczywistymi umiejętnościami? O to zapytałam doświadczonego ratownika medycznego Wiktora Filipowskiego, znanego w sieci jako Gotowy w bazie.
4: Warto podejść do tych danych tak z pewnym dystansem, bo deklaracja posiadania umiejętności nie zawsze oznacza, że w realnej sytuacji zagrożenia życia będziemy potrafili skutecznie działać. I to często subiektywne przekonanie o tych naszych własnych kompetencjach. Z mojej perspektywy widzę, że świadomość społeczeństwa naprawdę rzeczywiście rośnie i to napawa optymizmem. Pierwsza pomoc sama w sobie naprawdę nie jest trudna. Opiera się na prostych zasadach, schematach postępowania. Problem pojawia się wtedy, gdy dochodzi stres.
3: A jak swoją wiedzę oceniają mieszkańcy Warszawy? Sprawdziłam, czy pierwszą pomoc rzeczywiście mają w małym palcu.
5: Myślę, że tak. Miałam niedawno w pracy kurs. 30 uciśnień, 2 wdechy.
6: Nie wiem. Myślę, że bym spróbował.
7: Kilka lat temu brałem udział w takim szkoleniu, natomiast teraz ciężko powiedzieć. Zgodnie z przepisami jakiekolwiek podjęcie działania, czyli zgłoszenie na 112 jest już traktowane jako pomoc. Należy pomóc tak, jak się potrafi, też mając na uwadze, że nie powinno się szkodzić.
8: Myślę, że dałabym radę. Trzeba najpierw sprawdzić puls, czy żyje, udrożnić usta. Można usta otworzyć. Jeśli by to miało nastąpić, to uratowanie, to naprawdę bym udzieliła tej pomocy.
3: A jest tutaj pani z bardzo młodym człowiekiem. Czy ma pani wiedzę, jak wygląda taka pierwsza pomoc w przypadku niemowlęcia?
8: Może mniej, ale oglądałam w telewizji, jak udzielali policjanci. Najczęściej matki się zgłaszały, jak coś nastąpiło na spacerze, czy jakieś kasze, coś utkwiło w gardle. To oglądałam, ale nie wiem, czy bym umiała. Nie chciałabym zrobić krzywdy.
3: Zapytany o to, jakie błędy najczęściej popełniają Polacy, ratownik Wiktor Filipowski odpowiada bez wahania.
4: Myślę, że tutaj największym błędem jest nie zrobić kompletnie nic. Ludzie obawiają się, że złamią komuś żebra podczas uciśnięć klatki piersiowej, zrobią coś nieprawidłowo albo zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, no a tymczasem w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia brak działania jest znacznie groźniejszy niż podjęcie próby ratowania życia. No niestety nadal spotykam sytuacje, w których pierwsza pomoc kończy się jedynie na wykonaniu telefonu pod numer alarmowy. No i oczywiście wezwanie zespołu ratownictwa medycznego jest niezwykle ważne. Tu nie ulega to wątpliwości, ale nie zastępuje działań, które powinny zostać podjęte do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa. I w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, no tu każda minuta zwłoki zmniejsza szanse na przeżycie tego pacjenta.
3: Na szczęście wzorowych postaw też nie brakuje.
4: I niejednokrotnie przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia i zostajemy osoby postronne, które prowadzą resuscytację krążeniowo-oddechową albo skutecznie zabezpieczają tego poszkodowanego.
3: Warto też zwrócić uwagę na jeszcze inne pozytywne dane. Wśród osób w wieku około 20 lat aż 90% deklaruje, że potrafi udzielić pierwszej pomocy. I to może być prawda, bo ich wiedza wyniesiona ze szkoły nie zdążyła jeszcze się zatrzeć. Eksperci przypominają jednak, że praktyczne umiejętności dotyczące resuscytacji czy wykorzystania powszechnie dostępnych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych trzeba regularnie odświeżać i ćwiczyć, by w chwili próby nie sparaliżował nas stres. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.
1: Słyszałeś wszystko?
2: Słyszałem i się właśnie... Pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to czy pamiętam? Ale chyba pamiętam. Choć oczywiście to już kiedyś to przerabialiśmy, że przypominanie na antenie jest ryzykowne, bo nie jesteśmy specjalistami. Ale to hasło 30 na 2 jest takim pierwszym, które przychodzi mi do głowy.
1: A wyjaśnij mi to hasło.
2: 30 uciśnięć na 2 wdmuchnięcia.
1: Usta?
2: No, najlepiej przez narzędzie, ale nie każdy nosi przy sobie odpowiednie narzędzie do wdmuchiwania powietrza, więc jak się nie ma...
1: Ale narzędzie? To jakie narzędzie?
2: No takie, co niweluje kontakt skóra-skóra, usta.
1: A, o tym mówisz, tak. No tak.
2: Ale tak, 30 na 2... To jest taka podstawa.
1: Trochę mi się zimno robi, jak czytam wiadomości, na szczęście chyba nieliczne,

0: Pamiętam, co prawda to było w języku angielskim, ale urocze takie hasełko, które chyba nawet było na niektórych naklejkach na staromodne listy, bo kiedyś listy nie były elektroniczne, nie wiem czy wiesz, tylko były z papieru i wkładało się je do kopert z papieru.
1: To nie ekologiczne.
0: Jak to nie ekologiczne?
1: No drzewo,
0: co ty za gusto opowiadasz?
1: Drzewo
0: a
1: trzeba
0: ślad
1: ściąć.
0: Węglowy tego całego komputera?
1: Ale co węglowy? Komputer są jaki węglowy? On jest z metalu, a nie z węgla.
0: To z plastiku
1: i
0: jest.
1: Z plestaku. Jaki, co pan jest? Jaki węgiel?
0: Papier jest ekologiczny. I teraz te listy w kopertach z papieru były za

0: Zaklejane.
1: Węglem były zaklejane.
0: Nie, jęzorem. No. Po tym kleju się jeździło.
1: Ale to trzeba...
0: Albo były takie ja to się nazywało moczałki.
1: Moczałki?
0: To na pocztach były takie okrągłe.
1: No tak.
0: I gąbka w środku nawilżona. I można było znaczek też zamiast jęzorem znaczek nawilżyć i przykleić na tę kopertę.
1: Przepraszam, coś okropnego przyszło mi do głowy. One nie były trochę obrzydliwe, te moczałki?
0: Ale nie musiałeś językiem ich dotykać.
1: A, okej. Okay.
0: No tylko znaczek, bo znaczek miał klej po jednej stronie.
1: No tak.
0: Ale nie o tym mówię, tylko mówię o tych naklejkach po angielsku, które widziałem. I tam były takie hasła apelujące do doręczyciela, bo tak się nazywał kiedyś listonosz, doręczyciel. I po angielsku to brzmiało: postman, postman, don't be slow, go like Elvis, go, go, go.
1: No ale to tak jest trochę, to ja nie wiem, czy to jest takie eleganckie. Na przykład ma, a co jak na przykład ma chorą nogę, a na liście ma napisane go, go, go.
0: To no, tak. ale to on się stara wtedy, to on nie musi nadwyrężać tej nogi. Tylko mówię o takich hasełkach.
1: A jak na każdym liście ma napisane go, go, go?
0: Nie, bo na liście można było przykleić jeszcze chyba ekspres albo avion.
1: Ale
0: taka niebieska naklejka to była poczta lotnicza.
1: Czyli jak listonosz ma list zwykły, to jest normalnie idzie, a jak ma napisane
0: niebieska naklejka, to leci
1: to
0: w
1: leci, to szybciej biegnie. No nie, to...
0: Ale mówiłem o tym Elvisie, bo tam mi się podobało takie nawiązanie. A polskiego nie znam takiego.
1: Pat i kot, kot i pat.
0: Panie...
1: To przyjaciele od
0: nie,
1: lat.
0: Ale nie, to nie jest polskie.
1: Pat roznosi listy.
0: Kot... Panie listonoszu, nie wrzucaj listów do koszu. Nie, ale nie ma tam o piosenkarzach. Żeby jakiegoś piosenkarza wybrać. Jeszcze, go like Elvis.
1: Może państwo coś zaproponują.
0: Pęć jak, tylko kto? Dzisiaj kto jest modny? Śpiewak albo śpiewaczka. Pop,
1: modny pop.
0: Ale w polskim.
1: Pęć jak z Kolim.
0: Pęć jak z Kolim, pęć.
1: Coś trzeba dorobić jeszcze. Pęć jak z Kolim, pęć. Bo już jest 12:05.
0: No świetnie, tak. A może państwo się też zajmą poezją, to chętnie przeczytamy.

0: Marian, nie leń się, czytaj pocztę, proszę cię. Straszny wiersz, ale się starałem.
1: Piszą państwo, patron Marcin na przykład, myślałem, żeby od tyłu przeczytać, ale to chyba nie będzie
0: miał... Nie można czytać od tyłu, jak to? No.
1: Dobrego wam wszystkiego. Piąteczku rozpoczęcie, zabrać się można teraz, a... Służy wam niech.
0: Ale po co tak? No właśnie,
1: nie wiem.
0: Żeby było trudniej.
1: Tak. Tak. Dzień dobry panowie. Dzisiaj zamiast jak zwykle spóźnić się na 6, czekałem aż audycja się zacznie, jako że mój synek postanowił obudzić mnie jakoś przed 5. No, nie mógł się doczekać początku audycji. To ode mnie wstawka. Po pierwsze, dzięki za śpiewaną pogodę i spieszę do niej, że popołudniowa burza przez Mariana zaśpiewana przyszła do Wrocławia już teraz. Chyba dobrze.
0: No dobrze chyba.
1: Niech przegonić ją szybciej trzeba. Może też pędziła, żeby posłuchać.
0: Jak Elvis.
1: Tak. A po drugie poleciała właśnie stuwa na waszą przeprowadzkę. Niech wam służy.
0: Dziękujemy bardzo.
1: To patron. Dał się podpuścić... No, Tomasz, no dzisiaj tak będzie trochę. No to dałem się podpuścić Marianowi i ponownie wpłaciłem 2 dychy na przeprowadzkę. Pozdrawiam, Tomasz.
0: To była podpucha? Nie, to była taka uczciwa, taka, on ma takie jasne, niewinne spojrzenie, ten Marian, że tam nie widać żadnych podpuch u niego w oczach.
1: Żadnych?
0: Żadnych.
1: To dobrze. To dobrze kamufluje w takim razie. I jeszcze a propos tego, że ja nie doszacowałem, to wcześniej mówiłem, jak państwo nie wiedzą czego, to powtórzę później, ale Tomek pisał, Marianie, nie ma w tym twojej winy, matka nadredaktorka po prostu wie, a ty dopiero się uczysz.
0: Aha. Tak, matki wiedzą.

0: wszyscy mówią o ratownictwie, jak ratować, a sam z własnego doświadczenia doznałem problemu, żeby określić miejsce, gdzie jest wypadek. Nie potrafiłem tego zrobić, bo byłem gdzieś, gdzie nie wiedziałem, gdzie jestem. Stąd moje jakby dopowiedzenie, żeby na ludzie zwracali uwagę, jak, znaczy, żeby ktoś, kto szkoli, potrafił określić zasadę, jak określać, gdzie jesteśmy. Bo co z tego, że będziemy potrafili udzielić pomocy poszkodowanemu, jak wzywając pomoc, ja nie potrafiłem określić, gdzie jestem.
1: To bardzo ważna uwaga, bo my miastowi wystarczy, że tabliczkę zobaczymy z nazwą ulicy i już niby wiemy. A przecież cała Polska nie składa się z miast, tylko z różnych bardzo okolic.
2: No tak, tylko poruszamy ten temat, a właściwie poza tym, że patrzeć i mieć oczy dookoła głowy, ale to ciągle pamiętać po jakichś znaczkach, po numerach na szosie, po numerze szosy, po kilometrze, to jest trudne, żeby być w takim ciągu.
1: To trudne, co prawda teraz w samochodach te różne mapki się pokazują.
2: Ale jak ktoś ma
1: jest trochę łatwiej,
2: stary samochód i nie ma telefonu.
1: No tak, bo albo motocykl na przykład. Motocykl.
2: Chyba nie rozwiążemy tego teraz.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Wieczorem zakończyły się działania służb w miejscu upadku rosyjskiej rakiety w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Służby badały szczątki obiektu i teren, w tym 10-metrowy krater. W związku z tym incydentem wdrożono procedurę SPO-13 i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Zagrożenie trwało 13 minut. Zabrakło SMS-owego komunikatu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alert ten został wstrzymany w związku z odwołaniem zagrożenia przez Centrum Operacji Powietrznych. Procedury będą zmienione, zapowiedział premier Donald Tusk. Bezwzględnie trzeba wprowadzić zasady o wysyłaniu SMS-ów po odwołaniu zagrożenia. Incydent pokazał, że nie do końca wiemy, jak zachować się w momencie zagrożenia. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił tak.
1: Na tego typu sytuacje musimy być gotowi. Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy, czy to, przepraszam, obchody powstania warszawskiego, bo z tym jeszcze 2 lata temu najczęściej kojarzył się głos syreny alarmowej. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, oczywiście z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
0: Wiadomo, że rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Pobrane zostały próbki ziemi. Zabezpieczony jest bardzo obszerny materiał dowodowy, który zostanie skierowany do biegłych z laboratorium z Żandarmerii Wojskowej. Potwierdzą oni wstępne ustalenia. Zbadają materiał pobrany na miejscu zdarzenia, aby mieć precyzyjną i ostateczną wiedzę, z jakim rodzajem środka powietrznego mamy do czynienia, przekazała lubelska prokuratura. Od 1 września uczniowie nie będą mogli mieć przy sobie telefonów, ani na lekcjach, ani w czasie przerwy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza taki zakaz. W ustawie przewidziano wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy oraz gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Nie o bohaterstwie, ale o emocjach i pamięci. Taki obraz powstania warszawskiego chcą pokazać twórcy spektaklu Było nie gorąco, którego premiera odbędzie się w nocy z 1 na 2 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Pokazujemy to w sposób zupełnie inny, bardzo symboliczny. Nie próbujemy przywoływać tam konkretnych scen, tak jak one mogły się odbywać, ponieważ nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Tylko nadajemy temu pewnego rodzaju emocjonalność, co w danej sytuacji mogło kierować ludźmi w tych chwilach. I piękne jest to, że ten spektakl, mam wrażenie, nadaje zupełnie innego obrazu Powstania Warszawskiego.
0: Mówił na naszej antenie aktor Michał Sławecki. Przedstawienie będzie można oglądać do 6 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak zaznaczają twórcy, to propozycja skierowana także do młodszych widzów, którzy dopiero szukają własnego języka, do rozmowy o historii. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Tylko na południu i południowym wschodzie będzie dziś słonecznie przez cały piątek. W pozostałych częściach Polski słońca też nie zabraknie. W drugiej połowie dnia od zachodu ku centrum przemieści się strefa
4: burz,
3: przelotnych opadów.
4: A we Wrocławiu.
3: Miejscami burze. We Wrocławiu przyszło już podobno. Którym będzie towarzyszyć silny porywisty wiatr. Temperatura poniżej 30 stopni prognozowana jest dziś nie tylko na Pomorzu, w niemal całym kraju termometry wskażą od 30 do 34. Na przeważającym
4: obszarze.
3: Tak. I nawet 36 miejscami w centrum.
4: Miejscami, tak.
5: Poranna manna.
3: Jak to?
4: No i właśnie miał być wiersz.
3: Nie, no jak to teraz miał być? Ja myślałem, że wiersz...
4: No, będzie... no co myślałeś? Że w trakcie... Indyk myślał o niedzieli.
3: Ale państwo pogody chcą. Myślałem, że wiersz będzie po prostu w trakcie godziny.
4: Indyk myślał o niedzieli. Aha. A Kajtek ułożył wiersz, jak to było? Pędź przez miasta i wioski, bądź jak Ryszard Rynkowski. Tak Kajtek było?
3: Tak.
4: A ja wymyśliłem wersję żeńską. Doręczaj, czy miasto, czy wioska, bądź jak Justyna Steczkowska.
3: Państwo też podsyłali. Kurierze, kurierze, szybciej na tym rowerze, dzwoń dzwonkiem, dzwoń, cieszę się na paczkę jak koń. Aha. Ja. O, Magda, było, naprawdę było nieźle przez chwilę.
4: Ale... Tak, ale ten koń.
3: Jak tako, jak mata, pędź do adresata.
4: Dobre.
3: Hanna Patronka. Listonoszu, wejdź na górę, przynieś babci emeryturę. Właśnie troszkę tam nie tak, zgadza, ale tak. Listonoszu, daj nam żyć, bardzo chcemy... Nie mogę tego na antenie.
4: No tak.
3: Listonoszu, w swej robocie bądź wytrwały i uparty jak Piotr Bukartyk.
4: Piotrkowi się udało. Ładnie.
3: Artur się pyta, gdzie jest link do zbiórki. Jest na Facebooku, ale ja podpowiem nowyświat.online łamane na nowa siedziba pisane razem i wtedy jak się to robi klik, enter, to przenosi do, na Patronite.
4: Ciekawe, czy jakiś rekord pobijemy jako piątek.
3: Nie, chyba. Nie.
4: Ja lubię bić rekord.
3: Ja wiem, ale 230 osób ogląda teraz stronę. Film, tam jest film nagrany.
4: 230 osób słucha radia?
3: Nie, nie ogląda, ogląda stronę.
4: A stron, a tam jest film?
3: Tam jest film. No pan wystąpił pan.
4: Ale, ale nie ma naszego obrazka?
3: Jakiego obrazka?
4: Na Facebooku, no. Że manna to my.
3: Na Facebooku jest nasza manna, że my jesteśmy zdziwieni, że taka kwota, a na stronie zbiórki jest film. Film.
4: No tak, no ja pamiętałem właśnie, że byłem tak. Zdziwiony.
3: 495 mamy na razie. 230 osób. To przecież jakby każdy wpłacił, to uff.
4: A słuchają nas na przykład w tym... W Gibraltarze albo gdzieś? Nie masz tych kropek?
3: No mam, niby mam, ale nie chcą mi się załadować.
4: Panie nie chcą mi się załadować. Dobra, to piosenkę załadujmy.

0: Mapka działa.
1: Mapka działa, tak?
0: Tak.
1: Mapka... Sprawdziłeś Gibraltar?
0: Gibraltar.
1: Jak się właściwie mówi? Byłem na Gibraltarze, czy byłem w Gibraltarze?
0: No, powinno być niby wy, bo to nie jest właściwie przecież...
1: Ale są skały Gibraltaru.
0: Wyspa.
1: No nie jest wyspa, to jest taki kawałek...
0: Ale mówi się na...
1: A mówi się na? Na Gibraltarze?
0: No chyba tak się mówi.
1: W Gibraltarze.
0: No, w Gibraltarze, ale to znowu możemy to zmienić.
1: A oni sobie tam chyba otworzyli wreszcie granice, bo były jakieś kłopoty, że Hiszpania nie chciała tam rozluźnić tych przepisów.
0: On jest malutki, ten Gibraltar.
1: No, Gibraltar nie jest bardzo duży przecież, no. Tylko on nie jest Hiszpanią.
0: Mam niedobrą wiadomość.
1: Czemu?
0: On jest tak malutki, że nawet się nie wyświetla.
1: Czy nie wiemy, że tam ktoś słucha? Nawet jak słucha, to nie wiem.
0: Najbliżej w Puerto Real jest jeden słuchacz albo jeden stream. Oczywiście to może
1: Hello,
0: być...
1: Puerto Real.
0: To może być VPN tak zwany, ale jest Puerto Real. Malaga obok.
1: Malaga, dobrze, tak.
0: Ten, ale dalej Alcalá de Guadaira. Tam również ktoś jest. No i to tyle.
1: Tak. A jakieś inne regiony, tak żebym ja się poczuł międzynarodowo bardzo.
0: No to niech ja spojrzę. No oczywiście w Chinach mamy słuchacza. Słuchaczu w Chinach.
1: Chiny są takie ogromne i jeden słuchacz?
0: Czy ty jesteś w Chinach, czy ty jesteś gdzieś indziej i używasz komputera, żebyśmy myśleli, że jesteś no w Chinach? Tak. W Japonii się wyświetlają i się w Australii. W Australii jest tylu, że to chyba muszą być prawdziwi. Na Madagaskarze, w południowej Afryce.
1: A w Korei?
0: W Gwatemali, w Meksyku, w Korei brak.
1: O kurczę, to my te samochody sprowadzamy z Korei i tę elektronikę.
0: W Zjednoczonych Emiratach Arabskich mamy kilku, w Gruzji, Turcji, w Izraelu, w Grecji, w Bułgarii, Rumunii.
1: No tak.
0: Wszędzie. No tutaj
1: a na przykład u sąsiadów w Niemczech?
0: Dużo.
1: Jest dużo?
0: Tylko
1: tak?
0: to już są takie liczby, że nie chcę podawać, bo tutaj bym już pewnie jakąś tajemnicę zdradzał.
1: No tak,
0: jak mamy jednego, nie... dwóch, to wiadomo, że to są jakieś pojedyncze streamy, ale w Niemczech mamy dużo.
1: A Mexico?
0: Dużo mamy w Norwegii.
1: Mexico.
0: Dużo mamy w United Kingdom. W Mexico mamy mniej. Dwóch.
1: Mexico jest dużo.
0: W Stanach też jest nie tak dużo, ale tam śpią.
1: Śpią, Amerykanie śpią, my to robimy, ciężko pracujemy, a oni śpią.
0: Ale nie pracują, śpią. A zbiórka ogląda 300 osób.

0: Ta piosenka nieprzypadkowo, bo kilka dni temu przypadła rocznica śmierci Kory. To już chyba 8 lat, a warto pamiętać, że taka artystka nieczęsto się zdarza i warto sięgać po jej piosenki, nawet te, które nie były największymi przebojami.
1: No właśnie, to... chciałem powiedzieć, że, czy to będzie dziaderskie z mojej strony, że powiem, że ciężko znaleźć teraz współcześnie kogoś, i kto tak śpiewa, i kto też jakoś tak się tworzy. I właśnie chciałem powiedzieć, że tak się też łączy w ogóle z podkładem muzycznym, że to się jakoś tak scala. Pomimo mojej oczywiście chęci do brzmień elektronicznych, ale nie tylko. A z drugiej strony to też nie jest przecież takie stare nagranie, bo to jest 2008 rok. Czyli współcześnie również da się tak nagrywać.
0: Ale trzeba mieć taką odwagę, jaką mają nieliczni, żeby robić to, co u nich tam się w głowie rodzi. A jeśli to jest na tym poziomie i takiej jakości, to tylko trzeba się martwić, że tych następców tak nie bardzo. Chociaż niektórzy ruszą pewnie hurmem na nas, a ten, a tamta,
1: a tamta. Są, tak. I dlatego powiedziałem, dlatego od tego zacząłem. Czy to będzie dziaderskie, że tak powiem? Bo może to jest pewien rodzaj...
0: Jeśli ktoś uważa, że są artyści, którzy... No, trudno powiedzieć, dorównują, bo każdy jest inny. Każdy ma swoją własną, specjalną atmosferę.
1: Ale są i przychodzą mi oczywiście tacy do głowy. Teraz ich nie wymienię, bo to by było porównywanie ich do Kory. Ale tak pomyślałem sobie, że czy to jest tylko nostalgia, czy jednak coś w tym jest, że...
0: A może ty nie jesteś dziadersem? Oho, nie wiadomo.
1: No, może pan też czasem nie jest. A może ja czasem jestem. No dobrze.
0: Dobrze, a są też telefony.
2: Właśnie pragnę zakomunikować, że zainaugurowałem sezon wędkarski bardzo późno, ale pragnę powiedzieć, że jeśli złapię złotą rybkę, to wam załatwię tą przeprowadzkę od płetwy. Sam się też przyczyniłem parę razy, ale po prostu w takim wypadku nie będzie problemu. Na razie nic nie bierze. No, aha, jeszcze jedna rzecz, jeśli mogę tylko, jeśli po prostu udzielamy tej pierwszej pomocy, to najistotniejsze jest to, żeby po prostu chcieć udzielić i udzielać, a jeśli nie orientuje się za bardzo w terenie, no to trzeba się rozejrzeć. Może jakąś wieżę kościoła widać, albo jakiś charakterystyczny budynek, dzięki którym będzie można określić, gdzie się jest.
1: O, dobrze, że podpowiedź jakaś się tak trafiła.
0: A jeśli chodzi o tą złotą rybkę, to pan właściwie sam jest taką małą złotą rybką, bo pan, jak powiedział sam, parokrotnie się przyczynił.
1: Ja też zapamiętałem jedną rzecz z moich kursów, co prawda dawno odbytych, ale podejrzewam, że to się bardzo nie zmieniło, że jeśli jest się w sytuacji, powiedzmy, że miejskiej albo takiej, że jest jeszcze kilka osób dookoła, i się rozpoczyna resuscytację krążeniowo-oddechową, to zanim się to zrobi, oczywiście trzeba zadzwonić po karetkę, ale można też poprosić kogoś. Tylko wtedy dobrym tropem jest nie proszenie w eter, bo ta odpowiedzialność się rozmywa. Tylko należy wskazać...
0: Ale jak to nie proszenie w eter? Co masz na myśli?
1: Żeby wskazać konkretną osobę.
0: A.
1: I wskazanie konkretnej osoby zrzuca odpowiedzialność na tę jednostkę i ona wtedy na pewno zadzwoni. A jak się mówi zadzwońcie,
0: to się patrzą na siebie.
1: To się patrzą na siebie i nie bardzo wiadomo, o co chodzi.
0: To jest znajomość psychologii.
1: No, myślę, nie trochę bezpośrednia, przez po prostu szkoleniowca, ale podpowiadam.
0: Telefon jeszcze jeden.
3: Ja, ponieważ trochę chodzę po górach, a wiem, że wielu ludzi wybiera się tam po raz pierwszy albo w ogóle rzadko, to dobrze jest może powiedzieć na antenie, że jest taka aplikacja, która się nazywa Ratunek. To jest aplikacja GoPro i w momencie, kiedy korzystamy z tej aplikacji, GoPro nas automatycznie namierzy.
0: To bardzo ważne, ale jeśli to jest aplikacja GoPro, to znaczy, że na równinach nie funkcjonuje? Może jest jakaś inna, taka ogólnodostępna.
1: No tylko taka aplikacja GoPro pewnie jest przydatna właśnie, jak się na równinach nie jest. Jest się w miejscu, gdzie zwykła mapka Albo na przykład może też być tak, że człowiek nie potrafi odczytać.
0: Ja rozumiem go, bo to rzeczywiście może być w jakiejś dolinie, rozpadlinie.
1: Bo to trzeba umieć podać współrzędne na
0: tam
1: przykład.
0: Nie ma tablicy.
1: Tak, ale jak się. Ale to też zakłada posiadanie telefonu.
0: No wiesz co, to już zaczyna być trochę oczywistość.
1: No, nie wiem,
0: że jednak ludzie mają telefony. Ale żeby mieć telefon, uwaga. Uwaga, oj. To czy boisz się?
1: Trochę tak, ale...
0: Żeby mieć dobry telefon, nie. Trzeba mieć, co?
1: Nie.
0: Pieniążki!
4: Finanse osobiste.
5: Paweł Orlikowski. Jest konkretna rządowa propozycja dotycząca przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. Trafiła teraz do Rady Dialogu Społecznego, a wynika z niej, że świadczenia miałyby wzrosnąć o niespełna 3,5%, dokładnie to o 3,48%. I od razu pojawiają się dość sensacyjne nagłówki, że jeśli prognoza się sprawdzi, to będzie jedna z najniższych waloryzacji rent i emerytur od lat. No i poniekąd to prawda, ale tu trzeba podkreślić, że waloryzacja opiera się przede wszystkim o wskaźnik inflacji. Jeśli inflacja jest w ryzach, czyli jest niska, blisko celu, no to i świadczenia rosną mniej, a do tego trzeba wziąć wskaźnik średniego wzrostu wynagrodzeń, bo to też ma znaczenie, a jak jest niższa inflacja, to mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń i tak dalej. Czym innym oczywiście jest poziom emerytur i to jak zmienia się życie seniorów, gdy przestają otrzymywać pensje, a zaczynają świadczenia emerytalne, bo oczywiście jest to znaczny przeskok na gorsze, jednak dziś o tym nie mówimy. Bo co do zasady samego mechanizmu waloryzacji, jest on dość jasno i precyzyjnie określony. I po prostu przy niskiej inflacji podwyżki są tak zwane groszowe, choć przy obecnych poziomach to liczy się raczej w dziesiątkach złotych. Wskazana podwyżka oznacza, że najniższa emerytura wzrośnie o niespełna 69 zł brutto i po raz pierwszy przekroczy kwotę 2000 zł miesięcznie. Osiągając poziom 2047 zł i 34 groszy, no a ale brutto. Na rękę spadamy jednak nadal pod próg 2000 i wyjdzie około 1863 zł. Od razu można też wyliczyć poziom 13 i 14 emerytury w 2027 roku. Jeśli przyjęty wskaźnik się utrzyma, świadczenia dodatkowe wyniosą po 1672 zł na każde. Tak mniej więcej na każde w pełnym wymiarze, bo 13 jest dla wszystkich jednakowa, a przy 14 obowiązują limity dochodowe i zasada złotów za złotówkę. Najniższa kwota tego dodatku to 50 zł. Poniżej już się jej nie wypłaca. Waloryzacja to jednak pieśń przyszłości. Dojdzie do niej jak zwykle w marcu przyszłego roku. Do tego czasu poznamy pełne odczyty dotyczące inflacji, w tym tej emeryckiej, oraz danych dotyczących wzrostu wynagrodzeń w całym 2026 roku. Dopiero na tej podstawie w lutym zostanie przyjęty ostateczny wskaźnik waloryzacji i właśnie w lutym przyszłego roku dowiemy się, czy obecne wyliczenia różnią się o grosze czy złote, ale nie spodziewałbym się ruchów większych niż o kilka złotych w te czy we w te. Więc 3,48% można sobie przeliczyć swoje świadczenie i mniej więcej będzie wiadomo, co państwa czeka w 2027, tych państwa, którzy pobierają emerytury i renty.

0: Czekam na interesujące listy.
1: O, dobrze. No to w takim razie... Dzwonek na drodze, cieszę się srodze, wychodzę, listonosza nie ma, bo to była ściema.
0: No, właśnie tak.
1: Tak.
0: Nie ma klimaksu.
1: No jeszcze skaldowie byli cytowani.
0: Jak to? No, że listonosz jedzie?
1: Tak.
0: No ale to oczywistość. Ja mówiłem o nowej twórczości, tak jak Kajtek to zrobił, albo nie przymierzając ja.
1: A propos określania swojej pozycji, najprościej jest podanie numeru na najbliższym słupku drogowym, a w mieście numeru umieszczonego na latarni. Każda latarnia w mieście ma swój numer. Doręczajcie śmiało, ruszając...
0: Latarnie mają numery?
1: Nie wiedziałem o tym. Tylko zanim jest awaria, a ja chodzę dookoła latarni i szukam numeru.
0: Ale jeśli mają numer, to trzeba pamiętać. Ale to znowu mówimy o mieście. Przecież w lesie nie ma latarni. A dzikie zwierzęta też nie mają numerów.
1: Nie podpowiedzą. Drzewo nie ma numerów. Chyba, że jest się przy Bartku, to wiadomo, że można powiedzieć.
0: Ale to Bartek też nie ma numeru. To Urszula Zajączkowska coś na ten temat wie. A jak się widzi dzika, to dzik, no co, spytasz go, gdzie jesteś? Dziku?
1: Czy pan sobie żartuje?
0: Nie.
1: No właśnie.
0: Ja mówię o lokalizacji.
1: Doręczajcie śmiało, ruszając swe ciało.
0: Dobrze, ale ja chciałbym, żeby w to były wplecione nazwiska gwiazd, tak jak Elvis był. Myśmy z Kajtkiem zrobili z nazwiskami.
1: Wymagający jest redaktor dzisiaj. Państwo tutaj
0: ale
1: się...
0: w ogóle, no co, takie głowią, proste rymy.
1: Dwoją, troją.
0: Państwo się troją, ale prosimy, żeby się poczwórzyli.
1: Pan Andrzej Kafla 1000 wrzucił na zbiórkę. 1000.
0: Co?
1: Widzę, że pan nie rozbije. Tysiąc!
0: Tysiąc co?
1: Wpadło na zbiórkę. 502 już jest. 500 000 pękło.
0: No to może dojdziemy do miliona do końca audycji. Nie, my nie jesteśmy tacy. Bo ciągle mi w głowie takie jedno przedsięwzięcie medialne, które kupuje sobie wozy transmisyjne. A my nie, my tylko chcemy po prostu przeprowadzkę.
1: No tak, tak. I tak pan niby mówi, a potem panu się oczy świecą, jak pan mówi ten milion.
0: Ja muszę wymyślić jeszcze jeden wiersz o listonoszu i wykonawcy. To może teraz piosenka, to ja będę myślał twórczo.
1: Pozdrowienia dla panów z Turcji. Słuchamy was od samego rana, chociaż wczasujemy. Cezme? Bo wcześniej czytaliśmy, że Turcja nas słucha.
0: Turcja słucha.
1: Tak, no to dobrze. Patron Sławek.
0: Tak.
1: No to cześć Sławek.

0: skaczę jak mrozu, latam jak zalew. Kto mnie nie dogoni, nie przeczyta wcale.
1: O, świetne.
0: Drogi Elvisie, już do ciebie piszę. Jak się listonosz wyrobi, to tobie dobrze w bluesowo zrobi.
1: No, to troszkę tam, się łamie. No,
0: to jest początek długiego bardzo.
1: Tak, ale intencje były dobre. Tak.
0: No to chyba na razie tyle.
2: Między książkami.
1: Teraz będzie trochę kulturalniej. Profesor Ryszard Koziołek, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nie wiem, czy będzie kulturalniej, będzie pewnie trochę poważniej, ale jako, że z wami utrzymać powagi przez dłuższy czas nie jest sposób, nawet jak temat jest bardzo poważny, to pewnie będzie i tak, i tak.
0: Będziemy się starać, ale ja podpowiem, że 500 osób ogląda naszą zbiórkę i już jest 500, już są 504 tysiące. To w trakcie profesora to chyba...
1: To chyba do miliona.
0: Dwie bańki chyba będą.
3: Okropne reklamiarstwo uprawiacie. Wojciechu, czy ty pamiętasz, ile miałeś lat w 1963 roku?
1: 15 chyba.
3: W czerwcu 1963 roku. 26 czerwca, dokładnie.
1: 26 czerwca miałem chyba 15 lat.
3: No to już powinieneś sporo pamiętać z tego czasu.
1: Sporo pamiętam, oczywiście. Pamiętam sporo. Byłem w liceum.
3: No, dobrze się uczyłeś?
1: Dobrze, bardzo. Byłem prymusem. Miałem same paski na wszystkich świadectwach.
3: Nie było pasków wtedy, kłamco. Chciałem cię zapytać, czy pamiętasz takie przemówienie, ale właśnie czy pamiętasz, bo to, że o tym wiemy, to jest dość oczywiste, bo to przeszło do powszechnej historii XX wieku, czyli przemówienie prezydenta Johna Kennedy'ego w Berlinie, gdzie on powiedział, wygłosił to zdanie po niemiecku.
1: Ich bin ein Berliner.
3: Tak. Czy ty pamiętasz, jak to się wtedy komentowało? Czy to w ogóle przeszło do informacji PRL-owskich wtedy?
1: Wiesz, trudno mi teraz określić źródło.

0: dzięki któremu wiedziałem o tym, bo oczywiście oficjalnie to musiało być z przekąsem, jeśli w ogóle przekazane, a innymi kanałami, no to było takie, że on się utożsamia z Niemcami.
1: Tak, to było, ta wypowiedź, która rzeczywiście stała się takim kultowym zdaniem przytaczanym właściwie we wszystkich historiach politycznych i nie tylko politycznych XX wieku, no ona ma bardzo jasno określony kontekst. Mamy 2 lata po wybudowaniu muru berlińskiego. Most powietrzny zaopatruje Berlin Zachodni, wszystkie potrzebne rzeczy do życia. No i to jest pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta po zbudowaniu muru. I wtedy dwukrotnie w trakcie tego przemówienia Kennedy wygłasza to zdanie, ale ta druga wypowiedź jest jakoś dzisiaj mi potrzebna bardziej. Mianowicie pełne zdanie jest takie, że wszyscy wolni ludzie, gdziekolwiek żyją, są obywatelami Berlina i tym samym ja jako wolny człowiek z dumą mówię, jestem Berlińczykiem.
0: Tak.
1: Nie będę mówił o Berlinie ani o historii politycznej, choć chodzi o wydarzeniu, które ja ściśle się z tym wiąże, co później stało się w Europie. A to dlatego, że jesteśmy na progu kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego, która jutro przypada, jak wszyscy wiedzą. I myślę z tej perspektywy oczywiście o tym zdaniu, ale w innym kontekście. Oczywiście w kontekście solidarności z miastem. Mógłbym powiedzieć, że w innym wymiarze i w innym znaczeniu, że wraz z tym dniem i tymi 63 dniami, które będziemy wspominać i pamiętać, że mógłbym powiedzieć, że jestem warszawiakiem. I to daje mi to do myślenia, ponieważ każda stolica w każdym kraju wywiera, czy też wywołuje, może tak by trzeba było powiedzieć, często ambiwalentne uczucia, to znaczy sympatii, podziwu i pewnej niechęci, ponieważ stolice są generalnie trudne do życia i po prostu do lubienia i a zwłaszcza do miłości. W przypadku Warszawy można by snuć niekończące się opowieści o tym skomplikowanym uczuciu hasel, liebe, love, hate, miłości i niechęci czy nienawiści, jaką takie wielkie, dynamiczne, zasysające ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, miasto i organizm buduje. Natomiast ja dzisiaj chcę się skoncentrować na tym, co Warszawa wywołuje dobrego, jasnego i pozytywnego i co zawdzięczam w ogromnej mierze literaturze. I pomyślałem sobie, że na różne sposoby możemy myśleć o tych dniach i o tym wydarzeniu, które nie tylko określiło historię tego miasta, ale historię Polski. A można o nim myśleć, można o tych dniach i o tym wydarzeniu myśleć z perspektywy literatury warszawskiej. I mnie sympatii, żeby nie powiedzieć miłości do Warszawy, uczyli, a w każdym razie uwodzili mnie tę pisarze. I na długo, zanim po raz pierwszy, bo ja dość późno przyjechałem po raz pierwszy świadomie do Warszawy, że zacząłem ją poznawać i jakoś się jej uczyć, uczyli mnie pisarze i to tacy klasycy warszawscy jak Wiech czy Grzesiuk, czy Tyrmand, to prawda, wielki nauczyciel i ważny Warszawy. No oczywiście Bolesław Prus z lalką, dzięki niemu chyba poznałem tą topografię starej Warszawy uważnie i starannie. No ale potem też ci, którzy o Warszawie pisali w innych formach, nie prozą, nie realistycznie, tak jak Agnieszka Osiecka czy pan Przybora. No czy z najnowszych wybitny warszawiak Marek Bieńczyk, o którego książce Rondo Wiatraczna też mówiliśmy tutaj na antenie. Czy wy jako warszawiacy zasiedziali, ale przecież nie rdzenni, bo też rodzina Wojciecha przybyła do Warszawy skądinąd. Czy wy macie jednoznaczny stosunek do swojego miasta? Miłosny.
0: Powiedziałeś wy, nie wiem, który z nas powinien najpierw odpowiadać. Może młodszy niech powie.
2: Jaki jest mój stosunek tak naprawdę? No, w sensie, czuję się, że jestem z Powiśla w ogóle. I mój stosunek jest... trochę romantyzuję chyba to miejsce, bo byłem tam krótko, bo potem rodzice mnie wynieśli poza miasto. I się do niej przyzwyczaiłem do bycia poza, ale jednak duchem jedną nogą wciąż tam tęsknię trochę za nim.
0: Mój stosunek jest chyba nadmiernie emocjonalny, bo i data urodzenia różniąca się od daty urodzenia Mariana i nasycenie właśnie również książkami, nie tylko tymi o powstaniu, ale o Warszawie. Jeszcze przypomnę starsze, młodzieńcze lektury typu Szwedzi w Warszawie czy coś takiego. Mm-hmm. Ja jestem absolutnie warszawiakiem, bez względu na to, co mam w papierach. I to moje uczucie, chociaż nie spieszę się z publicznym ogłaszaniem takich rzeczy, jest niezmienne.
1: No więc tak podejrzewałem was. Marcin zwrócił uwagę na ciekawą rzecz, o której zaraz powiem, wymieniając wreszcie książkę warszawską, którą rekomenduję państwu dzisiaj, że miasto rzadko składa się, czy rzadko funkcjonuje w naszej wrażliwości, w naszych emocjach jako całość. Że każdy ma swoje dzielnice, swoje miejsca, nie tylko te, w których się wychował, choć najczęściej one są jakoś związane z naszym życiem. Ja też mam w swoim mieście swoje ulubione miejsca, ale tak jakoś jest, że miasto się nam bardziej krystalizuje w określonych miejscach. Dla jednych będzie to Powiśle, dla innych Praga, Grochów, o którym za chwilę powiem, jest taką dzielnicą, która doczekała się fantastycznej literatury. No więc pierwsza konkluzja. Jeśli państwo dzisiaj, czy w tych najbliższych dniach chcieliby się jakoś do Warszawy zbliżyć, a niekoniecznie wyłącznie poprzez te dramatyczne i przejmujące wydarzenia, to przeczytajmy sobie coś warszawskiego. Repertuar jest ogromny. I ja dzisiaj państwu przyniosłem książkę tak bardzo warszawską, że trudno sobie bardziej wyobrazić, współczesną, świeżą, chociaż już jakiś czas ona sobie leży i czasem dobrze nie rzucać się na książki od razu, kiedy się one ukażą i pozwolić im się trochę uleżeć. A mam na myśli książkę Pawła Sołtysa, znanego nie tylko jako fantastycznego autora, ale także muzyka i kompozytora. Paweł i Ludziki to ta formacja, którą państwo też przecież znają. A książka, która ciągle jest świeża i Paweł ją nam podarował stosunkowo niedawno, to jest Monolog. Tak on się nazywa. Taki anagramatyczny albo właściwie świadomy błąd, bo monolog to po prostu monolog, tylko pisany z K na końcu, ale to też ma uzasadnienie, ponieważ jest to monolog fryzjera z Grochowa, który opowiada nam właściwie cały czas swoje i cudze historie niejako w jednym ciągu. Ale nie obawiajcie się państwo, ci, którzy książki jeszcze nie znają, że to może być monotonne. Przeciwnie, Paweł Sołtys przypomina, z czego bierze się dobra literatura, z czego w ogóle być może bierze się literatura, mianowicie z dobrej gadki, z bajeru, z drygu do opowiadania, co sprawia, że często to nie to, o czym opowiadamy, czy słuchamy, czy czytamy, ale to, jak to jest opowiedziane, przekazane, jest decydujące dla naszego zainteresowania historią. No więc ten monolog fryzjera z Grochowa jest rewelacyjny i trzyma właściwie tego słuchacza na tym fotelu fryzjerskim, bo tak sobie można wyobrazić, że siedzimy i podczas operacji na naszych włosach dostajemy albo całą, albo którąś z tych fascynujących historii samego bohatera, ale także tych wszystkich, którzy mu swoje historie powierzyli i którymi on się dzieli. I przeczytam państwu fragment, bo przecież o powstaniu też się tam rozmawia, ponieważ fryzjer z Grochowa obcina obcina wszystkich. No i przychodzi do niego któregoś dnia pan Ewaryst, 70-letni, no i od razu zaczyna opowiadać. Świat jest weselszy, kiedy ludzie sobie spokojnie oddychają, a nie latają zasapani z żelazem, żeby ukatrupić jeden drugiego, bo ten drugi ma inny hełm i inne godło w książeczce wojskowej. Ostatnio to tłumaczyłem temu kadwalcowi w knajpie. Nie wie pan, który to? A, taki mebel z osiedlanki. Na koniec przy zamknięciu składają go jak krzesło, bo i od krzesła on dużo mądrzejszy nie jest. Raz zaczął mi klarować o patriotyzmie, o dumie z ojczyzny, o obowiązkach. Tylko, że on się w 46 urodził. Jak ja bym się w 46 urodził, to też bym się tak mądrzył, ale Bozia nie dała. Może bym nie pływał w 44 sześć razy przez Krowią Wyspę na Sadybę, może bym nie widział, jak Manicki plutonowy wpłynął na minę jedną z tych nocnych kryp płaskich, takich do piasku, jak go rozdarło na części, może bym nie miał tak, że Czerniaków, Mokotów do dziś mnie bolą, nie mogę tam jeździć, jak tramwaj czy autobus tamtędy leci, to zamykam oczy i wie pan, wcale nie jest lepiej. Niech mnie pan źle nie rozumie, ja byłem najpierw w Zawiszakach, nikt mnie nie zmuszał, bo był inny mus serca może właśnie. Porządny chłopak szedł wtedy do szarych szeregów, na Grochowie, na Woli, w Śródmieściu. Później byli tacy, co szli do komunistów i walczyłem razem z nimi, jednąśmy zupę na gwoździu jedli. No a potem to inna historia, nie wszystkim bym dziś rękę podał. Ja swoich opłakałem, ale jak mnie pytają, czy jestem dumny, wstydzić się nie wstydzę. Za złe słowo o chłopakach i dziewczynach w mordę mogę dać. Ale żeby uważać, że tak być powinno, że to normalne, to nie. 16 lat chłopak to powinien w piłkę grać. Uczyć się dziewczynom kwiaty zrywać, nie patrzeć na śmierć, na gówno, na to, jak miasto 600 lat budowane w miesiąc się zmienia w rumowisko. A ten mnie będzie uczył morda pijacka, jemu się śni setka w szkle, a mnie się śnią płonące domy, ludzie, kanały, w których porządne chłopaki tracą zmysły i modlą się, Bóg wie, do kogo. Tak wspomina pan Ewaryst na fotelu fryzjerskim, ale nie chciałbym tym kończyć, bo w tej książce błyszczą i krzyżują się najrozmaitsze tematy i opowieści i trochę przestępcze i trochę obyczajowe i wszelkie. No i zakończę fragmentem, który wzrusza mnie za każdym razem, jak do niego sięgam. Mianowicie główny bohater i jego żona odwiedzają od czasu do czasu domy dziecka i strzygą tam za darmo podopiecznych. Taka spłata długu trochę wobec własnej przeszłości bohatera. No to posłuchajcie, spróbuję to bez wzruszenia przeczytać. Sadzaliśmy dzieciaki na zwykłych krzesłach łazience, bo tam były lustra i pytali się, jak byś chciał, jak byś chciała. Ja brałem chłopaków, żona dziewczyny. I oni oczywiście głupieli, bo nikt ich nigdy o takie rzeczy nie pytał. No normalnie odpowiadali, ale my nie byliśmy z pierwszej łapanki. Uśmiechaliśmy się do siebie nad tymi głowami i żeśmy pytali, ale tak naprawdę to jak? I wtedy szło na Limala, na Kim White. Jak księżniczka, na panka, z lokami, a my byliśmy przygotowani i Bóg mi świadkiem staraliśmy się. Tu się często zaczynało fukanie wychowawców, bo nikt nas oczywiście nie zostawiał bez nadzoru, ale już było za późno i już się piętrzyły niby trwałe grzywy a la Beata Kozidrak, baczki podcięte w kant, tapiry, wszystko co chcieli. A jeśli ktoś nie widział 15-letniej dziewczyny, która ma pierwszy raz w życiu fryzurę, o jakiej marzyła, ten o świecie wie niewiele. Albo chłopaka, który przegląda się w lustrze i mówi, to ja? Paweł Sołtys, monolog. Jestem przekonany, że po przeczytaniu tej książki wielu z Państwa powie, jak Kennedy, ale w odniesieniu do Warszawy, jestem warszawiakiem.
0: Brawo, profesorze, dziękujemy bardzo.
2: A ja tylko podpowiem, że Pablo Pavo jutro o 13:00 w Dziwnej Fali w Radiu Nowy Świat.

0: Jest ósma, to Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Rosyjska rakieta CH-101 spadła wczoraj na pole uprawne w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Informacje potwierdziły władze MON-u. Obiekt przekroczył polską granicę w czasie masowego ostrzału Ukrainy. Jak przekazał generał Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, wojsko było w gotowości do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała ona swój lot.
1: Jeden z naszych samolotów F-16 dostał polecenie, zadanie wykonania lotu w kierunku tego obiektu, przechwycenia go i dokonania identyfikacji wzrokowej. Ja byłem cały czas w gotowości do wydania polecenia zestrzelenia. Złożyło się tak, że nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie w momencie, w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie. Natomiast rakieta upadła w terenie przygodnym, niezamieszkałym, niezabudowanym, nie stwarzając ryzyka.
0: Pocisk rozbił się na polu 2 kilometry od najbliższych domostw. Pozostawił ogromny 10-metrowy krater. Służby pracowały na miejscu do godziny 20. W śledztwie pomogą między innymi ukraińscy eksperci. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące działalności klubu Gromda. Analizowane są treści, które zdaniem śledczych mogą mieć charakter ksenofobiczny i rasistowski. Sprawa nabrała rozgłosu po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, w które zamieszany jest jeden z członków tej organizacji. Radykalne treści publikowane w sieci skierowane są przede wszystkim przeciwko osobom narodowości ukraińskiej, ale także przedstawicielom innych ras, imigrantom z krajów Afryki i Azji. W analizowanych wpisach wyrażane jest przekonanie o potrzebie przełamania monopolu państwa na używanie przemocy. Treść oraz sposób przygotowania i publikowania tych materiałów uzasadnia również zbadanie, czy doszło do propagowania ideologii ekstremistycznej, czyli nawołującej do użycia przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne, przekazał prokurator Piotr Skiba. W serwisie na koniec kultura. Czeski humor, magia, spektakl bez słów, escape room inspirowany dziełami Williama Szekspira. Taka jest rozpiętość tematyczna tegorocznego Festiwalu Szekspirowskiego. Do Gdańska zjechały grupy teatralne nie tylko z Polski, ale również z Kanady, Rumunii, Czech, Hiszpanii czy z Wielkiej Brytanii. Z tego ostatniego kraju do Gdańska przyleciał zespół Bass Studios ze spektaklem Petty Men, mówi aktor Adam Goodbody. Jesteśmy niesamowicie podekscytowani możliwością zaprezentowania spektaklu Petty Men. To radykalna nowa wersja sztuki Szekspira Juliusz Cezar, której akcja rozgrywa się w garderobie. Dwóch dublerów, którzy nigdy nie grali w przedstawieniu Juliusz Cezar, które dzieje się tuż obok, w setną noc przedstawienia postanawia udowodnić wszystkim, w tym obsadzie, reżyserowi i ekipie produkcyjnej sztuki, która dzieje się tuż za nimi, że potrafią, nadają się, wystarczą, aby uważać się za prawdziwych członków zespołu. Ta sztuka jest zabawna, zaskakująca, dramatyczna, przerażająca i jest hołdem złożonym radości i kruchości tworzenia teatru na żywo.
2: And it's a tribute to the joys and the fragility of making live theatre.
0: Festiwal Szekspirowski jest organizowany pod patronatem Radia Nowy Świat. Więcej o wydarzeniu w paśmie w środku dnia, dzisiaj po 12. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Strefa upalnej temperatury opanuje dziś niemal całą Polskę. W Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach termometry wskażą do
5: 35.
4: Tak, w Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu 34, w Poznaniu, Białymstoku maksymalnie 32, a w Bydgoszczy i Olsztynie 31 stopni. Niewiele chłodniej w Szczecinie i Gdańsku, bo
5: 30.
4: 28. Ostatni lipcowy piątek będzie nie tylko upalny, ale też na ogół
5: burzowy.
4: Pogodny. Dopiero późnym popołudniem na zachodzie, a wieczorem
5: a burze będą.
4: W centrum kraju spodziewane opady deszczu, burze. Tak.
5: Burze.
4: Wówczas silniej powieje, na ogół jednak wiatr nie sprawi większego problemu.
5: Ani dorosłym, ani dzieciom.
3: Poranna manna.
5: Wojciech.manet.nowyświat.online
4: 506 tysięcy zaraz będzie na zbiórce.
5: To jeszcze brakuje 494.
4: Dlaczego?
5: Tysięcy. Do miliona.
4: A, nie, do miliona 94. A, 494. A, matematyka. No tak, czyli pan jednak celuje w milion.
5: No ja mi się celuję milion.
4: Państwo i tak idą na rekord. Już jest. No, ciekawe, czy za 550 jest w zasięgu? Czy to jest chci?
5: No jeszcze dwie godziny mamy audycji.
4: Jak się mówi, że ktoś jest chciwy, to chciwstwo? Chciejstwo,
5: Chciejstwo?
4: Chciejstwo to jest inaczej.
5: Nie, chciejstwo to jest wishful thinking.
4: No właśnie.
5: A to jest zachłanność.
4: Prosimy wspomóc naszą zachłanność. Jak ktoś to weźmie na serio, to on nigdy nie wpłaci, prawda? Ale państwo są inteligentni są państwo.
5: Nie, zależy od tego, kogo spotykam. Bo jeśli to są... No, nie będę mówił. No,
4: państwo są inteligentni.
5: Państwo są przede wszystkim mili, ci, którzy nas rozpoznają jako radio.
4: Listonosz nam powie, jak grają Skaldowie.
5: Dobre.
4: Listonoszu, nie pij lagera, gdy dostarczasz listy, naśladuj Jagera. Troszkę kwadratowe, ale... No,
5: tak.
4: Patrzę dalej. Listy szybciej pisz, niż rymuje fisz. To taki lokalny patriotyzm.
5: Aha.
4: Jeszcze raz mam przeczytać. Listy szybciej pisz, niż rymuje fisz. Widzę, że wciąż pan nie rozumie.
5: Niż rymuje fisz.
4: A, rozumiem, dobra.
5: Ja tak, rozumiem.
4: Do skrzynki listów sporo wpadło, maczał w tym palce, pan, na to Dawid podsiadło.
5: No tak.
4: Tak. Coś jeszcze tutaj jest z takich, co na dzisiaj. Niech listonosz z mym listem pomyka, żywo jak Franka Zappy muzyka.
5: O, to ktoś ambitnie poszedł, tak.
4: O, jeszcze jest. Drogi listonoszu, bądź jak Pablo Pawo, roznoś nasze listy z polotem, acz żwawo.
5: Dobre.
4: No dobrze, to ja w takim razie...
5: Ja bym jeszcze...
4: O, jeszcze jest o Stonesach i Morrisonie. Doręczaj
5: list. Dobry listonosz nigdy nie pęka i bierze przykład naszego Zenka.
4: No tak, nieźle, nieźle. Ja dzisiaj wymiękam przy was, nie jestem w dobrej formie wierszokleckiej, może tak, ale mam specjalistów od śpiewu i rymów i piosenek, którzy wystąpią na festiwalu. W zeszłym tygodniu rozdawałem wejściówki na Muse, festiwal techno, teraz rozdaję na dwie podwójne wejściówki na festiwal Tribalanga, który odbędzie się... Wie pan, gdzie jest Tribalanga?
5: Nie wiem.
4: Pan może nie wiedzieć. Tribalanga jest w Goniądzu.
5: W czym?
4: Był pan kiedyś w Goniądzu?
5: Nie.
4: No to tam jest Tribalanga.
5: A gdzie to jest?
4: Na Podlasiu, koło Goniądza, konkretnie w Łazach.
5: Na Podlasiu, ja byłem na Podlasiu.
4: Od 13 do 16 sierpnia festiwal w lesie. Raczej muzyki elektronicznej, ale z różnych sfer.
5: Zwierzęta spłoszą.
4: Trochę spłoszą, ale grają ładnie i będą nie tylko elektroniczne rzeczy, bo z elektroniki będzie i na przykład Anon Bass, którą możecie kojarzyć jako polską reprezentantkę sceny elektronicznej grającą na syntezatorach modularnych na największych festiwalach.
5: Modularnych.
4: Bardzo dobrze. Będzie mnóstwo lokalnych DJ-ów i będzie kilka gwiazd bardziej międzynarodowych, choć takich, których rzadziej można było posłuchać na naszej antenie. Niektórzy z nich mogli się gdzieś pojawić, na przykład w Bigosie pewnego Marcina. Zresztą w Bigosie będzie można w niedzielę posłuchać rozmowy z organizatorami Tribalangi, a ja po prostu rozdaję dwie podwójne wyjściówki dziś, bo mnie o to poprosił, ale zagramy też zespół, który wystąpi na Tribalandze, który występował też w Radiu Nowy Świat i państwu się chyba podobał, a na antenie nie byli od dawna, więc uwaga, czas na... Wie pan kogo?
5: Nie mam pojęcia.
4: Nie ma pan pojęcia. Wielbłądy.

0: Lubi pan głupka od wielbłądów? To był głupek właśnie.
1: Tytuł?
0: Taki był tytuł.
1: Ale tutaj zabrzmiało mi troszeczkę, jakby gdzieś tam w tle był John Mayer. No, to słuchało się tego.
0: No, oni super, super grają. Przypomnę, że między 13 a 16 sierpnia można będzie ich posłuchać, ich koncertu na Tribalandze. Tribalanga pisane tak jak słychać. Dwie podwójne wyjściówki do rozdania, bo jeszcze nie patrzyłem w maile. A poza tym nieskrępowana zabawa, tańce, ogniska.
1: Dlaczego nie patrzyłeś w maile?
0: Dlatego też nie będzie mnie za dwa tygodnie, bo tam będę. A nie zapraszałbym państwa w miejsce.
1: Ale nie patrzyłeś w maile w ogóle.
0: Nie zapraszałbym państwa do miejsca,
1: które... Maile są bardzo ważne.
0: Które jest słabe. To może teraz...
1: Może teraz... Jak to będzie po francusku? Żągiel? A...
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
3: Proszę panów, leżągiel.
1: Leżągiel. Proszę, jak was poprawił. Leżągiel, dobrze, okej.
3: Tak, tak, bo ja po francusku to mówię świetnie, po prostu świetnie, wszystko potrafię.
1: No to brawo, będziesz nam przydatny w podróżach po krajach retoromańskich.
3: Dzisiaj będę mówił po francusku, a może nie, to nie jest dobry pomysł, przy polskim zostańmy.
1: Dobrze.
3: Zanim nakieruję państwa i panów uwagę na tory, które doprowadzą do mojego dzisiejszego wyboru muzycznego, to zacznę od pytania ogólnego. Z czym panom kojarzy się cenzura?
1: Z takim dość słabym okresem i z tym, że ona chyba powraca tylko w innej formie, moim zdaniem.
0: A mi się kojarzy z paradoksalnie czymś dobrym, bo z okresem rozkwitu muzyki i tekstów, które musiały tę cenzurę obejść. I powstawały wtedy rzeczy genialne, fantastyczne i mówiliśmy o tym delikatnie wspominając.
1: Nie wprost.
0: Nie wprost, tak, wiele razy już. I po prostu to były rzeczy genialne, a jak cenzury nie ma, to się pisze hopsa hopsa.
3: Na rympał.
0: Tak.
3: O, właśnie wyprzedziłeś, Marianie, moje kolejne pytanie, bo miałem zapytać o to, czy dzieła sztuki, które ukrywają przekaz tak, aby cenzura go nie wykryła, czy to może dodać sztuce waloru? I już mi na to pytanie odpowiedziałeś, a co pan nadredaktor o tym sądzi?
1: Tutaj mam problem, bo często bywają dzieła sztuki, które nie są wysokich lotów, ale też ukrywają. A jeśli trafi się dzieło sztuki prawdziwe, to wtedy jest wielka przyjemność.
3: Mm-hmm. A wspomniałeś, Marian, że ta cenzura, to znaczy właściwie nie wiem, czy o to tobie chodziło, ale że ta cenzura może być przydatna czasami. Bo czy dziś bez cenzury, czy te media są bardziej demokratyczne niż dawniej?
1: One mają na innym poziomie teraz cenzurę, taką osobistą już, na poziomie bezpośredniego, nawet przełożonego często.
0: Tak, bo to rzeczywiście idzie w parze z propagandą jedno z drugim, że jednego nie powiemy, a drugie podkreślimy. No i tylko rzeczywiście to się już nie nazywa.
1: I poprawność polityczna wyklucza też pewne tematy, sformułowania.
0: Tak, ale to nie jest też tak...
1: się zaczynamy obawiać. Ale... I to nie kary, przepraszam, nałożone przez państwo czy instytucje, ale kary nałożone przez... nie wiem, tych, którzy piszą, komentują nasze zachowanie.
0: Ale co trudne, to nie jest tak, że ja myślę na przykład o jednym medium, jak mówimy o tych rzeczach, bo prawie każde jest tym skażone w mniejszym bądź większym stopniu. Przychodzą mi wtedy do głowy takie serwisy, w Polsce nie wiem, czy taki istnieje, ale w Stanach są takie, które porównują ze sobą różne media i pokazują, jak bardzo i w którą stronę są odchylone, tak żeby móc dostać pełne spektrum, ale w ogóle wkraczamy w temat polityki niebezpiecznie, a przecież to
1: nie o to chodzi.
0: To nie Klaudiusz, tylko Tomek.
1: Nie o to chodzi.
3: To ja już uciekam z tej polityki w kierunku piosenki, ale to, co panowie mówili, Rzeczywiście komplikując trochę tę sytuację, za sprawą tego przeniesiemy się do Ameryki i wydaje się, że Ameryka zawsze była krainą wolności.
1: Ho, ho, ho.
3: Ho, ho, ho, tak, bo tam też była cenzura, tylko to była inna cenzura niż my znamy z własnej historii. To była cenzura bardziej rozmyta. I przyniosłem piosenkę, która została taką cenzurą objęta. To jest piosenka, którą w 1967 roku napisał Pete Seeger. Jej tytuł to Waist Deep in the Big Muddy, czyli po pas w bagnie. Ona jest treściowo bardzo prosta. Opowiada o Plutonie. Ja nie byłem w wojsku, ale Pluton to jest grupa żołnierzy, prawda?
1: Jest to grupa, tak.
3: Tak.
1: Większa niż drużyna.
3: Aha, no to załóżmy, że to był Pluton i dowódca, czyli zapewne plutonowy, każe im przeprawiać się przez bagnistą rzekę. W końcu oni mają tę bagnistą wodę po pas, po szyję, chcą się wycofać, on zabrania, nazywa ich tchórzami, oni mają na sobie ciężki sprzęt. W końcu ten dowodzący wychodzi na czoło, żeby pokazać, że nic im nie grozi i sam w tym bagnie tonie. Rzeczywiście w latach 50. był taki wypadek na ćwiczeniach, być może to zainspirowało Seegera do stworzenia tej piosenki, ale jej nie należy traktować dosłownie, bo była to oczywiście metafora brnięcia w wojnę w Wietnamie, bez oglądania się na jakikolwiek rozsądek, a ponieważ Seeger przygotował tę piosenkę do występu telewizyjnego i wiedział, że w telewizji otwarta krytyka wojny w Wietnamie nie przejdzie na pewno, to taką właśnie metaforę sobie wymyślił. I ta metafora też niestety nie przeszła, a Pete Seeger, on od lat 50. właściwie w telewizji się nie pojawiał, ponieważ w czasie makkartyzmu, czyli tego polowania na czarownicę, w czasie histerii antykomunistycznej podpadł tej niesławnej komisji, nie chciał z tą komisją współpracować. To była komisja do badania aktywności nieamerykańskich, tak się ona nazywała. No i przez to telewizja Seegera nie chciała zapraszać, ale to się zmieniło w roku 67 i bracia Smothers zaprosili Pete'a Seegera do swojego programu. To było w dużej stacji CBS. Zagrał wspomniany utwór, ale tak jak już mówiłem, zorientowali się, że chodzi o krytykę wojny w Wietnamie i ten utwór został ostatecznie z programu wycięty. I taka była ta cenzura w wersji amerykańskiej. Ona nie była, tak jak u nas, odgórnie narzucona, ale jednak duże stacje, które miały dużo do stracenia, bały się zadzierać z racją stanu i z potężnymi siłami politycznymi. Ale po niespełna roku zaproszono Seegera znów do tego samego programu, a on znów uparcie tę samą piosenkę zagrał i tym razem tę piosenkę wyemitowano, ponieważ telewizja była barometrem nastrojów społecznych, lód w sprawie wojny w Wietnamie powoli kruszał i opinia publiczna zdawała się coraz bardziej przechylać w tę stronę tak zwaną niepatriotyczną. No i całe to zamieszanie było o tyle ważne, my właśnie już żyjąc w zupełnie innych czasach, z zupełnie innymi mediami, możemy sobie z tego sprawy nie zdawać. Ja też wówczas nie żyłem w Ameryce, nie widziałem, jak Seeger w telewizji występował. Dlatego, żebym sam się nie mądrzył, to powołam się na mądrzenie noblisty, czyli Boba Dylana, który o tym wydarzeniu opowiadał. I on w swoim eseju współczesną polaryzację porównywał do tej polaryzacji z lat 60. i niestety napisał, że ta dzisiejsza polaryzacja jest o wiele groźniejsza, bo wówczas, pomimo że amerykańskie społeczeństwo było bardzo spolaryzowane, to jednak było coś wspólnego i tym czymś wspólnym była właśnie telewizja. Młodzi i starzy, liberałowie i konserwatyści, oni wszyscy oglądali w telewizji te same programy. No i dzięki temu jakieś porozumienie było możliwe. Seegera słuchali również prawicowcy, konserwatyści, a dziś z takim repertuarem niestety Seeger dotarłby tylko do własnej bańki. No i cóż, i jakby to skwitować? Humorystycznie chyba nie skwituje.
1: No humorystycznie nie, ale Seeger szukał swoich baniek na całym świecie i dzięki temu obejrzałem jego występ w Warszawie.
3: O.
1: I, I to było no, takie znowu uchylenie okienka, ale ideologicznie bardzo słuszne, bo władze polskie oczywiście absolutnie się zgadzały z poglądami Sigera, no więc on spokojnie mógł sobie wyśpiewać, co chciał.
3: No tak, te władze polskie tak sprytnie lawirowały, chyba zapraszając tych niewygodnych dla amerykańskiego establishmentu artystów.
1: Tak, tak. A myśmy po prostu szli, bo o, Amerykanin, o, aha, przebój, o, if I had a hammer, o, będzie przebój.
3: A w no którym roku to było?
1: Nie pamiętam, aha, ale to było w Filharmonii Warszawskiej i oglądałem ten występ. Siger był wyciągniętym w swetrze wełnianym, nie był elegancko ubrany i tym bardziej był prawdziwy.
3: I na banjo pewnie grał.
1: Grał jak najbardziej.
3: To ja jeszcze dodam, że dziś nie usłyszymy oryginalnej wersji Sigera z roku 67, ale usłyszymy smyczkowe wykonanie Kronos Quartet, którzy w 2020 roku nagrali całą płytę kompozycją Sigera poświęconą. No i bardzo panom dziękuję. Do usłyszenia.
1: I my również do usłyszenia.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miało być w dżingla, a jesteśmy my. I co teraz?
1: A co?
0: No nic, sport.
2: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
0: To było zawodowe wejście dziennikarskie.
1: Tak, to wszystko mam przygotowane, to jest jak w komputerze.
3: Ja ci dam w dżingla.
0: Kuba Jędras, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja dzisiaj jestem ostatni dzień przed urlopem, więc z tym sportem będę się dzisiaj szybciutko sprężał, jeżeli panowie pozwolą.
0: Już jesteś w progach z walizką, już jesteś.
3: Tak jest.
0: Powinien być taki sport, bieg z walizką.
3: Jest chyba walizki farmera, jest taki u Strongmanów taka konkurencja,
1: tak,
3: prawda?
1: Tak.
0: No i oczywiście bieg z żoną nieśmiertelny.
3: Ach, to tak, to Estończycy są w tym specjalistami. Ja właśnie w tamtym kierunku się udaję, więc może podpatrzę. Estończycy są absolutnymi mistrzami w noszeniu żon.
1: Tak?
3: Tak, mają swoje techniki. To nie jest tak, że niosą żonę przed sobą na rękach, tylko tam nie, ta żona zwisa tyłem, nogami oplatając szyję.
0: Ale wiesz co, myśmy w szczycie o tym opowiadali, tylko to jest brutalne.
1: A dlaczego oni to robią?
0: No jako sport narodowy.
3: Znaczy zawody są w ogóle w Finlandii organizowane, natomiast Estończycy to są podobno zdominowali. Tak,
0: te bo żonę się zakłada udami na ramiona, także trzyma się ją pod kolanami, dłońmi pod kolanami.
1: Jak to pod kolanami? Na kolana.
0: No nie, pod kolanami, bo ona jest do góry nogami. Żona jest do góry nogami.
1: Ona jest głową w dół.
0: Ona jest głową w dół. I to nie byłoby tak problematyczne, gdyby nie to, że ten bieg ma w sobie elementy biegnięcia przez wodę. Z tego, co pamiętam.
3: No tak, żona musi chyba.
0: Tak, żona wtedy musi unieść głowę.
1: No bo może zatonąć.
3: Ale co jest ważne też przy opracowaniu taktyki, jest też fakt, że to po pierwsze nie musi być własna żona, tak naprawdę, tylko wybrana partnerka. I co ważniejsze, trzeba wybrać tę partnerkę z głową, ponieważ zdaje się, że główną nagrodą jest tyle litrów pewnego złocistego trunku, ile waży żona noszona. Więc trzeba to odpowiednio wyważyć, bo wiadomo, z cięższą żoną pewnie się gorzej biegnie, ale też można więcej wygrać.
1: No ale żony z kolei powinny być czujne, żeby ten, kto je nosi, nie był niski.
3: Też.
0: To jest bardzo ludzka konkurencja, taka życiowa, bym powiedział.
3: Trzeba się nieźle nagłówkować, żeby do takich zawodów się przygotować i je wygrać potem.
0: No, powiedzieliśmy państwu, dziękujemy, Kuba Jędras.
3: Tak, a ja pojadę, popatrzę, może coś dla polskiego sportu wniosę po tych obserwacjach. No dobrze, to ja o sporcie, który się już wydarzył wczoraj. Trwa piękna seria naszych siatkarzy. Wczoraj wygrali 10 mecz z rzędu w Lidze Narodów w ćwierćfinale tych rozgrywek podczas turnieju finałowego w Chinach, w Ningbo. Ekipa prowadzona przez Nikolę Grbicza pokonała Ukraińców 3-1. Po pierwszym wygranym do 22 secie, w drugim rywale pokonali biało-czerwonych w takim samym stosunku, ale dwa kolejne to już pewna gra Polaków i wygrana do 20-17. Gra naszej reprezentacji nie była może idealna, ale najważniejsze, że dali radę, a do zwycięstwa poprowadził Polaków najlepszy wczoraj na boisku atakujący Bartłomiej Bołądź. Reprezentacja Polski jest już w tak zwanej strefie medalowej, czyli w półfinale, a tam już czeka Słowenia, jedna z dwóch ekip, których nie udało się pokonać w fazie zasadniczej. Będzie więc czas na rewanż. Słoweńcy wyeliminowali w ćwierćfinale Turków. Dzisiaj dzień odpoczynku, a ten mecz z ekipą ze Słowenii zaplanowano na jutro na godzinę 9:00 naszego czasu. Potem zostanie rozegrany drugi półfinał, w którym zmierzą się niepokonana Japonia ze Stanami Zjednoczonymi, które z kolei wyeliminowały mistrzów świata, czyli Włochów. Niestety wczoraj przyszła też niedobra informacja. Okazało się, że nie uda się w tym sezonie wrócić do reprezentacji Jakubowi Kochanowskiemu. Środkowy kadry poinformował, że musi przejść zabieg chirurgiczny kolana, no i nie zdąży na najważniejszą imprezę w tym roku, na Mistrzostwa Europy, zaplanowane, przypomnę, na wrzesień. Ale nasza kadra jest tak szeroka, że i tak będzie walczyć o medale. Tu uspokajam. Wszystkie polskie drużyny piłkarskie, które występują w europejskich pucharach, nadal są w grze. Jak dobrze wiemy, już nie o Ligę Mistrzów, znowu nie dla nas, ale o Ligę Europy i Ligę Konferencji Europy. O tę pierwszą powalczą jeszcze Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok, natomiast o tę drugą, czyli Ligę Konferencji, ekipy, które wczoraj uzyskały awans do trzeciej rundy kwalifikacji. Łatwiejsze zadanie miał Raków Częstochowa, który w pierwszym meczu pokonał 3-1 Valletta i na Maltę jechał z dwubramkową zaliczką. Nie wydarzyło się tu nic niespodziewanego. Polski zespół pewnie wygrał 4-0, w całym dwumeczu 7-1 i już szykuje się na kolejny dwumecz ze szwedzkim Hammarby. A przed trudniejszym wyzwaniem stał GKS Katowice, który u siebie musiał odrobić stratę po porażce 1-2 w Żylinie. Przez dłuższy czas wydawało się, że może być o to trudno, ale ostatecznie katowiczanie wygrali 3-1. Być może państwo pamiętają, że pierwszy mecz w Żylinie obserwował Jarosław Tomczyk, dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, patron Radia Nowy Świat, który podzielił się z nami relacją z tamtego spotkania. Pan Jarosław jest niezawodny, był także na rewanżu w Katowicach i za chwilkę opowie nam, jak to spotkanie wyglądało z perspektywy trybun.
4: Dwie sytuacje długo będą pamiętać napastnikowi swojej drużyny Iliż Kulinowi, fantastycznie dopingujący kibice GKS-u Katowice po rewanżowym meczu z MSK Żylina. Białorusin kilka minut przed końcem kapitalnie złożył się do uderzenia nożycami i w ten sposób zdobył gola na 3-1, który ostatecznie rozstrzygnął los rywalizacji na korzyść polskiej drużyny. Ale w doliczonym czasie gry miał jeszcze jedną znakomitą okazję, w której koszmarnie spudłował, przez co widzowie denerwować się musieli do samego końca. GKS długo nie mógł przełamać dobrej, ambitnej, młodej słowackiej drużyny. Dopiero w końcówce determinacją, siłą woli i śląskim charakterem, z którego słynie zespół Rafała Góraka, przechylił szale na swoją korzyść. Dzięki temu w trzeciej rundzie już za tydzień zagra z Hapoelem Tel Awiw.
3: A kolejne mecze w europejskich pucharach, także te z udziałem polskich drużyn już w przyszłym tygodniu. O rywalach Rakowa i GKS-u już tu mówiliśmy. Uzupełnię więc, że Lech Poznań powalczy z farerskim Klaksvikiem, czyli jedzie na Wyspy Owcze. Górnik Zabrze z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Glasgow Rangers. I jeszcze o tenisie kilka słów, bo wczoraj bardzo dobrze dla Magdaleny Fręk rozpoczął się mecz drugiej rundy turnieju WTA w Waszyngtonie. Polka prowadziła po pierwszym secie spotkania z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą, pokonując ją 6-3. W drugiej partii lepsza była już jednak Amerykanka, która zrewanżowała się identycznym wynikiem, no a w decydującym secie nie dała szans niestety Magdalenie Fręch, ogrywając ją do zera. Przypomnę, że dzień wcześniej z męskiego turnieju także w drugiej rundzie odpadł Kamil Majchrzak po porażce z Taylorem Fritzem. Teraz ten amerykańsko-kanadyjski rozdział

0: Co oni tam mają? Igelit?
1: Igelit, tak. Na igelicie skaczą.
0: No, dobrze.
1: Ode mnie to tyle. Bardzo dziękuję.
0: Dobrego urlopu, Kuba.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrowienia serdeczne.

0: Byłeś na grupie?
1: No to coś tam byłem wcześniej, ale teraz...
0: O nic nie mówiłeś.
1: No bo na grupie, na zbiórce jestem raczej dzisiaj, a nie na grupie. No państwo chyba rozumieją. Uwaga, sprawdzam. 510 tysięcy będzie zaraz. To jeszcze mamy, do końca audycji zrobimy 520?
0: Aha.
1: Aha.
0: Jeszcze 480 tysięcy.

0: Pędem o roślinach.
1: I oczywiście Urszula Zajączkowska. Halo, halo.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Dzień dobry wam. Jak się macie?
1: Dobrze się mamy, chociaż ja jestem przestraszony i dlatego mam pytanie, ale nie wiem, czy już od razu je zadać,
2: od
1: czy
2: razu.
1: Potem. Przeczytałem o drzewie, które zatruwa ludzi, tylko nie wiem, czy ono w Polsce żyje, czy gdzie indziej, że trzeba uważać, bo wszystko w nim jest trujące.
2: No, jest sporo takich drzew, które trują. Na przykład cis jest takim drzewem, który praktycznie cały jest trujący. Ojej. Poza czerwoną osnówką, która jest przepyszna, która jest przesmaczna, która jest taka żelowata w smaku, ale no zdecydowanie zarezerwowana wyłącznie dla dorosłych, ponieważ no łatwo zjeść nasienie, które tam jest, jeśli jest się dzieckiem, natomiast dorośli, czemu nie? Nawet bym zachęcała, bo jest to wrażenie przewspaniałe, taki łagodny, słodki, aromatyczny smak. No i z pewnością jest pełen różnych dobroci, dlatego że jest to roślina, która ma dość trudno w życiu, a wszystkie te, które mają dość trudno w życiu, są naładowane arsenałem pomocnych substancji typu antocjany, które służą im. I dlatego na przykład jagoda leśna czy malina leśna, nawet są na to papiery, są na to badania, one mają znacznie więcej witaminy C, znacznie więcej różnych właśnie aktywnych związków, ponieważ one są tworzone, żeby chronić siebie, roślinę rosnącą w trudnych warunkach, jakim jest las. A nam się wydaje zawsze, prawda, że to jest łagodność. Tam jest walka o przetrwanie, w związku z tym muszą się bronić w porównaniu z tym, co robimy tym roślinom ogrodach z całą miłością dla nich, czyli pielimy, podlewamy, nawozimy, więc nie muszą się bronić. Więc i też te owoce nie są tak bardzo nastroszone wewnętrznie chemią, aby siebie... No, więc tutaj dlatego też osnówka cisa jest bardzo zdrowa, jest bardzo zdrowa. No i też polecam bardzo. Ja ją zjadam regularnie. Wyjątkowy smak, a przede wszystkim konsystencja, taka ciągnąca się trochę taka żelowata. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Tylko, tak jak mówię, to nasionko w środku wypluwamy.
1: A, dobrze, będę pamiętał.
2: No, ale kory nie, igieł nie. Z tego rezygnujemy. Natomiast ja dzisiaj przychodzę, można powiedzieć, wprost z terenu. Nałaziliśmy się straszliwie w tym tygodniu. Właśnie dzisiaj dużo mowy, sporo mowy o Warszawie, szczególnie w kontekście jutrzejszego dnia. No a my zaczęliśmy właśnie pracę nad prawdziwym dla mnie zaszczytem. Nad zaszczytem, jakim jest spoglądanie, badanie, przyglądanie się i analizowanie życia, w moim przypadku drzew, na Powązkach Warszawskich. To jest 40 hektarów terenu ze starodrzewiem. Będą badane klony, będą badane mszaki, porosty, być może drobne gryzonie, być może wiewiórki. Nasza katedra, no, można powiedzieć, oferuje taki cały pakiet badawczy, w tym jeszcze grzyby, mikrosiedliska. No i założyliśmy prawie 80 powierzchni badawczych właśnie przez dwa dni, łażąc, szwędając się z drabiną, zawieszając takie drobniuteńkie paseczki na konarach, wysoko, z informacją o numerze. Pierwszy raz w życiu byłam tak długo na cmentarzu. Tak długo w takim miejscu, które zasysam, można powiedzieć, historią i zasysa niezwykłością przyrody, niezwykłością tych drzew, których korzenie mają zanurzone w ziemi, która jest pełna ludzi. Więc widać to też i w tych drzewach, widać w ich kondycji, widać to w tej witalności niezwykłych. Oczywiście zdarzają się tam historie, które no, są takim stykiem trudnych warunków wzrostu ze względu na ogromną ilość betonu, ale jakoś te drzewa po prostu splecione są taką mieszaniną drewna, geometrii korzeni i geometrii grobów. Groby są pod kątem prostym w alejkach, korzenie oplatają je w takich niesamowitych nieregularnościach. Więc będę badać w tym tygodniu najprawdopodobniej, jeśli pogoda pozwoli, barwniki w liściach, które opowiadają o kondycji. Będę po pojedyncze liście, po kilka na jedno drzewo analizować takim specjalnym sprzętem, ale nie inwazyjnie. Ileż tam jest rozmaitych czynników, które opowiedzą nam historię o tym miejscu. Koledzy będą badali mchy na pniach, porosty. Już widać wpływ ulicy, tego betonu, niesamowitego betonu na ulicy Powązkowskiej i wpływ dziczy, pozwolę sobie tak powiedzieć, takiej szczepionki różnorodności od cmentarza z drugiej strony żydowskiego. Więc na tych dwóch gradientach jest rozciągnięta no, nieprawdopodobna historia naszego miasta. Spokój, gigantyczny spokój i też wielkie działania przyrody. Ksiądz, który wyraził zgodę na te nasze szwendanie się, ale robimy to po cichu, z całym szacunkiem dla miejsca, powiedział, bardzo mu się spodobała metafora Arki Noego. Że rzeczywiście w centrum miasta jest taka oaza bioróżnorodności i spokoju, która się ustanowiła formalnie już w 1792 roku, ale chodząc mi w tych alejkach, oczywiście spotykaliśmy też groby z biało-czerwoną opaską powstańców, chociaż to nie jest to główne miejsce ich pochówku, ale też i wspomniany dziś Prus, i Dąbrowska, i Rejmont, i Kieślowski. I nad tym wszystkim ogromne stare klony. Spotkaliśmy też takie i zmierzyliśmy, będą badane klony, które mają obwód pnia ponad 3 metry. To są giganty, takie giganty kolumny, wielka katedra stworzyła się tam, wsparta na tych pniach, na tych kolumnach, które dają nam taki inny zupełnie układ światła i atmosfery. No i my będziemy się przyglądać temu wszystkiemu, co jest właśnie tą konstrukcją, czyli życiem, które ochrania w jakimś sensie te groby, tę naszą warszawską historię. Więc to jest taki ogromny zaszczyt. Ja jestem po prostu wewnętrznie cały czas tam, w tamtym miejscu, tak bardzo poruszona i nie wiedziałam, że można doświadczać tego tak głęboko, po prostu chodząc tam w takim gigantycznym skupieniu przez kilkanaście godzin z miarką, z drabiną i patrząc tylko w korony. Jest to nieprawdopodobne doświadczenie. I fajni ludzie byli tam, fajni ludzie, których żeśmy spotykali. Oczywiście bardzo byli zalęknieni, co my tam wyprawiamy, czy czasem nie będziemy wycinać drzew. No więc my tłumaczyliśmy, że wręcz przeciwnie, że my jesteśmy z SGGW, że chcemy badać, opisać to, bo to wciąż nie jest opisane. Więc wielki zaszczyt i na bieżąco będę naszym słuchaczom opowiadać o wynikach, a czemu nie? To jest nasze dziedzictwo przecież.
1: Bardzo prosimy, oczywiście. A na koniec, Urszula, czy mi się wydaje, czy z niechęcią wymawiasz słowo beton?
2: No. Szczególnie w mieście. No ale właśnie. Wiem, że też, prawda, tak, to jest, beton to nie tylko masa, ale też źródło ciepła. I to jest wielki kłopot dla drzew, mieć korzeń, którym jest beton, a który w nocy, wieczorem, kiedy my odpoczywamy, on emituje ciepło. To jest bardzo dziwne.
1: No w każdym razie beton ma konotacje niekoniecznie zawsze pozytywne i zostawmy tym ludziom, którzy powinni się powstrzymać przed inwazją betonu. Bardzo ci dziękujemy, Urszula.
2: Trzymajcie się. Cześć.
1: Dziękujemy.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzień po upadku rakiety na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało poradnik bezpieczeństwa. Aplikacja zawiera najważniejsze informacje na wypadek sytuacji kryzysowych. Taki ruch zapowiadał wczoraj premier Donald Tusk. W alercie przesłanym przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa załączono link do pobrania poradnika bezpieczeństwa. Bądź przygotowany, apeluje MSWiA w komunikacie. Rządowy poradnik wyjaśnia, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach. Wyjaśnia też, jak przygotować się na ewakuację. Po wczorajszym incydencie rozpoczęła się dyskusja na temat alertu SMS, którego mimo uruchomienia syren mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali. Procedury trzeba zmienić, wskazywał m.in. premier Donald Tusk. O konieczności lepszego informowania ludzi mówił także w TVP Info marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Myślę, że błędem, który trzeba natychmiast poprawić, jest to, że ludzie nie dostali SMS-a po całej tej akcji, żeby wiedzieli, że sytuacja była incydentalna, chociaż, żeby była jasność, tak za bardzo nie wiadomo, czy ona była incydentalna, bo przecież jakby za godzinę, nie daj Boże, albo za dwie coś następnego się takiego zdarzyło, to taki ruch również byłby taki sobie.
0: RCB potwierdziło już, że w przyszłości wiadomości SMS będą wysyłane do mieszkańców bezpośrednio po ustaniu zagrożenia. PiS po rozłamie walczy o wyborców. Dzisiaj spotkanie nowej formacji Mateusza Morawieckiego w planach rozmowy programowe, debaty i grill. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego stał się już oficjalnie klubem parlamentarnym. Jedni grillują, inni pracują, odpowiada rzecznik PiSu Rafał Buchenek i zapowiada ofensywę programową.
2: 6 sierpnia będzie jedna z pierwszych naszych takich wakacyjnych inicjatyw. Dla nas niezwykle ważne jest to, aby Polakom prezentować efekty pracy programowej, zespołów programowych Prawa i Sprawiedliwości, które pracują od wielu, wielu tygodni, a wręcz miesięcy. I oczywiście taki zarys właśnie programu będzie zaprezentowany.
0: Przypomnę, nowy klub parlamentarny na czele z Mateuszem Morawieckim tworzy 41 osób. Jak opowiadać o powstaniu warszawskim kolejnym pokoleniom? Odpowiedzi proponuje spektakl Było nie gorąco, który zamiast historycznej rekonstrukcji stawia na emocje, symbolikę i osobiste doświadczenia.
3: Trochę też tego w spektaklu szukamy, żeby w różny sposób opowiadać o tym wydarzeniu i poprzez poezję, poprzez prozę, ale też poprzez ruch, poprzez ciało, poprzez muzykę, utwory. Także trochę na tym mi zależało, żeby to nie była linearna historia, a właściwie fragmenty wspomnień, doświadczeń i emocji tak naprawdę, które towarzyszyły ludziom, którzy brali udział w powstaniu, bo wydaje mi się, że emocje są taką rzeczą ponadczasową, z którymi my jesteśmy się w stanie zawsze skleić.
0: Mówiła na naszej antenie reżyserka spektaklu Aleksandra Bielewicz. Premiera przedstawienia w nocy z 1 na 2 sierpnia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Spektakl będzie można oglądać do 6 sierpnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Na południu i południowym wschodzie będzie dziś słonecznie przez cały dzień. W pozostałych częściach Polski początkowo także pogodnie, ale w drugiej połowie dnia od zachodu w stronę centrum przemieści się...
5: Chmura.
4: Strefa.
5: Strefa chmur.
4: Przelotnych opadów deszczu.
5: Będą chmury.
4: Deszcz z chmury. Miejscami pojawią się burze, którym będzie towarzyszyć silny, porywisty wiatr.
5: Wiatr, chmury, ma... w burze, w chmurach.
4: Tak, nie ma całym kraju. Termometry wskażą od 30 do 34. Czego?
5: Stopni Celsjusza.
4: Cieplej będzie miejscami w centrum, nawet do 36.
5: Oj.
4: Z kolei chłodniej nad morzem od 25 do
5: 28 nawet.
4: Celsjuszów.
5: Celsjusz.
6: Poranna manna.
4: Czyli nie Celsjusz.
5: Nie?
4: Chyba nie.
5: A kto?
4: Celsjusz.
5: Celsjusz.
4: Nie. Znowu będą państwo pisać, że już właściwie kiedyś wiedziałem, ale teraz już nie wiem.
5: Czas na odpowiedź słuchaczowi, który zadał zaczepne pytanie, a właściwie taką uwagę nawet. Mhm. Bo słuchacz zdenerwował się tym naszym beztroskim proszeniem o wpłaty i zaripostował. 500... A kiedy naprawicie apkę?
4: Pan mnie tutaj tak bierze.
5: Tak.
4: Apka jest częściowo naprawiona.
5: No właśnie, częściowo.
4: No bo to nigdy nie będzie dobrze, zawsze jest coś do naprawienia. Ale zweryfikowałem to, żeby się dowiedzieć, jakie są ostatnie informacje. Ostatnie są takie, że poprawki i prace nad kolejną aktualizacją trwają, a ta wersja najnowsza sprzed 3 tygodni, chyba 2.0.297, jest dostępna i ona naprawiała...
5: Ale nie eliminuje wszystkich...
4: Wszystkich jeszcze nie, ale sporo z nich już eliminuje. Problemy z logowaniem, z szybszym startem aplikacji, z wylogowywaniem również. Więc prosimy sprawdzić swoje telefony, czy mają nowy software, a jak już mają nowy software, to wtedy prosimy, software to jest to, co działa na telefonie, a to wtedy proszę aplikację, aklipację.
5: Ale też ważne są sygnały od Państwa.
4: No ważne.
5: Jak to po tym update'cie, czyli uaktualnieniu, jak tak, to działa.
4: Tak. Nie wiem, czy wszystkie problemy z baterią zostały rozwiązane. Część użytkowników podobno dała znać, że jest lepiej. Ale to może być trochę zależne.
5: Ale część nie powiedziała.
4: Ale część nie powiedziała. Więc prosimy wyczekiwać kolejnej aktualizacji, ale też sprawdzić obecną, bo może musimy po prostu troszkę kolektywnie poodświeżać telefony i wtedy się okaże, że nie jest tak tragicznie, jak przez chwilę mogło być. To taka moja odpowiedź. Trochę oficjalna, trochę nieoficjalna, bo nie jestem w tym procesie całkowicie. Ale się staram.
5: Możemy się starać głośniej mówić, może to. Nie wiem, czy to jest sposób.
4: Nie, chyba nie jest.
5: Nie, chyba nie.
4: 4933 wpłaty, 511 360 osób ogląda zbiórkę.
5: Nie ma 500 jeszcze?
4: Czego?
5: Tysięcy?
4: 511. Już pół miliona dawno pękło.
5: A teraz czeka, aż będzie milion, tak?
4: No tak.
5: Mogę sobie czekać, tak?
4: Może pan sobie czekać.
5: No jeszcze jest prawie godzina, ludzie.
4: Po piosence powiem to, co mówiłem w pierwszej godzinie o mojej spotkaniu z Magdą Jeton.
5: Jak to ono przebiegło? To
4: może podtrzymam w niepewności jeszcze chwilę.
5: To możesz podtrzymać, tylko musisz zapowiedzieć teraz utwór.
4: Szczyt, plumknęło mi coś. Może Magda je tam napisała.
5: Szczyt, przypomnę.
4: Szczyt wszystkiego. Szczyt. Byliśmy w Czarnogórze i byliśmy w Nikaragui. No to z tej drugiej propozycja ode mnie. Ściśle nikaraguańska? Chyba tak.
5: Nikaraguańska, tak.
4: Spotkała się z zachwytem i moim, i kolegów, i koleżanek z audycji. Do tego jeszcze doszliśmy do wniosku, że właściwie oni zaproponowali, że skoro oni mają środy i będą próbować swoje utwory lansować w środy, to ja mogę w takim razie już z czystym sumieniem lansować utwory Marcina w piątki.

0: Pogubiłem się trochę w tym tekście. O czym to było?
1: O Katalinie.
0: Tak?
1: La Cuenta San Joaquin, czyli muzyczna maszyna schodnika. Tak się nazywają i byli nawet nominowani w 2015 do Latin Grammy Awards. Uważam, że są świetni.
0: Podoba mi się taki okrzyk. Por qué?
1: Por qué? Proszę głosować. Szczyt wszystkiego na stronie i w aplikacji. Trochę żałuję, że Piotra dzisiaj nie mamy na żywo, bo myślę, żeby mu się podobał.
0: On by się zachwycił, tak. No ale jest nagrany, bo ma wyjazdy, bo ma tego, no ale pilnuje swojego okienka w naszym Radiu Nowy Świat. Pilnuje.
2: Ze śpiewnika Bukartyka.
3: Dzień dobry Państwu, słuchaczom i prowadzącym poranną mannę w pas kłania się autor z własnym krzesłem z daleka, bo z Poland Roku, bo o tej porze jak co roku jestem już na Poland Roku. Od 2010, kiedy to pierwszy raz przyjechałem tutaj, jeszcze nie tutaj, wtedy do Kostrzyna, ale z tą samą piosenką, którą za chwilę Państwu przypomnę. Ja ją napisałem wtedy, w 2010, na zamówienie Jurka Owsiaka. To nie było szczególne zamówienie, bo co roku u kogoś zamawiał piosenkę na koniec. O tyle okazało się szczególne, że ta moja piosenka przetrwała aż do tej pory i jutro po raz 17 z rzędu zwieńczy kolejną edycję festiwalu, z czego jestem niezmiennie i niezmiernie dumny. I bardzo możliwe, że w przyszłym roku się to powtórzy i tak do końca świata i o jeden dzień dłużej. Mili Państwo, ta piosenka jest w zasadzie, i mam nadzieję, że to w niej słychać, o miłości. I to jest to uczucie, z którym kojarzy mi się ta impreza, z wzajemną sympatią, z okazywaniem sobie życzliwości bez względu na to, ile paskudnych epitetów pod adresem imprezy i jej twórcy daje się usłyszeć ze stron, w które nie zdarza mi się patrzeć ze specjalnym entuzjazmem. I to ze strony tych stron wzajemne. Tak czy inaczej, dla mnie ta impreza pozostaje swego rodzaju fenomenem, bo nigdy na rock'n'rollowe wielkie spędy nie przyjeżdżałem, a tu czuję się jak w domu i z powodzeniem poleciłbym tę imprezę i Wam, i Waszym dzieciom. Tu jest bezpiecznie, dobrze i nad polem unosi się duch czegoś, o co warto walczyć. I proszę Państwa, ta pogodna piosenka zatytułowana Z tylu chmur zakończy moje przydługie wystąpienie, a Wy, mili Państwo, jeśli macie jeszcze trochę czasu, to przyjeżdżajcie. Ja tutaj z młodymi ćwiczę tę piosenkę i jej najlepsze wykonania corocznie powstają właśnie w ćwiczebnym namiocie. Jutro wyjdziemy na wielką scenę, a potem zejdziemy. Jak opadną emocje, to uznamy, że w namiocie wyszło nam jednak mimo wszystko lepiej. Tak czy inaczej, wersja płytowa tego numeru sprzed, też już parunastu lat, Z tylu chmur.

0: ja mieszkam w Norwegii, to jest tak, że każdy elektryk musi co roku odbyć takie szkolenie. Ja dwa razy już przeprowadzałem taką resuscytację. Raz skutecznie, raz niestety nieskutecznie. W każdym razie myślę, że taki prosty przepis po prostu wprowadzający, że no na przykład wszyscy elektrycy, żeby móc wykonywać zawód, muszą przejść co roku szkolenie z tą ratowania życia, takiego pierwszej pomocy. Albo na przykład każda firma, która zatrudnia więcej niż 100 osób, a nawet tam powiedzmy 200. I już pojawia się w społeczeństwie ogromna ilość ludzi, która co roku przechodzi takie szkolenia i czuje się po prostu pewnie w takiej sytuacji.
1: Ten temat najwyraźniej Państwa ożywił, bo mamy i maile, i telefony. Oczywiście statystyczne te 70% w praktyce kurczy się trochę, ale wydaje się, że trzeba o tym mówić i pamiętać, żeby nawet ktoś, kto nie myśli o tym, że stanie się w sytuacji, znajdzie się, kiedy trzeba kogoś ratować, żeby przynajmniej teoretycznie wiedział, co trzeba robić. No,
2: nigdy się tego nie planuję. Ja miałem kiedyś taki okres, gdzie właśnie się chciałem i doedukować i nawet kupiłem sobie specjalny nóż do samochodu, do rozbijania szyb i przecinania pasów, bo sobie pomyślałem, a może mi się, nie chciałbym, żeby mi się przydał, ale gdyby mi się miał przydać, to pewnie lepiej taki mieć, niż go nie mieć. Z zaokrągloną końcówką, żeby móc przycisnąć do nogi albo do czegoś, do ciała, nie rozcinając ciała, a móc przeciąć właśnie na przykład pas. No i z taką malutką końcówką, żeby uderzając w szybę, cała siła w jednym punkcie się rozeszła. No ale to takie drobne rzeczy, a najważniejsze to rzeczywiście chyba chcieć się dokształcić.
1: Trzeba mieć ten odruch taki, żeby pokonać, nie wiem co, wstyd, nieśmiałość, brak doświadczenia i spróbować. Ale coś na temat tego goprowskiego, tej goprowskiej aplikacji, okazuje się, że nie tylko goprowska aplikacja.
3: Jest taka aplikacja Watch Free World. Ona pokazuje dokładną lokalizację gdziekolwiek się jest na świecie, ponieważ fundacja, która to stworzyła, podzieliła świat na kwadraty, całą Ziemię podzieliła na kwadraty 3 na 3 i można, jeżeli ktoś ma oczywiście internet, można wysłać swoją dokładną lokalizację z dokładnością do 3 metrów.
1: Nie wiem, czy dokładnie usłyszeliśmy, jak się nazywa ta aplikacja. Złapałeś to?
2: Nie.
1: No jak to?
2: Możemy jeszcze raz?
1: Może początek tego tekstu, Kajtek.
2: Kajtek umi, Kajtek zrobi. Kajtek, nie umiem rzymować tego, Kajtek umi, Kajtek zrobi, Kajtek...
1: Nie zrobi.
2: Nie zrobi.
3: Jest taka aplikacja Watch Free World. Ona pokazuje dokładną lokalizację gdziekolwiek się jest na świecie, ponieważ fundacja, która to stworzyła, podzieliła świat na kwadraty, całą Ziemię podzieliła na kwadraty.
2: Trudne, a mam. Watch Free Words, the simplest way to talk about location. Watch Free Words, to jest what, a nie watch. O.
1: Watch?
2: What? WHAT 3 words. What free words. Ja to może wrzucę jako link.
1: Wrzuć jako link, bo to może się okazać przydatne.
2: Wrzucam to jako link w naszej grupie patronów i wrzucam to jako link pod jako komentarz pod postem na Facebooku. Dotarłem do tego. Proszę nie traktować tego jako reklamy serwisu, tylko po prostu ciekawostkę do sprawdzenia, bo może rzeczywiście jest to jakiś mądry system geolokacji, geokodowania właściwie, tak to chyba trzeba nazwać. A skoro przy aplikacjach jesteśmy, to ja już wyjaśniłem tyle, ile mogłem, byłem w stanie i potrafiłem, że nasza się trochę naprawia i była aktualizacja i proszę sprawdzić. A mówię to, żeby ostatni raz wspomnieć chyba dziś o zbiórce, chociaż pewnie na sam koniec audycji jeszcze podliczymy, co się udało dzisiaj zdobyć, bo jeszcze godzin zostało nam 14. Mówiłem po 6, że miałem takie spotkanie z Magdą Jeton w korytarzu 3 dni temu.
1: Właśnie, miałeś opowiedzieć.
2: Jak byliśmy na poziomie 390 tysięcy. Już nie chcę wracać do tego, że czy to było za dużo na początku, czy za mało, bo my nie jesteśmy budowlańcami, znamy się na radiu, ale nie znamy się na budowaniu studiów tak naprawdę, ani
1: na przeprowadzkach.
2: Na przeprowadzkach, tak. No, znamy się na technice radiowej, więc rzeczywiście tutaj pojawiły się jakieś niedoszacowania po stronie no i naszej, i wykonawców w związku z certyfikatami ognioodporności, w związku z tym konserwatorem budynku, o którym wiedzieliśmy, ale więcej rzeczy tam pod niego podlega niż oryginalnie planowaliśmy czy myśleliśmy. No więc rzeczywiście trochę pojawiło się nowych kosztów, ale koniec końców i tak przebiliśmy planowany cel. Państwo się okazali być...
1: Nie my przebiliśmy, tylko państwo.
2: No państwo, mówię, no państwo okazali się być niesamowici. No i przy tych 390 tysiącach spotkałem się, przechodząc z panią Magdą i mówię, byłoby dobrze, jakbyśmy do tych 400 dobili. Na pani Magda taka z lekką skromnością, ale też widziałem delikatną pewność siebie w jej oczach, to może za dużo powiedziane. To była taka nadzieja, ale taka nie nadziejka, tylko nadzieja. Powiedziała, nie, że tak, nie no, ja to liczę na to, że dobijemy do 450.
1: Aha.
2: Wiedząc, że te 3 dni, bo pani Magda trochę się lepiej zna na patronach niż ja. A ja nie doszacowałem.
1: Aha.
2: I przypomnę, że mamy teraz 512.
1: Więc a ja czekam, aż będzie milion.
2: Ja poważnie nie doszacowałem. I to jest naprawdę niesamowite patrzeć, jak państwo na ostatniej prostej się jeszcze mobilizują, żeby nam zrobić wielki, wielki prezent i żebyśmy mogli się przenieść i zbudować radio takie na fulla, jakie byśmy chcieli, bez złotych klamek, ale z tym wszystkim,
1: bez
2: co...
1: klamek, ale z dobrą aplikacją, tak, z dobrymi tak. studiami, z dobrą jakością, no, no więc... i z dobrym, powiedziałbym, miejscem na wizyty od słuchaczy.
2: Z dobrym duchem?
1: Duchem też.
2: Więc jest 15-12 tysięcy, bardzo dziękujemy, 14 godzin do końca.
1: O. Czekamy na milion.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: Dzień dobry,
2: Klaudiusz.
3: Dzień dobry.
1: Kajtek zadał nam pytanie, czy my przed dżinglem i powinienem był powiedzieć tak, bo Luśka z pozdrowieniami z Łodzi jeszcze dokończyła wierszyk, który zacząłem. Kajtek umie, Kajtek zrobi i się przy tym nie narobi.
2: To jest trochę deprecjonujące, Kajtka.
1: No ale po prostu jest takim zawodowcem, że robi to...
2: że trzymałem palcem, drugimi rękami robi inne rzeczy, tak? No może tak rzeczywiście.
1: Ale nie. Klaudiusz Ślezak.
3: Teraz, dzień dobry tak, panowie.
2: Dzień dobry.
3: Dużo rzeczy już z panami omówiłem też, dużo widziałem, ale w tym tygodniu, no to co się działo i te wszystkie wichry zmian, które dotknęły Prawo i Sprawiedliwość, to naprawdę ciekawe, ale oczywiście ostatnie kilkadziesiąt godzin zdominował temat ruskiej rakiety, która wleciała na nasze terytorium. No i jeszcze dzisiaj rano konferencję prasową mieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ja muszę przyznać, że pojechał tam w niedaleko miejscowości Ryki także Mariusz Błaszczak i przyznaję, że za każdym razem jak Mariusz Błaszczak wypowiada się o jakiejś ruskiej rakiecie, to gdzieś na świecie chyba umiera mała panda, tak mi się wydaje. No, nawet nie wiem jak to... No, wszystko właściwie opada, zresztą posłuchajcie sami.
4: Polska ma szczęście. Dlaczego? Dlatego, że po raz kolejny wleciała na nasze terytorium ruska rakieta. Wcześniej wlatywały też drony. No i nikt nie zginął. Polska też ma nieszczęście, bo ma fatalny rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, który bezczelnie wczoraj powiedział, że gdyby rakieta jeszcze dalej leciała, to byłaby zestrzelona. To ile kilometrów, ja pytam, ma rakieta wlatywać w terytorium naszego kraju, żeby została zestrzelona?
5: Do Wisły.
4: A właśnie, do Wisły, tak.
3: No to zapytajmy, ile kilometrów jest od granicy do Bydgoszczy? A ile tam, gdzie spadła Błaszczakowi rakieta i on o niej nie wiedział przez kilka miesięcy?
2: Mnie się wydaje, że tutaj mamy zupełnie inną wagę słowa bezczelność. Bo jednak to, co Błaszczak robi, to jest bezczelność do sześcianu.
3: Bezczelność plus, tak. Nazwy nowego,
2: tak,
3: nowego programu.
1: To mogłoby być nowe ugrupowanie właśnie.
3: Znaczy, no, coś nieprawdopodobnego. Dużo było w tym tygodniu także o tym, że historia lubi się powtarzać. To a propos odejść z PiS-u też i a propos tej rakiety też i tego, jak właśnie pan minister, wicepremier Błaszczak się zachowuje, ale też politycy sięgali do historii no, zdecydowanie dawniejszej. Bo oto Mateusz Morawiecki robił tournée po różnych mediach, tłumacząc, dlaczego odchodzi, tudzież czytaj, jest wyrzucany z Prawa i Sprawiedliwości, był w Republice i tam mówił tak.
6: Miałem 5 czy 6 telefonów od premierów z Unii Europejskiej z gratulacjami zwycięstwa. Dlaczego? Bo zwykle tak jest, że jeśli wygrywa partia o 5 punktów procentowych, 40 mandatów więcej w Sejmie, to po prostu tworzy rząd. I to dla każdego, łącznie z Pedro Sanchezem, Giorgio Meloni, Viktorem Orbanem, było oczywiste. Tymczasem my nie mogliśmy tego zrobić, więc zwycięstwo było gorzej niż pyrrusowe. To tak jakby Pyrrus przegrał podczas już tej swojej pierwszej z dwóch bitew W 279 chyba roku. Przed naszą erą oczywiście.
3: No, takie to było zwycięstwo.
2: No tak, przed naszą erą, tak.
3: No tak, wszystko się zgadza. Prezydent Nawrocki też odwoływał. On tak coś przypuszczam, że chyba musiał Odyseję oglądać, że mu się takie skojarzenia nasunęły, ale być może to są tylko moje niecne skojarzenia, bo on z kolei mówił tak.
7: Mam dzisiaj, drodzy państwo, wrażenie, że Temida wciąż trzyma ten miecz i często ten miecz unosi, ale czasami opaska z jej oczu opada i być może za dużo czasu spędza ze swoim dziadkiem Chaosem zamiast ze swoją matką Gają, która jest, drodzy państwo, ziemią i matką.
2: No, to poleciał, wiedzą.
1: Dostał przekaz, co trenduje i jakim językiem powinien teraz.
3: A wczoraj jeszcze wieczorem w Sejmie była debata. Debata o pakcie migracyjnym. Oczywiście są tacy, którzy chcą ten pakt migracyjny zatrzymać. Przedstawicielem wnioskodawców był pan Bąkiewicz. No i to, co się działo wczoraj w trakcie tej debaty, to też zasługuje na osobną kategorię i jeszcze będą odwołania historyczne. Pan Bąkiewicz, żeby udowodnić, że nie możemy wpuszczać obcych do Europy, też do historii nawiązywał.
5: W 376 roku, ja przypomnę, w 376 roku barbarzyńskie plemiona Gotów szturmowały Cesarstwo Rzymskie. Rzymianie pozwolili Gotom usiedlić się na terenie Rzymu. W 378 roku pod Adrianopolem polegli Rzymianie w buncie Gotów przeciwko właśnie Rzymianom. Rzymianie myśleli, że ci Goci przyniosą rozwój, przyniosą podatki, przyniosą pieniądze, przyniosą żołnierza do armii. Przynieśli śmierć cesarza. W 410 roku Wizygoci szturmowali Rzym, podbili i złupili Rzym. Od tego zaczęła się tak naprawdę klęska cywilizacji rzymskiej, cywilizacji Cesarstwa Rzymskiego.
3: Nie muszę panom dodawać, że to są argumenty za tym, żeby obcych do Unii Europejskiej nie wpuszczać, do Europy nie wpuszczać, a tym bardziej do Polski, bo to będzie nasz koniec, brzmiał wczoraj pan Bąkiewicz. Ale on się jeszcze jakoś emocje na wodze trzymał, trzeba przyznać. Ale to, co wydarzyło się przy okazji wystąpienia pana posła Janusza Kowalskiego, no to muszę zrobić pewne zaznaczenie. Jak często przed utworami, gdzie są przekleństwa, jest ostrzeżenie, to tutaj muszę powiedzieć, że osoby z nadciśnieniem proszone są o szczególną ostrożność, bo te dwie minuty, wiem, długo, ale warto, podniosą państwu na pewno ciśnienie, więc proszę uważać, słuchając tego, co poseł Kowalski, jak się zachowuje, jak mówi.
8: Jak wam nie wstyd stwarzać zagrożenie dla polskich matek? I mówię tak samo do Szymona Hołowni. Każdy, kto zagłosuje za tym projektem, na litość boską, jak Bóg mi świadkiem, przyjmiemy ustawę, przyjmiemy, zmienimy konstytucję, bo wygra prawica, i wszystkim tym, którzy zagłosowali przeciwko temu projektowi ustawy, odbierzemy obywatelstwo polskie. Żadnego tak Tuska, jest. Kierwińskiego, którzy dzisiaj zdradzają interesy Polski, którzy wpuszczają nielegalnych imigrantów, którzy wpuszczają ukraińskie mafie, które handlują naszymi dokumentami. Polska ma być dla Polaków, dla Polek, a nie dla ukraińskich mafii. Wy dzisiaj stajecie za Ukraińcami, a ja mówię jasno, Ukraińcy do domu. 1 700 000 Ukraińców. Ile waszych firm i firemek zarabia na tym procederze? Ustalimy to. Ile waszych różnych rodzin zarabia na tym procederze sprowadzania migrantów? Jak możecie? I co się, kobieto, cieszysz po prostu? Jak kobiety,
9: panie pośle,
8: płacą przez
9: grzeczniej,
8: waszą, jak grzeczniej. Kobiety płacą przez wasze błędy, przez gwałty,
9: grzeczniej.
8: Przez... Jak grzecznie mam mówić?
9: Normalnie, pan, grzeczniej. No jak normalnie? A co, pan nie wie, jak jest grzeczniej?
8: Panie marszałku, ja panie z panem nie będę rozmawiał, bo to pan między innymi od półtora roku
9: Kowalski,
8: blokował projekt.
9: Ja mam do pana osobiste
8: taksówki.
9: Pytanie.
8: To pan po prostu blokował projekt.
9: Czy pan jest homo sapiens?
8: Po gwałcie kobiety na Białołęce pan blokował
9: pan
8: ten projekt.
9: Pan mi o kobietach na Białołęce nie opowiada, tylko no ja pana pytam.
8: Zgłosiliśmy projekt jako Prawo i Sprawiedliwość.
9: Czy pan jest homo sapiens?
8: Niech pan przestanie, przepraszam bardzo, tutaj
9: a wie pan, że wszyscy homo sapiens pochodzą z Afryki?
8: Mógł pan bronić polskie kobiety. I co zrobił pan? I co pan zrobił?
9: Nie.
8: Półtora roku, jak pan był marszałkiem,
9: ja próbuję
8: pan
9: pana zapytać, skąd się wzięło panu te urojenie ksenofobiczne.
8: Nie polskimi taksówkami. Szanowni państwo, dziękuję wam, polscy patrioci. Dziękuję wam za to. Jeżeli odrzucą ten projekt, pójdziemy po nich. Zwyciężymy w wyborach.

0: Ale to może przed wyborami byłoby łatwiej?
1: Może, faktycznie może.
0: Bliski kolega pana posła Kowalskiego, czyli poseł Gosek, też miał swoje wystąpienia w tym tygodniu. Jedno z jego wystąpień było frapujące, przyznaję. Bo to na sejmowym korytarzu wypowiadał się Jakub Stefaniak, to jest wiceszef kancelarii premiera z PSL-u. No i przyszedł ubrany tak, no dość letnio, bo były upały, więc było gorąco, więc oczywiście koszula, marynarka, ale był w butach bez skarpet, co nie uszło uwagi posła Goska i kiedy tenże Stefaniak się wypowiadał dla dziennikarzy, dla mediów, to Gosek postanowił zakłócić to spotkanie z mediami i rozliczyć Stefaniaka z braku skarpetek.
2: Ale czemu pan jest taki niekulturalny?
3: Nie, ja jestem absolutnie kulturalny. Tylko pan zaczepia,
2: Ale w momencie, kiedy ja tutaj... Pan nie jest na basenie, to jest polski sen.
3: Show mamy za sobą.
2: Proszę założyć skarpetki. Niech pan wróci do klubu i skarpetki założy. Nowej.
0: To się wszystko dzieje w polskim Sejmie. Tak, przy obecności kamery i mikrofonów. Wrócił profil...
1: Ten skarpet jest nieważny.
0: Nieważny. Wrócił profil w mediach społecznościowych wiersze Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu, bo sam Morawiecki znowu wrócił na pierwsze strony gazet i jedynki serwisów informacyjnych. No więc ja też mam dla panów no, pewne zagadki, bo słuchałem wszystkich chyba wywiadów, jakich Mateusz Morawiecki w tym tygodniu udzielił, a było to wiele godzin wywiadów, więc postarałem się także dla państwa, żeby to wszystko zebrać. Będzie dla panów zagadka. Najpierw będzie Mateusz Morawiecki z pewną frazą i panowie spróbują tę frazę dokończyć. Proszę zachować czujność, bo fraza jest bardzo krótka. Dowolność dokończenia tej frazy i o co mogło chodzić, to bardzo proszę.
4: Każde, można powiedzieć tak, pół żartem, pół serio, każde dziecko w PiS-ie wie.
0: Co każde dziecko w PiS-ie wie?
5: No kiedyś byłoby, że prezesa kocha się. Ale,
0: dobre.
5: Ale już chyba tak nie jest.
1: Każde dziecko w PiS-ie wie, że kochają teraz mnie.
0: Dobra. Podoba mi się, ale rzecz tego nie dotyczyła. Rzecz dotyczyła tego, że nagle Mateusz Morawiecki stwierdził, że mu się nie podobało to, co działo się za Jacka Kurskiego w telewizji publicznej, kiedy ten był premierem. I uwaga, uwaga, on w ogóle nie miał na to wpływu, jak był premierem. To całość tej wypowiedzi z szerszym kontekstem, bardzo proszę, wszystko działo się w kanale Zero.
4: Propaganda telewizyjna, prawda? Gdybym ja miał na to przemożny wpływ, tak jak powiedziałem to pół godziny temu, było to pod wyłącznym parasolem najwyższego kierownictwa partii.
6: Ale panie premierze, ale pan był premierem kraju, patrzył pan, jak rozumiem, nie wiem, zbulwersowany, oburzony, zniesmaczony na telewizję publiczną i rozkładał pan ręce, nic pan nie mógł zrobić?
4: Nie, dziesiątki razy w różnych miejscach podnosiłem ten temat, ale można powiedzieć tak z grubsza rzecz biorąc, że podzieliliśmy się z panem prezesem Kaczyńskim w taki sposób, że mi podlega nawa gospodarcza, finansowa, budżetowa i ja się nią zajmuję, Polski Fundusz Rozwoju i różne tematy tego typu.
6: No minister kultury natomiast... podlegał panu, panie premierze. Nie prezesowi Kaczyńskiemu.
4: Panie redaktorze, wszyscy ministrowie mi podlegali, ale z drugiej strony powiedziałem uczciwie, szczerze i chyba to nie jest dla pana zaskoczenie. Pan chyba to wie, tylko teraz pan tak zadaje te pytania, żeby doprowadzić do jakiegoś takiego fermentu w tej mojej odpowiedzi, żeby gdzieś jakiś było mój atak. Ja nie chcę tego ataku wyprowadzać na nikogo, ani na pana prezesa, tylko rzeczywiście każde, można powiedzieć tak pół żartem, pół serio, każde dziecko w PiS-ie wie, komu podlegał Jacek Kurski.
0: Nie rymowało się.
1: Żałosny jest ten Morawiecki i okazuje się, że prawidłowe jest, że jest się premierem częściowo.
0: Częściowo, tak.

0: zarządza się tylko cząstką, a resztą to zarządzali ci inni i to ci inni teraz są winni, że ta telewizja za Kurskiego wyglądała jak wyglądała. Oczywiście tak, wszystko po tym, jak Kurski przejechał się po Morawieckim.
1: Oczywiście, on dziesiątki razy podnosił, a potem się pochylał.
0: No i tak to właśnie wyglądało. To teraz będzie zagadka druga. Też proszę wykazać się tutaj inwencją. Znowu będzie premier Morawiecki, tym razem w Republice i też będzie, no proszę dokończyć.
2: Nie dajmy sobie zamydlić oczu tym tuskizmem. Tuskizm to taki system, który oni budują, ściema, nieróbstwo i cynizm. Tutaj widać jak na dłoni, tak na dobrą sprawę, na czym polega polityka Tuska. Czekać, przeczekać, nic nie robić. No cynizm, nieróbstwo i ściema. Nasza polityka naprawdę jest jak rower.
0: Czyli jaka?
1: jak rower? To Klaudiusz. Czyli? Twoja dziedzina.
0: No moja, a ja znam już odpowiedź nawet.
1: A znasz odpowiedź, tak? Mm-hmm.
0: To co mógł mieć premier Morawiecki na myśli?
1: Że ich polityka jest jak rower.
0: Aha.
1: Rzeczywiście tu zagięty jestem teraz.
3: No, ja też myślę, ale nie przychodzi.
1: Co my tutaj, pompostka. Że bez pompki nie dasz rady? Czy co?
0: prawie.
3: Siło coś, nogi, żeś nie. Nie wiem. Nie wymyślę.
0: No to rozwiązanie zagadki bardzo proszę.
2: Nie dajmy sobie zamydlić oczu tym tuskizmem. Tuskizm to taki system, który oni budują. Ściema, nieróbstwo i cynizm. Tutaj widać jak na dłoni, tak na dobrą sprawę, na czym polega polityka Tuska. Czekać, przeczekać, nic nie robić. No cynizm, nieróbstwo i ściema. Nasza polityka naprawdę jest jak rower. Albo jedzie do przodu, albo jak stajemy w miejscu, to się wywraca.
0: No. Takie to poezje i przenośnie.
3: No tak.
1: Ale podoba mi się w ogóle myślenie tego premiera byłego i ta absolutna oryginalność pomysłów. Bo on teraz, słyszałem, szykuje grilla plus z kiełbasą plus i tak wymyślił, że to w ogóle nikt by nie wpadł na to, że może być coś plus. To jest pierwszy raz w historii.
0: Ja powiem, że nie tylko kiełbasa, ale gęsina będzie też na tym grillu.
1: Gęsina plus będzie? O.
0: Plus, tak. Miała być kaczka, ale oni sami uznali, że to jednak byłoby za daleko.
1: Może tak. Mhm. I dlatego będzie plus musztarda.
0: To ja teraz połączę dwie rzeczy. Rower, o którym rozmawialiśmy przed chwilą i liczbę 500, która to liczba 500 dzisiaj w poranku jest dość istotna, bo przekroczyliśmy te wpłaty, za co bardzo dziękujemy. To ja tak zerknąłem tylko na zapisy na rajd wrześniowy i za 12 osób, jeżeli się jeszcze zapisze, to też będzie 500 osób na rajdzie, więc taka 500 nam dzisiaj towarzyszy. A przy okazji chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czy panowie może się domyślają, kto będzie znamienitym prowadzącym, zamykający rajd koncert życzeń?
1: Kto będzie zamykający rajd koncert życzeń? To koncert życzeń będzie zamykał.
3: To chyba będzie ktoś bardzo ważny?
0: Będzie ktoś bardzo, bardzo ważny. To będzie para, świetna para prowadzących.
3: Para to będzie.
1: Para będzie? Mateusz Morawiecki?
3: Para w buch, koła w ruch.
0: Brawo, już się nadajesz tak, do polityki. Marian do polityki.
1: No, tak.
0: Kompletujemy kancelarię prezydencką, tak przy okazji, więc mamy jednego kandydata na prezydenta spośród rajdowców, więc Marian, możesz pomyśleć o karierze w polityce też.
3: Dobrze, dogadamy się.
0: To oczywiście pół żartem, pół serio.
1: Zawsze powiedzieć, że to jest pół żartem. Tak.
0: Przyznają się panowie, czy ja mam powiedzieć?
3: No podobno my.
0: Tu werble. Trum, trum, trum, trum.
1: Podobno my?
3: Pan Wojtek będzie.
1: Marian będzie.
0: Tak jest.
3: Doczekałem się, poprowadzę koncert życzeń.
0: Oficjalnie powiedzieć na zakończenie rajdu, na który zapraszamy oczywiście z Gosią Radziszewską, będą znamienici prowadzący Wojciech Mann i Marian. Wszystko będzie miało miejsce na pasażu Schillera w Łodzi. Zaraz obok Piotrkowskie, to jest taka boczna uliczka od Piotrkowskiej, więc zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Tam boczna plus.
0: Boczna plus, tak jest. Tam
3: uprzedziłeś,
0: można
3: uprzedziłeś Olgę Bobienko, bo ona mnie próbowała zaprosić do koncertów życzeń, które wydawała w zastępstwie Marii już wielokrotnie, ale za każdym razem trafiała na sobotę, kiedy nie mogłem. I to nie tak, że się wykręcałem, tylko naprawdę nie mogłem.
1: A teraz
3: Klaudiusz raz mi proponuje, właściwie z Gosią.
1: Już możesz.
3: I ciach.
0: No i w życiu trzeba mieć trochę szczęścia po prostu.
3: A, właśnie.
0: Mnie to szczęście dopisuje, więc zapraszam tym bardziej serdecznie, że będzie tak można znamienitych redaktorów zobaczyć, może nawet dotknąć, a na pewno usłyszeć.
1: No to nam narobił teraz.
3: Bigosu za wstydem.
0: Bigosu. A propos.
3: Dziękujemy ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Cieszę się, że będziecie z nami.
1: My też.
0: Wszystkiego dobrego.
3: O. Patrzyłeś. No to,
1: tak, wszystkiego dobrego.
3: Na zbiórkę 516 mamy.
0: Wy już macie 516. Nowy świat.online, mama na rowery, tam jeszcze ostatnie wolne miejsce, więc można wejść i zapisać.
3: Czyli nowy świat.online, łamane na rowery, to są miejsca na rajd, a łamane na nowa siedziba, to jest...
1: Na a ile jeszcze tej zbiórki?
3: 14 godzin. A audycji minuta 14 sekund nam zostało.
1: Do miliona może dociągniemy.
3: No, i tak już nieźle uciągnęliśmy.
1: No jest bardzo nieźle.
3: W trakcie audycji 25 tysięcy mniej więcej.
1: My naszymi głosami wspomogliśmy. No i chociaż ty jak rozmawiałeś z panią Magdą, to musiałeś tam ustalić pewne rzeczy.
3: Trochę tak. No. No to co, my bardzo dziękujemy.
1: My dziękujemy. Nie musimy podawać...
3: O, Kajtek mówi, że mamy się
1: nie żegnać. Mówi, że nie, to możemy się przywitać. Albo opowiedzieć coś takiego...
3: Żart jakiś.
1: Żart.
3: Jakiś śmieszny żart.
1: Aha, dobrze.
3: Czyli mamy się, czyli jednak, czyli możemy się żegnać, czy nie możemy? Musimy Skype'iem to ustalić. Aha, nie możemy. Aha.
1: No dobrze.
3: No dobra. Czyli Kajtek Strzelczyk? Nie. A nie,
1: nie, zagrajmy. Mówi, że nie.
3: Dobra, nie żegnam się, przepraszam. Do widzenia. Dzień dobry.

0: Teraz już chyba można.
1: Można chyba. Hajtek Strzelczyk, Kuba Jędras.
0: Wiktoria Wichrowska.
1: Paweł Likowski.
0: Profesor Ryszard Koziołek.
1: Tomek Giemza.
0: Urszula Zajączkowska.
1: Klaudiusz Slezak. Piotr Bukartyk.
0: Tak.
1: To wszystko?
0: Ktoś nam umyka. Adriana Bąkowska.
1: Adriana Bąkowska. Adriana Cenińska-Czaniecka.
0: Czy to jest ćwiczenie głowy, co my robimy co tydzień, czy to jest lenistwo? Jak to się nazywa?
1: Marian.
0: Wojciech Mann. I państwo, którzy są super. I bardzo dziękujemy, bo jesteście super.
1: Jesteście super. You remember in the 60s when I invented the marsh? Well, now the time has come for me to update that smash. Since I've been out of the fright game for 52 odd years, I invited a new crew to spread spooky cheer. The first to arrive was Dr. Hannibal Lecter. He brought his own date and he seemed

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa, brzmi treść SMS-a wysłanego przez RCB. To po wczorajszym incydencie na Lubelszczyźnie. Rosyjska rakieta spadła na pole uprawne, zostawiła 10-metrowy krater. W wielu miejscach w regionie zawyły syreny alarmowe. Obecnie ze względu na przeciążenie występują problemy z pobraniem poradnika. Odniósł się do tego minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: To, co należy dzisiaj powiedzieć jasno i czytelnie. Nie mamy żadnej awarii na stronach gov.pl. Nie mamy żadnego ataku na strony gov.pl. Poradnik i link, który został wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, działa, ale mamy zwiększony ruch sieciowy wynikający z olbrzymiego zainteresowania. Wyłącznie to zainteresowanie powoduje, że mamy obciążenia, które powodują, że czasami może po prostu być wydłużony czas, w którym wejdziemy na ten link.
0: A po wczorajszych wydarzeniach trwa dyskusja na temat braku alertu SMS, którego mimo uruchomienia syren mieszkańcy Lubelszczyzny nie otrzymali. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdziło, że w przyszłości wiadomości SMS będą wysyłane do mieszkańców także bezpośrednio po ustaniu zagrożenia. Od 1 września smartfony i inne urządzenia elektroniczne w szkołach podstawowych i przedszkolach będą zakazane. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która zakazuje dzieciom korzystania z telefonów na terenie placówek. Zakaz będzie obowiązywał nie tylko w trakcie lekcji, ale również na przerwach czy podczas wyjść poza teren szkoły. Z telefonów uczniowie skorzystają jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na polecenie nauczyciela, w celach edukacyjnych, w nagłych sytuacjach zdrowotnych lub za zgodą dyrektora ze względów medycznych. Do niedzieli w Gdańsku trwa 30. Festiwal Szekspirowski. Program w tym roku zdominował Hamlet. Wszystkie spektakle konkursowe, które walczą o Złotego Jorika, to adaptacje Hamleta właśnie.
2: Zastanawiamy się, skąd ta fala inscenizacyjna i moda na Hamleta. Pierwsza, najbardziej oczywista jest taka, że kolejne pokolenie próbuje zrozumieć, na czym polega fenomen Hamleta. Drugą odpowiedzią byłaby taka, że coś się stało z naszym światem, tak jak stało się ze światem elsynorskim, sportretowanym u Szekspira. Ten świat wypadł z kolei i my, jak Hamlet, próbujemy go albo odbudować, albo zrozumieć, dlaczego się wszystko zawaliło.
0: Mówi Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, redaktor i selekcjoner Festiwalu Szekspirowskiego. Kto dostanie Złotego Jorika, dowiemy się w niedzielę podczas gali rozdania nagród. Dodajmy jeszcze, że Radio Nowy Świat jest patronem medialnym festiwalu, a więcej o wydarzeniu w paśmie w środku dnia, dzisiaj po 12:00. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Soulówka.

To ostatnie lipcowe spotkanie rozpoczęliśmy u zbiegu disco, funku i jazzu. Taką dawkę muzycznych emocji zapewnił nam Tom Brown. Jest to trębacz wywodzący się z muzyki jazzowej, jednak uczył się też u boku artystów, którzy ten jazz łączyli z innymi gatunkami. W 1975 roku zagrał swój pierwszy profesjonalny koncert z Weldonem Irvinem, no z artystą, który dosyć regularnie łączył jazz z innymi gatunkami, później z Sonnym Fortunem, ale też z Lonnie Smithem. W nowojorskich klubach zaprzyjaźnił się z Georgeem Bensonem, który tak na dobrą sprawę był jedną z pierwszych i głównych postaci, które przeszły z tej muzyki jazzowej do szeroko pojętego R&B. Ale też między innymi przyjaźnił się z Earlem Klagiem, dzięki niemu poznał Dave'a Grusina i Larry'ego Rosena z GRP Records, no i podpisał z nimi umowę w 1979 roku i debiutował wtedy albumem fusion jazzowym Brown Sugar, pisanym przez E, nie tak jak u D'Angelo, tylko przez N, który był na szczytach jazzowych listy przebojów przez kilka tygodni. Jednak dwa kolejne albumy, no to zwrot ku muzyce disco, a także funk. Kolejne płyty to było Love Approach, a także Magic. I fragmentu tego drugiego z wymienionych krążków właśnie wysłuchaliśmy, a zagrała nam kompozycja tytułująca ten album, czyli Magic. Dzień dobry Państwu, w piątek 31 dnia lipca. To jest soulówka niezmiennie, realizuje ją Kajtek Strzelczyk, mówię do Państwa ja, nazywam się Mikołaj Tyczyński. No i do 11 będziemy tutaj z Państwem, będziemy Państwa kołysać, bujać i wprowadzać w dobry weekendowy nastrój.

Before I Let Go to drugi singiel Frankiego Beverleya i grupy Mace, który promował piąty album studyjny. A studyjny to za dużo powiedziane tego zespołu, ale też pierwszy koncertowy. I mówię Państwu o tym, bo się tak troszkę pomyliłem, dlatego że to jest w ogóle ta konstrukcja tej płyty jest bardzo ciekawa i pewnie się Państwo złapali za głowę, bo ta piosenka nie brzmiała jak wersja na żywo. No i mimo tego, że Life in New Orleans jest albumem koncertowym, tak utwór Before I Let Go pojawia się na jako nagranie studyjne. Bardzo ciekawy taki zabieg. Utwór napisał i wyprodukował sam Frankie Beverly i w 1981 roku uplasował się nawet na 13 miejscu listy przebojów R&B magazynu Billboard. No i w pewnym momencie był dosyć istotnym takim imprezowym przebojem w kulturze afroamerykańskiej. W 2019 roku zresztą coverowała go Beyoncé. No i Beverly wtedy mówił w rozmowie z Billboardem, że ten cover jest jednym z najważniejszych momentów w jego życiu, czymś wyjątkowym, no i że Beyoncé sprawiła, że poczuł się wielki jak nigdy dotąd i ma nadzieję, że jest na rynku prawdziwy hit. Zresztą ta piosenka została napisana początkowo jako ballada opowiadająca o jego takich sprzecznych uczuciach wobec Dolores Mary DeMary Warren z zespołu Alton McLean and Destiny, która zginęła w wypadku samochodowym w drugiej połowie lat 80. No bo wtedy był w niej zakochany, ale był w związku z inną kobietą. Według legend miejskich, w momencie, w którym zespół zaczął pracę nad tym utworem, to stwierdzono, że trzeba go troszkę ożywić, bo jest za smutny. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać w grupie patronów Radia Nowy Świat na Facebooku. Jest też mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online. Jest też mój Instagram miktyczkers. Tam też Państwa zapraszam serdecznie. Frankie Beverly pochodził i żył w Filadelfii. Podobnie jak i z tym miastem swoją przyszłość związał Teddy Pendergrass, najpewniej największa ikona filadelfijskiego soulu. Zaczynał jako 21-latek u boku Harolda Melvina and the Blue Notes, no ale tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, ta jego przygoda z Melvinem trwała do połowy lat 70., po czym panowie się pokłócili i Pendergrass ruszył na swoje, w czym niezmiennie towarzyszyli mu Kenny Gamble i Leon Huff z wytwórni Philadelphia International Records. Life is a Song Worth Singing to jego drugi solowy album studyjny, wydany w czerwcu 1978 roku, który Teddy promował podczas wspólnej trasy koncertowej z zespołem The Isley Brothers, który dzisiaj też się pojawi. Pisano wtedy, jeżeli chodzi o ten album, że charakteryzuje się bardzo wszechstronnym brzmieniem, osiągając to dzięki jednej z ulubionych sztuczek Kennego Gambla i Leona Huffa, czyli umożliwieniu wielu różnym aranżerom i producentom wniesienia wkładu w powstawanie tego albumu. A my z niego zagramy sobie kompozycję When Somebody Loves You Back.

When Somebody Loves You Back, czyli Teddy Pendergrass w najpełniejszej krasie, którą pokazał w 1978 roku przy okazji drugiego solowego albumu Life is a Worth Singing. Wydawać by się mogło, że muzyka soulowa i rockowa nie mają ze sobą zbyt wiele wspólnego, ale czy to prawda? No i tutaj parę przykładów na obalenie tezy. Easy w wykonaniu Faith No More. No przecież to jest piosenka Commodoresów na wersji takiej rockowej, zyskała ogromną popularność. Otis Redding coverował Satisfaction Stonesów. Sly and the Family Stone wykonali jako pierwsi If You Want Me to Stay, po które w latach 90. czy jeszcze w 80. nawet sięgnęło Red Hot Chili Peppers, a w 1979 roku Minnie Riperton, znana wszystkim ze swojego bardzo wysokiego, anielskiego głosu, wypuściła album zatytułowany Minnie. No i wspominam o nim dlatego, że Riperton wzięła na warsztat wtedy jeden z największych rockowych szlagierów, klasyk w repertuarze grupy The Doors, czyli Light My Fire. No i wiem, że teraz na części z Państwa twarzy pojawił się pewnego rodzaju grymas na takiej zasadzie, no, że Riperton to nie Morrison, a produkujący i komponujący ten numer w wersji mini Richard Rudolph to nie John Dinsmore, Robbie Krieger, a także Ray Manzarek. Jednak ta wersja jest tak inna, że nie należy na nią patrzeć przez pryzmat Doorsów, bo Minnie zrobiła z tej piosenki taki po prostu bardzo romantyczny przebój oparty na dyskotekowym groove'ie, a do tego zaśpiewany na dwa głosy. No i zaprosiła do tego José Feliciano.

Minnie Riperton i Jose Feliciano zrobili coś pięknego, bo zupełnie innego, jeśli chodzi o, biorąc pod uwagę kontekst kompozycji, bo oni wykonali Light My Fire w 1979 roku, a to piosenka ponadczasowa, nieśmiertelna w wykonaniu grupy The Doors. No wiadomo, że Minnie i Jose Feliciano to nie Jimmy Morrison z tym swoim charakterystycznym niskim głosem, jednak mi się bardzo podoba to przede wszystkim, że ta piosenka została w ich interpretacji rozbita na dwa głosy, na perspektywę żeńską i męską. I w ogóle bardzo mi się podoba ten pomysł, żeby z takiego rockowego manifestu stworzyć piosenkę bardzo romantyczną, opartą na dyskotekowym groove. No i mam nadzieję, że nawet i dorsowym ultrasom ta wersja przypadła do gustu, albo przynajmniej była dla nich strawna. A my przechodzimy do segmentu z soulówkową płytą tygodnia. Tym razem będzie to grupa The Isley Brothers, a mianowicie ich album Go All The Way z 1980 roku. Wszystkie utwory zostały napisane przez Erniego Isleya, Marvina Isleya, Chrisa Jaspera, Rudolfa Isleya, O'Kellego Isleya, a także Ronalda Isleya. To taka płyta, która bardzo łączyła soul, funky, disco. Naprawdę żaden z tych gatunków jakoś nie jest szczególnie dominujący. One moim zdaniem fajnie się zlewają, czy też bardziej łączą w spójną całość. Płyta ta nie została dobrze przyjęta przez krytyków. Pisali, że to dosyć średnie granie, dosyć słabe. Ja w dużej mierze mogę się z tym zgodzić, że nie jest to płyta, która jakoś szczególnie zapada w pamięci, jeżeli chodzi o repertuar The Isley Brothers, ale też żeby mówić, że to płyta słaba czy średnia, to aż tak bym daleko nie szedł, bo ona ma swoje dobre momenty. No i przekonają się Państwo o tym, bo wybrałem z niej dwa utwory. Będzie to najpierw Say You Will Parts 1 and 2, a potem Here We Go Again, również Parts 1 and 2.

A za nami segment z soulówkową płytą tygodnia. Tym razem było to wydawnictwo Go All The Way grupy The Isley Brothers z roku 1980. Za nami dwie kompozycje Say You Will, a także Here We Go Again. No i tak jak Państwu mówiłem w poprzednim wejściu, ta płyta nie została dobrze odebrana przez krytyków muzycznych, a moim zdaniem no, nie do końca to jest kwestia tego, że ta płyta jest słaba. Moim zdaniem ona na poziomie instrumentalnym jest naprawdę znakomita. Może jest tutaj mniej wokalu, może ona jest mniej przebojowa, ale słucha się tego naprawdę bardzo przyjemnie. A przed nami teraz duet Womack & Womack. Posłuchamy sobie kompozycji APB z płyty, która nosi tytuł Love Wars z roku 83. Takie bardzo miłe, romantyczne disco soulowe granie.

APB, czyli Womack and Womack, prosto z płyty Love Wars z roku 1983. Przepiękne, bardzo nastrojowe i bujające granie. A przed nami teraz niszowe, disco-funkowe nagranie zatytułowane You and Me Tonight grupy Deja.

A to była grupa Deja, You and Me Tonight, prosto z takiej kompilacji Lost R&B Hits of the 80s. To jest wydawnictwo z 2011 roku, które kumuluje nieznane, zapomniane nagrania disco. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękujemy. Realizował je Kajtek Strzelczyk, mówiłem do Państwa ja. Nazywam się Mikołaj Tyczyński, a na pożegnanie Kashif i przepiękne, romantyczne, dyskotekowe nagranie zatytułowane Help Yourself to My Love.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek Sejm posłowie uczcili pamięć powstańców warszawskich i ludności cywilnej Warszawy.
1: Naszym obowiązkiem jest strzec prawdy o wydarzeniach powstania warszawskiego. Niech pamięć o uczestnikach powstania warszawskiego oraz o mieszkańcach stolicy, którzy w tych dniach oddali życie lub doświadczyli niewyobrażalnego cierpienia, pozostaje trwałym zobowiązaniem do budowy wspólnoty opartej na wolności, odpowiedzialności i szacunku do historii oraz trosce o dobro Rzeczypospolitej.
0: Tak mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Niedziela. Główne obchody związane z 82. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego jutro, 1 sierpnia. Czekamy na sejmowe wystąpienie ministra obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie mówił przy Wiejskiej o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę na Lubelszczyźnie. A za pół godziny nowe informacje na ten temat przedstawi prokuratura okręgowa w Lublinie. Trzymamy rękę na pulsie, do sprawy będziemy wracali w kolejnych serwisach. Po posiedzeniu Sejmu politycy nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus pojadą na warszawską Pragę na zapowiadanego już od dłuższego czasu grilla. Według pierwotnych planów miało to być wydarzenie firmowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Karkówce i kiełbasie ma towarzyszyć rozmowa o państwie i gospodarce. Jak podali organizatorzy wydarzenia, stronnicy Mateusza Morawieckiego, biskup diecezjalny udzielił na czas wydarzenia dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Na koniec jeszcze piłka nożna. Raków Częstochowa awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. W meczu rewanżowym z Valletta FC było 4-0, a w dwumeczu 7-1. Postawiliśmy kropkę nad i, uważa trener Dawid Kroczek.
2: Najbardziej cieszy nas to, że to nastawienie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie, bo niekiedy takie mecze są meczami pułapką, a tutaj dużo takich działań było bardzo dojrzałych i myślę, że to było widoczne w meczu.
0: Kolejnym rywalem Rakowa będzie szwedzka drużyna Hammarby. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Cały nasz świat.

0: afrykańskie brzmienia na początek, dlatego że równo za tydzień startuje African Beats Festival i będzie można to wszystko usłyszeć na żywo pod Warszawą, ale przede wszystkim dlatego, że w dzisiejszym programie w Afryce zatrzymamy się na nieco dłużej. Wakacje na półmetku, ale w sprawach międzynarodowych wakacji nie ma. Jak co piątek tradycyjnie opowiemy Państwu teraz o tym, co w geopolityce najważniejsze i najciekawsze. Dzień dobry, mówią Patryk Rabiega.
1: I Tomasz Ławnicki. Zdecydowanie nie ma wakacji. Tak trzask praski przeleciał ten lipiec. Bardzo dużo się dzieje, choćby za naszą zachodnią granicą. I trudno nie odnieść wrażenia pewnego chaosu w tym, co się dzieje w Niemczech. Chaos między innymi związany z tym, że jest kryzys w rządzie, trwa kampania wyborcza. No a jakby tego było mało, doszło do ataku terrorystycznego w Berlinie i wydaje się, że można było mu zapobiec, bo dokonał tego człowiek, który powinien być na oku służb. Ekspertka w dziedzinie Niemiec i nauk o polityce, profesor Aleksandra Kruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z nią będziemy rozmawiać o tym, co w Niemczech. Przeniesiemy się też do Ameryki Południowej.
0: Do Brazylii konkretnie.
1: No troszkę tam się dzieje, między innymi dlatego, że do tej kampanii wyborczej, która dzieje się w Brazylii, włączają się władze Argentyny i padają określenia, które paść nie powinny w relacjach między dwoma niezależnymi państwami.
0: I to jeszcze sąsiadami dodajmy, bo argentyński prezydent Javier Milei obrażał prezydenta brazylijskiego, czyli prezydenta sąsiedniego państwa. I to jest trochę opowieść o tym, jak szybko i skutecznie można wywołać po pierwsze kryzys dyplomatyczny, a po drugie międzynarodowy skandal, a po trzecie no dość poważnie nadwyrężyć te międzysąsiedzkie stosunki.
1: Latynoamerykanista Mateusz Mazzini, z nim o tym porozmawiamy. Afryka, tamtejsza prasa, to już powiedzieliśmy. No i zajrzymy do kartki z kalendarza z przeszłości nie aż tak odległej, ale kiepsko zestarzało się to
0: tak,
1: wydarzenie.
0: Bardzo niedobrze się zestarzało, ale może jeszcze potrzymamy Państwa w niepewności przez kilka minut. Tak tylko dodam, że będziemy na Półwyspie Koreańskim w kartce.
1: A zaczynamy oczywiście od przeglądu wydarzeń tygodnia subiektywnego.
2: Berlin. Nie ma wątpliwości, że to był atak terrorystyczny, przyznaje niemiecka prokuratura federalna. W sobotę wieczorem 21-letni Niemiec pochodzenia libańskiego wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w pobliżu Parady Równości. Zginęła obywatelka Polski, ponad 30 osób zostało rannych. Sprawca został zastrzelony w policyjnej obławie. Śledczy przyznają, że w jego telefonie znaleziono nagranie z dnia ataku, na którym mówi o swoim planie i składa przysięgę wierności organizacji Państwo Islamskie. 21-latek był wcześniej karany. Teraz przebywał na wolności, mimo iż Federalny Urząd Kryminalny zakwalifikował go jako ekstremistę islamskiego wysokiego ryzyka. Po tym ataku organizatorzy planowanej na koniec sierpnia wielotysięcznej imprezy techno Pociąg Miłości, czyli następczyni Parady Miłości, zdecydowali się odwołać to wydarzenie. O reakcjach na zamach w Berlinie już za chwilę w naszej pierwszej rozmowie.
1: Ramallah. Palestyński Hamas potwierdza, że zgadza się na plan tzw. Rady Pokoju zakładający całkowite rozbrojenie Strefy Gazy. Wcześniej Donald Trump przekazał, że doszło do porozumienia w sprawie złożenia broni przez Hamas i inne grupy działające w tym rejonie. To część drugiej fazy planu pokojowego. Obejmuje on także wycofanie wojsk izraelskich, wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, a następnie odbudowę Strefy Gazy. Decyzja zapadła wkrótce po zakończeniu wyborów lidera Hamasu. Na czele ruchu stanął przywódca z Gazy, Halil al-Haya. Tel Awiw na razie tych doniesień nie skomentował. Wiadomo, że siły izraelskie mają się wycofać z Gazy dopiero po tym, jak zakończy się rozbrojenie grup palestyńskich. Amerykańscy urzędnicy przyznają, że likwidacja tuneli i składów broni Hamasu na pewno będzie długim procesem.
2: Madryt. Hiszpański rząd wysyła wojsko do Ceuty. Po tym, jak tysiące migrantów z Maroka wkroczyły do miasta, opływając falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. W mieście doszło do zamieszek. W ostatnich dniach Sąd Najwyższy Hiszpanii orzekł, że migrantów zatrzymanych na morzu podczas próby dotarcia do Ceuty lub Melilli nie można deportować do Maroka. Lokalne władze tej eksklawy apelowały o wprowadzenie stanu wyjątkowego, ale wniosek został odrzucony. Premier Pedro Sanchez dziś ma ocenić sytuację na miejscu. Z kolei szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni oświadczyła, że w związku z wydarzeniami z Ceuty Rzym rozważa zawieszenie umowy Schengen o otwartych granicach z Hiszpanią.
1: Waszyngton. Zapasy surowca w państwowych strategicznych rezerwach ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych są na poziomie najniższym od ponad 40 lat. Biorąc pod uwagę zapasy należące także do prywatnych koncernów, jest to poziom najniższy od 8 lat. To efekt coraz większych napięć w konflikcie między USA a Iranem. Rezultatem jest kolejny wzrost cen paliw na światowych giełdach. Wczoraj amerykańskie dowództwo centralne dokonało zmasowanej fali uderzeń na cele w Iranie. Według Waszyngtonu była to odpowiedź na wcześniejsze ataki rakietowe na amerykańskie siły w regionie. W ostatnich dniach do działań zbrojnych włączyła się Arabia Saudyjska, która wraz z Amerykanami przeprowadziła ataki na irańskie milicje działające na terenie Iraku.
2: Nikozja. To może być przełom w sporze o Cypr. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres po 2 dniach rozmów z przedstawicielami tureckiej Republiki Cypru Północnego oraz z urzędnikami Republiki Cypru ujawnił, że obie strony zgodziły się na negocjacje. Celem ma być uregulowanie statusu Cypru. Nie ma pewności, czy oznaczałoby to zjednoczenie. Północną część wyspy od ponad 50 lat kontrolują władze w Ankarze. W roku 1974 Turcja dokonała inwazji na Cypr w obawie, że zostanie on przyłączony do Grecji. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan podkreślił, że porozumienie, tu cytat, musi uwzględniać prawa tureckiej mniejszości. W negocjacjach miałyby uczestniczyć także władze Wielkiej Brytanii, do której Cypr należał do roku 1960.
1: Singapur. 19-latek z Francji ma zapłacić blisko $500 grzywny. To kara za zakłócenie porządku publicznego, a konkretnie za to, że oblizał słomkę z publicznego automatu z sokiem pomarańczowym i odłożył ją z powrotem. Wszystko to nagrał i zamieścił na Instagramie z podpisem "Miasto nie jest bezpieczne". Filmik obejrzały tysiące osób, został on przyjęty z oburzeniem. Właściciel automatu zapewnił, że wymienił w środku wszystkie słomki i całość zdezynfekował. Nastolatek przyznał się do winy, jego obrońca zapewnił, że chłopak żałuje swojego czynu i że rozumie, iż nie było to zabawne. Młody Francuz studiuje w Singapurze na prestiżowej uczelni. Służby imigracyjne wkrótce mają podjąć decyzję w sprawie jego wizy.
2: Berlin. Motoryzacyjny koncern BMW zapowiada duże cięcia etatów. Agencja AFP podaje, że w najbliższych miesiącach firma zaproponuje dobrowolne odejście niemal połowie spośród 80 tysięcy pracowników w Niemczech. Zarząd liczy, że z oferty do końca przyszłego roku skorzysta 8 tysięcy osób. Jak zaznaczono, redukcje mają dotyczyć jedynie pracowników biurowych. BMW to kolejny niemiecki gigant przemysłu samochodowego, który musi ciąć koszty. Jak wcześniej informowaliśmy, Volkswagen rozważa redukcję nawet 100 tysięcy miejsc pracy, a Mercedes-Benz również prowadzi program dobrowolnych odejść. Poważne kłopoty ma też branża chemiczna. Przyspieszenie zwolnień zapowiedział m.in. koncern BASF. Głównym powodem problemów jest przede wszystkim silna konkurencja z Chin, ale także wysokie amerykańskie cła. I tak oto wróciliśmy do sytuacji nad Odrą.
3: Cały nasz świat.
1: Łączymy się z Zieloną Górą. Jest z nami ekspertka w dziedzinie niemcoznawstwa, profesor Aleksandra Kruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego, kierownik Katedry Systemów Politycznych, Teorii Polityki i Administracji. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Pani profesor, rozmawiamy tydzień po zamachu, do jakiego doszło w trakcie berlińskiej Parady Równości. To nie pierwszy taki zamach w ostatnich latach w Niemczech. Młody człowiek, zradykalizowany islamista, jest furgonetka, człowiek znany wymiarowi sprawiedliwości. Wydawałoby się, że państwo powinno się uczyć na błędach, że temu się dało zapobiec, a tu ponownie tragedia. Proszę powiedzieć, jakie są nastroje społeczne? Czy przeciętny Niemiec ma poczucie, że państwo wywiązuje się ze swoich zadań?
4: Niemcy rzeczywiście nie czują się bezpiecznie, jednak najpierw trzeba powiedzieć, że te obawy społeczeństwa niemieckiego dotyczą innych kwestii. Instytut Allensbach wskazuje, że przede wszystkim Niemcy obawiają się konsekwencji wojny na Ukrainie, wzrostu cen czy też nieprzewidzianej sytuacji na świecie, na przykład wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Dopiero później wskazują wzrost przestępczości i napływ migrantów jako zagrożenie. Tym niemniej wydarzenia berlińskie wpisują się w pewien ciąg zdarzeń szeroko komentowanych w przestrzeni publicznej. Psują one naturalnie wizerunek Niemiec jako państwa bezpiecznego, pomimo tego, że instytucje publiczne podejmują wiele wysiłków, aby to bezpieczeństwo spełniało odpowiednie standardy. Między innymi są organizowane konferencje ministrów spraw wewnętrznych, zwiększono liczbę patroli, także niemundurowych, przeszukiwane są bagaże i także organizacja wydarzeń publicznych jest prowadzona pod obserwacją. Naturalnie rośnie polaryzacja i przede wszystkim chodzi tutaj o skonfliktowanie pomiędzy zwolennikami zaostrzenia kar, tej polityki zera tolerancji, za którą opowiada się rząd, ale przeciwnicy protestują przeciwko kulturze kontroli. Więc mamy tutaj taką rozbieżność światopoglądową. Naturalnie cały czas trwa debata i praca nad programami deradykalizacyjnymi i w takim dużym zrozumieniu przyczyn nastrojów deprywacyjnych, czy też takiego poczucia skrzywdzenia, marginalizacji, które panuje wśród tego społeczeństwa napływowego po 2015 roku. Największym problemem właśnie są radykałowie i między innymi państwo niemieckie teraz musi podjąć decyzje, które w dużej mierze będą skutkowały wydaleniami tych najbardziej groźnych przestępców, ale w tej przestrzeni takiej ogólnospołecznej również będą konsekwencje, między innymi w polityce edukacyjnej. No tutaj są po prostu potrzebne reakcje na zmiany społeczno-kulturowe, do których zachodzi w środowisku europejskim. Mamy już od kilku dekad świadomość fiaska polityki wielokulturowości. W dużej mierze prowadzona jest polityka ochrony europejskiego stylu życia, też tej kultury wiodącej w Niemczech, więc ważną rolę musi odgrywać cały czas to działanie na rzecz asymilacji i integracji, a nie polityki separacyjno-marginalizacyjnej.
1: Pani profesor, pozwolę sobie wejść w słowo, bo trudno nie zauważyć, że wszystkie te wydarzenia trudne dzieją się na tle kampanii wyborczej, bo raptem wrzesień i czekają nas wybory w Saksonii-Anhalt, potem w Berlinie i w Mecklenburgii po Morzu Przednim. I jasne, że już do tej pory, wcześniej jeszcze przed tym zamachem AfD w sondażach była bardzo wysoko. Czy można się spodziewać, że ta radykalna prawica teraz jeszcze bardziej zyska?
4: Tak, to jest realne zagrożenie. Z tym, że my musimy pamiętać o tym, że problemy z migrantami to jest tylko ten wierzchołek góry lodowej zagrożeń. Natomiast Niemcy borykają się z osłabieniem sprawności całego systemu politycznego, Trwa właściwie od lat 90. rozczarowanie partiami politycznymi, tymi establishmentowymi, obecnymi w systemie partyjnym od lat. Naturalnie ważne jest to, że alternatywa dla Niemiec różni się światopoglądowo zdecydowanie od tych tradycyjnych partii politycznych i w kontekście naszego państwa bardzo ryzykowne są zapatrywania na politykę międzynarodową właśnie w środowisku polityków AfD. Jest to na pewno duże wyzwanie dla polityków z innych ugrupowań w trakcie zbliżających się wyborów i w tej sytuacji kampanii wyborczej w Saksonii-Anhalt, Mecklenburg i Pomorzu Przednim i Berlinie, dlatego że partie przeciwnicy alternatywy dla Niemiec nie mogą swojej kampanii wyborczej skupić na polaryzacji między właśnie tymi establishmentowymi ugrupowaniami. Mhm. Chodzi o to, aby przekonać społeczeństwo niemieckie, że ta okrzepła kultura polityczna, wartości demokratyczne mogą się obronić i też w związku z tym potrzebna jest odpowiednia strategia działań pozostałych partii politycznych właśnie wobec alternatywy dla Niemiec.
1: Wspomniała Pani o tym rozczarowaniu tymi tradycyjnymi ugrupowaniami. Jasne, w tej chwili jest sporo jeszcze zamieszanie wokół CDU, dymisje, rekonstrukcje i tak dalej, ale pomijając już samo to zamieszanie w szeregach władzy, zauważyłem, że w debacie publicznej, i mówię to z dużą ostrożnością, że pojawiają się takie nieśmiało analogie do momentu z roku 1932. Wtedy też był i polityczny chaos, i problemy gospodarcze. Wspomnieliśmy przed momentem o problemach BMW, Volkswagena. To był czas, kiedy Niemcy mieli coraz mniej powodów do dumy ze swojego państwa i wtedy te wybory w sposób demokratyczny do Reichstagu wygrała NSDAP. Jak się to potem potoczyło, to wiemy wszyscy. Czy te analogie mają jakieś podstawy? Czy Niemcy są właśnie w takim momencie, że znowu chcą być dumni ze swojego kraju i tylko AfD jest w stanie zagwarantować wyborcom tę namiastkę dumy?
4: Na pewno te analogie, uproszczenia mogą być zrozumiałe w kontekście obaw przed nieprzepracowaniem lekcji historii przez niemieckie społeczeństwo. Z tym, że osoby bardziej obserwujące niemieckie życie polityczno-społeczne, między innymi Udo Di Fabio, niemiecki profesor, sędzia, krytykują ci ludzie takie myślenie i podnoszą, że takie porównania spłycają analizę sytuacji w Niemczech. Bardziej tutaj zwraca się uwagę, że Niemcy powinni unikać takich porównań zero-jedynkowych, chociażby właśnie w kontekście przywoływanego przez Di Fabio Karla Schmidta i takiego myślenia w kategoriach przyjaciel-wróg. Niemieckie elity bardzo często przypominały, że właśnie ich może gubić duch podziału. Między innymi w ten sposób wypowiadał się po II wojnie światowej Arnold Zweig, też Karl Jaspers w wykładach o niemieckiej winie no, apelował przede wszystkim o to, aby Niemcy uczyli się rozmawiania ze sobą. Natomiast ta krytyka, obawy współczesne, no one budzą zrozumienie, dlatego że rzeczywiście retoryka AfD jest nieakceptowalna dla wielu przedstawicieli społeczeństwa. Oni akcentują taką nostalgię za lepszym, trudno definiowanym światem, na pewno światem dobrobytu i pokoju. Chcą też powrotu do właśnie tradycyjnej rodziny, protestują przeciwko flagom tęczowym. No i tutaj pojawia się też właśnie ten wątek polityki zagranicznej. Alternatywa dla Niemiec jest rzeczywiście prorosyjska i też trzeba zauważyć, że w społeczeństwie niemieckim spada zaufanie do Paktu Północnoatlantyckiego. Niemcy Wschodni nie wyrażają chęci uczestniczenia w misjach wojskowych NATO. I te obserwacje, no tutaj z punktu widzenia naszego państwa, też wymagają odpowiedniej, mogą niepokoić, tak, i wymagają takiej odpowiedniej strategii zachowania polskich polityków, polskiego społeczeństwa.
1: Tym więcej powodów, aby śledzić to, co dzieje się za Odrą. Przypominam, we wrześniu wybory w dwóch landach oraz w Berlinie. Profesor Aleksandra Kruk z Uniwersytetu Zielonogórskiego o sytuacji w Niemczech. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
4: Dziękuję również.

0: Przenosimy się do Ameryki Południowej i opowiemy teraz Państwu o tym, jak skutecznie i szybko można wywołać międzynarodowy skandal i kryzys dyplomatyczny między sąsiadami. Razem z nami jest Mateusz Mazzini, latynoamerykanista związany z Gazetą Wyborczą i Tygodnikiem Polityka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Złodziej, skazaniec to o brazylijskim prezydencie, łysy śmieć to o sędzim Sądu Najwyższego. Między innymi takie obelgi rzucał podczas niedawnej wizyty w Brazylii prezydent Argentyny, Javier Milei. No to jest polityk znany z ciętego języka, ale tu chyba już poszedł trochę za daleko. Zgodzisz się?
1: Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że poszedł za daleko, dlatego że w dzisiejszej polityce, zwłaszcza tej reprezentowanej przez reakcyjną prawicę właśnie spod znaku Milleya, czy jego największego sojusznika ideologicznego Donalda Trumpa, no właściwie nie mamy żadnych już kategorii estetycznych. Dekorum zostało złamane dziesiątki, może nawet setki czy tysiące razy. Poza tym sama ta kategoria pójścia za daleko, czy powiedzenia czegoś, czego już nie wypada mówić, przynajmniej w odczuciu części elektoratu, części komentatorów, no to też jest tak naprawdę woda na młyn dla tego typu polityków, bo oni się żywią właśnie takimi komentarzami, że zrobili coś, co wykracza poza nawias debaty demokratycznej, że robią rzeczy, które są obrazoburcze, że są takim przysłowiowym barbarzyńcą w ogrodzie. Ja szczerze mówiąc podjąłem taką jakąś powiedzmy intelektualną decyzję i wszystkich Państwa też zachęcam do podjęcia podobnej, żeby na takie wypowiedzi nie zwracać w ogóle uwagi. Czy one padają z ust Milleya, czy one padają z ust Trumpa, one rzadko kiedy się przekładają na rzeczywiste postawy polityczne, czy na rzeczywiste działanie. Często bywa odwrotnie wręcz, jak przychodzi co do czego, to ci politycy są w stanie się ze sobą bardzo dobrze dogadać, więc tak, no to cały czas oburza, ale nic z tego tak naprawdę nie wynika.
0: To jeszcze powiedzmy rzecz ważną, że te słowa padły na wiecu wyborczym Flavia Bolsonaro. To jest syn byłego prezydenta Brazylii, który właśnie ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich w październiku. Milei przybył jako jego sympatyk, poplecznik. Chciał mu w ten sposób pokazać swoje poparcie. Czy to trochę według ciebie pokazuje temperaturę, w jakiej będzie odbywać się kampania wyborcza w Brazylii? No i same wybory zaplanowane na październik?
1: Ta kampania już trwa od jakiegoś czasu i właściwie znowu na takim metapoziomie można by powiedzieć, że wchodzimy w taką erę polityki, która jest właściwie nieustannie kampanijna. I to niestety jest taka choroba, która przyszła do nas wszystkich ze Stanów Zjednoczonych. Brazylia nie jest od tego wolna w żaden sposób. I będziemy po prostu widzieć politykę elektoralną, która jest uprawiana zamiast polityki codziennej, zamiast zarządzania państwem, zamiast nadawania wizji, zamiast tworzenia realnych struktur I realnych planów, które mogłyby wpływać na życie obywateli. Będziemy widzieć po prostu taką rywalizację, jak gdyby ta kampania trwała cały czas, a w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście tak jest, no bo Stany Zjednoczone mają ten system federalny, w którym de facto co 2 lata realnie się zmienia układ sił, czy jest szansa, żeby się zmienił układ sił rządzących na poziomie federalnym. No a jeżeli robi się to co 2 lata, to właściwie co roku jest kampania, może z kilkumiesięczną przerwą i często nawet bieżący prezydenci się w nią angażują, więc dokładnie to ma miejsce w Brazylii. Rzeczywiście to może być kampania, która będzie wyjątkowo brutalna, jeśli chodzi o tego typu zagrania retoryczne, wyciąganie sobie jakichś wzajemnych skandali, obrzucanie się błotem, czy nazywanie się śmieciem albo innymi tego typu inwektywami. Natomiast pamiętajmy, że temperatura sporu politycznego w Brazylii jest od wielu, wielu lat na dokładnie takim poziomie, bo od momentu, kiedy jeszcze za czasów poprzedniej kadencji lewicy zamknięty został Lula, potem przyszła pierwsza kadencja Bolsonaro, która się zakończyła tym katastrofalnym zarządzaniem pandemią, wrócił Lula, który wygrał poprzednie wybory, Bolsonaro chciał przeprowadzić zamach stanu. No spokoju w brazylijskiej polityce nie ma od dawna i sam fakt tego, że teraz drugie pokolenie rodziny Bolsonaro, Flavio właśnie, próbuje zamieszać w polityce najwyższego szczebla, no z dość umiarkowanym skutkiem, przynajmniej na razie, żeby nie powiedzieć nawet słabym, to nie należy się dziwić, bo myślę, że po prostu tak w tej chwili wygląda demokracja, gdzieś rządzona przez algorytmy, atawistyczne treści, takie wymiany zdań, które powodują właściwie tylko frustrację, złość, negatywne emocje, które opierają się właśnie na takiej emocjonalnej percepcji rzeczywistości. No jeżeli dodamy do tego coś, czego rzeczywiście nie było poprzednio, bo jeżeli miałbym wskazać na jedną taką rzecz, która jest nowością, no to bezpośrednie zaangażowanie amerykańskiej administracji w tego typu wybory, o którym już wiemy, że będzie, które już było na jakimś poziomie wiosną ubiegłego roku, kiedy Amerykanie odpalili kompletnie polityczne i irracjonalne ekonomicznie cła na Brazylię po raz pierwszy. Dlatego mówię, że one są irracjonalne ekonomicznie, dlatego że Stany Zjednoczone mają dodatni bilans handlowy, przynajmniej miały wcześniej dodatni bilans handlowy z Brazylią. To był jeden z niewielu krajów, na którym nie tracili Amerykanie, przynajmniej w tej takiej mezozoicznej optyce Donalda Trumpa, który tak bardzo z epoki kamienia łupanego rozumie pewne rzeczy w makroekonomii. No a mimo to poszły bardzo wysokie 50-procentowe cła na niektóre produkty. Teraz te cła znowu wróciły. To ma bardzo negatywny efekt dla sondażowych notowań szeroko pojętej tej takiej trumpowskiej prawicy w Brazylii, no bo natychmiast jak taki nieuzasadniony sposób Brazylijczycy otrzymują cios w postaci ceł, no to jest konsolidacja wokół antytrumpowskiego Luli. Zresztą Brazylia jest jednym z krajów, który się dość dobrze broni, nie wiem, czy nawet nie najlepiej na świecie, przed różnego rodzaju ingerencją amerykańską, co też jest niestety kosztem jakości demokracji w kraju. No ale to jest może temat na osobną rozmowę. Także patrzmy na Brazylię, może tak podsumuję tą część rozmowy, dlatego że my mamy swoje wybory w przyszłym roku i my też jesteśmy krajem, tu mówię o Polsce oczywiście, który jest ważny dla amerykańskiej administracji, więc popatrzmy, co Departament Stanu jest w stanie zrobić.
0: A jakie szanse ma w ogóle Flavio Bolsonaro? No te sondaże przedwyborcze jasno wskazują, że ta walka o prezydenturę jesienią rozegra się między Bolsonaro juniorem a obecnie urzędującym prezydentem, czyli Lulą da Silvą. We wszystkich tych sondażach wygrywa Lula, ale jest dopiero lipiec i jeszcze wiele może się zmienić przez te kilka miesięcy.
1: No i właśnie dlatego nie ma sensu chyba teraz się jeszcze przywiązywać do tych konkretnych liczb sondażowych. Ja dzisiaj właśnie przed naszą rozmową sprawdzałem na stronie Council of the Americas, jest takie bardzo dobre narzędzie agregujące cztery największe brazylijskie sondażownie i każdy, kto śledzi wszelkiego rodzaju politykę elektoralną, zawsze powtarza, patrząc na sondaże, nie patrzy się na liczby, tylko na trendy. I myślę, że trendy są ważne. Ja się nie, absolutnie nie podejmę prognozy, czy Lula wygra na pewno, albo czy Bolsonaro czasem na przykład nie odbije w drugiej turze. Mogę powiedzieć to, co widzę teraz. Teraz widzimy no, jednoznaczną przewagę, taką wyraźną przewagę Luli, który w zależności od badania, czy to jest Datafolha, czy to jest Atlas, to są wszystko sondażownie, Atlas Intel, to są wszystko takie duże brazylijskie sondażownie, no to Lula tam ma między, zależy od sondażu, między 8 a 12 punktów procentowych przewagi nad Flavio Bolsonaro, aczkolwiek tu z kronikarskiego obowiązku trzeba przypomnieć, że był taki moment dwa miesiące temu, kiedy prawie doszło do mijanki, bo Flavio jeszcze wtedy nie ogłosił swojej kandydatury oficjalnie, on był trochę takim szemranym kandydatem, takim spekulowanym, wiadomo było, że będzie miał poparcie ze strony Stanów Zjednoczonych, no i tam już dochodziło do takiego wyniku 42, 39,5, 41, 39, to już jest granica błędu statystycznego, można było zakładać, że Flavio tak naprawdę ma większe poparcie, no bo ci prawicowi kandydaci są często niedoszacowani, często się nie przyznają ludzie do tego, że chcą na nich głosować, no ale to z różnych przyczyn opadło, bo teraz trend jest wyraźnie spadkowy. Jak patrzę właśnie na Atlas Intel, na badania sondażowe rozpisane w czasie, no to widzę, że szczyt był w marcu tego roku, że mieliśmy 40 do 45 w tym badaniu akurat, na korzyść oczywiście w pierwszej turze Luli, no to teraz widzę 47-36 i znowu te widełki się bardzo zaczynają rozjeżdżać, no ale nie dam żadnych gwarancji, że one się nie zaczną zbiegać znowu w październiku, bo coś się stanie. W tym wypadku akurat Flavio Bolsonaro mocno stracił, bo zaangażował się w duży skandal związany z finansowaniem, z takim lewym finansowaniem filmu o jego ojcu, Jair Bolsonaro, o którym wiemy, że jest w więzieniu, że został skazany, jest w areszcie domowym za próbę przeprowadzenia zamachu stanu. No i w tym momencie, gdyby te wybory się odbywały rzeczywiście jutro, no to myślę, że przy odpowiedniej mobilizacji, jeszcze przy tym, co robi Trump, osłabiając prawicę, no to może by nawet jakieś szanse były na to, że Lula wygra to w pierwszej turze. To też ważne jest to, że często się mierzy w tych badaniach stopień odrzucenia, czy to po angielsku się nazywa rejection rate, czyli taki negatywny elektorat danego kandydata. No i Flavio ma dużo wyższy stopień odrzucenia, czy odsetek odrzucenia niż Lui. I jeżeli się popatrzy na badania sondażowe, badania opinii publicznej w rozbiciu na przykład na konkretne obszary polityki, bo to się zadaje takie pytania, kto z kandydatów lepiej poradziłby sobie z wyzwaniami w polityce zagranicznej, zdrowotnej, gospodarczej, bezpieczeństwa i tak dalej, no to za wyjątkiem zwalczania przestępczości zorganizowanej we wszystkich najważniejszych kategoriach dość zdecydowanie wygrywa Lula, więc to jest trudne, żeby Flavio Bolsonaro odbił, znaczy odwrócił tą tendencję, aczkolwiek to już nie takie rzeczy latynoamerykańska polityka widziała.
0: O tym negatywnym elektoracie wspomniałeś. Ja sobie przypomniałem, że jeszcze zanim tak oficjalnie Flavio Bolsonaro ogłosił, że wystartuje w wyborach, to gdy była mowa o tym, że być może będzie kandydatem, to wiele mediów w Brazylii używało samego imienia Flavio. Nie podawało nazwiska Bolsonaro właśnie po to, żeby od razu nie wywoływać negatywnych emocji.
1: Myślę, że przede wszystkim, żeby go nie identyfikować z konkretną dynastią elektoralną. No, znowu, to są takie różnego rodzaju zabiegi sondażowe, które znamy z każdego kraju. To ja na poziomie anegdoty, bo lubię do tego wracać, bo mnie to po prostu bardzo śmieszy. Też mogę przypomnieć to, co się działo na polskim podwórku, kiedy w Polsce powstała Nowoczesna. No to w pierwszych badaniach sondażowych po powstaniu tej partii bardzo wiele pracowników sondażowych w Polsce doklejało do nazwy partii Nowoczesna imię i nazwisko Leszka Balcerowicza, mimo że

0: który nie jest do końca poukładany, który źle wpłynie na handel międzynarodowy. Pamiętajmy, Brazylia w dużej mierze, brazylijska gospodarka zależy od eksportu, głównie do Chin, bo to jest główny partner handlowy w tym momencie, więc duże biznesy brazylijskie, cała taka klasa przedsiębiorców będzie głównie na to patrzeć. I tak samo było przy okazji tego nieudanego zamachu stanu z końca poprzedniej kadencji, kiedy do niego nie doszło też dlatego, że po prostu najbogatsi Brazylijczycy nie poparli Jair'a Bolsonaro w tej jego bardzo takiej kuriozalnej operacji utrzymania się przy władzy. No i myślę, że w tym roku na pewno nie będzie spokojnie, no ale pytanie, czy te wybory nie utracą wiarygodności, no bo to jest ten obszar, w którym Amerykanie będą na pewno chcieli zainterweniować i z tego względu zresztą też już brazylijski rząd odmówił wydania wiz wjazdowych dwóm przedstawicielom amerykańskiego rządu federalnego, Departamentu Stanu dokładnie, co do których istniały obawy, że będą śmieciać zamęt i podważać wiarygodność instytucji wyborczych. No i znowu, ja bardzo, bardzo, bardzo wszystkim polecam i zachęcam do śledzenia tego, co się będzie działo w Brazylii, bo to jakaś wersja tej historii przyjdzie do Europy. W przyszłym roku mamy w Europie wybory we Włoszech, w Hiszpanii, w Polsce, we Francji. Wszędzie tam Amerykanie spod znaku Trumpa będą mieli swojego konia. Patrzmy bardzo, bardzo dokładnie, co się tam dzieje.
1: Na pewno będziemy śledzić to, co będzie działo się wyborczo i przedwyborczo w Brazylii, a dziś o tym wszystkim opowiadał Państwu Mateusz Mazzini, latynoamerykanista związany z Gazetą Wyborczą i Polityką. Dzięki serdeczne.
0: Dziękuję również.

0: Benfica to the Bem, czyli wszystko będzie dobrze, żeby tak wlać może trochę optymizmu w te opowieści międzynarodowe.
1: Pięknie to zabrzmiało i dziś faktycznie wędrujemy po całym naszym świecie. Przed momentem była to Ameryka Południowa, wcześniej Europa, teraz czas na Afrykę, a temu, co się tam dzieje, przygląda się na bieżąco Mikołaj Kierski.

0: Ghana żegna najwyższego człowieka w kraju. Śmierć Sulemana Abdulla Sameda poruszyła wielu mieszkańców tego zachodnioafrykańskiego kraju. Mężczyzna miał zaledwie 33 lata, ale był lokalną legendą. Mierzył około 223 cm wzrostu i przez wielu był uważany za najwyższego mieszkańca Gany. Co ciekawe, dopiero około 22 roku życia jego ciało zaczęło gwałtownie rosnąć z powodu zespołu Marfana, rzadkiej choroby genetycznej wpływającej na tkankę łączną. Z czasem musiał zrezygnować z pracy kierowcy i wrócić do rodzinnej miejscowości Gambaga, gdzie stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Mimo problemów zdrowotnych był znany z pogody ducha i chętnie rozmawiał z odwiedzającymi go ludźmi. Niedawno jego leczenie wsparł nawet brat prezydenta Gany, który zobowiązał się pokryć koszty terapii. Niestety Sulemana zmarł w szpitalu z powodu zakażeń ran na nogach. Dla mieszkańców Gambagi był kimś znacznie więcej niż tylko rekordzistą wzrostu. Jak podkreślają jego bliscy, rozsławił rodzinną miejscowość w całym kraju i sprawił, że Gambaga zaczęła być kojarzona właśnie z najwyższym człowiekiem w Ganie. Tajemnicza śmierć słoni w Kenii. Kenijskie służby ochrony przyrody prowadzą pilne śledztwo po odkryciu 15 martwych słoni w okolicach Parku Narodowego Amboseli, jednego z najbardziej znanych obszarów chronionych w Afryce. Eksperci pobrali próbki tkanek, które mają pomóc ustalić przyczynę śmierci zwierząt. Na razie nie wiadomo, czy odpowiada za nią choroba, zatrucie, czy jeszcze inny czynnik, ale to wyjątkowo niepokojąca sytuacja, ponieważ według Kenya Wildlife Service jest to pierwszy przypadek od wielu dekad, żeby w tym regionie odnotowano jednocześnie tak dużą liczbę padłych słoni. Ekosystem Amboseli zamieszkuje obecnie ponad 2000 słoni. Jest on uznawany za jeden z największych sukcesów afrykańskiej ochrony przyrody, przede wszystkim dzięki skutecznej walce z kłusownictwem. Wyniki wspomnianych badań laboratoryjnych mają być znane w najbliższym czasie i dopiero one pokażą, czy mamy do czynienia z lokalnym incydentem, czy z początkiem poważniejszego problemu dla jednej z najbardziej znanych populacji słoni w Afryce. W niedzielę w Maroku rozpoczął się tegoroczny Puchar Narodów Afryki Kobiet, najważniejsze piłkarskie rozgrywki kobiece na kontynencie. Turniej ma tym razem wyjątkowe znaczenie, ponieważ bierze w nim udział rekordowa liczba 16 reprezentacji, a jednocześnie jest on kwalifikacją do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2027 roku w Brazylii. Cztery najlepsze drużyny automatycznie wywalczą awans na mundial. Organizatorzy zwiększyli również pulę nagród. Zwycięzczyni otrzymają 2 miliony dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż podczas poprzedniej edycji. Gospodarzem turnieju po raz trzeci z rzędu jest Maroko, które w ostatnich latach bardzo intensywnie inwestuje w rozwój kobiecej piłki nożnej, a za głównych faworytów uważa się Nigerię, która zdobyła już aż 10 tytułów mistrzowskich, a także Republikę Południowej Afryki oraz właśnie reprezentację Maroka, która dochodziła do finałów podczas dwóch poprzednich edycji. Co ciekawe, z tego grona zarówno Nigeria, jak i RPA przegrały już swoje pierwsze mecze. Nowe afrykańskie miejsca na liście UNESCO. Podczas tegorocznego posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO kilka afrykańskich miejsc trafiło na prestiżową listę. Jednym z najciekawszych przypadków są historyczne plantacje na wyspach Świętego Tomasza i Książęcej, które przez dziesięciolecia były centrum produkcji kawy i kakao w portugalskiej kolonii. UNESCO podkreśliło jednak, że są one nie tylko cennym zabytkiem architektury przemysłowej, ale także świadectwem historii pracy przymusowej i kolonializmu. Na listę wpisano również 6 historycznych medyn na Komorach. Są to miasta powstające od XII wieku. pełne pałaców, meczetów i wąskich uliczek, które do dziś pozostają żywymi centrami lokalnych społeczności. Z kolei Sudan Południowy doczekał się swojego pierwszego wpisu na listę UNESCO. Są nim tereny parków narodowych Boma i Badingilo, przez które każdego roku migruje około 1 000 000 antylop, gazeli i innych zwierząt. Jednocześnie obszar ten trafił na listę dziedzictwa zagrożonego z powodu konfliktów zbrojnych i zmian klimatu. Tegoroczne decyzje UNESCO pokazują, że afrykańskie dziedzictwo to nie tylko zabytki starożytnego Egiptu czy safari, ale również miejsca opowiadające o kolonialnej przeszłości, lokalnych kulturach i wyjątkowych ekosystemach, które wymagają ochrony.
1: W ten sposób wędrujemy sobie w czasie i w przestrzeni. W międzyczasie Kajtek zgłosił uwagę poważną, że poświęcamy przeglądy prasy na przykład Czechom i Słowacji tylko, a Afryka, tak wielki
2: tak
1: kontynent.
2: Tak wielki kraj i przebogaty, jak przed chwilą słyszeliśmy.
1: Oczywiście, więc możliwe, że rzeczywiście kiedyś warto byłoby się skupić na jednej Ganie i zrobić przegląd prasy choćby z tego kraju. Zastanowimy się nad tym.
3: Cały nasz świat.
2: Kartki z kalendarza za to zawsze skoncentrowane są wokół jednego konkretnego wydarzenia. Dziś cofniemy się wcale nie tak daleko w czasie, ale za to odwiedzimy miejsce odległe i owiane tajemnicą. I państwo, które świadomie odcina się od globalnego zachodu i pozostaje takim ostatnim żywym przykładem totalitarnego reżimu komunistycznego. O wizycie Donalda Trumpa w Korei Północnej opowie państwu Kuba Ferlin.
4: To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Tak w 1969 roku mówił Neil Armstrong, stając jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca. Prawie dokładnie 50 lat później, podobne słowa, podmieniając ludzkość na stosunki amerykańsko-koreańskie, mógłby wypowiedzieć znany z osobliwych wypowiedzi Donald Trump. 30 lipca 2019 roku jako pierwszy prezydent w historii Stanów Zjednoczonych stanął on bowiem na terytorium Korei Północnej.
5: Just hours ago, President Trump became the first US president to step foot on North Korean soil.
4: Spotkanie, jak to współcześnie często bywa, zainicjowane zostało tweetem. Donald Trump zwrócił się bezpośrednio do Kim Jong-una z propozycją spotkania i podjęcia rozmów o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Wcześniej dyskusje na ten temat miały już miejsce na trójstronnych szczytach w Singapurze i Hanoi. I choć również były to okazje przełomowe, to wówczas po raz pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się z głową państwa z Korei Północnej, to jednak nie przyniosły one dalszych ustaleń dotyczących broni jądrowej. Dla Trumpa szczyt w Panmunjomie był potwierdzeniem skuteczności jego nieszablonowej dyplomacji. Dla Kim Jong-una stanowił szansę na wzmocnienie pozycji Korei Północnej na arenie międzynarodowej, pokazując ją jako pełnoprawnego partnera Stanów Zjednoczonych, mimo kontynuowania programu nuklearnego i mimo obostrzeń gospodarczych. W szczycie, w roli mediatora, uczestniczył także prezydent Korei Południowej, Moon Jae-in. Zwolennik dialogu z Północą, który liczył na powrót do słonecznej polityki i załagodzenie sankcji blokujących współpracę gospodarczą. Choć szczyt ożywił nadzieję na denuklearyzację, szybko okazało się, że stanowiska obu stron pozostają rozbieżne. Pomimo deklaracji o wznowieniu kontaktów roboczych, szczyt nie doprowadził do przełomu. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, czyli po prostu Korea Północna, po krótkim okresie deeskalacji powróciła do postawy konfrontacyjnej i już w kolejnych tygodniach po szczycie przeprowadziła 6 prób rakiet zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych. W kolejnych latach reżim Kim Jong-una rozbudował swój arsenał wojskowy, a relacje z Koreą Południową drastycznie się pogorszyły. W 2020 roku w odpowiedzi na antyreżimowe ulotki wypuszczane przez południowo-koreańskich aktywistów, wojsko z północy Półwyspu wysadziło wspólne biuro łącznikowe w Kaesong. W 2024 roku Kim Jong-un ogłosił odrzucenie jakichkolwiek prób zjednoczenia z południem, definiując stosunki jako wrogie. Szczyt w Panmunjomie był niezaprzeczalnie momentem historycznym. Pokazał, że gesty mają potężną siłę wizerunkową, ale że jest to jedynie siła pozorna. Był to spektakularny sukces PR-owy obu liderów, ale w dłuższej perspektywie historia pokazała, że bez fundamentalnego porozumienia symboliczne przekroczenie granicy nie rozwiąże sporu o denuklearyzację i nie wyeliminuje napięć na Półwyspie Koreańskim.
2: Relacje Korei Południowej ze Stanami Zjednoczonymi pozostają napięte, a w ostatnich miesiącach zacieśniły się więzy Pjongjangu z Pekinem i Moskwą. Najnowsze doniesienia z Półwyspu Koreańskiego wskazują, że dzięki współpracy gospodarczej z Rosją i Chinami północno-koreańska gospodarka wzrosła o 3,5%. No i nie zapominajmy oczywiście o zaangażowaniu żołnierzy północno-koreańskich w wojnie w Ukrainie.
1: I tak oto przeszłość ma wpływ na to, co dzieje się dziś. Bardzo dziękujemy za wspólne spotkanie w audycji Cały Nasz Świat. Kajtek Strzelczyk, Kuba Ferlin, Mikołaj Kierski, Patryk Rabiega, Tomasz Ławnicki. Dziękujemy, kłaniamy się i życzymy dobrego weekendu.

0: Minęła 12:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Po upadku rakiety na Lubelszczyźnie minister obrony podsumował w Sejmie działania wojsk i potwierdził, wszystkie dowody wskazują na to, że był to pocisk rosyjski. Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił politykom PiSu, że dla nich walka polityczna i niechęć do rządu są ważniejsze niż racja stanu.
1: Czy wy sobie zdajecie sprawę, że w czerwcu 2026 roku na Ukrainie zginęło 300 cywili, 2000 osób zostało rannych. To jest najwięcej od kwietnia 2022 roku. Wtedy rząd PiS-u mówił, że trzeba pomagać Ukrainie. Dzisiaj kompletnie o tym zapomnieliście. A co się zmieniło? Agresor się zmienił? Rosja jest niebezpieczna? Rosja nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa sojuszu? Jest takim samym, a może nawet większym.
0: Następnie na mównicę wyszedł szef MSWiA Marcin Kierwiński, podkreślił, że system syren alarmowych jest najszybszym sposobem informowania o zagrożeniu. Minister przyznał, że nie wszystko zadziałało perfekcyjnie. Już wcześniej Marcin Kierwiński zapowiadał, że usprawniona będzie wysyłka SMS-ów z informacjami o minionym już zagrożeniu. Teraz doniesienia z Rosji. W Wołgogradzie Ukraińcy uderzyli w obiekt logistyczny firmy Wildberries, czyli największej rosyjskiej platformy handlowej w internecie. Kijów twierdzi, że Rosjanie składują w magazynach sklepu towary, które można wykorzystać w zbrojeniówce, choćby przy produkcji dronów. Władze spółki informują o pożarze i dodają, nie było ofiar. Teraz nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według szybkiego szacunku inflacja w lipcu wyniosła 3% rok do roku wobec 2,5% w czerwcu. Zdaniem ekonomistów z Lewiatana ceny podbiła drożejąca ropa i decyzja rządu o zakończeniu programu ceny paliw niżej. W poprzednim serwisie mówiliśmy o sukcesie Rakowa Częstochowa i awansie drużyny do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Radość też w Katowicach. GKS także awansował po wygranej z MSK Żylina, mówi trener Rafał Górak.
2: Myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego powodu bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny i przy tej intensywności i naprawdę zaangażowaniu drużyny przeciwnika musieliśmy wzbijać się na nasze wyżyny i dobrze, że nam to finalnie tak się zakończyło, że w tym dwumeczu, a jednocześnie jako jedna całość awansowaliśmy dalej.
0: W trzeciej rundzie GKS Katowice zagra z Hapoelem Tel Awiw. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś skrajnie zróżnicowana i gdzieniegdzie niebezpieczna także pogoda, niebezpieczne warunki. Na północy i nad morzem jest dziś chłodniej, od 18 stopni. W centrum około 34 stopni, a na południu i południowym wschodzie 35-36 stopni. Nie ma się zatem co dziwić, że popołudnie wieczorem od zachodu w głąb kraju wkroczą gwałtowne nawałnice z burzami, gradem oraz wichurami. Porywy wiatru mogą osiągnąć do 90 km na godzinę. Aktualne ostrzeżenia, proszę Państwa, na stronach Meteo i MGW.

0: Opening Night to Arctic Monkeys z płyty War Child Records. Drugiej jej odsłony po 30 latach od pierwszej legendarnej. 8 minut po 12.
1: W środku dnia.
0: Tak się przymierzałem do prowadzenia tej dzisiejszej audycji. Proszę Państwa, myślałem, że będę sam mówił na dwa głosy po prostu. Czyli jako Agnieszka Lipka-Barnett, wyobrażenie Agnieszki Lipki-Barnett i jako ja sam. Ale później jakoś uznałem, że jednak po prostu jako ja sam zrobię, a Agnieszkę pozdrowię urlopowo. Czyli Agnieszka urlop, Agnieszka myślnik urlop. O, takie jest hasło dzisiejszego dnia, a ja studio. I tak to będzie właśnie wyglądało. 9 minut po południu, zuta i miodowe lata.

Miodowe lata, utwór Zuty, proszę Państwa. No a ja jeszcze przez temperaturę nie jestem wyzuty z sił, tak nawiązując trochę, więc do 14 jesteśmy jak najbardziej. No i będzie takie na przykład małe nawiązanie do urodzin Radia Nowy Świat. Zresztą jeszcze może od razu się wklikam tutaj, jeśli... Słowo wklikać się to jest żargon Festiwalu Nowe Horyzonty, więc ja go sobie tutaj pożyczyłem. To słowo znaczy się, żeby ponownie odwiedzić naszą zbiórkę i sprawdzić, co tu się wydarzyło i sprawdzić, jaki jeszcze mamy do końca. 11 godzin jeszcze, mamy ponad 5 tysięcy, prawie 5100 wpłat i ponad 524 tysiące złotych. Mógłbym na przykład teraz zakrzyknąć coś, ale to byłyby słowa, które trzeba by poprzedzić dżinglem naszym tylko dla dorosłych, bo takie mi przychodzą do głowy. Powiem po prostu, że są Państwo wspaniali, a jeżeli ktoś by chciał, jeszcze ktoś wyznaje zasadę Donatelli Versace, że więcej to więcej, a mniej to mniej i po prostu więcej jest lepsze od tego, że już dużo, że tak powiem, no to zapraszamy gorąco. nowyświat.online / nowa siedziba. Jeszcze przez 11 godzin trwa nasza zbiórka na przenosiny Radia Nowy Świat pod nowy adres na Mińską 75. A nawiązanie urodzinowe będzie takie, że w urodziny był u nas artysta, człowiek wielu talentów, odwiedził poranną mannę. No i wtedy powstał pomysł, żeby jeszcze raz Pawła Bleszę tutaj do studia zaprosić, żeby trochę więcej Państwu powiedział o tym, czym się zajmuje, bo różne terminy właściwie do niego można przypisać, ale porozmawiamy z nim osobiście za kilka chwil, żeby sam nam więcej powiedział. Zatem kwadrans po godzinie 12, to jest Ali Dance Habibi.

Dance Habibi, tańcz kochanie, właściwie tak to można przetłumaczyć najprościej. No i 18 minut po godzinie 12. Teraz odwiedzimy gorący Neapol, New Genea, a za chwilę w naszym studiu już gość się pojawi. Nie wiem, czy pojawi się Deus Ex Machina, czy jakoś inaczej.

0: People of the Moon to New Genera i ponad 20 minut po godzinie 12. To jest ten czas, kiedy w naszym studiu pojawia się Kulek, czyli Paweł Kulesza.
1: Cześć, witam.
0: No właśnie, ten pseudonim Kulek, pisane tak jak cool.
1: Jak cool,
0: ale
1: tak.
0: Kulek.
1: Ale to takie młodzieżowe. Była zachcianka i takie mi tak cool. Już zostało niestety. No niestety.
0: Po prostu zostałeś uznany za cool człowieka.
1: Nie, bo ja sam sobie to przypisałem, jakby tak. Właśnie pomyślałem, że to będzie cool. No i niektórzy piszą spolszczoną wersję od kulki po prostu, więc to też może nawiązywać do mojej branży, co też nie ma takich problemów, no nie jest takie złe w sumie.
0: Można, słuchaj, w ogóle szukać tysiąca określeń na ciebie. Kim właściwie jesteś? Artysta sceniczny to jest takie bezpieczne określenie, tak. Ale od tego właściwie możemy takie całe drzewo różnych stworzyć. Ktoś cię określi iluzjonistą, ktoś kuglarzem. Ktoś po prostu aktorem specjalizującym się w teatrze, nazywa się teatr fizycznym
1: teatr właśnie. Ruchu, tak.
0: Ulicznym też teatrem, też. Prawda? Mhm. Mnóstwo jest tych, a ten iluzjonista ci nie pasuje?
1: Nie, jakoś? Iluzjonista nie, bo to jest już taka dziedzina, która mnie nie bardzo zajęła. Miałem jakieś może podrygi faktycznie, żeby się nauczyć, ale to wymaga już zupełnie poświęcenia temu uwagi w innym kierunku. Znam dużo iluzjonistów, jakby to jest też moja branża i jeśli ja sam prowadzę taką agencyjną działalność, to faktycznie czasami współpracuję z iluzjonistami.
0: Ale nauczyli cię czegoś?
1: Nie. Ja w ogóle to jakoś trochę mnie to mniej kręci, bo bardziej właśnie to ciało, ten ruch i też funkcje wizualne i strona plastyczna też teatru, a mniej bycie iluzjonistą.
0: Odwiedziłeś nas w urodziny, w bardzo ważnym dniu dla nas i w ogóle czas jest dla nas bardzo ważny, bo za chwilę się przenosimy, więc dziękując ci za te urodziny wtedy, za odwiedziny w urodziny, dzisiaj ponownie, bo chcielibyśmy też jakoś lepiej cię poznać i dać ci też przestrzeń, żebyś o sobie nam opowiedział. No bo jak sobie wyobrażam publiczność, dla której... jeszcze nie dodaliśmy na przykład cała praca z ogniem, prawda? No
1: to jest tak, właśnie osobny... nie powiedziałem w końcu, kim jestem. Powiedziałem, że kim nie jestem, czyli nie iluzjonistą.
0: Ja wymieniam.
1: Ale tak, jest tego troszeczkę... The Fireheads to jest tak, to jest taki mój projekt, który działa nie to komercyjnie, no bardziej w stronę artystyczną idzie, więc mniej komercyjnie, bo ja mam jeszcze działalność Kulek Events, atrakcje cyrkowe, to jest komercyjna typowo.
0: Czy można cię wynająć działalność, po prostu i tak, jakieś atrakcje cyrkowe?
1: Tak, artystów, których mam całą bazę kostiumów i tak dalej, zapewniamy atrakcje właśnie cyrkowe, aktorskie, spektakle, występy, show, LED show z ogniem, wszystko, co jest tylko po prostu potrzebne na to, żeby urozmaicić eventy. Ale ja mam bardzo takie artystyczne podejście teatralne, które cały czas we mnie żyje i to jest coś, do czego jeszcze czasami nawet dokładam pieniędzy, żeby to stworzyć. To jest faktycznie między innymi projekt The Fireheads, który ma między innymi ceremonię ognia, na przykład, którą zrobiliśmy. Jak byłem ostatnio u was w radio, to pomiędzy jedną a drugą ceremonią właśnie w tam godzinę drogi stąd byłem w trakcie właśnie przygotowywania i to jest taki nawiązujący do pogańskich zwyczajów, nie jako rekonstrukcja, nie rodzimowierstwo, tutaj wolę to już podkreślić, tylko bardziej jako inspiracja, jako zrozumienie takich pierwotnych naszych sił, stworzenie takiego projektu, gdzie jest ogień, który nie jest typowo taki jak kuglarski czy występowy, tylko tam jest i taniec współczesny, i performance, i muzyka, i po prostu takie coś, co ma wzbudzić w ludziach taką tęsknotę za czymś, za naszymi pierwotnymi, za naszymi korzeniami.
0: A myślisz, wierzysz w to, że to jest gdzieś w nas zapisane?
1: Tak, jestem pewien.
0: Pamięci ciała nawet może przekazywane z pokolenia na pokolenie?
1: Jestem pewien tego, tylko myślę, że tu jest, trzeba znaleźć taki balans, którego ja też cały czas szukam pomiędzy wiedzą, taką intelektualną, czyli antropologią, wiedzą na temat tego, jak to wszystko wyglądało, kontaktem z naturą, który też jest bardzo ważny i to też dla mnie jest też odkryciem takim empirycznym, ponieważ poprzez to, że dużo spędzam czasu w lesie, w naturze, zbieram zioła i tak dalej, to wtedy też zaczynam, mam wrażenie, że rozumiem lepiej naszych przodków. Ja to trochę nazywam teraz takim naszym patriotyzmem, czyli nawiązaniem do korzeni, które są jeszcze dalsze niż nawet nasze barwy.
0: Niż idea narodowa.
1: Tak,
0: nawet.
1: Niż idea narodowa, tylko że to jest coś, co...
0: Patriotyzm ziemi.
1: Patriotyzm jako to miejsce, z którego pochodzimy i właśnie nasza linia rodowa. I myślę, że tego...
0: A skąd pochodzisz?
1: Z tego, co mi wiadomo, to z Warszawy. Ale to bardiej chodzi mi o te słowiańskie.
0: Jasne, korzenie, oczywiście, tak. Rozumiem. Tylko
1: wiadomo,
0: może
1: że
0: właśnie...
1: to się mieszy, to miesza DNA i genetycznie i tak dalej, bo mamy na przykład dużo naleciałości od Persów, w ogóle my jako Słowianie. W wierzeniach naszych jest dużo takich staroirańskich, dużo nawiązań do zaratusztrenizmu, do indoeuropejskich też wierzeń, więc tutaj mamy bardzo, bardzo dużo takich konotacji. Ale też dlaczego mówię o naturze? Bo natura jest tutaj w taki sposób istotna, że rośliny określone i zwierzęta rosną w danym regionie i to są nasze takie właśnie korzenie najbardziej. Że te wszystkie kulturowe rzeczy, one są takie dosyć płynne i przejściowe. Natura też oczywiście, gatunki się tam przeplatają, ale jakieś tam te korzenie takie wręcz fizyczne tych roślin są cały czas i dlatego myślę, że to jest w jakiś sposób połączone. No, staram się to przekazać, wiadomo, jakoś tam w przystępny sposób.
0: Jasne, ale a masz takie swoje rośliny polskie, nie wiem, drzewa na przykład, takie, które są ci najbliższe właśnie w tej
1: tak,
0: perspektywie?
1: Tak, oczywiście. No, tak, to dąb jest bardzo i to zawsze był dla Słowian bardzo takie święte drzewo. Lipa również. Dziurawiec i pokrzywa. To są takie rośliny, które są najbardziej mi bliskie.
0: No nie jesteś alergikiem.
1: Nie, znaczy no to w niektórych jestem właśnie. To takie jest może trochę słabe, ale tak. Nie, i właśnie też przez to, i też jest to, z racji tego, że jestem plastykiem, to staram się taką wrażliwość tego typu rzeczy przenosić na moje działania artystyczne. Więc tutaj jest to rozdzielenie pomiędzy komercyjne, bo nie zawsze to jest, da się pokazać komercyjnemu klientowi, ale też jest cały czas chcę po prostu gdzieś tam przemycać takie wartościowe wątki, żeby też ktoś miał tam no coś tam w człowieku zmieniło dobrego i wniosło coś dobrego do tego świata.
0: Eels, I'm on Standby to jest jeden z trzech singli tygodnia, którego teraz posłuchamy, no a do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: I'm on standby i Eels. 20 kilka minut jeszcze do godziny 13. Jest ostatni dzień lipca, a w naszym studiu Kulek, czyli Paweł Kulesza. No i porozmawialiśmy sobie już trochę o tym, czym się zajmujesz, ale jak właściwie taki człowiek jak ty dochodzi do takich wniosków, co chce robić, kim chce być? Na przykład jak byłeś takim, wiesz, dzieciakiem, nastolatkiem jeszcze.
1: Jak to się stało? Jako nastolatkiem to ja chciałem być plastykiem w ogóle. Dużo rysowałem i malowałem i myślałem, że to będzie moja droga. No oczywiście chciałem być jakimś wojownikiem znanym, wielkim i tak dalej. No to takie też chłopieńce miałem pragnienia. Ale z takich działań właśnie takich bardziej realistycznych to było to bycie plastykiem, bo dużo rysowałem. I później był taki etap, że no nie udało się za bardzo z tego utrzymywać, czyli trudniłem się różnymi zajęciami, takimi od kasy w jakimś supermarkecie poprzez właśnie fizyczną pracę taką szeregową i ja miałem jedno zadanie, takie w sensie taki cel swój, że nie będę robił w życiu tego, czego nie lubię. A równocześnie po prostu byłem chłonny różnych umiejętności nowych, czyli właśnie były sztuki walk. Żeby sztuki walk poprawić sobie refleks i koordynację, to zacząłem żonglować. Kolega miał monocykl, to ja się nauczyłem na tym monocyklu jeździć. Jakieś warsztaty, ktoś tam były na szczudłach, coś się nauczyłem. Czyli wszystko, co mogłem. Ja parkour, BMX, deskorolka, wszystko, co chciałem, co byłem, byłem bardzo ciekawy po prostu nowych umiejętności i byłem też w tym uparty, bo nie miałem super zdolności, nie miałem jakichś wybitnych talentów w tym, ale byłem uparty w dążeniu do nich.
0: No ale to też wymaga takiej wiary w siebie, w swoje ciało, takiego, że zrobię to.
1: To się chyba też w trakcie człowiek przekonuje, ile jego ciało jest w stanie osiągnąć. I to jest cały czas taka praca, żeby nie dać się sabotować swojemu umysłowi. Tak myślę teraz z perspektywy. Ale przede wszystkim wtedy to była kwestia tego, żeby robić to, co lubię. I kierować się tym, co mi sprawia frajdę, bez względu na korzyści finansowe, czy na to, co z tego później będzie. I później w trakcie wyszło faktycznie, że mogę utrzymywać się z tych cyrkowych umiejętności.
0: Jednak się okazuje, że ludzie też ich potrzebują, prawda? Lubią
1: tak,
0: to.
1: Tak, tak. No, a ta wrażliwość właśnie później, ta wrażliwość później przeszła z tych tematów plastycznych, okazała się przydatna do teatru fizycznego na przykład. Ale nie też sama wrażliwość, też samo w ogóle postrzeganie przestrzeni, wyobraźnia przestrzenna, też kompozycja i te rzeczy się tak bardzo kluczowe okazały, że zaczęło mi się udawać robić projekty, które naprawdę jakby są zapamiętywane przez widzów.
0: A ja ty sam byś nam podał kilka przykładów?
1: No właśnie ceremonia ognia, którą zrobiliśmy ostatnio. Właśnie jak byłem u was, to byłem w jakiegoś pomiędzy jedną a drugą. Tak. To jest taki mój projekt, do którego dążyłem kilka lat, póki nie znaleźli się odpowiedni ludzie, czyli tancerki, które tam z tańca współczesnego wystąpiły, które są uczestnicami mojej przyjaciółki Kasi Sobiszewskiej. Kolega taki Rafał Śpiewak, co jest performerem takim jedynym w swoim rodzaju specyficznym i który też dodał swoje trzy
0: i
1: grosze. No właśnie ciężko jest to określić, bo nie da się go opisać. On się wywodzi od żywych rzeźb w Krakowie. Można powiedzieć, zainspirował się tym początkowo chyba. Ale on robi taki specyficzny rodzaj performance'u, który jest właśnie grą aktorską, ale też ma świetne kostiumy swoje własne i charakteryzację. No nie da się go opisać, to tam też trzeba go sobie sprawdzić. Też Marcin Cisło, taki kwazar właśnie, to jest DJ-em, też dawał nam muzykę i moja Inka oczywiście, która pomagała mi w tym wszystkim, w wymyślaniu, w koordynacji, w zajmowaniu się właśnie tymi też choreografiami. I udało się właśnie zrobić ceremonię ognia, czyli wydarzenie, które nie jest kuglarskim występem, które nie jest spektaklem, tylko jest po prostu ceremonią bez fabuły tak naprawdę, a jednocześnie z symboliką. I które nawiązuje też właśnie do tych naszych jakichś, no bo ja też staram się poprzeć to antropologiczną wiedzą do naszych korzeni.
0: I masz poczucie, że to działa, jak ludzie to oglądają?
1: No, w sensie... Tak, bo ludzie bez wyjaśnień, bez żadnych tekstów, bez wytłumaczeń dokładnie odbierali to tak, jak ja chciałem, żeby odbierali. Jak później dostawaliśmy informacje zwrotne, to były dokładnie takie, jak jak ja chciałem, żeby były. I dla mnie to było najmocniejsze. A co jeszcze było mocniejsze, że dla wielu osób były inspiracją, że coś jednak właśnie faktycznie się pobudziło w tych osobach. Jedna osoba powiedziała, że nie idzie do wojska, tylko będzie zajmowała się sztuką. Mm. Więc dla mnie takie rzeczy są mega ważne. Już pomijając to, czy to się udało lepiej, by gorzej, ale było mega ważne. Ja robiłem scenografię do tego wszystko, przygotowałem kostiumy, żeby to miało też spójności. Wymyślałem też cały przebieg, ale najważniejsza była ta energia, która panowała w trakcie.
0: No i to jest też chyba taka nieustanna potrzeba poszukiwania. Myślę, tak, że też tak. Takich ludzi spotykasz na swojej drodze. Kiedy państwo słuchali piosenki, wymieniłem na przykład całe środowisko związane z Grotowskim, Gardzienicami później, pantomimą Henryka Tomaszewskiego z Wrocławia, tak? Wiele, wiele innych jest takich miejsc jeszcze tutaj. Kilka miesięcy temu były reprezentantki grupy Wachlarze Bojowe, tak, czyli było połączenie sztuk walki i tańca współczesnego z wachlarzami. Poszukiwanie jakiejś nowej formy ekspresji, czy nowego języka, byś to określił?
1: Tak, właśnie, bo to nawiążę do twojego poprzedniego pytania, czyli jak to jest, że jako nastolatek...
0: Czy skąd ja ty się wziąłeś?
1: Tak, skąd się wziąłem właśnie, no. Ja myślę, że to jest po prostu taka droga, ścieżka, i że jak człowiek nie idzie, to dopiero poznaje okoliczne kamyczki, drzewka, krzewy i zwierzątka, ale nie wie dokąd, jakby, w sensie może wie dokąd idzie, wie, że jest jakiś wierzchołek góry, na który idzie, ale cieszy się tym, co jest właśnie w chwili obecnej i co mu przyniesie ta droga. I to wtedy dopiero się kształtuje właśnie przez tą otwartość. No bo ja jednak wierzę w to, że wyroki boskie są i los to jedno, nasza wola to w tym jest, powinna być zsynchronizowana z tym.
0: Wyroki boskie, czyli Peruna, tak?
1: Czyli Peruna, ktokolwiek sobie nazwiemy, ale myślę, że taką boską iskierkę mamy, która nas po prostu pcha do przodu, do rozwoju, do nauki, i właśnie ta nasza... To jest taka nasza prawdziwa wolna wola, nie? I ona tam gdzieś w nas pracuje i sobie tam żyjemy i poznajemy, doświadczamy, i to jest właśnie nasz cel w życiu.
0: Gdyby ktoś chciał cię zobaczyć w najbliższym czasie gdzieś, czy to w ramach teatru ulicznego, czy...
1: To my będziemy robić na przykład 8 sierpnia w Górze Kalwarii oprawę na Szczudłach z kolei, na Nocy Spadających Gwiazd. W takich bardziej cyberpunkowych science fiction kostiumach. Mm. A jeśli chodzi o artystyczne działania, takie bardziej, to też w Górze Kalwarii właśnie akurat się tak składa, że 23 sierpnia też będziemy robić występ z ogniem na rynku. Więc, ale tej ceremonii, na przykład ognia, to jeszcze nie. Jeszcze musimy poczekać, aż się ktoś znajdzie zainteresowany.
0: No dobra, można cię znaleźć w mediach społecznościowych jako... Kulek, tak?
1: Nie, jako kulek.kulek na Instagramie. Moja taka działalność, która wszystkie te, na stronę, która to zrzesza te wszystkie działania, to jest Kulek Events, myślnik Atrakcje Cyrkowe, ale to na Facebooku.
0: Całe imperium.
1: To jest, znaczy nie, no staram się, żeby to było jakoś, jeśli promocje, marketing, to właśnie moja inka tam...
0: Tego też się musiałeś nauczyć, żeby...
1: Tak, jest to trudne niestety, bo jednak jak się jest w procesie twórczym, to jest ciężko zapamiętać, co trzeba jeszcze zrobić, ale na szczęście we dwójkę działamy właśnie z inką. I też tutaj ma to rację bytu. No a The Fireheads powstało po to, żeby to trochę wyróżnić, te pokazy z ogniem, i żeby też trochę odejść od... żeby wyróżnić od komercyjnych typowo działań.
0: No to polecamy w takim razie państwa uwadze Pawła Kuleszę. Życzymy ci powodzenia.
1: Dziękuję.
0: Żeby ogień płonął i żeby droga nie przestawała być interesująca dla ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Dzięki za wizytę w Radiu Nowy Świat.

13 minut do godziny 13. Paweł Kulek-Kulesza był z nami. Atrakcje cyrkowe, tak można znaleźć go w mediach społecznościowych, do czego gorąco zachęcam. A teraz bracia Fish, Emadę i utwór Napoleon.

Fisze Made, bardzo dziękujemy. Napoleon, proszę Państwa, 10 minut do 13. Po 13 będzie u nas jak co piątek, chociaż dzisiaj solo występ mój, to jednak duet się pojawi. Duet, który zwykle jest, i teraz nie wiem, czy się deklinuje, który jest triem, czy który jest trio. Triem. W każdym razie, proszę Państwa, tak jest. Olga Szygenda się pojawi, ale no właśnie po 13, więc jeszcze chwila oczekiwania jest wskazana, ale żadnego opóźnienia nie doznamy.

Heaven Help to nieodżałowana Angie Stone. Na kilka chwil przed godziną 13. Po 13 będziemy także w Gdańsku na festiwalu szekspirowskim. A to Bocca.

Dobrej i Bokka, a my słyszymy się już po godzinie 13. Festiwal Szekspirowski, Olga Szygenda i tak dalej, proszę Państwa. A na koniec tej pierwszej godziny jeszcze The Afghan Whigs.

0: Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Na początek przenosimy się do Lublina. Śledczy przedstawili nowe informacje w sprawie wydarzeń w miejscowości Tarnawa Kolonia. Łączymy się z naszą reporterką Klaudią Kowalczyk.
1: Dzień dobry. Rakieta, którą w czwartek rozbiła się na Lubelszczyźnie, to pocisk H-101. Potwierdził to rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku w jednym z zakładów na terytorium Federacji Rosyjskiej w obwodzie moskiewskim.
1: Prokuraturę w śledztwie wspiera ekspert z Ukrainy, co pozwoliło tak szybko ustalić, z jaką rakietą mamy do czynienia. Śledczy planują teraz przesłuchanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą odtworzyć tor lotu pocisku. Dziś wszczęte zostanie śledztwo w kierunku sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym. Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. O postawienie komukolwiek zarzutów może być jednak trudno, z uwagi na ograniczoną współpracę z władzami rosyjskimi.
0: To Klaudia Kowalczyk, dziękuję za relację. Teraz Warszawa i pierwsze takie spotkanie polityków klubu Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki otworzył spotkanie pod hasłem Rozwój Plus Wy.
3: Czy tego chcemy, czy nie? Polska musi wkraczać na nowe ścieżki, bo ten świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość. I albo znajdziemy drogę, albo ją sami musimy wytyczyć, tę drogę w przyszłość.
0: Jednym z punktów wydarzenia będzie grill z sympatykami. Imprezę politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zapowiadali od kilku tygodni, jeszcze gdy należeli do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec jeszcze Japonia i reforma wywiadu. Pracę zaczyna Narodowa Rada Wywiadowcza. Wzmocnienie funkcji wywiadu pozwoli rządowi podejmować trafne decyzje w oparciu o informacje wywiadowcze o treści bardziej aktualnej i wyższej jakości. Wierzę, że ma to ogromne znaczenie w dzisiejszym złożonym i pełnym wyzwań środowisku międzynarodowym. Rada ma opracować nowe przepisy antyszpiegowskie. Nową organizację krytykuje część japońskiej opozycji, która obawia się wykorzystywania wywiadu w celach politycznych i naruszania prawa obywateli do prywatności. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. No właśnie, proszę Państwa, czy dziś pogoda do szaleństw grillowych? Sprawdźmy. Pogoda otóż przyniesie upalne popołudnie z temperaturami od 28 do 33 stopni, na południu i zachodzie do 37 nawet, ale od popołudnia coraz większe zachmurzenie, które na zachodzie i południu kraju przyniesie gwałtowne burze z silnym wiatrem, ulewami oraz gradem. Nadchodząca noc będzie bardzo ciepła i duszna, temperatury minimalne od 17 do 20 stopni, a na zachodzie może wystąpić noc tropikalna. Podczas gdy wschód i centrum kraju pozostaną pogodniejsze, w pierwszej połowie nocy na zachodzie i południu wciąż mogą utrzymywać się przelotne opady deszczu i zanikające burze.

0: Ezra Collective, Pasalie i Only Love, 7 minut po 13. To było Ezra Collective, a co po Ezrze?
1: W środku dnia.
0: Giz, mianowicie Bowdown, drugi utwór w drugiej godzinie.

Cameron Winter i Geese, Bow Down, 11 minut po godzinie 13. Piękne wiadomości dostajemy od Państwa, także takie, które są pokłosiem rozmów sprzed kilkunastu miesięcy albo sprzed kilku lat, na przykład od pani Katarzyny, która była kiedyś u nas, dzieląc się swoją pasją do gry na skrzypcach i opowiadając swoją historię, mówiąc także o swoim wielkim marzeniu, żeby dostać się do Royal College of Music w Londynie. No a dzisiaj dostajemy wiadomość, myślę, że jakoś będziemy chcieli się tym podzielić w naszych mediach społecznościowych, więc proszę je śledzić. W każdym razie dzisiaj dzieli się pani Kasia zdjęciami no, z ceremonii rozdania dyplomów tej uczelni i ze swoich sukcesów już na scenie, dziękując nam, dziękując państwu także. Wspaniałe są takie historie, wspaniale to czytać. No więc chyba tym sposobem otwieramy już serwis dobrych wiadomości. To myślę, że za chwilę Olga Szygenda tutaj się pojawi gdzieś w naszym studiu.

0: proszę Państwa, teraz taka sztuczka magiczna będzie. Zamykam oczy, otwieram oczy. Olga Szygenda przede mną.
1: Dzień
0: Jak
1: dobry.
0: Jak ty to robisz?
1: Dzień dobry, pojawiam się i znikam. Były już takie postacie. To jestem ja. Dzień dobry. Przychodzę z nową porcją dobrych wiadomości, jak co
0: garścią,
1: piątek.
0: Garścią, z koszyczkiem pełnym dobrych wiadomości.
1: Tak jest. No więc pomyślałam sobie o tym, a właściwie przypomniałam sobie, że kilka miesięcy temu w podobnych okolicznościach tutaj w tym studiu świętowaliśmy urodziny, setne urodziny Sir Davida Attenborough. A czy ty wiesz, kto dołącza do tej listy stulatków? Kto? Co? Nie, co chyba? Nie wiem. Otóż chodzi o Gdynię, może tak będzie łatwiej. Chodzi o Gdynię. Gdynia w tym roku obchodzi swoje setne urodziny i tak się składa, że również teraz, nie wiem, może to prezent, modernistyczne centrum miasta trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fajny prezent,
0: nie?
1: No ja
0: słyszałem o tym,
1: fajny prezent. Tak, ja właśnie myślę, że państwo, nasi słuchacze również już o tym słyszeli, bo trąbimy, bo trzeba się chwalić, ale skoro to jest segment dobrych wiadomości, no to dlaczego by nie wspomnieć o tej dobrej wiadomości?
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, ale ja też tak powiedziałem, że o tym słyszałem, dlatego że, proszę państwa, w przyszłym tygodniu w audycji w środku dnia będzie z nami dyrektor poważnej instytucji, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, no i opowie trochę o tym, co to właściwie oznacza, że jakaś część miasta, jakiś obiekt są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bo też za takim wpisem stoją starania wielu osób.
1: No to widzisz, to jest bardzo zgrabna taka wędka w przyszłość, a ja jeszcze mam jedną wędkę w przeszłość, dlatego że jakiś czas temu miałam przyjemność poprowadzić audycję w zastępstwie za seryjnego rozmówcę i była mowa właśnie o modernistycznej Gdyni, dlatego jeżeli są państwo ciekawi, co na ten temat mówił Maciej Czarnecki, fotograf architektury, to ja odsyłam do naszych podcastów, ale nie o tym teraz jest mowa. Wróćmy do dobrych wiadomości. Tutaj dla Gdyni wszystkiego najlepszego. Gratulujemy generalnie, fantastycznie.
0: Pozdrawiamy.
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie Gdynię. A teraz jeszcze...
0: Arka Gdynia jest okej.
1: Okay. To prawda. Chyba. Nie wiem. Nie znam się.
0: Lech jak Gdańsk też.
1: Tak, wszyscy są super, kochajmy się również po kibicowsku. A propos dobra narodowego, bo myślę, że o tym troszeczkę jest ta lista światowego dziedzictwa, no to chciałabym wspomnieć o naszej rodaczce Maria Curie. Źle. Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska-Curie, dokładnie, która może znów trafić na banknot. Tym razem na euro. Mówię znów, dlatego że Maria Skłodowska-Curie była na polskich banknotach u schyłku PRL-u. Ja wyczytałam, bo nie mam szansy tego pamiętać, ale zagłębiłam się w tym. Były to banknoty o nominale 20 tysięcy. I teraz nie wiem, czy dobrze liczę, ale wyszło mi, że tak w takim najprostszym przeliczeniu to 2 złote chyba? I tutaj nie wiem, dla wszystkich, którzy wiedzą, to tutaj z góry przepraszam i dziękuję za podpowiedzi, czy dobrze myślę. W każdym razie tak było w roku 95 jeszcze. I do 95 roku mogliśmy płacić się banknotami z wizerunkiem naszej noblistki.
0: Płacić Marią.
1: Płacić Marią, dosłownie. A dłużej niż my, bo do chyba 2001 czy 2002 roku Marią Skłodowską-Curie, choć tutaj raczej Curie Skłodowską, płacili Francuzi na jeszcze starych frankach i to był banknot 500 franków. No ale potem zniknęła i teraz ma szansę wrócić i o tym jest ta historia i o tym, czy wróci, czy nie, możemy zadecydować wszyscy, dlatego że my, jako mieszkańcy Europy, możemy głosować. Możemy głosować na swoich faworytów w internetowej ankiecie, do której też odsyłam, jeżeli ktoś jest zainteresowany. No i jeżeli projekt, ten, o którym mówię, wygra, to Maria Skłodowska-Curie stanie się twarzą banknotu i każdego dnia miliony ludzi będą mogły sobie na nią popatrzeć i wydać, wykorzystać, wiadomo, w takim
0: wydać
1: świecie
0: Marię.
1: Żyjemy. Wydać Marię. tak, także to jest kolejna rzecz.
0: Pożegnanie z Marią, prawda? pożywność. Idziesz do sklepu.
1: Idziesz do sklepu, tak, no. Nie wiemy, jaki to będzie banknot jeszcze, jaki tam będzie nominał. To też jest ciekawe. No bo to 20 tysięcy w latach 90. to nie za dużo jednak.
0: Nie pamiętam.
1: Takie drobne. No jeżeli to faktycznie by się przekładało na 2 złote, no ale wiadomo, to są skomplikowane rzeczy, inflacje, nie inflacje, tam 2 złote w latach 90.
0: To były
1: inne 2 złote.
0: Tak jest.
1: Dobrze, teraz zmieniamy temat. Będzie bardziej przyrodniczo. Przenosimy się na chwilę do Portugalii, bo po ponad 40 latach występów w cyrku słonica Julie zamieszkała w pierwszym w Europie wielkoobszarowym sanktuarium dla słoni. I to jest w ogóle wspaniała rzecz, no trochę spóźniona bym powiedziała, ale o tym może za chwilę. Sanktuarium, o tym chciałabym powiedzieć, jest w regionie...
0: Czyli takie, bo właśnie wyjaśnimy to znaczenie słowa sanktuarium,
1: chcę powiedzieć, to jest ponad 400 hektarów, na których słonica no, może po prostu żyć w spokoju, spacerować. Jest pod opieką ludzi, ale ograniczoną. To jest takie miejsce, powiedziałabym, przejściowe pomiędzy życiem w 100% na wolności, a no, w jakichś takich zamkniętych przestrzeniach typu ogród zoologiczny. No bo zwierzę, które 40 lat żyło w naprawdę trudnych warunkach i było tresowane, no nie poradziłoby sobie zwyczajnie na łonie natury. Dlatego właśnie dobrzy ludzie
0: coś
1: stworzyli
0: pomiędzy.
1: Takie dokładnie. Coś
0: sanctuary,
1: pomiędzy.
0: Czyli możemy tak to przetłumaczyć jako schronienie, schronisko też, prawda? Coś takiego.
1: Tak, mi się bardzo w ogóle podoba to określenie, że sanktuarium dla słoni. Takie jest, takie, tak się od razu wyobraźnia działa. To wszystko się dzieje w portugalskim regionie Alentejo.
0: Alentejo.
1: Alentejo, a bo to Portugalia, nie Hiszpania. Alentejo w takim razie, tak.
0: A nawet chyba tam jest takie U na końcu jeszcze, Alentejo.
1: To już jest za dużo.
0: Oni tam,
1: ja kiedyś,
0: tam
1: jak się nauczę portugalskiego, to wrócę z tą informacją i z poprawną wymową. A dzisiaj musiałam
0: to wystarczyć. A ja tu jestem tym takim, co ci mówi, to nie tak się wymawia.
1: Nie, gdyby tu była Agnieszka, to podejrzewam, że po prostu wyprzedziłaby nas.
0: Ale to wiesz, wtedy byś musiał jakieś francuskie.
1: No, postaram się następnym razem o jakieś francuskie.
0: Bo nie wiem, czy tam koleżanka
1: regiony.
0: Agnieszka Lipka-Barnett portugalski akurat?
1: Może no, myślę, że tam nie ma barier.
0: Weronika Wawrzkowicz, jakby tu siedziała, albo Adriana Bąkowska, słuchaj, to myślę, że to byśmy już wiedzieli, jak się to wymawia na pewno.
1: No to się kiedyś dowiemy i może z tym wrócimy, a może nie. Ale chciałam jeszcze wrócić do Julie, czyli do słonicy, o której mówię. To też jest ciekawy przypadek, bo Julie była ostatnim słoniem cyrkowym w Portugalii. Także jej przeprowadzka symbolicznie zamyka ten rozdział wykorzystywania dzikich zwierząt w cyrkach w Portugalii. Wydaje mi się, że to jest wspaniała wiadomość. Być może, no możemy się czepiać, że spóźniona o przynajmniej kilka lat, ale cieszę się bardzo, że to idzie, że ktoś się tym zajmuje i że to rusza w tę stronę, bo wydaje mi się, że tego typu praktyki jeszcze w XXI wieku to jest wręcz niewyobrażalne.
0: Lepiej późno niż wcale. Wiesz, to pamiętam jeszcze jedną taką sytuację, to było w Hiszpanii, w Madrycie, w ogrodzie zoologicznym w Madrycie było coś takiego jak delfinarium i jeszcze byłem, było to jakiś, nie wiem, 2005, 2006, 2007 rok może, jeszcze istniało wtedy i były pokazy delfinów, oczywiście odnosiło się wrażenie, że one są przeszczęśliwe z tego powodu, że mogą się pobawić i chyba tak jest po części, no ale jednak są w niewoli i
1: no, wiesz,
0: to jest taka kontrolowana przez nas ludzi
1: radość.
0: Być może
1: nie wiedzą, jak to jest
0: no
1: żyć
0: właśnie,
1: na wolności,
0: właśnie.
1: Więc to trzeba by o tym też pomyśleć. W każdym razie tak, jest to dobry krok, o którym warto mówić, warto myśleć i cieszyć się z tego, że idziemy naprzód w tych kwestiach.
0: Trąbić
1: również.
0: O tym po
1: trąbić,
0: prostu.
1: Trzeba o tym trąbić,
0: powiedzieć.
1: Dosłownie. Ależ tak, to prawda. A jak jesteśmy przy zwierzakach i przy południu Europy, to tutaj mam kolejny temat. Zresztą chciałabym podziękować panu Krzysztofowi, który podesłał mi tę informację. I ona jest fajna, tylko że od razu uprzedzam, że zaczyna się nie najłatwiej. No bo jak wiemy, południe Europy trawią pożary w ostatnim czasie. I to jest bardzo trudna sytuacja. To jest narastający problem. Także, no, zresztą wiadomo, cierpią i ludzie, tereny cierpią, i cierpi też przyroda, bo o tym chciałam powiedzieć. Na Sardynii pożar zniszczył właśnie duży obszar i zniszczył też setki uli, przez co zabił około 750 tysięcy pszczół. To jest straszne, a wiemy, jak pszczoły są nam potrzebne do tego, żebyśmy po prostu przetrwali jako ludzie, żebyśmy mogli żyć. No, ale chciałam powiedzieć o pozytywnym aspekcie całej tej sytuacji, bo tam tragedia zamieniła się, można powiedzieć, w historię o solidarności.
0: Czyli do tej beczki dziegciu
1: tak,
0: dodasz trochę miodu.
1: Jest miód, dokładnie. I do tego miodu chciałabym przejść, dlatego że pszczelarze z okolic Caligari odtworzyli dawny zwyczaj, zwany Saparadura. Kiedyś pomagał pasterzom odbudowywać stada. Dziś właśnie pomaga odbudowywać pasieki. Każdy przekazał część swoich rodzin pszczelich kolegom, osobom, które w pożarze straciły w zasadzie wszystko. No i dzięki temu na pogorzelisku znów pojawiły się ule. A wraz z nimi jest też nadzieja, że życie tam wróci po prostu szybciej niż mogłoby się na początku wydawać. Także taki pszczelo-ludzki gest chyba?
0: Plaster na terenę.
1: Dokładnie tak.
0: Olga Szygenda. Tak, bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia za tydzień.

Franiu Mucha, wszystko naraz i jeszcze pół godziny, proszę Państwa, naszego wspólnego spotkania dzisiaj, więc pozwolą Państwo, że zerknę. 527 468 zł na naszym koncie, ponad 5126 wpłat i jeszcze 10 godzin do końca naszej specjalnej zbiórki urodzinowej, przenosinowej, przeprowadzkowej, jak kto woli, bo za kilka tygodni będziemy już na Mińskiej 75 i żeby się tam urządzić, no to jeszcze właśnie tak przyda się, po prostu przyda się małe zasilenie, że tak powiem, albo trochę środków, jakby ktoś inny powiedział. Zatem zachęcamy gorąco, nowyświat.online, / nowa siedziba. A tutaj kogo mamy? Proszę bardzo, Hoshi Kuba Więcek.

Stargaze to Hoshi i Kuba Więcek. Bardzo dziękujemy. Teraz przed nami Sam Smith, a za chwilę chciałoby się rzec William Shakespeare, ale nie Katarzyna Oklińska, no ale Shakespeare też się pojawia jako taki wielki bohater opowieści Kasi.

0: Czeski humor, magia, spektakl bez słów, escape room inspirowany dziełami Williama Szekspira czy flamenko na podstawie Romea i Julii. Taka jest rozpiętość tematyczna tegorocznego festiwalu szekspirowskiego. A do Gdańska zjechały grupy teatralne nie tylko z Polski, ale również z Kanady, Rumunii, Czech, Hiszpanii czy z Wielkiej Brytanii. Z tego ostatniego kraju do Gdańska przyleciał zespół Buzz Studios ze spektaklem Petty Man, mówi aktor Adam Goodbody.
1: Jesteśmy niesamowicznie podekscytowani możliwością zaprezentowania spektaklu Petty Man. Petty Man to radykalna nowa wersja sztuki Szekspira Juliusz Cezar, której akcja rozgrywa się w garderobie. Dwóch dublerów, którzy nigdy nie grali w przedstawieniu Juliusz Cezar, które dzieje się tuż obok, setną noc przedstawienia postanawia udowodnić wszystkim, w tym obsadzie, reżyserowi i ekipie produkcyjnej sztuki, która dzieje się tuż za nimi, że potrafią, nadają się, wystarczą, aby uważać się za prawdziwych członków zespołu. Ta sztuka jest zabawna, zaskakująca, dramatyczna, przerażająca i jest hołdem złożonym radości i kruchości tworzenia teatru na żywo.
0: Spektakl reżyseruje węgiersko-brytyjska reżyserka Julia Levy. A to już fragment sztuki Lady staje się Macbeth w reżyserii Olesi Nieżywej.
2: Wydarzenia spektaklu rozgrzewają się podczas nagrania programu telewizyjnego w formule Late Night Show Lady staje się Macbethem. W studiu czeka prowadząca oraz trzy zaproszone bohaterki – Lady Macbeth, Lady Shakespeare i Lady Wolf. Razem próbują zrozumieć pragnienia Lady Macbeth, by stać się Macbethem, aby choć w ten sposób zdobyć władzę i uznanie, których jako pozbawiona sprawności kobieta nie mogła osiągnąć. Projekt zwraca się do mężczyzn, przypominając, że walka o prawa kobiet nie została zakończona, a jednocześnie wspiera każdą kobietę o prawie do pozostawania sobą.
0: Spektakl bierze udział w konkursie Shakespeare Off, czyli powstał dzięki finansowemu wsparciu Festiwalu Szekspirowskiego, a przypomnijmy, że festiwalu i samego Teatru Szekspirowskiego najpewniej w Gdańsku by nie było, gdyby nie pomysłodawca tej instytucji i wydarzenia, profesor Jerzy Limon, mówi jego żona Justyna Limon.
3: Wszystko ma swój początek w pracy naukowej mojego męża, który jeszcze jako młody student anglistyki odkrył, że w Gdańsku w XVII wieku istniał taki drewniany teatr wzorowany na teatrze londyńskim. Nazywał się ten teatr londyński Fortune, czyli Fortuna. I że ten teatr jest w Gdańsku, który istniał przez 200 lat i był pierwszą publiczną sceną, pierwszym publicznym teatrem Rzeczpospolitej i był właśnie wzorowany na tym angielskim teatrze. I angielscy aktorzy do niego przyjeżdżali w XVII wieku w rozkwicie Gdańska.
0: Profesor Jerzy Limon postanowił zbudować więc Teatr Elżbietański w Gdańsku. Starania o to trwały kilkadziesiąt lat, aż w końcu w 2014 roku budynek stanął tuż przy gdańskiej Starówce.
3: Teatr ma taką niezwykłą absolutnie architekturę, jedyną w swoim rodzaju w Polsce. Jest teatrem, tak jak mój mąż zawsze mówił, wielu możliwości, bo oczywiście istnieje przede wszystkim klasyczna scena włoska, ale również mamy te drewniane galerie, które były cechą charakterystyczną wszystkich teatrów elżbietańskich. I mamy jeden taki wielki jakby hol, taką salę teatralną, gdzie pośrodku jest scena elżbietańska, na której aktorzy grają do trzech stron jakby widowni. Widzowie stoją pod tą sceną.
0: Profesora Jerzego Limona nie ma już z nami, ale teatr pozostał i jest dziś wypełniony twórcami czerpiącymi z Szekspira. Festiwal potrwa do końca tygodnia, a Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym.
4: Bardzo dziękujemy, to Katarzyna Oklińska. W niedzielę wszystko stanie się jasne, kto Złotego Jurika zdobył, no a w poniedziałkowej audycji w środku dnia o festiwalu także z Tomkiem Domagałą porozmawiamy.

Whoever said silence is peace, Saint Panther i kwadrans. Kwadrans jeszcze do zakończenia naszej audycji, nieco ponad nawet. No i patrzymy powoli w kierunku, jeżeli ktoś jest zainteresowany brytyjską sceną muzyczną, choć trochę, chociaż to tak jakby się interesować muzyką po prostu. Mamy już tak zwaną shortlistę, więc 12 albumów nominowanych do nagród Mercury. No to może tak jakieś dwie propozycje z tych albumów.

Nia Archives i Feelings Go Numb, proszę Państwa, z płyty Emotional Junglist. To jest ten album, to jest jeden z kandydatów do nagrody Mercury, najważniejszej brytyjskiej nagrody muzycznej, poza oczywiście Brit Awards. 12 albumów: Dave, The Boy Who Played the Harp, Davelis Blizzard, Florence and the Machine, Everybody Scream, Jade, That's Showbiz Baby, Nuts, A Green Day in Newcastle. W Newcastle zresztą te nagrody będą w listopadzie rozdane. Koji Radical, Don't Look Down, Nia Archives, wspomniana Olivia Dean, The Art of Loving, Sir Paul McCartney, proszę Państwa, The Boys of Dungeon Lane, to

0: jest ciekawostka, bo to jest pierwsza nominacja Serpola do tej nagrody. Suede Antidepressants i tutaj też ciekawostka, bo oni wygrali pierwszą edycję nagrody Mercury. No i ta kompilacyjna płyta, o której wspominaliśmy w pierwszej godzinie w kontekście Arctic Monkeys, czyli Help to War Child Records, ale o jednej płycie jeszcze nie powiedziałem. Ta płyta to This Music May Contain Hope, płyta Ray.
1: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.

Beware, the South London Loverboy z płyty Ray, nominowanej do Nagrody Mercury. Przypominamy także o tym, że w naszym sklepiku można znaleźć nowości. Także pojawiły się nowe koszulki Radia Nowy Świat z takim... Właśnie Wiola Osiak uśmiecha z szyby do mnie. Przypadkiem zacząłem o tym mówić, akurat ty się pojawiłaś. No widzisz... Więc zachęcamy do odwiedzin. Łatwo znajdą Państwo ten sklep na naszej stronie się pojawiając. Tam są odniesienia. Wszystko jest bardzo, bardzo proste i bardzo ładne są też rzeczy. Więc wszystko jest bardzo. A Copia, Talk About It, to jest przedostatni utwór w naszej audycji. No i myślę, że skorzystam jeszcze z chwili, żeby powiedzieć, że jutro w muzyce odśrodkowej sporo nowości. Ale też, no myślę, że sporo miejsca Kawiński. Zmarły niestety filar francuskiej sceny elektronicznej zajmie miejsce.

Talk About It, Jakopia. A my, proszę Państwa, słyszymy się nie tylko jutro w muzyce odśrodkowej, ale też w poniedziałkowej audycji w środku dnia. Agnieszka na urlopie, zatem no to ja właśnie będę w poniedziałek, ale już się cieszę na spotkanie z Państwem. No właśnie, jeszcze tuż przed końcem chciałbym przypomnieć o naszej zbiórce, bo 10 godzin do jej zakończenia i w tej chwili prawie 528,5 tysiąca złotych. To są nierealne kwoty po prostu. Co tu się udało znowu zrobić, jaka jest siła naszej społeczności. Bardzo dziękuję i radością przepełniony się odmeldowuję. Bardzo dziękuję i tutaj Państwa zostawiam na Kazimierzu, tym krakowskim.

0: Minęła 14. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Zaczniemy od porannego SMS-a Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. RCB zachęca w komunikacie do pobrania poradnika bezpieczeństwa. Dokument zawiera wskazówki, jak należy sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Wejść było za dużo i strona przestała działać, do czego nawiązał w Sejmie poseł PiS-u Radosław Fogiel.
1: Pierwszy w historii udany atak DDoS rządu na własne strony rządowe. Przez swoją niekompetencję zablokowali wszystkie strony rządowe. Jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu.
0: Decyzja o wysłaniu SMS-a była moja i podjąłbym ją jeszcze raz, odpowiadał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wiecie, czym się różnimy od was? Że my mamy co wysyłać z tych alertów RCB, bo myśmy ten poradnik przygotowali, bo myśmy ten poradnik opracowali i myśmy ten poradnik przesłali w wersji wydrukowanej do każdego polskiego domu. I bardzo się cieszę, że odzewem na tego SMS-a jest tak duże zainteresowanie.
0: Poradnik w wersji cyfrowej powinniśmy mogli znaleźć na stronie www.poradnikbezpieczeństwa.gov.pl. W tym momencie strona działa. Dodam, że na YouTubie MSWiA są też poszczególne rozdziały poradnika w języku migowym. Ponad 50 tysięcy osób w ciągu doby przypłynęło z Maroka do hiszpańskiego miasta Ceuta. To jedna z największych fal migracyjnych, jakie kiedykolwiek służby odnotowały w tym mieście, znajdującym się już na kontynencie afrykańskim. Wiele osób uniknęło kontroli granicznej. Pedro Sanchez nazwał to zdarzenie atakiem i naruszeniem integralności terytorialnej Hiszpanii. Ceuta jest miastem hiszpańskim. To, co wydarzyło się wczoraj, zasługuje na nasze najostrzejsze potępienie i odrzucenie. Potępiamy jako godne pożałowania naruszenie i atak na integralność terytorialną hiszpańskiego miasta, takiego jak Ceuta.
3: La violación y el ataque a la integridad territorial de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta.
0: Szefa rządu mieszkańcy miasta przywitali gwizdami i okrzykami. Rządy Francji i Włoch zapowiedziały zaostrzenie kontroli na granicach z Hiszpanią. Jeszcze Rzeszów Sąd Okręgowy uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Wyrok zapadł po ponad 8 latach procesu i niemal 28 latach od zbrodni, do której doszło w Szczucinie, mówi sędzia Mariusz Sztorc.
4: Nie ma żadnego śladu materialnego, odciska palca, elementu DNA, pozostawionego przedmiotu, czy tym podobnych rzeczy na miejscu zdarzenia, które mogłyby powiązać miejsce zdarzenia, czy też pozostawić jakiś bezpośredni ślad, czy tak zwany podpis sprawcy na zwłokach, czy w miejscu zdarzenia.
0: Wyrok jest nieprawomocny, śledczy zapowiadają apelację. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pomiędzy.

Nostalgiczny, refleksyjny, ale wciąż przebojowy i zachęcający do tuptania, choćby pod biurkiem. Antony Szmierek to piosenka Rafters z albumu Service Station at the End of the Universe. To ten zeszłoroczny album, do którego tak wracamy, a wracamy czekając na tegoroczny długogrający krążek The Heron. Tak się nazywa ta płyta, którą Antony Szmierek zapowiedział na najbliższe miesiące. No ale na razie sięgamy do tych dokonań, które już ujrzały światło dzienne. I tak też się dziś witamy. Rafał Lewandowski w pocie czoła zrealizuje dzisiejszą audycję, a Kuba Ferlinczeli, ja będę do Państwa mówił i grał do godziny 15. Nawirujemy dziś pomiędzy elektroniką i rockiem, pomiędzy nostalgią i relaksem. No i jak to zwykle bywa, będziemy szukać inspiracji w różnych częściach świata. Zaczęliśmy w Wielkiej Brytanii, a teraz kierunek Los Angeles. Dwie bardzo zdolne dziewczyny tam czekają.

Automatic, czyli utalentowany duet z miasta Aniołów. Na scenie są już prawie 10 lat, ale to ich ostatni tegoroczny album Is It Now przyniósł im zdecydowanie największy rozgłos. Izzy Glodini i Hallie Saxon, tak nazywają się członkinie zespołu Automatic. Chwalone są często przez duże postaci świata muzyki rockowej, m.in. przez Johna Dwyera z zespołu The OCs, za swoją zadziorność, za energetyczność i takie bardzo umiejętne łączenie postpunku z industrialnymi, wręcz niekiedy partiami elektronicznymi. Czasem to brzmienie jest nieco mroczne, czasem nieco psychodeliczne. Akurat utwór, którego posłuchaliśmy przed momentem, raczej ma pozytywny wydźwięk, ale bardzo lubią flirtować się z nieco właśnie mroczniejszymi brzmieniami, panie z Automatic. No i takie nieco psychodeliczne brzmienia będą nam jeszcze towarzyszyły przez parę chwil. Takie są też utwory grupy Automatic i kolejnej grupy, która jest jednym z moich najnowszych odkryć. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. To będzie zespół Floral Image.

Czwórka chłopaków z aparycją rodem z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, czyli właśnie Floral Image z brytyjskiego Norwich, jeden z ich pierwszych singli jeszcze z 2023 roku, singiel Gallipoli. Widzę w naszej nowoświatowej bazie, że jeszcze nikt na ten zespół nie wpadł w zespole Radio Nowy Świat, więc no, jestem troszkę z siebie dumny, muszę powiedzieć, bo naprawdę zachwycił mnie zespół Floral Image ostatnimi dniami. Jak sami mówią, inspirują się naturalnym bogactwem i pięknem zielonych krajobrazów na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Inspirują się takimi grupami jak Woods, King Gizzard and the Lizard Wizard i w końcu Stereolab, a więc takie tuzy współczesnego psychodelicznego grania. Ci z Państwa, którzy regularnie słuchają audycji Pomiędzy, wiedzą, że to jest niewątpliwie brzmienie, które wpisuje się w sferę tych moich muzycznych zainteresowań, a że brytyjskie to też nie przeszkadza i dlatego Floral Image zasłużyli sobie dziś nie na jedną, a na dwie pozycje w playliście.

Floral Image. Nieco spokojniej po raz drugi, tym razem z debiutanckiej płyty Gone Down Meadowland, czyli znowu te łąki jednak inspirują bardzo chłopaków z Norwich. Trochę ponad rok ma album debiutancki Floral Image. W tym roku wydano krążek z remiksami utworów, które znalazły się na debiucie. Też jest to ciekawy materiał, ale my poruszamy się nieco dalej w tej szufladce z napisem rock psychodeliczny, czy po prostu muzyka psychodeliczna, bo z nową płytą wraca zespół, no, bardzo ważny dla tej sceny już od bardzo wielu lat.

Powróciliśmy niepostrzeżenie do Los Angeles, do zespołu A La Las. Już ugruntowani gracze na tej psychodelicznej scenie rozpoczęli wspólne granie prawie 20 lat temu i od tego czasu zwiedzili w zasadzie wszystkie największe festiwale, a ich twórczość stała się taką poprzeczką do przeskoczenia. Tak sobie spolszczyłem słowo benchmark dla młodych zespołów chcących wejść na amerykańską scenę psychodeliczną. Potem ta kariera nieco zwolniła, usunęli się w cień A La Las, ale już niedługo ukaże się kolejny krążek, płyta Sirenas, na której A La Las eksploruje nieco mniej przebojowe, instrumentalne rejony i wydaje mi się, że kiedy już ją usłyszymy w całości 28 sierpnia tego roku, to będzie to płyta, która klimatem naprawdę będzie w stanie pochłonąć. W oderwaniu te single brzmią być może nieco zbyt delikatnie, ale wydaje mi się, że w całości, w kontekście może być to rzecz przeciekawa. Ale to nie koniec nowości i powrotów w dzisiejszej playliście. Z nową płytą po 15 latach wraca też dla wielu kultowy Vinnie Riley, czyli The Dirty Column.

46 lat od debiutu i 15 lat od ostatniej płyty powraca Dorothy Cullen z piękną płytą Renascent, pełną takich efemerycznych kompozycji jak ta sprzed chwili z udziałem Killing Rose. I Vinnie Riley, czyli ten mózg artystyczny za Dorothy Cullen, to też przykład artysty, który został odkryty po wielu, wielu latach na nowo. O fascynacji właśnie jego twórczością mówili tacy artyści jak Frank Ocean, Young Lean, Dev Hynes, czyli Blood Orange, ale być może przede wszystkim Harry Styles, któremu chyba najbardziej może podziękować za renesans swojej twórczości i swojej popularności Vinnie Riley. Harry Styles zaprosił jego wraz z zespołem na festiwal Meltdown 2026, który organizuje, którego kuratorem jest właśnie Harry Styles. No i no, naprawdę przyczynił się do powrotu na scenę tego artysty, a płyta Renascent jest na pewno warta uwagi. To nie jest album na lekkie i przyjemne słuchanie w tle. To jest album, na którym warto się skupić w całości od początku do końca, zostawić wszelkie inne bodźce i poświęcić się tylko i wyłącznie muzyce. Ale my oczywiście musimy dbać o dynamikę, idziemy dalej, tym razem zespół 54 Ultra.

Najpierw Amerykanin z karaibskimi korzeniami, 54 Ultra, czyli John Anthony Rodriguez, łączący współczesny indie pop z inspiracjami muzyką latino, a zaraz po nim już prawdziwie latino, grupa Winona Riders, prosto z przedmieść Buenos Aires, współcześnie jedna z najważniejszych rockowych grup z tego kraju. Idą śladami między innymi już legendarnego, przynajmniej tam, zespołu Soda Stereo, inspirują się m.in. The Stooges, The Brian Jonestown Massacre, no i wymienionym w tytule piosenki Lou Reedem, to fragment ich płyty El Sonido de Ecstasia z roku 2023. Świetny album, szczególnie dla tych, którzy są zmęczeni językiem angielskim w muzyce rockowej. Bardzo warto sobie zrobić taki przerwnik na teksty w jakimś innym języku. No ale te nieco żywsze rockowe brzmienia prowadzą nas do kolejnej premiery, premiery dzisiejszej i na dodatek polskiej. Zachwyt i Karolina Prasał również staliby walce naszych spotkań. Właśnie pokazali światu swój nowy utwór.

Nie mogę nie wspomnieć, że i koncert Zachwytu, i koncert Mleczy w naszym radiowym koncert holu są na naszym kanale na YouTube. Mleczy wydały już w tym roku swój drugi album, album Niebieski. Sięgaliśmy do niego w audycji Pomiędzy i na pewno do drugiego krążka Zachwytu również będziemy sięgać. Pierwszy singiel Znam już graliśmy, dziś drugi singiel zapowiadający tę płytę Nie tędy droga i to jest no, jedna z najlepszych polskich piosenek, jakie w tym roku słyszałem. Są w formie podopieczni wytwórni Tematy i Zachwyt i Mlecze, a my tymczasem pozostajemy jeszcze wśród nowości i zaglądamy do jednego z naszych singli tygodnia.

Pochodzący z Houston, Corey King, multiinstrumentalista, kompozytor i tekściarz. Dokładnie w zeszły piątek pokazał światu swój nowy album Change the Wind, a na nim, jak Państwo słyszeli, muzyka łącząca soul, jazz i wszystko co pomiędzy, przy tym sporo eksperymentów kompozycyjnych i melodyjnych, co też Państwo przed chwilą usłyszeli. No i sporo gości, m.in. basistka Esperanza Spalding i perkusista Arjen Hackney, bardzo już uznane postaci na tej jazzowej scenie międzynarodowej. Oboje wystąpili epizodycznie właśnie w utworze Worms, który jest w tym tygodniu naszym singlem tygodnia. I szczególnie ta partia basowa Esperanzy Spalding, ten głęboki bas zagrany na kontrabasie w zasadzie, a nie na takiej klasycznej gitarze basowej, zatrzymała mnie przy tej kompozycji i bardzo skojarzyła mi się ze ścieżką basową, która pojawiła się na zeszłorocznej płycie Mount Kimby.

Mount Kimby i Dump Guitar to z te płyty The Sunset Violent z głęboko osadzonym basem i też z nieco psychodeliczną partią wokalną sączącą się gdzieś z muzycznego tła. Jakoś ta muzyka psychodeliczna dziś przeplatała się przez całą audycję. Pięknie wybrzmiał ten utwór na koniec Off Festiwalu kilka lat temu, a już w przyszłym tygodniu właśnie audycja Off Festiwalowa. To już ten czas, szanowni państwo. Natomiast to za tydzień, a dziś jeszcze na koniec audycji nasza cotygodniowa podróż do Azji i porcja muzycznego oddechu i, jak wskazuje sam tytuł, uśmiechu. To dla tych, którzy już zaczęli weekendowy odpoczynek prosto z Korei Południowej, Cheongji Park, a z Ostrej żegnamy się. Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Minęła 15. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński. Zapraszam. Para polskich myśliwców F-16 przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Jak przekazał minister obrony, do zdarzenia doszło 40 km na północ od Kołobrzegu. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, zaznaczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten incydent miał miejsce ponad dobę po tym, jak rosyjska rakieta spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Kluczowe dla śledztwa elementy udało się już zebrać, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
1: W toku tych oględzin interesowały nas zebranie oczywiście maksymalnej ilości tych elementów tego statku powietrznego. Ale kluczowym z punktu widzenia ustaleń procesowych były elementy napędu oraz elementy elektroniki. Wiadomo, rakieta składa się głównie z poszycia, ale ona nie ma jakby takiego kluczowego znaczenia dla czynienia ustaleń faktycznych.
0: Jak przekazali śledczy, rakieta, która rozbiła się na Lubelszczyźnie, powstała w tym roku w Rosji. I jeszcze informacja sprzed kilku chwil. W związku z wydarzeniami na Lubelszczyźnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało na rozmowę ambasadora Rosji, napisał w internecie szef rządu. To już oficjalne, znamy datę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw. Premier zarządził wybory na 27 dzień września. Mieszkańcy wybiorą wtedy następcę odwołanego w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego. Teraz wizyta w restauracji i kontrola inspekcji handlowej. W pierwszej połowie roku było ponad 300 kontroli, w 4 lokalach na 5 lokali były nieprawidłowości.
2: Usługa gastronomiczna, bowiem jak każda inna, musi być zgodna z umową. Jeśli posiłek jest nieświeży, czegoś w nim brakuje lub jakiś składnik został zamieniony na inny bez wcześniejszej naszej zgody, możemy skorzystać z prawa do reklamacji. Najlepiej zgłośmy to od razu na miejscu. Jeśli coś jest nie tak, na przykład brakuje cennika, gramatury posiłku, czy nie zgadza się jego wielkość, możemy zgłosić to inspekcji handlowej.
0: Mówi Agnieszka Kowalska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Lista miejsc, w których kontrola wykazała nieprawidłowości, znajduje się na stronach urzędu. Za chwilę na naszej antenie Akademia Rocka. My na koniec serwisu zaglądamy do Czaplinka. Trwa Poland Rock Festival. Imprezie tradycyjnie towarzyszą spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Wśród gości Julia Szeremeta, wicemistrzyni olimpijska w boksie, mówiła o początkach swojej kariery.
3: Na pewno krok po kroku jakby wierzyłam, że mogę coś osiągnąć w tym boksie i że będzie mi to szło dobrze, ale na początku nie marzyłam o igrzyskach olimpijskich, tylko po prostu startowałam, był turniej, chciałam wygrać, pokazać się z dobrej strony. Pierwszy turniej to jeszcze nie mogłam startować, walczyłam na Memoriale, gdzie miałam lat 13, po 2-3 miesiącach treningów.
0: W internecie można oglądać te rozmowy i poprzednie rozmowy m.in. z Marianem Dziędzielem czy Agatą Kuleszą, a jutro wśród gości Poland Rock Festiwalu Juliusz Machulski i Sławosz Usnański-Wiśniewski. Poland Rock Festiwale trwa do końca tygodnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, w związku z tym zaczynamy kolejne wydanie Akademii Rock, gdzie dzisiaj pochylimy się nad nagraniami takich artystów jak między innymi Whitesnake, B.B. King, Foo Fighters, Elvis Presley. Być może pojawi się także grupa Yes i Kiss, a rozpoczniemy od motywu filmowego z pewnego kultowego horroru.

Włącz moje serce, rok 87, włącz konkretnie serce Nickiego Sixa, które po prostu po przedawkowaniu przestało bić, następnie dostał 2 strzały adrenaliny w serce, no i tak wrócił do życia i dzięki temu mógł grać w takim utworze z albumu Dr. Feelgood, wspaniałej płyty z roku 87. Z krainy hedonizmu przenieśmy się teraz do krainy poezji i wysłuchajmy Patti Smith.

0: Gloria in Excelsis Deo, album Horses, otwiera słynne zdanie Jesus died for somebody's sins, but not mine. Patti Smith połączyła własny poemat z utworem Gloria zespołu Dem i w ten sposób stworzyła jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w historii punk rocka. No i oczywiście romantycznych, bym powiedział, co najmniej, no bo jest to poezja na naprawdę wysokim poziomie. A propos romantyzmu, zapraszamy do komedii Rockes.
1: Comédie Rockes.

Corto Malese to wspaniały paryski duet i wystąpił na naszej antenie w utworze Je suis gothique, je te merde, czyli jestem gotem i mam cię gdzieś. Ma to być ironiczne spojrzenie na stereotypy dotyczące subkultury gotyckiej i dlatego zamiast patosu utwór stawia na prowokację i czarny humor. Innym artystą, który stawiał na prowokację w swojej twórczości był niejaki David Coverdale, który teraz wystąpi razem z zespołem Whitesnake w utworze Give Me All Your Love.

Give Me All Your Love, pierwszy singiel z albumu Slip of the Tongue z roku 1989 i choć w teledysku występuje Steve Vai, wszystkie partie gitar na płycie nagrał niejaki Adrian Vandenberg, jeszcze przed kontuzją nadgarstka. Vai dołączył później, by zagrać podczas trasy koncertowej i promować album. Nie dziwię się, że Vandenberg dostał kontuzji nadgarstka, no bo jest to granie naprawdę wyczynowe. Ciekawe, czy kiedykolwiek BB King dostał kontuzji nadgarstka.

Lucille Talks Back. Lucille to imię, które B.B. King nadawał swoim gitarom. I powiedziałbym, że ta piosenka dotyczy takiego dziwnego zwyczaju, który narodził się po tym, jak powrócił do płonącego klubu, który stanął w płomieniach po jego koncercie, aby uratować swoje instrumenty. Później dowiedział się, że pożar wybuchł przez bójkę o kobietę o imieniu Lucille i od tamtej pory wszystkie jego gitary nosiły to imię, jako jakaś taka przestroga. B.B. King chciał zaczarować te swoje gitary i uchronić się przed jakimkolwiek pożarem, żeby ten ogień buchał tylko z niego, a broń Boże, nie był to ogień fizyczny. Fizycznie zanurzmy się teraz w brzmieniach trochę bardziej alternatywnych i wysłuchajmy Foo Fighters w utworze Saint Cecilia.

Foo Fighters i Saint Cecilia. Utwór powstał podczas pobytu zespołu w hotelu Saint Cecilia w Austin, a sam Dave Grohl zadedykował całą epkę fanom po zamachach terrorystycznych w Paryżu w roku 2015, udostępniając tę epkę bezpłatnie jako gest solidarności. Piękny gest, tym bardziej, że ta epka jest po prostu bardzo dobra. Bardzo dobrym nazwałbym również nietypowy kolaż utworów w wykonaniu Elvisa Presley i Junkie XL.

swoich fanów. Do tej pory gra, ale tak się składa, że w roku 89 wydał genialny album pod nazwą Trash, z którego posłuchamy dzisiaj piosenki Hell is Living Without You.

Hell is Living Without You. Utwór, tak jak wcześniej wspominałem, z jednego z moich ulubionych albumów Alice'a Coopera, Trash, z roku 89. To właśnie z tego albumu, pomiędzy innymi wspaniałymi utworami, można znaleźć także legendarny utwór Poison. Ta płyta również oznaczała wielki powrót Alice'a Coopera na listy przebojów, a producentem całego albumu był Desmond Child, współautor przebojów Bon Jovi'ego, Aerosmith i Kiss. Nic dziwnego, że popchnął trochę takiego przebojowego ducha w Alice'a Coopera, no i powstało dzieło naprawdę epokowe.

Yes i Ariadne, która pochodzi z albumu Aurora z tego roku, pierwszego studyjnego wydawnictwa Yes od 3 lat, a sam tytuł nawiązuje do Ariadny z mitologii greckiej, której nić pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu Minotaura. Trochę, że tak powiem, zainspirowany Odyseją, ale w sumie nie Odyseją, tylko całą mitologią grecką, prawie, a nawet nie prawie, żegnam się już konkretnie, bo niestety to już koniec naszej Akademii Rocka. Mówił Adam Stasiak, audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. Państwu dziękuję oczywiście za obecność, a pożegnamy się utworem nie takim starym, ale powiedziałbym, że w brzmieniu co najmniej świeżym. Będzie to Kiss i piosenka Out of This World, nie z tego świata. Do usłyszenia za tydzień.

0: Hit!
1: Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. MSZ wzywa na rozmowę ambasadora Rosji, to w związku z wydarzeniami na Lubelszczyźnie. Informacje na temat rosyjskiej rakiety, która spadła w miejscowości Tarnawa Kolonia, przedstawił w Sejmie minister obrony. Politycy są od tego, by tworzyć warunki do działania Wojska Polskiego, a żołnierz od tego, by strzelać i podejmować decyzje, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ja biorę 100% odpowiedzialności za działania wojska, za to wszystko, co wczoraj robili. Jestem im wdzięczny za decyzje podjęte. Jestem z nich bardzo dumny. I w momencie, gdy każdy staje się ekspertem, szczególnie z prawej strony, każdy staje się ekspertem na temat, kiedy Wojsko Polskie ma zestrzelić i jaki pocisk, jaką rakietę i jakiej broni używać, kiedy ktoś ma nacisnąć guzik, wszyscy stają się ekspertami, to wróćmy do normalności.
1: Dodam, że Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla do odpowiedzialności karnej. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska w związku ze śledztwem dotyczącym możliwej korupcji przy przetargach. Posłowie nie zgodzili się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie polityka. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym o nawoływanie do przemocy wobec szefa rządu i nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych. Rada Nadzorcza Spółki Centralny Port Komunikacyjny odwołała prezesa zarządu Filipa Czernickiego i członka zarządu Dariusza Kusia. Obowiązki prezesa zarządu będzie pełnił teraz Marcin Michalski, członek zarządu spółki. Przypomnijmy, w czerwcu z funkcji pełnomocnika rządu do spraw centralnego lotniska zrezygnował Maciej Lasek. I jeszcze Warszawa i uroczysta sesja Rady Miasta w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Insygnia honorowego obywatela stolicy otrzymał uwolniony niedawno działacz polonijny Andrzej Poczobut. Rada Warszawy nadała mu tytuł honorowego obywatela 2 lata temu, podczas pobytu dziennikarza w białoruskim więzieniu.
3: Jestem bardzo wzruszony. Tak samo byłem wzruszony w 24 roku, kiedy z listu rodziców dowiedziałem się o waszej decyzji. Warszawa, która wtedy wydawała się być tak daleka, nagle stała się tak bliska. To jest miasto szczególne, które w sercu każdego Polaka ma swoje miejsce.
1: Honorowymi obywatelami Warszawy zostali też publicysta i wieloletni redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik oraz powstaniec warszawski podpułkownik Jakub Tomasz Nowakowski. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Przepraszam bardzo, pan tu od czwartkowego świtu?
1: A pani? Wyspana?
4: Z krótką przerwą, ale można tak powiedzieć. Natomiast rozumiem, że wybiera się pan na zewnątrz.
1: Choć tu trochę chłodniej, zostałbym.
4: No właśnie, o nakrycie głowy pan zadbał, to bardzo dobrze, to proszę jeszcze pamiętać o nawodnieniu.
1: Nawodnieniu.
5: Nowy Świat po południu.
4: 4 minuty po godzinie 16:00, nieco inny piątek przed nami. Ksenia Maciczak, kłaniam się państwu pięknie w zastępstwie Michała Poryckiego. U nas urlopów ciąg dalszy, więc znów w składach mieszanych będziemy państwu towarzyszyć przez najbliższe dni. To, co się nie zmienia, to zawartość popołudniówki, a także ścieżki kontaktu z nami. Nasz adres popołudnie@nowyswiat.online. Oczywiście już do państwa dyspozycji, podobnie jak numer telefonu 224-280-280 i media społecznościowe. Zapraszamy do 19:00.

0: Jack White i 7 minut po godzinie 16. Z rzeczy formalnych nie przedstawiłam Państwu zespołu popołudniowego. Już nadrabiam oczywiście ten błąd. Olga Bobienko czuwa nad całością audycji, a ponadto oczywiście Klaudiusz Slezak, Jakub Ferlin, Klaudia Kowalczyk, Wiktoria Wichrowska, która cały czas czuwa przy naszym telefonie. Proszę sprawdzić, czy Wiktoria tam oczywiście jest. Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak. To my dziś z Państwem przez najbliższe 3 godziny, podczas których rzecz jasna nie zabraknie tematów ważnych i aktualnych, ale zaczniemy oczywiście od polityki, a właściwie od potężnej awantury przywiejskiej, a pretekstem stał się groźny incydent z rosyjską rakietą, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i wczoraj spadła na Lubelszczyźnie.
1: Polska też ma nieszczęście, bo ma fatalny rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, który bezczelnie wczoraj powiedział, że gdyby rakieta jeszcze dalej leciała, to byłaby zestrzelona.
2: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy, w ogóle zabierając głos.
0: A o kulisach tego sejmowego starcia i aktualnej sytuacji bezpieczeństwa już za chwilę będzie opowiadał Państwu Klaudiusz Slezak. Po godzinie 16.30 zastanowimy się, dlaczego w Warszawie średnio żyjemy 4 lata dłużej niż w Łodzi.
3: Na długość życia składa się nie tylko to, co my robimy, jak się zachowujemy, ale też nasze środowisko, w którym żyjemy, geny, no i ten aspekt kulturowy.
0: Czy kod pocztowy naprawdę może decydować o długości naszego życia? To postanowiła sprawdzić Olga Bobienko, a jej relacja jeszcze przed 17. A po 17 Instytut Medycyny Pracy triumfalnie ogłasza, mamy o 10% mniej chorób zawodowych.
4: No na pewno zmiana struktury gospodarki do tego się przyczynia, bowiem systematycznie odchodzimy od przemysłu ciężkiego, przetwórstwa tradycyjnego, a następuje dynamiczny rozwój sektora usług, nowoczesnych technologii oraz sektora handlu, co sprawia, że jest mniej ryzyk związanych z ewentualną wypadkowością czy też pojawianiem się chorób zawodowych.
0: Ale jak zawsze diabeł tkwi w definicjach. Przewlekły stres, lęk czy wypalenie zawodowe w polskim prawie w ogóle nie są klasyfikowane jako choroby zawodowe. To co my właściwie w takim razie mierzymy i dlaczego pomijamy tak często aspekt ludzkiej psychiki? O tym porozmawiam po 17.30 z Justyną Zacharuk, trenerką Mocnych Stron Instytutu Gallupa, współzałożycielką firmy Mocne Strony Naturalnie. A po godzinie 18.00 po co nam optymistyczne statystyki i piękne prognozy długowieczności, skoro życie potrafimy drastycznie skrócić lub zrujnować w ułamku sekundy.
5: Bardzo niebezpieczne to jest, ponieważ każdego razu wyjeżdżając hulajnogą mam sytuację, która dotyczy głównie kontaktu z samochodami. No.
6: Ponad 60% młodych dorosłych nie ma zielonego pojęcia o tym, że ubezpieczenia na hulajnogi czy nawet rowery istnieją.
0: Czy brak kasku na hulajnogach to naprawdę największy problem, z jakim mierzymy się na drogach? Czy to nie jest tak, że kask chroni dopiero wtedy, gdy dojdzie do najgorszego, a my kompletnie ignorujemy to, co ten wypadek wywołuje? Wszak kask uratuje głowę przed krawężnikiem, ale na przykład nie uratuje pieszego, którego ktoś właśnie potrącił. A o tym, jak brutalna fizyka weryfikuje naszą pewność siebie na drodze, porozmawiamy po 18.30 z profesorem Ernestem Kucharem, specjalistą medycyny sportowej, a na tę rozmowę zapraszam Państwa w imieniu Olgi Bobienko. No i do 19.00 proszę jeszcze pamiętać o głosowaniu na Tip Top Listę.

0: 13 minut po godzinie 16. Pan Tomasz się zastanawia, czy kot pocztowy ma wpływ na długość naszego życia. Tego nie wiem, ale kot mruczący pozytywnie wpływa na dobrostan osoby głaszczącej. No a o kotach wczoraj o poranku dużo rozmawialiśmy i już chyba Państwo wiedzą, że koty na pewno w domu rządzą. Pytanie, kto rządzi w polityce? Dzisiaj wsłuchując się trochę w głosy polityków, mam wrażenie, że emocje, dlatego od tych potężnych emocji w Sejmie dziś zaczynamy, a właściwie sprawozdania szefa MON w sprawie rosyjskiej rakiety, które przerodziło się w polityczną bitwę, gdy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zarzucił opozycji chęć wstrzymania pomocy dla Ukrainy, to z ław PiSu krzyczano ostro, dlaczego kłamiesz? I to między innymi poseł Przemysław Czarnek, którego natychmiast wsparli Mariusz Błaszczak, a także Antoni Macierewicz. Szef resortu obrony odpowiadał z mównicy, że pomoc Kijowowi chroni bezpośrednio polskie niebo. A co z tego wszystkiego zostało? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
1: Dzień dobry, jestem.
0: No to czy po tej fali krzyków, wzajemnych oskarżeń sytuacja w Sejmie jakoś się uspokoiła, czy wprost przeciwnie?
1: To znaczy ci, którzy mieli być na grillu, o którym też powiem, to nie do końca brali udział w tej awanturze, więc oni zajęci bardziej grillem i grillowaniem, ale no niewątpliwie sytuacja się uspokoiła, bo to tak to w Sejmie i w tym sejmowym życiu jest, że jest burza. Dużo słów, a potem jest jednak piątek, piątunio,
0: weekend.
1: Piąteczek, tak. Więc stukot, kółek i kółek po tym bruku sejmowym jest absolutnie słyszalny. Trzeba się rozjechać do domów po tym, jak już się trochę na siebie pokrzyczało. Zaczęło się rano nawet nie tyle w Sejmie, co w okolicy miejscowości Ryki, bo tam popędzili posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby powiedzieć, że miała tam być baza przeciwlotnicza. Oni gdyby rządzili, to by wybudowali, a teraz ten zły rząd Koalicji Obywatelskiej to ich projektów nie kontynuuje. No i przez to właśnie Polska jest słabsza. Jednym z tych, czy polska obrona jest przez to słabsza, jednym z tych, którzy tam byli, był były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i mówił między innymi tak.
2: Polska ma szczęście. Dlaczego? Dlatego, że po raz kolejny wleciała na nasze terytorium ruska rakieta. Wcześniej wlatywały też drony. No i nikt nie zginął. Polska też ma nieszczęście, bo ma fatalny rząd, na czele którego stoi Donald Tusk, który bezczelnie wczoraj powiedział, że gdyby rakieta jeszcze dalej leciała, to byłaby zestrzelona. To ile kilometrów, ja pytam, ma rakieta wlatywać w terytorium naszego kraju, żeby została zestrzelona?
3: Do Wisły.
2: A właśnie, do Wisły, tak.
1: A potem te pytania Mariusza Błaszczaka i Przemysława Czarnka, o którym wspomniałaś, przeniosły się właśnie do Sejmu, gdzie posłowie PiS jeszcze przed głosowaniami, wykorzystując tę formułę wniosków formalnych, zadawali mnóstwo różnych pytań, że to skandal wszystko, co się stało, gdzie jest rząd i co rząd w tej sprawie zrobił. No nie miał innego wyjścia Władysław Kosiniak-Kamysz, jak to tego wszystkiego wysłuchać, a potem się z ławy rządowej podnieść i odpowiadać po kolei na wszystko, co było, też na oskarżenia właśnie ze strony Mariusza Błaszczaka. I tu przyznajmy, Kseniu, bardzo miał łatwą robotę Władysław Kosiniak-Kamysz. No bo jak się jest byłym ministrem obrony narodowej, któremu rakieta między innymi wlatuje, no to nie było to jakieś wielkie wyzwanie intelektualne, ale też dodajmy, że Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił swoje wystąpienie na dwie części. Pierwszą merytoryczną, gdzie przedstawił godzina, czy właściwie minuta po minucie, co się działo, a drugą odpowiedzi polityczne. Były zarzuty o to właśnie, że niedochowane procedury, że za mało informacji. No to dajmy się wypowiedzieć Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
4: Gdy obejmowałem urząd, takie pierwsze zajście ma miejsce 29 grudnia 2023 roku. Nie ma żadnych procedur w Ministerstwie Obrony uruchamiania alertów, informacji ze strony czy to ministerstwa, czy ze strony dowództwa operacyjnego. Od tego momentu wprowadzamy zasady, informowani jesteśmy wszyscy. Media to przekazują dalej o podrywaniu par dyżurnych, o zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa polskiego. I to jest już pierwsze ostrzeżenie, które dla wszystkich powinno jeszcze raz uświadamiać, że tuż obok nas toczy się wojna. Druga 16. Później startują śmigłowce o godzinie 3:14. W momencie, kiedy są wykryte rakiety zbliżające się do Polski, są już na miejscu samoloty F-16. One tam stacjonują od kilkudziesięciu, znaczy są w powietrzu, są gotowe do użycia od kilkudziesięciu minut w momencie, kiedy rakiety zbliżają się w niebezpieczny sposób do granicy Polski. Jedna zbliża się na 5 kilometrów, zawraca, leci w innym kierunku, osiąga swoje cele.
1: No i potem mamy dokładnie opis, co się działo, czyli rakietę przejmuje nasz F-16, leci za tą rakietą. Kiedy ma podjąć decyzję, czy tę rakietę zestrzelić, czy nie zestrzelić, rakieta spada na pole rzepaku, więc już nie ma sensu jej zestrzeliwanie. To wszystko, jak słyszymy, ma się dziać w porozumieniu z dowództwem, czyli to wojskowi podejmują decyzję właśnie, czy pozwolić tej rakiecie lecieć dalej, czy jednak bezpieczniejsze będzie jej właśnie rozbicie się o ziemię tam w miejscowości, czy w okolicy miejscowości Tarnawa Kolonia. No i padały oczywiście też zarzuty dotyczące tego, dlaczego nic nie wiedzieliśmy i dlaczego te informacje nie są przekazywane. Na razie mówimy o tej sferze wojskowej. To podkreślam, nie o tym, co my jako obywatele się dowiedzieliśmy, tylko o tym, co wiemy także później, minuta po minucie, jak to wszystko wygląda. No więc tu znowu odpowiedź ministra obrony narodowej.
4: Pan generał Kukuła był kilkukrotnie proszony przez kwaterę główną NATO o zastanowienie się, czy wszystkie te informacje są potrzebne do publikacji. Bo one też działają często w intencji Federacji Rosyjskiej. To trzeba zawsze rozważyć. Dlatego dowódca operacyjny w pierwszej kolejności będzie się zajmował bezpieczeństwem państwa polskiego. A w drugiej kolejności będzie się zajmował SMS-ami, tweetami i innymi informacjami. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa. I wczoraj, patrząc nawet na ten harmonogram działu, F-16 na miejscu, systemy obrony przeciwlotniczej, to wszystko uruchomione. Czy jesteśmy na etapie, że wszystkie systemy mamy już zbudowane? Nie. Polska wydaje ponad 200 miliardów w obronę przeciwlotniczą. Budujemy wielowarstwową obronę powietrzną państwa polskiego. Od systemu średniego zasięgu Wisła, Narew, Pilica Plus i teraz SAN, systemy antydronowe. To jest ponad 200 miliardów. Jesteśmy państwem, które najbardziej w to inwestuje. To niestety wymaga czasu. I tutaj dobrze, bo jest i kontynuacja, i dołożenie działań, szczególnie z programu Sejm. Ci, którzy dzisiaj najgłośniej krzyczą, niech zastanowią się, jak głosowali kilka miesięcy temu nad najszybszym programem modernizacji polskiej armii.
1: No właśnie, to jest jeden z też z koronnych argumentów. No bo Mariusz Błaszczak dzisiaj rano, mówiący o tym, że ten rząd zatrzymał rozwój polskiego wojska, a jednocześnie przecież pamiętamy całą awanturę o Der Safe, niemiecką pożyczkę i to, co działo się kilka miesięcy temu właśnie, jak to argumentował Mariusz Błaszczak. Można by powiedzieć, że ta historia się nie do końca spina w ustach właśnie Mariusza Błaszczaka. No i w końcu ten argument, o którym już wspomnieliśmy, Kseniu, czyli to, że wojsko wpuściło rakietę i ile jeszcze ta rakieta musiałaby lecieć, żeby tę rakietę zestrzelić? Może do Wisły, podpowiadał Mariuszowi Błaszczakowi z tyłu Przemysław
0: Czarnek. Właśnie miałam cię zapytać, czyli to był głos.
1: Tak, tak, to był Przemysław Czarnka. No, ja powiem, że ja wiem, że przez Wisła płynie trochę na, jednak na wschód od Bydgoszczy, że tam no, jest parę dziesiąt kilometrów, ale no jednak za czasów Mariusza Błaszczaka to właśnie ona aż pod Bydgoszcz ta rakieta doleciała. Bardzo podobna do tej zresztą, która spadła wczoraj.
0: I długo nie wiedział, że ta rakieta wleciała.
1: I ona tam sobie leżała i leżała i leżała. A to nie był jedyny taki przypadek przecież, bo też były inne, kiedy z tym informowaniem nas, obywateli, no to nie było najlepiej.
4: Jak to wtedy było? Bo tak krzyczycie o informacji. Wczoraj nagrywaliście o godzinie 10:16 filmiki. Gdzie jest Kosiniak? Gdzie jest Tusk? Znaczy my byliśmy na Lubelszczyźnie w miejscu, gdzie spadła rakieta. A kiedy pan minister Błaszczak pojechał do Bydgoszczy? Do dzisiaj tam nie dotarł. Kiedy pan był w Przewodowie, niech pan powie. Ile godzin czekaliśmy na informacje? Wtedy były ofiary śmiertelne niestety. Nie obciążam was za to. Nie obciążam. Po 8,5 godzinach od działań, które miały miejsce w Przewodowie, pojawia się lakoniczny komunikat ze strony rządu. 8,5 godziny, gdzie po 6 godzinach agencje międzynarodowe podawały o tym wypadku. Rząd polski wtedy nie zareagował.
1: Faktycznie tak było, Kseniu. Dowiedzieliśmy się o tym, że coś w przewodowie spadło. Chyba z AP jako pierwsze tę informację podał, jeżeli dobrze pamiętam, ale faktycznie jedna z tych międzynarodowych agencji informacyjnych, a nie strona rządowa. Nie dowiedzieliśmy się tego oficjalnym kanałem. Zresztą wydawało się nam wtedy, że to może być jakiś element pierwszego ataku na Polskę, no bo właśnie nie było informacji potwierdzonych ze strony rządowej, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Jeszcze jeden zarzut, który dzisiaj się pojawiał pod adresem polskiego rządu. Zresztą dodajmy, że ten akurat zarzut dotyczący informowania nas obywateli, bo to już przechodzimy trochę na drugą część, czyli tego nie wojskową, tylko właśnie tego, czego my się dowiedzieliśmy, dotyczy informacji. No bo faktycznie syreny wyły po tym już, jak rakieta spadła, więc trochę spóźnione. No i w końcu nie było żadnych powiadomień dla obywateli, co właściwie się dzieje. Nie zostały wysłane SMS-y, nie zostały też wysłane SMS-y o zakończeniu alarmu. W tej chwili dodam, że nie ma takich przepisów, ma to być zmienione, ale obywatele nie dowiedzieli się, co się właściwie dzieje. Usłyszeli jedynie syreny. Syreny według podręcznika bezpieczeństwa odsyłają do radia i telewizji, tych publicznych, a tam informacji żadnych w nocy nie było. No i jeszcze jedna, tu też trzeba powiedzieć, no być może niezbyt rozsądne działanie rządu, bo nie wiem, czy ty dzisiaj, Kseniu, dostałaś SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o tym, że można pobrać
0: tak,
1: właśnie poradnik bezpieczeństwa. No i tu trzeba przyznać, że rząd trochę zadziałał chyba bez przemyślenia tej kwestii, no bo wysłali miliony SMS-ów do wszystkich, że można ten przewodnik pobrać. No i większość z nas, jak dostaje takiego SMS-a, pobierz przewodnik bezpieczeństwa, to co robi? No na pewno duża część mówi, a przeczytałem, ale druga część mówi, o dobra, zajrzę tam i zobaczę, co jest. No jak nagle kilka milionów osób chce wejść na jedną stronę internetową, to co się dzieje?
0: Wiesza się wszystko.
1: I to się dokładnie stało. Więc tu akurat punkt dla opozycji, która mówi, no to słaba wasza dzisiaj strona wpadka. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Może wczoraj rzeczywiście nie poinformowali w żaden sposób mieszkańców Lubelszczyzny o tym, co się dzieje, ale za to dzisiaj ktoś wpadł na pomysł, że można rozesłać do wszystkich dorosłych Polaków w ramach systemu Alert RCB SMS-a z linkiem. Jaki był tego efekt? Pierwszy w historii udany atak DDoS rządu na własne strony rządowe. Przez swoją niekompetencję zablokowali wszystkie strony rządowe. Szanowni Państwo, jedyne alerty RCB, jakie powinny dzisiaj przychodzić, to ostrzegające przed działaniami tego rządu. Ale czego spodziewać się od rządu, którego premier musiał sobie hasło i login na karteczce przyklejać do laptopa? Panie ministrze Gawkowski, pan powie kolegom, co oni narobili i jak to działa. Dziękuję bardzo.
1: No i tu oczywiście poseł Fogiel miał rację. Być może nie było najrozsądniejsze wysyłanie tej informacji do wszystkich naraz, no bo było wiadomo, że tak to się skończy. Ale tu znowu, jeżeli mówimy o obronie cywilnej i o informowaniu ludności i o tym, kto powinien tym wszystkim zarządzać, no to znowu rząd no nie miał trudno, też powiedzmy sobie to szczerze, Kseniu. Marcin Kierwiński, jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, właśnie odpowiadający za tę obronę cywilną, przypomina, no dobra, a wy, drogi PiS-ie, co w sprawie obrony cywilnej? Nie wiem, czy pamiętasz, z pompą zrobione podpisywanie ustawy o obronie narodowej. Autorstwa między innymi Mariusza Błaszczaka, ale też Jarosław Kaczyński był z niej wyjątkowo dumny. Nawet były takie wydarzenia jak potem świętowanie, uwaga, rocznicy podpisania ustawy o obronie narodowej. Takie rzeczy właściwie już się teraz nie wydarzają. Trochę łezka się wokół kręci, że ktoś mógł kiedyś obchodzić jakieś rocznice podpisania umowy, ustawy, ale to już na marginesie. No więc oni tę ustawę, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, uchwalili o obronie narodowej, tylko że pisząc nową ustawę o obronie narodowej, zupełnie zapomnieli o obronie cywilnej, więc tę obronę cywilną w ogóle wyrzucili i nie wiedzieli za bardzo, co z tym zrobić, co dzisiaj im przypominał właśnie Marcin Kierwiński.
5: Jak wyglądała ochrona ludności za rządów PiS? działania, które podjął PiS. Wykreślenie ochrony ludności i obrony cywilnej z polskiego porządku prawnego. To jest fakt. Głosowaliście za tym, przygotowaliście taki projekt ustawy, wykreśliliście szefa obrony cywilnej kraju z polskiego prawodawstwa. Nie wiem, czy zrobiliście to z głupoty, z niewiedzy, czy zapomnieliście o tym. Panie Błaszczak, pan może się do tego odnieść, bo to pan przygotowywał ustawę, która to robiła. Wykreśliliście całkowicie. Jakie mieliście kolejne pomysły? Dziś krzyczycie, że nie było SMS-u w RCB, ale przecież w RCB chcieliście je zlikwidować. Powiedzieliście, że RCB jest niepotrzebne. A co miało być alternatywą dla RCB? Przeniesienie etatów do kancelarii pana premiera Morawieckiego. Wprost do kancelarii. Po co? Żeby zatrudnić tam kilku pociotków, którzy nie mają bladego pojęcia o tym, co to jest zarządzanie kryzysowe.
1: No i pojawił się jeszcze jeden argument ze strony opozycji dzisiaj. Tu Marcin Ociepa, były wiceminister obrony narodowej, być może przyszły wicemarszałek Sejmu, bo to ten zawodnik został zgłoszony na to miejsce, że przypomina, że trzeba przecież coś zrobić z ambasadą Rosji w Warszawie. Jest w tej sprawie uchwała Sejmu.
6: Bezpieczeństwo to sprawa zasadnicza, a to, co się wczoraj wydarzyło, ma swoje źródła w zaniechaniach dyplomatycznych tego rządu. Bo czerwoną granicę skierowania środków napadu powietrznego o charakterze bojowym Rosja przekroczyła w Polsce w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. Wówczas przedłożyliśmy projekt uchwały, który przeszedł niemal jednogłośnie. Także państwo nad tym głosowaliście, wzywający rząd do podjęcia działań na rzecz wywłaszczenia rosyjskiej ambasady z centrum Warszawy, z bezpośredniego sąsiedztwa MON-u, Belwederu i kancelarii premiera. Zapytaliśmy MSZ, co z tą uchwałą państwa, także uchwałą zrobiono. Nic. Nie wysłano nawet noty dyplomatycznej. Szanowni państwo, jeżeli na atak ze września zeszłego roku nie było odpowiedzi asymetrycznej, dyplomatycznej, to nie dziwcie się, że takie ataki będą się powtarzać.
1: No i tu znowu dodajmy, że nie dyskutując, czy to słuszna idea, czy nie, to po pierwsze przeprowadzenie jej prawnie jest bardzo trudne z takim wyrzuceniem danego kraju z siedziby, z ambasady. A po drugie, no, Prawo i Sprawiedliwość, jak rządziło, to też w tej sprawie niewiele zrobiło. Można by powiedzieć, no hola hola, ale teraz są te ataki, teraz spadają rakiety. Mm-hmm. Przypominam, że według obowiązującej w Prawie i Sprawiedliwości wersji wydarzeń, w 2010 roku w Smoleńsku był zamach i to Rosjanie zamordowali, zabili całą delegację łącznie z prezydentem, która tam poleciała. Więc jeżeli to nie był przyczynek do wyproszenia Rosjan z ich ambasady, to czy na pewno teraz jest ten przyczynek? To tak tylko pod rozwagę zostawiam a propos tych argumentów, którymi dzisiaj politycy w Sejmie się przerzucali.
0: No wiesz, zawsze, zawsze łatwiej się przerzuca odpowiedzialność na drugą stronę, niż samemu wyciąga jakiekolwiek konsekwencje.
1: No to jest zawsze najłatwiejsze.
0: Oczywiście.
1: Tak.
0: Klaudiuszu, zdążysz, tylko wiesz co, jeszcze jedno pytanie od pana Bartosza. Pewnie. W sprawie rakiety, bo wiem, że chcesz o grillu opowiedzieć i bardzo cię nawet o to poproszę. Ja nie mam wątpliwości, że wojsko zrobiło w sprawie rakiety wszystko, co się dało, ale mam jedno zasadnicze pytanie. Ta rakieta spadła, jak mówią media, czy jednak spadła i jej ładunek eksplodował? Bo to duża różnica.
1: Wygląda na to, że ten ładunek eksplodował. No stąd jest, rozumiem, tak wielki lej. Ale tu nie mam pewności, przyznaję.
0: Aczkolwiek to, co czytałam wczoraj, też by wskazywało właśnie na taką wersję.
1: Że ten ładunek jednak tam
0: był. Eksplodował,
1: no bo,
0: tak.
1: No bo ja tak rozumiem, że te wszystkie filmiki, które widzieliśmy i relacje świadków wskazują nie na sam upadek bardzo ciężkiego przedmiotu lecącego szybko, tylko jednak na eksplozję. I że ten ładunek tam właśnie był. Także tak to rozumiem, że eksplodował na szczęście w polu rzepaku, a nie gdzie indziej.
0: Blisko tereny, tam gdzie zabudowa domów.
1: Tak. To ja tylko o grillu pędzę już, spieszę donieść, że otwierał go Mateusz Morawiecki. Trudno się oprzeć wrażeniu, że mówiąc o tym, po co jest to wydarzenie, mówił też trochę o sobie i o swojej sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, ja to przynajmniej odczytałem, ale sama posłuchaj.
7: Myślę, że wszyscy doskonale czujemy na początek tego naszego festiwalu idei, że właśnie w takim tyglu pomysłów ludzi, którzy nie do końca się ze sobą zgadzają, spierają się ze sobą często, czasami nawet kłócą, wtedy wykuwają się naprawdę najlepsze pomysły. Bo ambicja to przecież nie jest skulenie uszu po sobie. Ambicja to jest bunt, podejmowanie ryzyka. To jest wkraczanie na nieznane do tej pory ścieżki. A czy tego chcemy, czy nie? Polska musi wkraczać na nowe ścieżki. Bo ten świat, który do tej pory znaliśmy, odchodzi w przeszłość. I albo znajdziemy drogę, albo ją sami musimy wytyczyć, tę drogę w przyszłość.
0: No, niewątpliwie o sobie.
1: Prawda? Też to tak przeczytałem.
0: Mateusz Morawiecki ambitnym człowiekiem wszak jest.
1: Który musi tak trochę o to zawalczyć, o co chce zawalczyć. No więc grill się odbywa. Jest między innymi gęsina, o której też wspominałem, że będzie, kiełbaski. Dużo ludzi, tak kilkaset osób tam na pewno jest. Więcej było chętnych niż miejsc. Kilka paneli, sporo zaproszonych gości, to wszystko w takiej atmosferze właśnie piknikowej. Zjeżdżalnia dla dzieci też jest, także to wszystko się tam odbywa. Jak mówię, są panele dotyczące i tego imigracji, i demografii. To tylko jeden z fragmentów, kiedy Marcin Horała, współpracownik Mateusza Morawieckiego właśnie w tym panelu o demografii, ale też o celach Stowarzyszenia Rozwój Plus wspominał.
8: Mówimy tutaj o różnych wspaniałych projektach, o perspektywach rozwoju, a dla kogo one w ogóle mają być, jeżeli nie będzie Polaków w kolejnych pokoleniach? Dlatego sytuacja jest, można powiedzieć, nadzwyczaj ważna. Nie tylko w wymiarze demografii oczywiście, tych wszystkich wielkich szans i wyzwań. To, co nas połączyło w Rozwoju Plus, to przekonanie, że nie jest na to dobrą odpowiedzią wyciągnąć smartfona i powiedzieć, jak jesteś politykiem, osobą odpowiedzialną za kraj, ten i taki i owaki złodziej, tam zostaw lajka, prawda, i tak dalej. A trochę do tego się sprowadza współczesna polityka, prawda? Taki właśnie, jak to mówią, show biznes dla brzydkich ludzi. A my mówimy nie, chcemy polityki może trochę w stylu retro, ale to retro jest też bardzo do przodu. Polityki poważnej, która dostrzega te wyzwania, adresuje je i przedstawia poważne propozycje, propozycje programowe. One są zawarte w naszym raporcie o demografii. To nie są projekty ustaw, to nie jest na sztywno. My nie twierdzimy, że zdjęliśmy wszystkie rozumy, ale chcemy przedstawić konkretną, poważną propozycję, o której będziemy mogli rozmawiać.
1: No, podoba mi się to stwierdzenie i z tym cię i państwa, Kseniu, zostawię na weekend, że w tej chwili polityka to show biznes dla brzydkich ludzi.
0: Ojej. Tak, to już, wiesz co, chyba nic tu dodać, nic tu ująć, bo w sumie to chciałam cię gdzieś tak na koniec zapytać, czy ten grill w sumie podziała na Nowogrodzką jak kubeł zimnej wody, czy raczej dosypie węgla do i tak płonącego już pieca po prawej stronie sceny politycznej.
1: Jeśli to wszystko jest naprawdę, a nie jedna wielka mistyfikacja.
0: O, aż tak idziesz.
1: A co?
0: No dobrze, to ja stawiam trzy kropeczki. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. Porzucasz
1: dziękuję.
0: Nas, rozumiem.
1: Porzucam,
0: ale wrócisz.
1: Nie będzie, ale będę na nasłuchu. Wracam za 2 tygodnie.
0: No to baw się dobrze w takim razie. Do usłyszenia. Dobrego urlopu. Dzisiaj uważaj na siebie poza oknem. Uff, jak gorąco, jak bardzo. O tym za chwilę państwu opowiem.

0: Pogoda.
1: 16.40 na naszym zegarze, no to pora zajrzeć do prognoz, choć jak wychylą Państwo przynajmniej głowę za okno albo za drzwi, to poczują ile stopni za oknami. Ale jeżeli słuchają nas Państwo właśnie na wschodzie lub w centrum kraju, w pasie od Podlasia i Mazowsza przez Kielecczyznę aż po Lubelszczyznę i Małopolskę, to naprawdę proszę na siebie uważać, przychodzi tam letni front burzowy. Miejscami leje bardzo intensywnie, a porywy wiatru mogą sięgać aż 90 km/h. Z kolei do zachodniej Polski wkracza właśnie front chłodny. Nad Pomorzem Zachodnim, Lubuszem i Dolnym Śląskiem niebo mocno pociemniało i lokalnie zaczyna grzmieć, a w ciągu godziny może się to przerodzić w taką intensywną burzę. No i szczególne ostrzeżenia także dla turystów w Tatrach. Między szczytami szaleją teraz ulewy i porywisty wiatr, także zejście ze szlaków niemal obowiązkowe, proszę Państwa. No i dziś upalnie w całym kraju, 36 stopni w Katowicach i w Warszawie, 35 w Łodzi, we Wrocławiu, w Krakowie i w Rzeszowie, 33 w Poznaniu, w Zielonej Górze, 31 stopni nawet w Suwałkach. Na naszym biegunie zimna, chłodniej jedynie dziś na Pomorzu, 26-27 stopni. No i biometr mamy dziś niekorzystny właśnie ze względu na wysoką temperaturę.

0: Kukurunku i 16.45. To jeszcze pan Maciej z pytaniem. Grill w piątek, kiełbaski i gęsina, a co z postem? Panie Macieju, nie słyszał pan? Kościół wprowadził rewolucyjną usługę Kiełbasa Plus. I to w tym tygodniu.
1: Nowy świat po południu.
0: No dobrze, ale zostawmy tego grilla. Już teraz poopowiadamy państwu o tym, gdzie się żyje najdłużej w naszym kraju. No, mamy chyba dobre wiadomości, bo z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że żyjemy w ogóle najdłużej w historii. Średnia oczekiwana długość życia wzrosła do rekordowego poziomu, to ponad 75 lat dla mężczyzn i ponad 82 lata dla kobiet. Medycyna i styl życia oczywiście robią swoje, ale uwaga, diabeł tkwi w szczegółach, no i jak się okazuje, w geografii. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo. Okazuje się, że mapa Polski to mapa ogromnych nierówności zdrowotnych. Warszawę i Łódź dzielą w tych statystykach ponad 4 lata. Najdłużej żyją mieszkańcy stolicy, najkrócej Łodzi. Dlaczego? To już pytanie do Olgi Bobienko, która jest razem ze mną. Cześć, Olu.
2: Cześć, dzień dobry. No właśnie, 4 lata.
0: No właśnie.
2: A raptem 130 kilometrów.
0: Właśnie chciałam do tego samego nawiązać.
2: Ja właśnie o tym myślałam, no bo statystycznie mieszkańców tych miast, no właśnie dzielą 4 lata życia. Ale niewiele stosunkowo kilometrów, bo jeżeli rozmawiamy o różnicach między różnymi państwami Europy, no to w porządku to, że jesteśmy, bo jesteśmy cały czas jako Polacy na takim ogonie tej Europy, jeżeli chodzi o długość życia, nie jest jakoś tak wybitnie. Chociaż, no porównując samych siebie sprzed lat, świetnie, wręcz. Także
0: wiesz, o czym pomyślałam?
2: Jest coraz lepiej.
0: A jak będziemy na granicy tego łódzkiego i mazowieckiego, to co, to będziemy żyć 2 lata dłużej?
2: A to już zależy, do którego województwa będziesz chciała jechać do lekarza.
0: Rozumiem. O, właśnie, właśnie. I tu zaczynamy dochodzić do klu.
2: Do sedna i skąd się biorą też tego typu liczby, bo no właśnie, długość badań i to coraz większa liczba badań pokazuje, że długość życia no zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż w tym gabinecie lekarskim, w momencie, w którym zaczynamy o tym rozmawiać, bo zależy między innymi od tego, ile zarabiamy, jak pracujemy, czym oddychamy, do czego mamy dostęp. I patrząc na same te wyniki, o których mówi Główny Urząd Statystyczny, no to jest ten moment, o którym, kiedy mówimy i też warto zaznaczyć, że to jest o tej długości naszego życia decyduje statystyka i ona mówi jasno, że nigdy wcześniej nie żyliśmy tak długo, jak żyjemy teraz. No ale patrząc głębiej, no to chłopiec urodzony w ubiegłym roku ma statystycznie przed sobą ponad 75 lat życia, ale dziewczynka ponad 82 lata życia. I to jest rekord od początku prowadzenia tych pomiarów, tylko że po pandemicznym załamaniu długości życia, a właściwie długość życia po pandemicznym załamaniu zaczęła znowu rosnąć. No i tempo tego wzrostu wróciło do poziomu sprzed COVID-u, tylko czy rzeczywiście wszyscy zyskujemy na tym porówno, no to wtedy można by było się nad tym zastanawiać, no bo to jest ponad 7 lat, czyli to jest właśnie ta różnica między długością życia kobiet i mężczyzn i jedna z największych przepaści w Europie, bo to też jeszcze chciałabym podkreślić. Mężczyźni częściej umierają z powodu chorób układu krążenia,

0: gdzie się badają. Kilka wątków można by było tutaj podkreślić i o tym psycholożka, profesorka Katarzyna Walencka-Matyja.
1: Na długość życia składa się nie tylko to, co my robimy, jak się zachowujemy, ale też nasze środowisko, w którym żyjemy, geny, no i ten aspekt kulturowy, który między innymi powoduje, że powiedzmy kobiety bardziej są zainteresowane szukaniem pomocy czy porad lekarskich, mężczyźni w mniejszym stopniu, chociaż chcę zaznaczyć, że na przykład patrząc na statystyki osób, które korzystają z pomocy, już się to po trochu zmienia. Mężczyzn na terapiach jest więcej.
0: No i oczywiście, na długość życia wpływają też dochody, wykształcenie, jakość powietrza, styl życia, czy możliwość szybkiego skorzystania z opieki medycznej. No i nawet między miastem a wsią widać te różnice, bo mężczyźni z miast też żyją średnio dłużej niż mieszkańcy terenów wiejskich. No i ten paradoks właśnie polega na tym, że bijący własne rekordy wciąż przegrywamy z większością Europy. No a to także między innymi ze względu na to, że jakość powietrza, o której możemy mówić w kontekście Łodzi czy Warszawy, albo mniejszych ośrodków także miejskich, to także się między sobą różni i dlatego też mogą się pojawiać tego typu różnice, jak 4 lata między właściwie mieszkańcami dwóch sąsiadujących ze sobą województw.
2: I ja bym dodała do tego coś jeszcze. Tak mi się przynajmniej wydaje, że Łódź też płaci wciąż potężny dług za swoją przemysłową przeszłość, fabryczny pył, potężny kryzys społeczny. No, nie da się tego z historii oczywiście wyrzucić.
0: Jak najbardziej. Tak samo jest z południem Polski i dlatego też te różnice, gdyby tak wziąć całą mapę naszego kraju, to są niemałe. Jest to właśnie także opisywane chociażby w tym raporcie GUS-u. Jest opisywane także między innymi przez pryzmat tego wcześniejszego wykrywania chorób, częstszego badania profilaktycznego i większej świadomości zdrowotnej, o której się mówi w kontekście Warszawy, no i właśnie tego dostępu w stolicy. No a z kolei Łódź, tak jak powiedziałaś, konsekwencje transformacji przemysłowej, ale wysoki odsetek chorób przewlekłych, gorszy stan zdrowia mieszkańców, no i szybsze starzenie się populacji, o czym także mówimy jako o szybszym starzeniu się populacji, a może też o wyjeżdżaniu tej młodszej części populacji.
2: Ale przyznać trzeba, że Łódź jest w tym momencie chyba najszybciej starzejącym się miastem w Polsce.
0: Tak. I o tym, i do tego także odnosi się socjolog profesor Piotr Broda-Wysocki.
3: Długowieczność w zdecydowanej mierze zależy od nas samych, zależy od naszych codziennych nawyków, od tego, co jemy, jak się ruszamy, czy się ruszamy. Warto pamiętać o tym, że starzejemy się od momentu urodzenia, natomiast procesy chorobowe rozwijają się bardzo wcześnie w naszym życiu, bo według danych statystycznych choroba wieńcowa zaczyna się mniej więcej już w 20 roku życia, czyli te nawyki, które mamy w 20 roku życia, mogą za 2-3 dekady być związane z rozwojem choroby wieńcowej. Choroba Alzheimera rozwija się mniej więcej od 40 roku życia. Także to są momenty, kiedy my powinniśmy się zastanowić, czy przypadkiem to nie jest odpowiedni moment, żeby wdrożyć odpowiednie działania profilaktyczne.
0: I to jest oczywiście jeszcze o długowieczności. To był profesor Marek Postuła, ekspert medycyny długowieczności, który, tak jak podkreślał, to ta statystyka to jest jedno, ale drugie to są nasze codzienne wybory i to jest to, jak o siebie dbamy i na co zwracamy uwagę albo nie zwracamy uwagi. I z tym jest i wtedy też przestajemy być statystyką, bo to jest już przypadek jednostkowy. Natomiast jeżeli chodzi o te różnice społeczne, o których także możemy mówić i które się również pojawiają w kontekście chociażby tych wszystkich raportów, o których wspominamy, czyli raporty jakości życia w różnych miejscach, no to też podobnie. Jeżeli chodzi o długość życia, jesteśmy w jakimś ogonie Europy. Jeżeli chodzi o jakość życia, nie jest najgorzej, bo jest to gdzieś jakiś środek stawki. Tutaj rządzą kraje skandynawskie, ale to też ta historia pokazuje, że między nami a krajami skandynawskimi jest jeszcze niemała przepaść. No i ta niemała przepaść gdzieś się powoli zasypuje, no ale jednak różnice społeczne mamy, jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo, niemałe i o tym wspomniany wcześniej socjolog Broda-Wysocki.
4: niektóre elementy są jakby takie stymulantami, a niektóre destymulantami, czyli niektóre nas ciągną w górę, a niektóre w dół. Pytanie, jak twórcy tego raportu szacują, czyli dowartościowują dany element wskaźnika. Jeśli PKB bardzo waży, a wzbogaciliśmy się, to poszliśmy do góry. Jeśli zaufanie społeczne, kapitał społeczny byłby bardziej znaczący, być może tego awansu takiego by nie było. Awansowałyby może te społeczeństwa czy kraje, które są biedniejsze, ale z jakiegoś powodu szczęśliwsze, ale nie według tej definicji. Natomiast myślę, że to, co nas ciągnie w dół, to długość życia, czyli jego ocena zdrowia.
0: No i właśnie, bo to chodzi o to między innymi, że to regiony z gorszą sytuacją społeczną i ekonomiczną częściej zmagają się z większą liczbą chorób przewlekłych, z wyższą umieralnością, no i z krótszą oczekiwaną długością życia. Więc to, o czym mówił profesor Broda-Wysocki, to jest oczywiście jedno, ale także eksperci coraz częściej mówią o tym, że ta długość życia nie jest wskaźnikiem stanu zdrowia społeczeństwa, ale także warunków, w jakich żyjemy i jak się prowadzimy, że tak powiem to bardzo kolokwialnie.
2: No, wiesz, prawda jest też taka, że Warszawa przyciąga i pieniądze, i światową medycynę, i właśnie modę na zdrowy styl życia. Ja wiem, że inne miasta też, no ale ten współczynnik PKB, o którym wspominał pan profesor, myślę, że też gra tutaj dużą rolę. Ale w sumie to niesamowite, nie? Że w XXI wieku, w środku Europy to nie geny, bo myślałam, że o tym sobie też porozmawiamy, a pewnie one też tutaj jakąś rolę grają, ale właśnie kot pocztowy chyba, tak mogę.
0: Kot, ewentualnie ja bym jeszcze powiedziała...
2: Miejsce zamieszkania, tak, bo to nie zawsze idzie z kodem pocztowym oczywiście, ale miejsce do życia powoduje, przyczynia się do tego, ile lat spędzimy na tym świecie.
0: Może jeszcze koczowniczy tryb życia, jeżeli się przeprowadzamy, to może to też może jakoś wpływać. Może tu ściągniesz z Warszawy coś, tam ściągniesz skądś coś jeszcze i,
2: no wiesz, właśnie
0: i ta długość życia pójdzie w górę.
2: I czy to będą te dwa lata w momencie, kiedy gdzieś tam na granicy będziemy mieszkać, tak? No i teraz też w sumie słusznie zauważyłaś, tak? No to teraz pytanie, w którym województwie, czy w łódzkim, czy w mazowieckim.
0: A czy jedna noga o 4 lata się postarzy, jeżeli
2: to chociaż
0: będziesz
2: o 2,
0: stała
2: tak?
0: na...
2: Po środku, przynajmniej o 2. No tak, taki to raport i taka to ciekawostka, ale oczywiście mogą Państwo dawać nam znać, jak się żyje w innych częściach naszego kraju, nie tylko w Łodzi i w Warszawie, i czy Państwo się zgodziliby z tym raportem, a może nie do końca, to też dlaczego zapraszam do dyskusji 224-280-280. Wiktoria Wichrowska dziś przy naszym telefonie cały czas czuwa, a ja czuwam przy naszej poczcie popołudnie małpa Nowy Świat Online. Olga Bobienko, bardzo Ci dziękuję. I
0: bardzo
2: zapraszam
0: dziękuję.
2: Oczywiście w trzeciej godzinie.
0: I wrócę.

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Zaczynamy od pilnego wezwania ambasadora Rosji do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z rosyjską rakietą, która spadła na Lubelszczyźnie. Opuszczając resort, ambasador powiedział niewiele. Zaprzeczył jedynie, że pod Lublinem spadł rosyjski pocisk. Polskie stanowisko po spotkaniu przedstawił rzecznik ministerstwa Maciej Wewiór.
1: W związku z wczorajszym wtargnięciem naszej przestrzeni powietrznej rosyjskiego pocisku, pan ambasador otrzymał notę protestacyjną z rąk podsekretarza stanu i jednocześnie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, pana Roberta Kupieckiego. Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Lubelska prokuratura i MON jednoznacznie potwierdzają, że odnaleziony w Tarnawie kolonii obiekt to rakieta manewrująca CH-101 wyprodukowana w Rosji. Teraz w serwisie niepokojąca sytuacja w Ceucie. Liczba osób, które w ciągu ostatniej doby przekroczyły granicę z tą hiszpańską enklawą w Afryce Północnej, sięga 60 tysięcy, powiedział prezydent miasta Juan Vivas. Sytuacja w Ceucie, jakiej doświadcza nasza ludność, jest absolutnie nie do zniesienia. Szacunki wskazują, że w wyniku tego epizodu do naszego miasta przybyło około 60 tysięcy osób, co stanowi 70% populacji Ceuty. To jedna z największych fal migracyjnych w historii tego miasta. Premier Pedro Sánchez potępił te wydarzenia, nazywając je atakiem i bezpośrednim naruszeniem integralności terytorialnej Hiszpanii. W reakcji na kryzys rządy Francji i Włoch już zapowiedziały zaostrzenie kontroli na granicach z Hiszpanią. Na koniec wracamy do Polski. Nawałnice, grad i wiatr osiągający w porywach nawet 100 km na godzinę. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców 8 województw. Służby ostrzegają przed możliwymi przerwami w dostawie prądu i apelują o unikanie otwartych przestrzeni. Groźna pogoda utrzyma się do jutra do rana. Jednocześnie w większości kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed upałami. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po godzinie 17, a propos tego, gdzie się żyje najdłużej i najlepiej, pan Marcin napisał, że najlepiej i najdłużej żyje się pod kodem pocztowym 62050. A teraz mogą Państwo sprawdzić, gdzie to.
3: Nowy Świat po południu.
2: A my będziemy dalej w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Jakub Ferlin, Klaudia Kowalczyk, Wiktoria Wichrowska, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak.

8 minut po godzinie 17 to trochę pół żartem, pół serio, ale piszą Państwo, że wygląda na to, że najskuteczniejszym eliksirem długowieczności w naszym kraju wcale nie jest zdrowa dieta czy na przykład dostęp do opieki medycznej, tylko przeprowadzka. Chcesz pożyć 4 lata dłużej, to zamiast rzucać palenie czy zadbać o dietę, zmień po prostu kod pocztowy z Łodzi na Warszawę. No, efektu nie gwarantuję, ale co szkodzi spróbować?

0: Agata Karczewska i 13 minut po 17. To ciekawe, wciąż budujemy w kraju dwie drastycznie różne prędkości zdrowotne. Ale bez względu na to, czy mieszkamy w Łodzi, czy mieszkamy w Warszawie i jak długie życie prognozuje nam Główny Urząd Statystyczny, to kluczowe jest to, w jakim stanie to życie przeżyjemy. A to zależy, proszę Państwa, od tego, co każdego dnia robimy ze swoim zdrowiem. No i takim oto sposobem chyba pora przejść do kolejnego tematu popołudniowego spotkania. Hale produkcyjne są czystsze, maszyny lżejsze, a oficjalnie choroby zawodowe w naszym kraju spadły o 10%.
1: No na pewno zmiana struktury gospodarki do tego się przyczynia, bowiem systematycznie odchodzimy od przemysłu ciężkiego, przetwórstwa tradycyjnego, a następuje dynamiczny rozwój sektora usług, nowoczesnych technologii oraz sektora handlu, co sprawia, że jest mniej ryzyk związanych z ewentualną wypadkowością czy też pojawianiem się chorób zawodowych.
0: Ale ostrzegamy przed pewną iluzją. Coraz więcej badań wskazuje na to, że zamiast kręgosłupów w pracy masowo pękają dziś nasze układy nerwowe. I właśnie o tym porozmawiamy także z naszą gościnią po 17.30. W naszym studiu pojawi się Justyna Zacharuk, psycholożka, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa oraz współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie. No to pomówimy też o tym, jak nie stać się wielkim nieobecnym przy biurku, jak mądrze stawiać dziś granice, gdzie kończy się praca, a zaczyna nasze życie prywatne. Bardzo serdecznie na tę rozmowę Państwa już teraz zapraszam.

0: 19 minut po godzinie 17. Polacy rzadziej chorują z powodu pracy. Najnowszy raport Instytutu Medycyny Pracy przynosi zaskakujące dane za 2025 rok. Liczba nowo stwierdzonych chorób zawodowych w naszym kraju spadła o ponad 10%. Eksperci medyczni i pracodawcy mówią jednym głosem: to zasługa nowoczesnej automatyzacji, lepszej diagnostyki oraz faktu, że przemysł ciężki ustępuje miejsca nowym technologiom. Ale uwaga, tradycyjne choroby zawodowe znikają, ale w ich miejsce wchodzi nowa, cicha plaga. To przewlekły stres, stany lękowe i wypalenie zawodowe. ZUS bije na alarm, bo średni wiek polskich rencistów znowu drastycznie spada. I o tym teraz opowie Państwu Jakub Ferlin.
1: Nie od dziś wiadomo, że praca, choć jest nieodłącznym elementem życia prawie każdego z nas, potrafi nas nadwyrężyć. Czasem to zwykłe zmęczenie, ale nierzadko zdarza się, że warunki, w których pracujemy, mają negatywny wpływ na długofalowy stan naszego zdrowia. Z najnowszego raportu Instytutu Medycyny Pracy wynika, że w 2025 roku stwierdzono w Polsce 2436 przypadków chorób zawodowych. Na pierwszy rzut oka mamy powody do optymizmu. To spadek o ponad 10% względem roku 2024. Z czego wynikają te dane? Mówi profesor Grażyna Spytek-Bandurska z Uniwersytetu Warszawskiego i Federacji Polskich Przedsiębiorców.
2: Ostatnie informacje na temat liczby chorób zawodowych potwierdzają, że występuje tendencja spadkowa. To może wynikać z kilku kluczowych czynników. No na pewno zmiana struktury gospodarki do tego się przyczynia, bowiem systematycznie odchodzimy od przemysłu ciężkiego, przetwórstwa tradycyjnego, a następuje dynamiczny rozwój sektora usług nowoczesnych technologii oraz sektora handlu, co sprawia, że jest mniej ryzyk związanych z ewentualną wypadkowością czy też pojawianiem się chorób zawodowych.
1: Mówiąc o chorobach zawodowych, warto sobie zadać fundamentalne pytanie. Jakie to schorzenia? O tej kwestii, z perspektywy prawnej, kwestii prostej, ale istotnej, opowiada Paweł Kania z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.
3: Musimy tu na wstępie powiedzieć, że choroba zawodowa to ta choroba, która jest wpisana w rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zawodowych i jeżeli tam tej choroby nie ma, a chorób tych, których często potocznie nazywamy za choroby zawodowe, tam nie ma, to nie będzie taka choroba mogła być uznana za chorobę zawodową.
4: Mogą być to choroby skórne, mogą być to jakieś choroby zakaźne, mogą być to też choroby nowotworowe.
1: Mówi mecenas Joanna Torbe-Jacko, którą zapytałem również o uprawnienia osób, które otrzymały orzeczenie o takim schorzeniu.
4: Jeżeli mamy stwierdzone, że to może być kwalifikowane jako choroba zawodowa, to rzeczywiście na pracodawcy się pojawia szereg obowiązków. Zgłasza się taką chorobę zawodową, bada się przyczyny tej choroby zawodowej. Jeżeli się da, usuwa się czynniki, które doprowadziły do powstania takiej choroby zawodowej. Pracownik może się ubiegać o to, aby na czas wskazany w zaświadczeniu lekarskim przenieść go do innej odpowiedniej pracy. Jeżeli ta praca wiązałaby się z niższym wynagrodzeniem, pracownik powinien dostać dodatek wyrównawczy.
1: Szczególną troską ustawodawca otoczył także osoby, które ze względu na choroby zawodowe muszą się udać na długotrwałe zwolnienie.
4: Jeżeli pracownik z powodu choroby zawodowej przebywa na zwolnieniu lekarskim, to również tutaj istnieją takie dosyć duże obostrzenia, jeżeli chodzi o zwolnienie tego pracownika, bo pracodawca może wypowiedzieć mu umowę dopiero po wykorzystaniu przez niego całego okresu zasiłkowego i 6 miesięcy przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym ciągiem tak naprawdę.
1: Fizyczne dolegliwości to jednak nie jedyne problemy zdrowotne, z którymi mierzą się współcześni pracownicy. O coraz częstszym problemie w tej materii mówi profesor Grażyna Spytek-Bandurska.
2: Warto podkreślić, że na współczesnym rynku pracy rośnie też ta grupa nowych chorób zawodowych związanych z dolegliwościami psychospołecznymi. Może one nie zawsze są traktowane jako klasyczne choroby zawodowe, ale pamiętajmy, że też dostrzegamy problem z tymi dolegliwościami psychospołecznymi, a więc kwestia wypalenia zawodowego, przewlekły stres, czy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego właśnie u pracowników biurowych, czy też sektora IT, a jak wiemy, jest to ten sektor, który dynamicznie się rozwija.
1: Warto pamiętać, że choroby zawodowe wpływają nie tylko na funkcjonowanie w pracy, ale także poza nią. Dlatego o zdrowie, i to fizyczne, i psychiczne, warto dbać nie tylko w pracy, ale i po powrocie do domu. Jakub Ferlin, Radio Nowy Świat.
0: A pamiętają Państwo styl zarządzania z lat 90. czy 2000. i słynne szefowskie powiedzenie: na Twoje miejsce jest 10 chętnych? Praca po kilkanaście godzin pod groźbą zwolnienia i kultura zaciskania zębów. Dzisiaj pracodawcy mówią zupełnie innym językiem, kuszą benefitami, elastycznością i hasłami o dobrostanie. Ale czy pod tym ładnym opakowaniem coś się naprawdę zmieniło, czy po prostu dawny bat zamieniliśmy na marchewkę, która i tak wywołuje u nas chroniczny stres? Najnowsze badania pokazują, że choć z fabryk zniknął pył, to zbiór wcale nie zniknął strach. I o tym, jak dziś szefowie, niektórzy oczywiście, bo nie chcemy wrzucać wszystkich do jednego wora, ale niektórzy manipulują naszym czasem i zdrowiem psychicznym, o tym porozmawiam już za chwilę z Justyną Zacharuk z Instytutu Gallupa.

Nektar Woody i 17.27, a raporty Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskich Instytutów mówią wprost, stres zabija rocznie ponad 840 tysięcy pracowników na świecie, a w samej Europie z tego powodu umiera 10 tysięcy ludzi. Co szokujące, stres zabija w Unii Europejskiej trzykrotnie więcej ludzi niż wypadki fizyczne przy pracy, na budowach czy w fabrykach. Czy my w ogóle rozumiemy kaliber tego problemu i jak go rozwiązać? O tym już za chwilę w rozmowie z naszą gościnią Justyna Zacharuk, psycholożka, trenerka Mocnych Stron Instytutu Gallupa, a także współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie, pojawi się w naszym studiu.

0: Pogoda.
1: O tym, co wykańcza pracowników w zakładach pracy najczęściej, za chwilę porozmawiam z naszą gościnią, ale jeszcze zaglądam do najświeższych prognoz pogody. Przed nami, proszę Państwa, w wielu regionach niestety niespokojna noc. Nad Dolnym Śląskiem, Ziemią Lubuską, Wielkopolską, Kujawami, Warmią, Mazurami, Mazowszem i Pomorzem przejdą nawałnice. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i wichurami. Wiatr w porywach może osiągać 100 km na godzinę, a do tego ma obficie padać. Do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone jest także grad. Jutro ten front nie odpuści. W części północnej, zachodniej i centralnej Polski nadal trzeba się spodziewać deszczu, a nawet burz z wiatrem do 90 km na godzinę. No i czeka nas też ogromny kontrast termiczny, bo podczas gdy na wybrzeżu termometry wskażą zaledwie 22-23 stopnie, to na zachodzie będzie 27, a na południowym wschodzie kraju upał uderzy ze zdwojoną siłą, bo tam cały czas do 35 stopni Celsjusza. No i tak będzie, proszę Państwa, przez całą sobotę. Ciepło i słonecznie, w niektórych regionach nieco się ochłodzi. W niedzielę pogoda już będzie troszeczkę łagodniejsza, to znaczy te nawałnice, opady, wiatr silny znikną, pojawi się więcej pogodnego nieba i nieco chłodniej, poniżej 30 stopni w całym kraju.

Action Bronson i 17.37 na naszym zegarze. A czy Państwa zdaniem taki przewlekły stres albo na przykład wypalenie zawodowe powinny być oficjalnie uznane za chorobę zawodową? Właśnie taką jak pylica czy uszkodzenie słuchu. A może baliby się Państwo, że szef uzna to po prostu za słabość? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: nie da rady.
1: A razem ze mną w studiu już jest Justyna Zacharuk, trenerka mocnych stron Instytutu Galupa, współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Justyno, Instytut Medycyny Pracy pokazał w najnowszym raporcie, że spada liczba chorób zawodowych za 2025 rok w porównaniu do wcześniejszych lat o 10%. Maszyny podobno nas wyręczają, pył znika, hale są coraz czystsze. Powinniśmy świętować?
2: No pewnie. Każda dobra informacja to jest informacja absolutnie do świętowania. Ja rozumiem, że w tym jest jakiś podstęp w tym pytaniu, bo jednocześnie poziom i raczej kondycja psychiczna Polaków wcale już prawdopodobnie tak dobrze nie wygląda, choćby dlatego, że takie słowa na przykład jak załamanie, kryzys, czy wspomniane już wypalenie zawodowe, mam wrażenie, że przestaje być tabu, tylko jest powtarzane coraz częściej. Co więcej, mam wrażenie, że nawet stało się pewnego rodzaju wytrychem, jeżeli nie radzisz sobie na przykład ze swoim zespołem, albo po prostu przeżywasz dużo frustracji, to często można powiedzieć, wszyscy mają na przykład ADHD, albo wszyscy mają depresję, wobec tego nie przychodzą do pracy, albo nie mają siły działać, albo na przykład kolejnym bardzo krzywdzącym zresztą uogólnieniem jest, on jest wypalony. Tutaj już prawdopodobnie za dużo się nie wydarzy. Więc z jednej strony powiedziałabym tak, to świetna informacja, że choroby zawodowe, raczej ich poziom spada. A z drugiej strony zastanawiam się zawsze, czy te choroby związane z naszą psychiką są równie obdarzone dużą uwagą, czy też właśnie w jakiś sposób marginalizowane, czego przykładem na przykład są różnego rodzaju uogólnienia albo takie uproszczenia związane właśnie z trudem po prostu funkcjonowania.
1: Mhm. Raporty Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskich Instytutów mówią wprost, stres zabija rocznie ponad 840 tysięcy pracowników na świecie, a w samej Europie z tego powodu umiera 10 tysięcy ludzi. Co szokujące, stres w Unii Europejskiej zabija trzykrotnie więcej ludzi niż fizyczne wypadki w pracy. No właśnie na budowach czy w fabrykach. Dlatego się zastanawiam, czy ten raport powinien nas jednak cieszyć i czego w nim nie dostrzegamy? Prawdopodobnie tego, o czym przed chwilą pani powiedziała.
2: Myślę sobie też o tym, żeby oczywiście nie umniejszać, albo żebyśmy nie robili czegoś takiego, że nie ma się z czego cieszyć, bo na przykład mniej łamiemy nóg na planach produkcyjnych versus cierpimy na przykład chroniczny stres, bo to on będzie czynnikiem, który będzie już tak dosłownie
1: zabijającym.
2: Nie, absolutnie.
1: Może te zakłady pracy są bezpieczniejsze dzisiaj
2: Więc
1: dla pracownika.
2: Myślę sobie o czymś takim. Skoro jesteśmy w stanie wprowadzać takie procedury, na przykład procedury BHP, które powodują, że czujemy się od strony fizycznej bezpieczni, to teraz kolejnym etapem jest to, okej, więc naświetlmy to, w jaki sposób możemy być bardziej zdrowi od strony funkcjonowania w zespołach. Bo ten stres, o którym pani powiedziała, przecież on się nie bierze znikąd. On bierze się z jakiejś komasacji, czynników związanych z tym, w jakim stylu pracujemy, w jakiej kulturze organizacyjnej jesteśmy, jakiego mamy lidera, ale też, i to jest bardzo ważne, w jaki sposób my podchodzimy do pracy. To nie jest tak przecież, że to inni nam robią ten stres, tylko to jest też tak, w jaki sposób na przykład stawiamy granice, budujemy relacje, dbamy o swój dobrostan, jaką mamy proporcję odpoczynku do pracy, ale też czy w ogóle umiemy obserwować siebie i na przykład sygnały płynące z naszego ciała, bo stres jest takim przeciwnikiem, który daje bardzo dużo sygnałów, które się niejako sączą. On się nie pojawia nagle i nie znika nagle. Dlatego też jakoś myślę o takim budowaniu odpowiedzialnej postawy związanej z tym, że to, jak się ma twoje ciało, jest równie ważne z tym, jak się ma twoja dusza.
1: Mhm. A raport Instytutu Medycyny Pracy pokazuje spadek tych klasycznych chorób, bo łatwiej zmierzyć hałas w decybelach niż toksyczną kulturę organizacyjną?
2: Myślę, że tak.
1: Pracy?
2: Myślę, że te decybele są po prostu bardziej namacalne. I to jest dokładnie to słowo. Dużo łatwiej jest to zmierzyć. Co więcej, zawsze możemy powiedzieć, że to jest przecież nasza sprawa wspólna, bo wszyscy te decybele będą mieli za duże, więc powinniśmy coś w tej sprawie zrobić. Natomiast czy na przykład mój lider jest toksyczny, albo być może współpracownik jest toksyczny, a może to jest tak, że na przykład mamy taką kulturę, że nie mówimy o trudnych rzeczach, ale to się w nas dzieje. Albo na przykład jesteśmy upokarzani, albo upokarzamy, bo to też może iść w tą stronę.
1: Ale nie mówimy, bo się boimy, czy po prostu taka kultura organizacyjna w pracy panuje?
2: Ja bym powiedziała, że zawsze sprowadza się do tego samego, bo jeżeli nie mówię, bo się boję, to znaczy, że prawdopodobnie środowisko pracy jest dla mnie zagrażające i nie mam odwagi do tak zwanych eksperymentów interpersonalnych. Czyli nie jestem w stanie się odważyć, bo wiem, że za tym przyjdzie konsekwencja, której na przykład nie udźwignę. Więc za każdym razem to jest jakaś informacja o systemie, w którym pracujemy. Czy to tym zawodowym, czy też tym rodzinnym. Więc raczej bym powiedziała o czymś takim, skoro mierzymy różne czynniki fizyczne, to w jaki sposób i czy dajemy taką samą uwagę tym czynnikom, które nie są takie namacalne, ale przecież są, bo to w jaki sposób się do siebie na przykład odzywamy na spotkaniach może być bardzo namacalne. To w jaki sposób na przykład zachęcamy swojego współpracownika do tego, żeby wyraził swoje zdanie na przykład, jeżeli jest ono inne. Czy mówimy, nie znasz się, siedź cicho, a słyszałam wiele razy takie historie. Czy mówimy, słuchaj, to jest bardzo ciekawe, chociaż ja myślę inaczej. Mhm. Ale jednocześnie, i to jest jakoś dla mnie super ważne, że jak słyszę o wątkach, dużo pracuję w firmach produkcyjnych, więc mam to bardzo tak namacalne, że na przykład ktoś złamał nogę, bo się poślizgnął na mokrej podłodze, to wokół tego zazwyczaj jest niezły raban. Bo związany jest z tym, że to jest nasza wspólna sprawa, wspólnie nie zadbaliśmy o bezpieczeństwo, co możemy zrobić następnym razem, żeby uniknąć tego typu wypadków. Oczywiście dochodzą też wątki odszkodowania i tak dalej. Natomiast jak ktoś jest w słabej kondycji, to nagle się mówi, to jest twoja sprawa.

0: bezpieczną mantrę, że trudno oddzielić stres od, w pracy od stresu tego domowego. Czy to nie jest taka wygodna wymówka dla organizacji, dla zakładów pracy, by właśnie zrzucić odpowiedzialność na pracownika? Och, jest pan zestresowany, bo właśnie się pan rozwodzi. Och, jest pani zestresowana, bo coś tam złego właśnie dzieje się w pani domu.
1: To ja od razu powiem, że ja głęboko wierzę w to, że jako człowiek jesteśmy całością. I to nie jest tak, że ja w domu jestem innym człowiekiem, a przychodzę do was do rady i nagle się przepoczwarzam. Tylko prawdopodobnie, jeżeli bym przyjechała w złym humorze, to on by jakoś wpływał na to, w jaki sposób tutaj będę i w jaki sposób będziemy na przykład ze sobą rozmawiać.
0: Bo człowiek ma jeden układ nerwowy.
1: No raczej tak, przynajmniej z tych ludzi, których ja znam. Natomiast traktowanie i rozdzielanie, myślę sobie, że jest zupełnie nielogiczne. Przykład sprzed kilku dni, kiedy rozmawiam ze swoim klientem i mówi, wiesz, widzę, że coś się dzieje z moim pracownikiem, bardzo ważnym, kluczowym. I mówię mu o tym, a on mówi, że on jest profesjonalny w pracy i nie rozmawia o życiu prywatnym. A ja do niego mówię, okej, możemy nie rozmawiać o życiu prywatnym, ale to, co się z tobą dzieje, wpływa na to, na przykład jak traktujesz swoich ludzi i na to już nie mogę patrzeć bezczynnie, tylko chcę reagować. No i to jest taka dla mnie sytuacja odnośnie stresu, że jak dla mnie to nie ma większej różnicy, skąd on się bierze. Dużo ważniejsze jest to, co my z nim chcemy zrobić. I z perspektywy pracodawcy, jasne, prawdopodobnie nawet nie powinien ingerować w sprawy bardzo osobiste, ale to, co może zrobić, to powiedzieć, słuchaj, chętnie z tobą porozmawiam, bo widzę, że to wpływa na to, w jaki sposób funkcjonujesz. Zobaczmy, co możemy z tym zrobić. Ale absolutnie nie powinien wchodzić w rolę terapeuty, psychologa, jeżeli oczywiście nie ma do tego uprawnień. Za to powinien wchodzić w rolę, od których jest. Czyli wspierać pracownika w realizacji jego zadań, a nie dokładać mu na przykład jeszcze z obojętności. No bo wtedy faktycznie te stresy zaczynają się bardzo ze sobą kumulować i w pewnym momencie już nie wiadomo, gdzie to się wszystko zaczęło. Tylko na przykład, nie wiem, napięcia w pracy będą jeszcze bardziej pogłębiać te napięcia przyniesione z domu, ale w pewnym momencie można powiedzieć, gdyby nie te napięcia z pracy, to ja bym sobie w domu jakoś dał radę.
0: No i pewnie odwrotnie. A proszę sobie wyobrazić taką sytuację, bo ona się pojawia bardzo często, jak poczytałam sobie różne fora, to można takie historie różne z różnych zakładów pracy poczytać. Że mamy pracownika, u którego ten stres jest permanentny. Z różnych powodów, tak? Trwa to czasem rok, czasem dwa lata. Pracownik fizycznie oczywiście przychodzi, odbija kartę, ale psychicznie go nie ma. Jest w tym zakładzie, ale jakby nieobecny. Co gorsza, cierpi na tym też reszta zespołu, która oczywiście z poczucia solidarności część obowiązków bierze na swoje barki. Ale to się też zaczyna odbijać na zespole. Tak, no bo ile można, tak? Znaczy, wszyscy chyba czekają na rozwiązanie tego problemu, że wreszcie ten człowiek, który faktycznie mierzy się z jakimś potężnym stresem, być może z potężną chorobą, albo znajdzie jakieś rozwiązanie, być może pracodawca mu pomoże. No i właśnie zastanawiam się, gdzie się kończy empatia, a zaczyna, no chyba trzeba to powiedzieć, ochrona też całego zespołu.
1: Od razu powiem, że empatia nie oznacza tego, że mówimy komuś bardzo ci współczuję i klepiemy go po plecach, albo mówimy jak ci jest przykro z powodu tego, że na przykład cierpisz. Empatia to też jest umiejętność stawiania granic. I zdrowa, dojrzała empatia to jest taka, która mówi, że widzę, że jesteś w dużym trudzie, zobaczmy, czy mamy jakiś ruch w tej sytuacji i jednocześnie nie ma mojej zgody na to na przykład, żebyś, nie wiem, tak drastycznie teraz powiem, wyżywał się na ludziach. Bo to bardzo często jest takie zjawisko. Albo nie ma mojej zgody na to, że skoro zaczynamy pracę o godzinie 9, to ty przychodzisz na 11. To też prawdziwa historia. Więc ja bym raczej powiedziała, bądźmy empatyczni, ale dojrzale empatyczni i stawiajmy granice. Jakby dla mnie rolą lidera, pracodawcy jest to, że przede wszystkim ma zadbać o to, żeby ludzie, z którymi współpracują, mieli maksymalny komfort wykonywanej pracy. Więc jak dla mnie dobro jednostki, zresztą nie wiem, czy to jest dobro, raczej niekoniecznie, zdecydowanie powinno ustąpić temu, żeby zespół mógł po prostu funkcjonować.
0: Czyli taki pracodawca w stosunku do tego pracownika, jak taka rozmowa powinna się odbyć? Jak ona powinna wyglądać w sytuacji, kiedy pracodawca zaczyna dostrzegać, że cierpi cały zespół? Albo przynajmniej jakaś grupa, tak, z tego zespołu?
1: Myślę, że w takich bardzo żołnierskich krokach Pierwsze to jest w ogóle nazwanie, co ja widzę jako pracodawca, jakie twoje zachowania w ogóle obserwuję. Drugi wątek to jest to pytanie, naprawdę bardzo je państwu rekomenduję. Jakie mamy możliwości? Jaki jest

0: Uch. Trzecie, jak ty widzisz tą sytuację, na co mogę liczyć z twojej strony? I ostatnia rzecz, na co my się możemy umówić, zakontraktować i jak możemy to weryfikować? To jest dla mnie takie podstawowe 5 kroków, przez które warto przejść. No i oczywiście kluczowa jest ewaluacja, czyli monitoring, czy w ogóle ta sytuacja w jakikolwiek sposób się zmienia, czy też na przykład pracownik nadużywa pewnego rodzaju, nie wiem, lojalności i takiego chęci porozumienia, chęci faktycznie dawania sobie też wzajemnego wsparcia.
1: A co pracodawców bardziej boli? Puste krzesło, kiedy tego pracownika nie ma, czy... No właśnie, taki człowiek kompletnie wyłączony, nieobecny przy biurku.
0: Myślę sobie o tym, że najbardziej chyba boli to, że nie wiedzą, na czym stoił. Bo jak ma puste krzesło, to przynajmniej wie, że ma wakat. Albo wie, że na przykład kogoś potrzebuje. Natomiast jeżeli ma krzesło, na którym ktoś siedzi, ale nie wiadomo, co czuje, co myśli, czego potrzebuje, jest pewnego rodzaju zagadką, to albo bardzo łatwo jest taką osobę otorbić. Czyli trochę udajemy, że niby jakoby by jej nie było, ale jest. A z drugiej strony nie wiadomo, jak ją zaangażować, jak ją zmotywować, jak z nią być. Myślę, że to bardzo generuje dużo napięć w zespole, pomiędzy ludźmi.
1: No to skoro stres, już wiemy, do czego doprowadza i z czym mamy do czynienia, nie jest oficjalnie klasyfikowany jako choroba zawodowa w naszym kraju, to czy system prawny nadąża za rzeczywistością? Jak powinniśmy w takim razie zmienić definicję choroby zawodowej, skoro mamy do czynienia z olbrzymim problemem, mam wrażenie, niedostrzegalnym?
0: Ja myślę, że system prawny nie nadąża z wieloma rzeczami, ale to nawet nie do końca jest, powiedziałabym, jakaś wina systemu prawnego, tylko raczej tego dynamizmu, w którym żyjemy. Jak myślę sobie o tym, w jakim jesteśmy teraz w świecie, jakiej zmienności, braku poczucia pewności, takiego braku stabilności, podstaw poczucia bezpieczeństwa, to i stres, ale wiele innych kryzysów absolutnie będą nabierać dużo większego kolorytu i większego znaczenia. I faktycznie trudno jest z mojej perspektywy wymagać, żeby system prawny bardzo szybko miał narzędzia do tego, żeby zanalizować czynniki, wskaźniki, jakoś to starać się ustandaryzować, bo myślę, że o to chodzi, żeby był jakiś standard. Ja raczej bym powiedziała w taki sposób. Bądźmy odpowiedzialni za siebie. Nie zrzucajmy odpowiedzialności za swój stan zdrowia na system pracy, czy też to, czy nasza choroba jest zakwalifikowana do chorób zawodowych, czy nie. Raczej bym powiedziała, jak często robisz samoobserwację swojego stanu psychicznego. Co więcej, jak często na przykład po dniu pracy zadajesz sobie pytanie, w jakiej kondycji jestem? Co było dla mnie źródłem napięcia? Co wywołało we mnie stres? Czy czuję na przykład jakieś oznaki w ciele? Nie wiem. Z jakiegoś powodu od miesiąca wychodzę z pracy i ciągle czuję ból głowy. Być może to jest zbyt mocna klimatyzacja, a być może to jest taki rodzaj napięcia, który potrzebuje jakiegoś uwolnienia. Więc nie liczyłabym na tak szybkie standardy, choć myślę, że one przyjdą. Raczej zaczęłabym się interesować sobą, a nawet nie współpracownikiem, to w drugiej kolejności i trochę trakować i sprawdzać, w jakiej ja jestem kondycji. Naprawdę bardzo Państwu polecam takie 3 podstawowe pytania. Co jest dla mnie źródłem napięcia? W jakiej kondycji opuszczam pracę? Ale też na przykład z czego jestem zadowolony? To tak, żeby wyrównać płyny w organizmie między tym, co trudne, ale też tym, co daje dużo energii, bo to będzie cudowne narzędzie do tego, żeby pracować ze swoim stresem.
1: No to na koniec, bo dużo w ostatnim czasie mówi się też o polityce well-beingu. A Gallup chyba patrzy na to dość sceptycznie, jeśli nie ma solidnych fundamentów. Co dziś jest nie tak?
0: No, myślę, że bardzo często przerost formy nad treścią, to znaczy dużo łatwiej, to jest akurat bardzo mierzalne, zrobić programy well-beingowe, ale żeby była jasność, nie wszystkie, które opiewają na bardziej budowaniem PR-u wokół tego, aniżeli faktycznie realnego zachęcania ludzi do tego, żeby zaczęli o siebie dbać, albo żeby zacząć nazywać na przykład kulturę organizacyjną, jaka jest, a do jakiej dążymy.
1: Czyli mówimy na zewnątrz o tym, że jest to miejsce przyjazne, a tak naprawdę nie do końca tak jest.
0: No i teraz jest pytanie, po czym my poznajemy, że ono jest przyjazne. Jak często pytamy ludzi, którzy pracują w danej organizacji, kiedy ta firma jest dla ciebie przyjazna versus ktoś, kto realizuje taki program, definiuje wskaźniki przyjazności i bardzo często one są związane na przykład z kartami na siłownię, co jest w ogóle super, bo to jest jeden z czynników, ale myślę sobie, że wciąż nie tu leżysz kopu całego programu. Więc raczej bym powiedziała, zawróćmy do ludzi, którzy pracują w tych firmach i zadajmy im pytanie, kiedy ty czujesz, że masz prawo wyrazić siebie, sprzeciwić się, mieć inne zdanie i na przykład nie spotka cię za to kara, nie będziesz odczuwał wstydu czy upokorzenia.
1: No to jest ta właśnie kultura organizacyjna pracy. Tylko z drugiej strony, jeżeli trafimy do takiego miejsca, w którym tej kultury nie ma, no to jak ją stworzyć albo jak wymagać?
0: Zaczynając od siebie. Mhm. Zaczynając od siebie małymi krokami. Zresztą dziś miałam takie spotkanie z klientem, który powiedział, słuchaj, bardzo jest mi trudno na naszych spotkaniach, kiedy się wszyscy przykrzykują i było jak na spotkaniu rodzinnym, każdy gadał o czym innym. Mhm. I ja mówię, dobra, na co masz wpływ? On mówi, dobra, mogę poprowadzić to spotkanie inaczej, tak żeby nadać temu jakąś strukturę. I może się wydawać, że to jest jakaś mała rzecz. Ale naprawdę kultura organizacyjna, szczególnie małych firm, szczególnie firm na przykład rodzinnych, nie buduje się od tego, że ktoś powie, dzisiaj będzie tak. Tylko ona jest sumą różnego rodzaju zachowań, słów, spojrzeń, ale też tego na przykład, jakie konsekwencje wyciągamy, ale też tego, ile jesteśmy w stanie tolerować. Jeżeli tolerujemy na przykład to, że ktoś przychodzi i mówi, wiesz co, chyba mam depresję, a my zaczynamy go wyśmiewać, no to w jakiś sposób już budujemy kulturę i podejścia do kryzysu albo trudu.
1: No i to chyba bardzo dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję,
0: dziękuję
1: za spotkanie.
0: Bardzo.
1: Justyna Zacharuk, trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa, współzałożycielka firmy Mocne Strony Naturalnie. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem.

0: Już jutro po godzinie 10.
1: Adriana Bąkowska.
2: Marek Napiórkowski.
1: Od ręki.
0: Ręczą za koncertowe spełnianie życzeń.
2: 224-280-280 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić i zamawiać piosenki. koncert.życzeń@nowyświat.online. Oczywiście bez polskich znaków.
1: Tak jest. Serdeczne pozdrowienia dla mojej ulubionej pary prowadzącej.
0: Do usłyszenia.
3: Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Przenosimy się na tak zwany grill Mateusza Morawieckiego, czyli spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus z sympatykami tej inicjatywy. Były premier wygłosił przemówienie programowe. Morawiecki stwierdził, że jest dumny z 8 lat rządów PiS, jednak teraz należy patrzeć w przyszłość.
4: Jestem naprawdę dumny. Jestem dumny z tego, co udało się osiągnąć przez naszą dekadę, przez nasze 8 lat. Jestem dumny z tego, że niezależnie od przeciwności losu, które nas spotykają, podejmujemy cały czas trud, wysiłek i z determinacją walczymy o lepszą Polskę. Jestem dumny z tego, co wspólnie razem osiągnęliśmy i jestem przekonany, że jeszcze osiągniemy.
3: Przekonywał, że przed prawicą trudne miesiące i wzywał do połączenia środowisk patriotycznych. W swoim wystąpieniu polityk zapowiedział uderzenie w koalicję rządzącą. 15 października, w trzecią rocznicę wyborów parlamentarnych, jego środowisko ma zaprezentować pakiet własnych propozycji programowych. Częstochowska prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt dla 38-letniego mężczyzny, który śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca jadącego na rowerze w Kuźnicy Starej.
5: Jakub Esz utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i potrącił 9-letniego rowerzystę. Pokrzywdzony zmarł w szpitalu następnego dnia na skutek odniesionych obrażeń. Na podstawie uzyskanej w toku tego śledztwa opinii z zakresu toksykologii ustalono, że kierujący pojazdem znajdował się pod wpływem środków odurzających. Ponadto ustalono, że kierujący pojazdem naruszył sądowy 5-letni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W toku śledztwa prokurator przedstawił Jakubowi Esz zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem środków odurzających i w trakcie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
3: Mówił prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie. Wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego prokuratura argumentuje grożącą mu surową karą od 5 do nawet 20 lat więzienia oraz obawą ucieczki, ukrycia się lub matactwa. Na koniec sport. Przed nami druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Kibiców czekają dziś dwa pojedynki. Właśnie rozpoczyna się starcie w Płocku, gdzie miejscowa Wisła podejmuje Widzew Łódź. Z kolei o 20:30 na murawę wyjdą piłkarze Motoru Lublin, którzy przed własną publicznością zmierzą się z Jagiellonią Białystok. To był serwis Radia Nowy Świat.
6: No to rozumiem, że właśnie zaproponowałaś naszym słuchaczom rozrywkę popołudniowo-wieczorną.
2: Jak najbardziej.
6: Gdyby mieli Państwo na przykład dosyć upałów.
7: Nowy świat po południu.
6: I takim oto sposobem my już w trzeciej godzinie popołudniowego spotkania w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Jakub Ferlin, Klaudia Kowalczyk, Wiktoria Wichrowska, Rafał Lewandowski i Ksenia Maćczak.

0: A to Nirwana i 6 minut po godzinie 18 to w temacie, o którym rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie. Pan Włodzimierz napisał, że większość z nas mówi o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, a tymczasem ważniejsza jest równowaga pomiędzy stresem, również stresem w życiu prywatnym, a odpoczynkiem i spokojem. No i zdaje się, że w sprawie odpoczynku mamy też głos naszej słuchaczki.
1: Dwukrotnie brałam urlop na poratowanie zdrowia, roczny, bo wtedy po prostu nauczyciel jest wypalony i uważałam, że jest to nieuczciwe takie ciągnięcie za wszelką cenę jakichś tam zajęć szkolnych. I zazwyczaj w trakcie tego urlopu wyjeżdżałam. Raz byłam w Indiach 2,5 miesiąca. Bardzo mi to pomogło i wróciłam z takim napędem, radością, pomysłami na zajęcia i tak dalej. A drugi raz jeździłam po Azji i też mi to bardzo pomogło. Także uważam, że takie urlopy powinny być.
0: No to jeszcze tylko przypomnijmy, że urlop dla poratowania zdrowia to jest takie szczególne uprawnienie pracownicze, które przysługuje głównie nauczycielom etatowym, nauczycielom akademickim, sędziom, prokuratorom, no i też innym grupom zawodowym. I pozwala na pełne zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem oczywiście prawa do wynagrodzenia w celu przeprowadzonego, zaleconego leczenia lub rehabilitacji. To tak w kontekście oczywiście chorób zawodowych, które niewątpliwie dotykają także nauczycieli. 224-280-280, nasz telefon cały czas do Państwa dyspozycji, nasza poczta również popołudnie, @nowyświatonline.

0: Krangbin i 11 minut po godzinie 18 i właśnie nastąpiła zmiana na stanowisku realizatorskim. Kuba Strączyński dołącza do naszego zespołu, a Rafałowi Lewandowskiemu mówimy papa, oby się nie roztopił po drodze, ale tak zagadany z naszą wydawczynią, że chyba nawet nie słyszy. No dobrze, to my będziemy dalej 12 minut po godzinie 18. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, jak ogromny stres wykańcza nas w pracy, ale powiedzmy sobie szczerze, ten stres często nie zaczyna się dopiero w biurze. On nas dopada znacznie wcześniej, na przykład w drodze do pracy, na miejskich chodnikach i ścieżkach rowerowych. Pewnie Państwo to znają z autopsji. Często to regularna walka o przetrwanie.
1: Bardzo niebezpieczne to jest, ponieważ każdego razu wyjeżdżając hulajnogą mam sytuację, która dotyczy głównie kontaktu z samochodami. No.
2: Ponad 60% młodych dorosłych nie ma żadnego pojęcia o tym, że ubezpieczenia na hulajnogi czy nawet rowery istnieją.
0: Tymczasem statystyki wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów drastycznie poszybowały w górę, a najczęstszymi sprawcami potrąceń stają się kilkunastoletnie dzieci. Co gorsza, brak obowiązkowych ubezpieczeń OC dla tych pojazdów powoduje, że za błędy młodych kierowców i koszty potrąceń pieszych muszą z własnej kieszeni zapłacić rodzice tych dzieci. Brak kasku to tylko wierzchołek góry lodowej, o czym za chwilę opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.

0: Bonobo i 17 minut po 18. Rozpędzeni, nieostrożni i bez ubezpieczenia. Statystyki wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów gwałtownie rosną, a najczęstszymi sprawcami potrąceń stają się nastolatkowie. Ponieważ polskie prawo nie wymaga obowiązkowego OC na jednoślady, za błędy dzieci i leczenie rannych pieszych z własnej kieszeni muszą płacić rodzice nastolatków. Czy czeka nas fala finansowych dramatów? O tym teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
1: Sezon letni na drogach przynosi wzrost liczby wypadków z udziałem rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Z danych policji wynika, że tylko w ubiegłym roku doszło do ponad 1000 takich zdarzeń. Co najmniej 1/3 poszkodowanych stanowią dzieci w wieku od 7 do 14 lat, mówi komisarz Robert Bojarski z Komendy Stołecznej Policji.
2: Tendencja nie jest jakaś taka optymistyczna, bo musimy wziąć pod uwagę, że jak mówimy o hulajnogach, czyli nadal mówię o urządzeniach, które powinny się rozpędzać maksymalnie do 20 km na godzinę. Jak mówimy o hulajnogach, no to ich udział w ogóle w ruchu drogowym jest procentowo bardzo mały, bo ich jest stosunkowo niewielu w stosunku do rowerzystów, nie mówiąc o pieszych. A więc te liczby to jest bardzo dużo, że rowerzyści rzadziej się mylą, że chyba rower jednak, biorąc pod uwagę wypowiedzi praktyków, bo ja zawsze staram się z nimi jak najwięcej dyskutować, z nimi się nawet nieraz sprzeczać, z nimi przedstawiać różne argumenty dotyczące przepisów, nawet, ale słucham ich niebywale i oni mówią, że wszyscy jednym głosem, ja chyba też bym do nich się przyłączył, że urządzenie takie, jakie my postrzegamy jako hulajnoga, jest urządzeniem prymitywnym nawet w stosunku do roweru.
1: Eksperci przypominają, że chociaż od niedawna młodzi kierowcy mają obowiązek jazdy w kaskach, to sprzęt ochronny nie zdejmuje z nich odpowiedzialności za błędy na drodze. W drugą stronę, to oni najczęściej płacą za błędy kierowców samochodów, będąc niechronionymi uczestnikami ruchu, mówi Tomek, który hulajnogą codziennie dojeżdża do pracy i nie uważa tego za bezpieczne.
3: Bardzo niebezpieczne to jest, ponieważ każdego razu wyjeżdżając hulajnogą mam sytuację, która dotyczy głównie kontaktu z samochodami. No, kierowcy nie za bardzo akceptują to, że przejścia dla pieszych i przejścia rowerowe, które przebiegają przez ulicę, dotyczą także osób na hulajnogach i bardzo agresywnie zachowują się wobec takich osób. Sam jestem przykładem, ponieważ wielokrotnie musiałem uciekać z takiej drogi, mając pierwszeństwo, czy wręcz wdawać się w pyskówki słowne z kierowcą, bo często zostałem okrzyczany za to, że przejechałem przez ulicę. No i oczywiście bardzo niebezpiecznie jest na drogach, bo kierowcy chyba tak z założenia trochę nie lubią osób na hulajnogach. Trochę taki też obraz jest wykreowany osób na hulajnogach, że to osoby nieodpowiedzialne, jeżdżące za szybko.
1: W Polsce rowery oraz standardowe hulajnogi nie mają obowiązkowego OC. Jeśli nastolatek potrąci pieszego lub uszkodzi auto, koszty leczenia czy naprawy spadają bezpośrednio na rodziców. Jak wynika z raportu Barsia Insurance, aż 80% młodych Polaków nie ma pojęcia, kto płaci za szkody wyrządzone na dwóch kółkach, mówi Szymon Grzybczyk.
4: Ponad 60% młodych dorosłych, Gen Z-ek tak zwanych w tym momencie, nie ma żadnego pojęcia o tym, że ubezpieczenia na hulajnogi czy nawet rowery istnieją. Dobrze wiemy, w jakich kwotach potrafią oscylować obecne samochody i ich wymiana chociażby, nie wiem, zwykłego zderzaka w momencie, gdy będziemy mieli nawet bardzo malutką stuczkę, w momencie takiego ubezpieczenia nie mamy, no to musimy pokryć to z własnej kieszeni, a to czasami potrafi być nawet 10-20 tysięcy złotych właśnie w przypadku tych nowych samochodów. I jeżeli wypadek był z naszej winy, jeżeli nie mamy ubezpieczenia, to jeżeli mamy wypadek na rowerze i na hulajnodze, to niestety zapłacimy za to my, z własnej kieszeni.
1: Nieuwaga na ścieżce czy potrącenie pieszego to nie tylko ryzyko zdrowotne. Gdy brak ubezpieczenia, za leczenie poszkodowanego czy zniszczony sprzęt zapłacą bezpośrednio rodzice. A wakacyjna beztroska może skończyć się pamiątką na długie lata. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Ale finanse i mandaty to tylko jedna strona medalu. Niestety zanim zmienimy przepisy i mentalność kierowców jednośladów, to brutalna rzeczywistość codziennie uderza w nas na ostrych dyżurach. No, w nas jak w nas, ale w lekarzy na pewno. Zderzenie rozpędzonej hulajnogi z betonem lub z samochodem dla ludzkiego ciała niemal zawsze kończy się dramatycznie. O tym, co tak naprawdę dzieje się z organizmem podczas takiego wypadku i jak skutecznie chronić się przed najcięższymi urazami. O tym już za chwilę porozmawiamy z profesorem Ernestem Kucharem, specjalistą medycyny sportowej. A na tę rozmowę zapraszam Państwa oczywiście w imieniu Olgi Bobienko.

18.24, a my dziś o hulajnogach i o przepisach, których wielu nie respektuje, rozmawiamy w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego spotkania, a przepisy mówią jasno, przez pasy pojazd trzeba przeprowadzić. Rzeczywistość? No mniej więcej wiemy, jak to wygląda, wpadanie na pełnej prędkości wprost pod koła samochodów to już niemal norma. Tylko jak sobie z tym poradzić, jak poprawić bezpieczeństwo na drogach i czy hulajnoga elektryczna Państwa zdaniem powinna mieć tablicę rejestracyjną, tak by nikomu nie upiekła się drogowa brawura? O tym też możemy porozmawiać. 224-280-280, popołudnie Małpa Nowy Świat Online i media społecznościowe. Cały czas do Państwa dyspozycji. Check this old fly shit out. Word up.

0: Yeah!
1: .29 na naszym zegarze i mamy wpis naszego słuchacza Jacka, który napisał, że to, co się dzieje na naszych chodnikach, to jest jakiś dziki zachód. Idę legalnie chodnikiem, szerokim, zaznaczam, nagle zza pleców, bez żadnego ostrzeżenia, przelatuje obok mnie dwóch gości na jednej hulajnodze. Śmigają na oko z 30 na godzinę, nawet nie drgnęli, żeby zwolnić. Przecież gdybym zrobił jeden krok w bok, żeby ominąć kałużę, to zbieraliby mnie z tego asfaltu. Piesi we własnym mieście stali się zwierzyną łowną. Strach wyjść z dzieckiem na rękę, bo nie wiesz, z której strony dostaniesz strzał. A najgorsze jest jeszcze święte oburzenie w tym wszystkim, jak zwrócisz uwagę, jak ostatnio mówię do dziewczyny, która jechała z nosem w telefonie, że tak nie wolno, to zostałem tak zrugany, że aż mi uszy zwiędły. Zero pomyślunku, zero wyobraźni, napisał nasz słuchacz Jacek. Tylko jak to zmienić Państwa zdaniem? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

0: pani redaktor powiedziała, że na pasach trzeba przeprowadzać rower. To prawda, jak jest zebra, to trzeba, ale jeżeli jest przejście dla roweru, gdzie jest ścieżka rowerowa, to hulajnoga i rower, to pojazdy, które mają pierwszeństwo, nie trzeba z nich zsiadać.
1: Absolutnie, absolutnie, drogi słuchaczu, ma pan rację. Miałam na myśli przejścia dla pieszych, a nie tam, gdzie są drogi dla rowerów. Tam jednoślad absolutnie może jechać. To jeszcze wpis od pana Michała. Moim zdaniem każdy pojazd poruszający się po drogach publicznych, samochód, motocykl, rower, hulajnoga czy rower elektryczny powinien być ubezpieczony, posiadać tablice rejestracyjne, a jego użytkownik powinien znać przepisy i zdać przynajmniej egzamin teoretyczny. Nie może być tak, że jedni uczestnicy ruchu muszą znać przepisy i mieć uprawnienia, a inni korzystają z tych samych dróg bez żadnej wiedzy. To po prostu wprowadza chaos i obniża bezpieczeństwo. No i przyznaję, że nie sposób się nie zgodzić z panem Michałem, ale mogą państwo wyrazić własne zdanie w tej kwestii. 224-280-280. Popołudnie Małpa. Nowy Świat Online.
2: Pogoda.
1: Zaraz do tematu wrócimy, ale jeszcze zaglądam po raz ostatni dziś do prognozy pogody. Sobota, bo pewnie są państwo ciekawi, co się wydarzy w weekend. Sobota zapowiada się na południu bardzo ciepło i słonecznie. 36 stopni będą pokazywać termometry na Podkarpaciu. To tam ma być jutro najgoręcej. W pozostałej części kraju synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze, a także ma być ciut chłodniej. Od 22 na Pomorzu, 24 w Suwałkach, 28 ma być w centrum, 29 na Dolnym Śląsku. No, mówiłam, że ciut. A w niedzielę z kolei 32 stopnie utrzymają się w Bieszczadach, ale tam z kolei zagrzmi i popada, a w pozostałych regionach ma się pogoda poprawić. Na ogół ma być pogodnie i ciepło z temperaturą już poniżej 30 stopni. 27 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku, 24 w Polsce północno-wschodniej. Także taki dynamiczny, pogodowy weekend przed nami, ale ze spokojną niedzielą. Przynajmniej tyle.

0: Aretha Franklin i 18.37, a kiedy myślimy o wypadku na hulajnodze czy na rowerach, to przed oczami mamy połamane ręce czy zdarte kolana, łokcie, ale chirurdzy i ortopedzi alarmują, że plagą są też skomplikowane złamania twarzoczaszki, powybijane zęby, zmiażdżone żuchwy, pęknięte oczodoły, bo człowiek leci do przodu jak taka długa kłoda twarzą w beton. No to z jakimi najbardziej drastycznymi, a także nieoczywistymi skutkami takich wypadków mierzą się lekarze na ostrych dyżurach? O tym już teraz w rozmowie z naszym gościem. Olga Bobienko z Warta i Gotowa. Nasz gość zdaje się, że też. No to bardzo proszę.
1: Pytanie.
2: Państwa i moim gościem jest specjalista medycyny sportowej, pediatra, profesor Ernest Kuchar. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Każdego lata słyszymy o tych kolejnych ciężkich wypadkach na rowerach i na hulajnogach. I tak, czy z perspektywy medycznej, ale perspektywy także bezpieczeństwa, największym problemem jest dzisiaj brak tych kasków, albo to, że brakowało tych kasków, czy może coś zupełnie innego? Jak pan na to patrzy też ze swojego doświadczenia zawodowego?
3: To znaczy, ja bym ujął to, pani rektor, w ten sposób. Dlaczego głowa dziecka wymaga szczególnej ochrony? Chodzi o to, że dziecko nie jest małym dorosłym, ma inne proporcje ciała, słabszą koordynację ruchów, krótszy staż w ruchu drogowym, gorszą zdolność przewidywania konsekwencji swojego postępowania. Zwłaszcza u małych dzieci głowa stanowi relatywnie większą część masy ciała, w związku z czym upadek z reguły prowadzi do uderzenia głową. Z kolei nastolatki są z reguły sprawniejsze fizycznie, ale częściej podejmują zachowania ryzykowne. Jeżdżą szybciej, chociażby tymi hulajnogami, korzystają z tych hulajnóg elektrycznych, deskorolek, rowerów, ruchów miejskich, a poza tym z racji presji rówieśniczej, która skłania do współzawodnictwa, też narażeni są na częstsze ryzykowne zachowania. Ja rozumiem, że uraz głowy może oznaczać jedynie guz albo ranę skóry, tak, ale może prowadzić też do wstrząsienia mózgu, złamania kości czaszki, krwawienia wnętrzczaszkowego lub uszkodzenia urazowego mózgu. Mało tego, te urazy są u dzieci, jak się okazuje, bardzo stosunkowo częste. Także pamiętając, biorąc pod uwagę te trwałe następstwa, mówiąc brutalnie, trwała niepełnosprawność, dodam, że urazy i wypadki są główną przyczyną zgonów dzieci. No to jest mówiąc krótko, kaski są nieocenione, bo zmniejszają to ryzyko w znacznym stopniu.
2: Mm-hmm. No ale patrząc nawet na to takie tłumaczenie, bo często ono się pojawia, że jadę tylko kilka ulic albo poruszam się tylko powoli, no to tak naprawdę przy tych prędkościach osiąganych przez rowery i hulajnogi elektryczne, taki argument ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie?
3: Pani doktor, ale proszę zwrócić uwagę, że człowiek nie jest jedynym uczestnikiem ruchu drogowego. Czyli nawet jeżeli, powiedzmy, to dziecko, które obiecuje, a życie mówi, że nieraz to, co się mówi, jest zupełnie czym innym niż to, co potem ma miejsce w rzeczywistości, to poza tym nie jest jedyne. Ktoś może w niego wjechać. No, ja sam bardzo uważam na ścieżkach rowerowych, bo bądźmy szczerzy, nieraz dostawcy żywności, wie pani, o czym mówię, bądź też właśnie dzieciaki czy młodzież, no osiągają tych hulajnogach elektrycznych bardzo wysokie prędkości. Chwila nieuwagi powoduje, że można być uczestnikiem takiego groźnego wypadku, nawet jeśli nie z własnej winy.
2: Mm-hmm. No i właśnie, i o to też chciałam zapytać, to jakie błędy najczęściej popełniamy, nawet mając ten kask na głowie?
3: No znaczy, przede wszystkim kask to nie jest pojęcie uniwersalne. Mm-hmm. Kask musi mieć właściwy rozmiar i musi być właściwy typ. Nie można używać kasku na przykład narciarskiego do jazdy na rowerze. Dlaczego? Dlatego, że są inne mechanizmy urazu i te kaski są, mówiąc krótko, do tego dopasowane. Czyli taki kask powinien być dopasowany do rozmiaru głowy dziecka, do rodzaju aktywności i musi być prawidłowo zapięty. No i ten kask nie może być, jakby to ująć, już po kilku urazach, dlatego że on traci wówczas swoje te właściwości ochronne.
2: Czyli na przykład mieliśmy wypadek na tej hulajnodze, na rowerze i raz już uderzony kask wymaga wymiany?
3: Tak, kask trzeba wymienić po silnym uderzeniu, nawet jeżeli z zewnątrz wygląda prawidłowo, dlatego że materiał absorbujący energię może być już uszkodzony wewnątrz. Kask należy oczywiście też wymienić, jak jest pęknięty, zdeformowany, ma uszkodzone zapięcie, albo jeśli nawet długo jest przechowany w złych warunkach. Także jak to często bywa w rodzinach, kask po rodzeństwie jest dopuszczalny, ale wtedy, kiedy wiemy na pewno, że nie uczestniczył w wypadku, jest w pełni sprawny. Takim błędem, który często rodzice popełniają, to kupowanie na wyrost. Ja rozumiem motywację ekonomiczną, ale proszę zwrócić uwagę, że taki kask nie chroni optymalnie bo się przesuwa podczas uderzenia. Drugi taki częsty błąd to niezapięty pasek pod brodą. Kask założony, ale niezapięty w praktyce może spaść w pierwszej fazie upadku. No i trzeci błąd to traktowanie kasku jako gadżetu, żeby był ładny, modny wzór, niska cena wydają się być ważniejsze od tego, że miał certyfikat, który potwierdza jego właściwości ochronne, dopasowanie i stanu technicznego. Jak powiedziałem, używanie jednego kasku do wszystkiego. Mówiliśmy o rowerach, mówiliśmy o nartach, ale jeszcze jest jazda konna, skatepark. To są różne kaski potrzebne są do tego typu aktywności.
2: I także żebyśmy.
3: Jeszcze rodzicom dodam, że takim dużym błędem wychowawczym jest to, że jeżeli rodzic wymaga kasku od dziecka, sam jedzie bez kasku. Dlatego, że badania nad zachowaniami rodzic-dziecko wskazują, że zachowanie rodziców silniej wpływa na zachowanie dzieci niż ich deklarowane postawy.
2: No i właśnie, to pewnie się spotyka pan z tym na co dzień. To trudno jest przekonać dorosłych do noszenia kasków? Dlaczego? W ogóle co się pojawia jako argumenty przeciw na przykład?
3: Znaczy, panie redaktor, argumenty przeciw? Ja myślę, że jednym argumentem przeciw to może być koszt, a druga sprawa to, że przepisy wymagają. Wiecie państwo, no często my jako ludzie mamy takie podejście, że jak coś jest wymagane, no to w sposób naturalny rodzi to reakcję obronną, czyli że nie. Takie zjawisko, przecież pamiętamy, jak zacznę od pasów bezpieczeństwa w samochodach. Część osób jakby, można powiedzieć, nie zapinała ich, żeby wyrazić swoją postawę negatywną wobec tego, że jest przymus, ale jeszcze lepiej widoczne było to w czasie pandemii COVID-19, kiedy przypomnijcie sobie państwo, część osób nie nosiło maseczek, nie nosiło tych przyłbic, no a już o podejściu do szczepień nawet nie wspomnę.
2: O to aż można by było to podciągnąć pod jakąś normalizację ryzyka, czyli im bardziej będziemy sami siebie narażali na coś, chociaż będziemy twierdzić, że to pewnie nas nie dotyczy, no to sytuacje zagrożenia wcale nie będziemy unikać w takich przypadkach.
3: Pozwoli pani redaktor, że podam kilka liczb. Z badań wynika, że stosowanie kasków w czasie jazdy na rowerze zmniejsza ryzyko urazu głowy o 60-80%, a ryzyko ciężkiego urazu mózgu o 70%.

0: które kasku nie nosiło. Więc wyobraźmy sobie, kupujemy dziecku sprzęt, to niech kask będzie po prostu elementem tego sportu. I tu też tutaj bym nawiązał do podejścia. Nastolatka nie przekonuje przykładu odpowiedzialności. Lepiej działa taki język autonomii, inteligentnego wyboru. Nie mówmy załóż kask, bo ci każe, tylko powiedzmy tak, jeździsz szybko, więc potrzebujesz sprzętu dla osoby, która traktuje sport profesjonalnie, poważnie. No tu właśnie, proszę zwrócić uwagę, zawodnicy kaski mają, tak? Także niech będzie ten kask takim elementem kompetencji, tak jak buty sportowe, ochraniacze, okulary na stoku, prawda? To nie budzi wątpliwości. No to dlaczego kaski miałyby takie negatywne skojarzenia budzić?
1: Mm-hmm. No właśnie, więc dlatego tutaj jeszcze kolejna kwestia. Może tak dosyć obrazowo, może to też przekonałoby tych nieprzekonanych, bo zauważyłam też w mediach społecznościowych, chociażby przy dyskusjach dotyczących noszenia kasku, przeciwnicy obowiązku, i pojawiały się takie hasła, mówią, że można uderzyć przecież każdą inną częścią ciała i o co chodzi. To, panie profesorze, jak
0: panie
1: z punktu redaktor, widzenia...
0: No nie porównujmy mózgu właśnie. Za przeproszeniem z mięśniem.
1: I właśnie na, dlatego o to chciałam możemy... dopytać. Jaka jest no różnica, i żeby to wytłumaczyć, między złamanym nadgarstkiem albo obojczykiem, a urazem mózgu?
0: Zapraszam wszystkich, którzy mają wątpliwości na SOR do naszego szpitala, nasz Wielki Wigury 63A, gdzie podejście rodziców z dziećmi po urazach głowy jest już zdecydowanie inne. To jest, proszę Państwa, to jest potencjalnie tragedia. Mózg jest strukturą bardzo delikatną. Jeżeli dojdzie do poważnego urazu, no to konsekwencje pozostaną na całe życie. Przecież mieliśmy pacjentów z kwiatkami śródczaszkowymi, które po prostu miały trwałe następstwa dzieci neurologiczne w postaci na przykład porażeń. No wyobraźmy sobie, no to całe życie człowieka zmienia.
1: Mhm.
0: Także takie gadanie, panie redaktor, najlepiej koją się kości, dlatego że kość zrasta się właściwie bez blizny. Już z tkankami miękkimi bywa gorzej, dlatego że po takim urazie to już nie jest to samo, co przed. No tak obrazowo powiem, to jest jak samochód po wypadku. Można go wyklepać, można wylakierować. Wygląda tak samo, ale to zgodzicie Państwo ze mną, że to nie jest to samo. A jeśli chodzi o mózg, to jest najdelikatniejsza struktura, jaką ma nasze ciało. Stąd jest tak chroniona ta czaszka, prawda? Potem jeszcze opony, jeszcze płyn, który wszystko to stabilizuje. No służy ochronie. Dołóżmy jeszcze ten kask, wtedy szansa, że do uszkodzenia mózgu nie dojdzie, będzie, mówiąc krótko, największa, bo też nie chcę, żebyśmy wszyscy tylko siedzieli w domu, nie ryzykując jakiejkolwiek aktywności sportowych. To przy nie o to chodzi. Natomiast róbmy to bezpiecznie.
1: Mm-hmm. No i właśnie, czy z pańskiej perspektywy zawodowej, doświadczenia codziennego, panie profesorze, to problemem jest dziś brak wiedzy o bezpieczeństwie, czy brak poczucia jakiegoś, że ta wiedza dotyczy właśnie mnie? No bo wiemy niby, że kask pomaga, ale zakładamy, że wypadek przydarzy się komuś innemu?
0: Znaczy, myślę, że jesteśmy niepoprawnymi optymistami, to jedno, ale też proszę zwrócić uwagę, że winą obarczyłbym w dużym stopniu media społecznościowe, dlatego że dzisiaj każdy znajdzie potwierdzenie, taki społeczny dowód prawdy na swój pogląd, prawda? Jeżeli ktoś uważa, że Ziemia jest płaska, podaję przykład pierwszy z brzegu, to oczywiście, że w internecie na pewno znajdzie to 1000 dowodów, prawda? Mhm. Jeszcze pamiętajmy o tym, jak działają wyszukiwarki. Wyszukiwarki nam podsyłają te treści, których szukaliśmy poprzednio, czyli wpadamy w taki rodzaj błędnego wyboru argumentów, bo dostajemy tylko te dane, które nam pasują. A my jako ludzie lubimy, prawda, żeby ktoś zgadzał się z naszym zdaniem. Często nie szukamy zdania przeciwnego, tylko wręcz przeciwnie. Chcemy tylko potwierdzenia tego, o czym jesteśmy wewnętrznie przekonani. I trzeba zwracać uwagę na to, że informacje w internecie, bo przecież internet stał się dla nas wszystkich głównym źródłem informacji współcześnie, są różnej jakości. Można tam znaleźć perełki, bardzo dobre dane, ale można znaleźć również śmieci, bzdury, fałszywe informacje i trzeba sobie z tego po prostu zdawać sprawę. Nie wszystko, co znajdziemy w internecie, choć wydaje nam się wiarygodne, takimi informacjami jest. W związku z czym starajmy się opierać nasze decyzje, zwłaszcza dotyczące tak ważnych spraw jak bezpieczeństwo dzieci, na informacjach wiarygodnych i sprawdzonych, a nie na tych różnych śmieciach, które tam w internecie krążą.
1: Czyli jeżeli zwracać się po poradę, to?
0: Jeżeli szukać, to informacje wiarygodne, to na przykład strony oficjalnych organizacji.

0: fundacji, czy rządowe, czy towarzystw naukowych, a nie powiedzmy celebrytów, którzy, czy osób nawiedzonych, które po prostu lubią pisać, opublikować treści, robią tego bardzo dużo, natomiast jakość tego jest beznadziejna.
1: Mm-hmm. To jeszcze na koniec, panie profesorze, gdyby miał pan wskazać takie dwie, trzy zasady, które zmniejszają ryzyko ciężkiego wypadku na rowerze i na hulajnodze, to co by było na tej liście?
0: No, skupiamy się na kaskach. Mm-hmm. Na zachowania dzieci wpływu wielkiego nie mamy, ale myślę, że powiem tak, samo posiadanie kasku nie wystarczy. Aby on skutecznie chronił, musi być dopasowany do głowy dziecka, musi być zapięty. To musi być kask, który spełnia normy bezpieczeństwa. To można sprawdzić, powiedzmy, w tych materiałach, które powinny być do produktu dołączone. I musi być dopasowany do konkretnej aktywności. Dlatego, że kask rowerowy różni się chociażby od narciarskiego. Nam nie chodzi o to, żeby dawać fałszywe poczucie bezpieczeństwa, tylko żeby kask chronił skutecznie.
1: I bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, bo państwa i moim gościem był specjalista medycyny sportowej, pediatra, profesor Ernest Kuchar. Bardzo, bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Bardzo dziękuję także tobie, Olu, za przeprowadzenie i przygotowanie tej rozmowy. 224-280-280, a to państwa głos w dyskusji.
3: W tych czasach powinno się nawet zabronić używania hulajnog, bo to, co się dzieje na tych ścieżkach rowerowo-hulajnogowych, to jest granie ze śmiercią cały czas. Rowerzyści jeżdżą wolno, mogliby szybciej, uważają. Młodzi, zwłaszcza kierownicy hulajnog, szaleją, wyprzedzają tych rowerzystów, zajeżdżają, a jak jest przejście przez przejazd, przez skrzyżowanie, to w ogóle nie zwalniają. Tak jakby się czuli, jakieś opętanie chyba w nich wchodzi w czasie używania tych sprzętów, które są bardzo niebezpieczne i zagrażają nie tylko im, ale innym użytkownikom.
2: 224-280-280 i jeszcze zdaje się, że głos pani.
4: Wszędzie jest ten sam problem. Jeżdżenie po chodnikach, tam gdzie nie wolno, równoległa ulica ma oprócz chodnika pasy ścieżkę rowerową, nie rowery jeżdżą po chodnikach. A gdzie są nasze służby, ja się pytam. Ja w ogóle nie widzę policji, która by sprawdzała, mówiła cośkolwiek tym ludziom, że tak nie wolno, a nie mówiąc już o Straży Miejskiej w Warszawie. Wszyscy się pochowali, ja ich nie widzę w ogóle od lat. No wiadomo, że jak nie ma nikogo, kto by tutaj po prostu regulował ten ruch i nawet upominał, czy tłumaczył, no to wszyscy robią co chcą.
2: Bardzo dziękuję za ten ważny głos w dyskusji. Oficjalnie, droga słuchaczko, brak rąk do pracy, ale właśnie tutaj chyba dochodzimy do sedna, bo gdyby każda hulajnoga, czy elektryczna, czy każdy rower elektryczny miał obowiązkową tablicę rejestracyjną, to sprawa pewnie byłaby dużo, dużo prostsza. No bo świadek robi zdjęcie, czy nagrywa filmik miejski i monitoring wyłapuje delikwenta. No i mandat leci prosto do właściciela albo do operatora aplikacji. Koniec z anonimowością i poczuciem bezkarności. Inaczej chyba tego problemu rozwiązać się nie da. I jeszcze pan Radek z apelem w sprawie słuchacza, który dzwonił, że rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów. Oczywiście kierowca samochodu ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa kierującemu hulajnogą czy rowerzyście, jeśli ten znajduje się już na przejeździe dla rowerów. A to ważna różnica. Tak, panie Radku, bardzo dziękuję również za ten głos w dyskusji i wszystkie głosy, które pojawiły się w popołudniowym programie. Za wspólną obecność dziękuję państwu bardzo. W imieniu oczywiście całego zespołu: Olga Bobienko, Klaudiusz Sledzak, Jakub Ferlin, Klaudia Kowalczyk, Wiktoria Wichrowska i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się państwu pięknie i zapraszamy na popołudniówkę w poniedziałek, punkt godzina 16. A zostawiam państwa w bardzo dobrych rękach, także realizatorskich, bo Kuba Strączyński oczywiście z państwem pozostaje. Dobrego weekendu, proszę na siebie uważać i słyszymy się w poniedziałek.

0: uczy nas żyć. Czy życie nas uczy udawać? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowiedzą producenci
1: Grażyna Gudejko,
2: Jerzy Gudejko i zapraszamy na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
3: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek międzynarodowe komentarze po fali migrantów w hiszpańskiej Ceucie, gdzie w ciągu ostatniej doby granice przekroczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nazwała wydarzenia nie do przyjęcia i zapowiedziała natychmiastowe wsparcie Europejskiej Agencji Frontex przy szybkim odsyłaniu migrantów. Zaniepokojenie sytuacją wyraził też brytyjski premier Andy Burnham. Oczywiście jest to przede wszystkim kwestia hiszpańskiego rządu, jednak jest to powód do niepokoju i kontaktujemy się z władzami Hiszpanii, aby zaoferować wsparcie, ale także po to, żeby zrozumieć konsekwencje tej sytuacji. Wydarzenia w Europie stały się też elementem walki politycznej za oceanem. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł w telewizji Fox News, że właśnie tak będzie wyglądać Ameryka, jeśli nadchodzące wybory wygrają demokraci. Z kolei wiceprezydent J.D. Vance i Elon Musk nazwali napływ migrantów bezpośrednią inwazją na Zachód. Kolejna w tym roku fala upałów wywołała pożary na południu Europy. Z żywiołem walczą strażacy we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W związku z zagrożeniem polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalny apel do turystów. Resort prosi o bezwzględne stosowanie się do poleceń lokalnych służb oraz rejestrację w systemie Odyseusz, który ułatwia polskim konsulom szybki kontakt z obywatelami w sytuacjach kryzysowych. MSZ odradza podróże w rejony objęte ogniem, przypominając o zachowaniu szczególnej ostrożności. W serwisie zaglądamy jeszcze do świata futbolu. Wątpliwości wokół planów komercjalizacji piłki nożnej doprowadziły do kryzysu w strukturach FIFA. Carlos Cordeiro, doradca prezydenta FIFA Gianniego Infantino, złożył dymisję ze skutkiem natychmiastowym w proteście przeciwko sprzedaży części udziałów w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom. Władze światowego futbolu chcą utworzyć nową spółkę komercyjną wycenianą na 20 miliardów dolarów, a część udziałów oddać funduszom zewnętrznym. Plan ten wywołał sprzeciw najważniejszych federacji. UEFA, wspierana przez federacje z Azji i Ameryki Północnej, wzywa do odrzucenia projektu i grozi bojkotem przyszłych turniejów FIFA. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Czułe dźwięki.

Czułe dzień dobry, oto czułe dźwięki i witamy Państwa ponownie. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo spokojnie, ponieważ jakoś tak wychodzi, że czasem serce gra muzykę spokojną. A myślę, że w tej aurze upału i takiego skwaru, który możliwe, że nam dokucza, jest to naprawdę idealny czas na to, by wyjść sobie z dobrą herbatką na balkon i popatrzeć na zachodzące słońce. I to właśnie czułość dzisiejsza wybrzmiewa w taki sposób. Rozpoczęliśmy naszą audycję od utworu Swimmers, Pływacy 07, nagrany z gościnnym udziałem brytyjskiej wokalistki Jem Cook. Bardzo spokojny, prawda? Bardzo przyjemny. Kolejna propozycja dzisiejszego spotkania to będzie You Look Like Rain. Wyglądasz jak deszcz. Morphine. Tekst piosenki napisany przez lidera zespołu Marka Sandmana skupia się na fascynacji drugą osobą, dojrzałością, jej intelektem. Do najbardziej ikonicznych wersów należą Your mind and your experience call to me, czyli twój umysł i twoje doświadczenie dociera do mnie, przemawia do mnie. Utwór wyróżnia się nietypowym dla muzyki rockowej instrumentarium, które było znakiem rozpoznawczym Morphine, tak myślę. Posłuchajmy.

przepiękne. Miałam wrażenie, jakby ten saksofon delikatnie drapał mnie po sercu albo pieścił. Takie ciężkie, lepkie brzmienie nowojorskiego klubu wieczorem, pełne przyjemności i lekkości. Tak jakoś to się kojarzy. Ten mroczny, deszczowy klimat Morfin i francuskiego new jazzowego projektu Saint Germain, który za chwilę usłyszycie, wydaje mi się, że pasują do siebie idealnie. Albowiem oba te brzmienia tworzyły ścieżkę dźwiękową dla klubów, ale także nocnego życia lat 90. To takie głębokie i myślę rzadko spotykane połączenia. Więc teraz usłyszą Państwo Sure Thing, czyli pewna sprawa. No to pewna sprawa, że usłyszymy to, co nastąpi.

wybierając utwory na przystawkę dzisiejszego wieczoru, dość wczesnego, bo przecież jeszcze wciąż jest widno. Zastanawiałam się nad tym, gdzie Państwo będziecie, w jakich okolicznościach, w jakim anturażu. I wyobrażałam sobie sytuacje, w których siedzicie na łodzi, albo planujecie rozpalać ognisko, albo w ogóle jesteście w jakimś takim miejscu po dniu pełnym wrażeń i w pełni zadowolenia cieszycie się pogodą i życiem. I właśnie te pierwsze utwory miały być takim odzwierciedleniem tego, co możemy czuć w momentach odpoczynku i w chwilach spokoju. A ten przeskok z Morphine i Saint-Germain do Public Memory, wydaje mi się, że to taka idealna ewolucja. Nadal zostajemy w tym samym, lekko zamglonym, nocnym i też głęboko melancholijnym, tak wychodzi dzisiaj, świecie. Usłyszycie Państwo utwór Interfaith, który pochodzi z debiutanckiego, genialnego albumu Wood Herring Drum, 2016 rok. A za tym projektem stoi w zasadzie jeden człowiek, Robert Tocher z Brooklynu. Zapraszam.

No i od razu przychodzi mi na myśl skojarzenie utworu You Are My. Prawda? Już nie będę cytować, bo przecież wiemy, o kim mowa. A kolejna propozycja, no absolutnie przepiękna, uważam. Udało mi się odkryć to wczoraj, kiedy szperałam w sieci w poszukiwaniu ciekawych treści dla Państwa. Dreams of Zopildem. To jest utwór bostońskiego projektu We Are Jazz z albumu Sweet Dream. Absolutna perełka współczesnego nurtu Persian New Jazz i Lo-Fi Jazz. Utwór uderza w niesamowicie specyficzny, wyrafinowany ton. Z jednej strony jest niezwykle gładziutki, taki relaksujący, z drugiej ma w sobie taką dość mroczną, wręcz narkotyczną aurę, która idealnie nawiązuje do swojego tytułu. A zatem zapraszam i jestem ciekawa, co Państwo myślą.

przepiękne, prawda? Spływa taką gęstą, lepką, oleistą substancją na duszę, ale przyjemną, nawilżającą. Kolejna propozycja w dzisiejszych czułych dźwiękach to będzie Pink Floyd w utworze Kung Fu Express. I teraz tak. Utwór doskonale definiuje koncepcję całej płyty Piano Forte Brutto Netto. Ten tytuł nawiązuje do pewnych skrajności muzycznych i życiowych również. Piano Forte cicho i głośno, Brutto Netto, czyli to, co dajesz z siebie na scenie brutto kontra to, co realnie z ciebie zostaje po, no cóż, wycieńczającym koncercie, można powiedzieć, netto. Kung Fu Express to absolutne, bezkompromisowe brutto, pot, krew, zero kalkulacji i ściana dźwięku, która na koncertach, no właśnie, na koncertach zmiatała publiczność z nóg. Zapraszam.

Dobrze buja Pink Floyd i dobrze buja 20 lat temu, bo to są czasy, kiedy panowie koncertowali bardzo dużo i rozpoczynali swoją ścieżkę kariery, bardzo ciekawą zresztą. To taki beat na żywo, prawda? Pięknie to buja. Kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru, a już wkraczamy na pola muzyki naszej rodzimej, polskiej, bo tak miało być, aczkolwiek chciałam Państwa lekko wprowadzić w nastrój tego, co będzie się dzisiaj działo utworami zagranicznymi. No i teraz proponuję Hati Vati. Będzie to utwór pod tytułem Witch Club. Jeden z najbardziej klimatycznych i hipnotyzujących momentów na debiutanckim albumie Calls Tamagotchi z 2017 roku. Łączy w sobie ów utwór bardzo charakterystyczną, lekko introwertyczną nostalgię duetu z mrocznym, głębokim, dubowym pulsem.

Pani Kasia słusznie zaznacza, że niektóre treści muzyczne w dobie tego, co dzieje się teraz w internecie i na Spotify, mogą być generowane przez sztuczną inteligencję. Wydaje mi się, że to jest bardzo słuszne zaznaczenie i stwierdzenie, ponieważ my jako wasi DJ-e czy redaktorzy muzyczni, wydaje mi się, że będziemy musieli w pewnym momencie podjąć taką decyzję, czy gramy treści generowane przez AI, czy nie. I wydaje mi się, że to jest właśnie odpowiedni moment, by takie decyzje podjąć. Także dziękuję za słuszną uwagę. Doceniam. No i kolejna propozycja dzisiejszego wieczoru. To będzie piękny utwór. Jeden z moich ulubionych polskich utworów. Natalia Przybysz. Nazywam się Niebo. Utwór, powiedzmy, może kamień milowy w karierze Natalii Przybysz, który w ogóle ta płyta gdzieś zdjęła, wydaje mi się, tę łatkę Sisters, która wisiała nad siostrami, bo pokazała, że potrafią iść samodzielnie, oddzielnie w inną stronę. Natomiast ten utwór i w ogóle Dzikie Wilki w tekście, to nie jest absolutnie przypadek, ponieważ fragment Myślami z wilkami i Między niewiastami jest bezpośrednim nawiązaniem do kultowej książki Clarissy Pinkoli Estes, Biegnąca z wilkami, którą osobiście bardzo polecam Państwu, a szczególnie kobietom, lektura analizuje archetyp dzikiej kobiecości, dzikiej kobiety, no i uczy tego, albo pokazuje, ukazuje, jak kobiety tracą swoją instynktowną naturę poprzez jakieś takie schematy cywilizacyjne, nakazy. Posłuchajmy.

To ja jestem księżyc i słońce kojarzy mi się z tym, że jesteśmy całością. Taką niewykluczającą się i pełną. No i teraz kolejna propozycja. Przepiękna, uważam, albowiem wracamy aż do roku 1996 i jest to numer jeden wśród utworów Renaty Przemyk, mój ulubiony. Bo jeśli tak ma być, absolutnie kultowy, mroczny hymn o trudnej, toksycznej miłości z genialnego albumu Underground. Piosenka pełna takiego dusznego klimatu, surowych emocji, która wydaje mi się, jestem wręcz pewna, że na stałe wpisała się w kanon polskiej muzyki alternatywnej. Także przypomnijmy sobie.

Przepiękne. Mam nadzieję, że mieli Państwo okazję przypomnieć sobie magię tego utworu, a także piękno tych słów. Oraz może teledysk, bo był to specyficzny teledysk. No dobrze, ale teraz kolejna propozycja, a będzie nią również kultowe wykonanie i możliwe, że lekko kabaretowe. Stanisława Celińska w utworze Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Już raz kiedyś miałam ten utwór na liście i chciałam go przedstawić, ale był to moment, w którym radio było w żałobie, więc nie wypadało, by grać takie treści. No właśnie. Utwór ten skomponował Jerzy Petersburski. Tekst napisał Marian Hemar dla Adolfa Dymszy do filmu Każdemu wolno kochać. To był podobno 33-34 rok. Przez dekadę był to radosny, dancingowy kawałek, a pani Stanisława Celińska, już świętej pamięci, współpracując z kompozytorem Jerzym Satanowskim, no właśnie zmieniła całkowicie jego aranżację. Zwolnili tempo, dodali ciężki, teatralny klimat, a pani Celińska zamiast śpiewać momentami krzyczała i ryczała. Te słowa to cytuję. Zamieniając piosenkę w dramatyczny manifest osoby, która odbija się od samego dna.

gdzieś, bo żywot tych smutków jest krótki. Jeśli ty sam tego chcesz,

0: już od pierwszych godzin dnia. Na słowo uwierz mi!
1: No i jak? Mam nadzieję, że Państwo się uśmiechnęli. A teraz kolejna ciekawa propozycja i również już dość wiekowa. Jedyne co mam to złudzenia olsztyńskiej grupy Czerwony Tulipan z albumu o tym samym tytule. To były lata 90., 2000, jakoś tak. Wydaje mi się, że to absolutny i ponadczasowy hymn Krainy Łagodności. Piosenka, która gościła przy tysiącach rajdowych ognisk w radiach, kryje w sobie intrygujące, zakulisowe smaczki. Ale o tym może innym razem, bo już dość mało czasu nam zostało. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć ludzkie pragnienia.

Uwielbiam ten utwór. I teraz chciałabym, żeby Państwo poczuli ten moment, dla którego całość, a wręcz końcówka tej audycji była wprowadzeniem dla absolutnej wisienki na torcie tej audycji, którą będzie premiera w naszym radiu Magdaleny Piwowarczyk i jej utworu Fala. Magdalena to jest bardzo utalentowana, dziś wydaje mi się nieco niszowa wokalistka, gitarzystka, kompozytorka i autorka tekstów. Na przełomie lat była głosem pokolenia, który możliwe, że nuciła cała Polska, po czym świadomie skręciła w stronę bardziej takich ambitnych i niezależnych brzmień. A większość Polaków może kojarzyć głos Magdaleny z hitu O smokach z lat 90. Była wtedy wokalistką i twarzą Tarnowskiego zespołu 7. I teraz już żegnając się z Państwem, chciałabym przekazać kilka słów od naszej artystki, która chce nam przekazać, czym jest dla niej muzyka. Kiedy jej słucha, to zapamiętywanie emocji i świata, kiedy na niego patrzy. Ukochany artysta jest też jak najlepszy przyjaciel, kiedy mnie poklepuje po ramieniu, mówiąc, że jakoś to będzie, że mnie rozumie. Muzyka, słowa, kiedy ją śpiewam lub gram, to jedyny sposób na wyrażenie niewyrażalnego. Czasami, kiedy się śpiewa, uczucie powietrza wypływającego na zewnątrz i tego dźwięku, który się fizycznie czuje, jest nie do opisania. Ja dopiero niedawno odzyskałam przyjemność i szczęście, jakie niesie śpiewanie. Czasem po prostu muszę zaśpiewać i ja bym bardzo chciała, żeby dzisiaj Magdalena Piwowarczyk wybrzmiała w Państwa głośnikach. Jestem również ciekawa, jak Państwo to odczują, także zapraszam do tego, by dzielić się emocjami i uczuciami. My tym samym żegnamy się dzisiaj. Diana Giurow i Kuba Strączyński standardowo, jak w każdy piątek, to były Czułe Dźwięki, a słuchaliście Państwo nas w Radiu Nowy Świat. Do usłyszenia.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Nowe stanowisko Białego Domu w sprawie pocisków Patriot dla Ukrainy. Prezydent USA Donald Trump wycofuje się z zapowiedzi przyznania Ukrainie licencji na produkcję rakiet do tych systemów. Na razie się na to nie zgodziliśmy, rozmawiamy o tym, ale trudno jest oddawać taką technologię. Nie sądzę, żeby do tego kiedykolwiek doszło. Ludzie, którym daje się taką technologię, mogą kiedyś zwrócić się przeciwko wam. To jest możliwe. Spójrzcie na wojnę. Zdarzyło się to już kilka razy na przestrzeni lat. Dlatego musimy być bardzo ostrożni. Oświadczenie to stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami. Podczas szczytu NATO w Ankarze amerykański przywódca osobiście zapowiedział Wołodymirowi Zełenskiemu wydanie takiej zgody. W stolicy w przeddzień 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego trwają oficjalne obchody. Przed pomnikiem na Placu Krasińskich zakończyła się uroczysta msza święta, a obecnie trwa apel pamięci. W uroczystościach uczestniczą ostatni żyjący bohaterowie walk z 1944 roku, mieszkańcy Warszawy oraz władze państwowe i samorządowe z prezydentem Karolem Nawrockim i prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim na czele.
1: Marzyliśmy wtedy o kraju wolnym, godnym i sprawiedliwym. Przez 63 dni spragnieni wolności walczyliśmy o stolicę bez wsparcia z zewnątrz, ponosząc ogromne straty w ludziach i w dorobku życia.
0: Przemawiał uczestnik powstania Janusz Maksymowicz, pseudonim Janusz, prezes Związku Powstańców Warszawskich. Do uczestników zwrócił się również prezydent Karol Nawrocki, który podkreślił, że dzisiejsze obchody służą refleksji nad dramatem konieczności sprzed 82 lat. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock podjęła Widzew Łódź. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Jeszcze dziś Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Gospodarze zremisowali w pierwszej kolejce rozgrywek z Widzewem, co za sukces uznaje trener Mariusz Misiura.
2: Gra o punkty to coś innego niż sparingi, bo jakby sama waga spotkania już jest duża, bo gramy o punkty. Praca właśnie nad tym, co chcemy widzieć, nad sposobem gry, nad organizacją, już właśnie rozpoczęliśmy w tych grach kontrolnych, więc jakby widziałem kontynuację tego, nad czym pracowaliśmy w czasie okresu przygotowawczego. Jestem bardzo zadowolony z postawy drużyny praktycznie w każdym momencie spotkania, czy chodzi o nasze działanie w obronie, czy w ataku.
0: Pierwszy gwizdek już za niecałe 30 minut o 20:30. W trwającej kolejce Ekstraklasy nie zobaczymy kompletu spotkań. Górnik Zabrze skorzystał z możliwości przełożenia spotkania z Koroną Kielce. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Niedzinkiewicz, program Radioaktywni. W środek wakacji zaczęliśmy od sanach. Dla wielu to może być zaskoczenie, że sanach w radioaktywnych, ale ITP, ITD, tak nazywa się ten utwór wykonany przez sanach z enklawą, jest dla pani Nadii, która kończy już w niedzielę 10 lat. No i to jest piękny wiek, zmienia się tutaj cyferka. I dla pani Nadii to jest specjalnie piosenka, żeby miała jak najwięcej iskierek w oczach, żeby blask tulił. No i żeby była szczęśliwa, zdrowa i dobra. Dużo miłości, kochanie. Koniec prywaty, teraz coś zupełnie innej bajki.

Terrestrial Hospice, Phosphoric Salvation. Terrestrial Hospice wyda wkrótce płytę, już 11 września ukaże się album zatytułowany Omnicide Chapter 1. No i po tym singlu mam wrażenie, że możemy się spodziewać najlepszej polskiej black metalowej płyty roku. Terrestrial Hospice za nami, a co przed nami? A przed nami Noise Script. Pierwszy utwór zespołu, który wcześniej wykonywał kawałek Centrala Brygady Kryzys, czyli numer właściwie święty dla polskiej muzyki, no ale Noise Script nie zatrzymuje się na coverowaniu kogokolwiek, chociaż tamten cover to było artystyczne odczytanie Centrali Brygady Kryzys przez Noise Script, więc coś więcej niż tylko cover. No ale teraz utwór Loophole projektu Noise Script. Polecam Państwu, no i czekamy na więcej. Noise Script dla Państwa, Loophole.

NoiseScript i MJG. Loophole, czyli nowy utwór zespołu NoiseScript, który to zespół Państwo znają, czy też projekt z wykonania centrali Brygady Kryzys. NoiseScript za nami, a przed nami nowy zespół MSM, czyli Mimowolne Skurcze Mięśni. To jest krakowski zespół tworzący własną odmianę rocka, dystopian harmonika punk, nieprzewidywalna mieszanka punkowej energii, eksperymentalnego rocka, bluesowej harmoniki i scenicznego absurdu. Tak się przedstawiają muzycy z Polski i Ameryki Północnej, a zespół chce przywrócić ducha undergroundu w nowoczesnej, bezkompromisowej formie. Czy im się udaje? Proszę sprawdzić w utworze Only One MSM.

Only One, pierwszy singiel zapowiadający premierowy album zespołu MSM, czyli mimowolne skurcze mięśni, zespół krakowski grający Dystopian Harmonica Punk. Proszę bardzo, albo też album się będzie nazywał Dystopian Harmonica Punk. Tutaj jeszcze takiej informacji od zespołu nie mam. W każdym razie czekamy na więcej od zespołu MSM. I lecimy dalej. A dalej, Warsaw Bulldozers. Warsaw Bulldozers, zespół, który jest prowadzony przez muzyka z dużym doświadczeniem. Mowa o człowieku, którego pewnie wiele osób ze świata polskiej muzyki zna. Piotr Zajdel. Piotr Zajdel obchodzi ostatnio urodziny, obchodzi też taki jubileusz muzyczny, w związku z czym życzymy wszystkiego najlepszego, dużo aktywności twórczej, no i też czasu dla rodziny, bo wiem, że to jest dla Piotra ważne. Ale dosyć gadania, czas na granie. A teraz utwór nowy Warsaw Bulldozers, utwór zatytułowany Nie pytaj gdzie.

0: Nie pytaj gdzie, wszystko się zgadza, gdy jesteś obok mnie.
1: Nie pytaj mnie, czerwony Cadillac, ty i pies. Warsaw Bulldozers, nowy singiel formacji. Nowość też przygotował zespół Czerń, niejednokrotnie tutaj prezentowany. Wydali split między innymi z formacją Burning Sky. Dwa utwory Czerni, których warto posłuchać, to książeczka, jak państwo słyszą, szumi w rękach, Pętla i Na dno. My posłuchamy utworu Na dno Czerni.

Czerń na dno z nowej płyty, właściwie splitu. Czerń, Burning Sky i Low Standards. Będziemy wracać i jeszcze zagramy nie tylko Czerń, drugi utwór z tego splitu, ale również Burning Sky i Low Standards. Ale nie dzisiaj. Tymczasem zachęcam Państwa do zaopatrzenia się w tę płytkę wydaną przez Arcadian Industry. Czerń za nami, a przed nami Lunatic Soul i Mariusz Duda, który wydał ważne oświadczenie w mediach społecznościowych o tym, że zamierza kontynuować swoją działalność z zespołem Lunatic Soul koncertowo na szerszą skalę, ale też zamierza koncertować i nowy materiał jest w trakcie przygotowania, a właśnie piszą się teksty. Bardzo się z tego cieszę, że Lunatic Soul ruszy z koncertami, bo widziałem ich na żywo w dwuosobowym składzie i myślę sobie, że w takim większym zabrzmieliby na pewno nie gorzej niż zespół Riverside, za co trzymam kciuki Lunatic Soul teraz.

Hylofobia, Lunatic Soul, który leci dalej i się nie zatrzymuje. Czekamy na koncerty Lunatic Soul i nową płytę. Nową płytę przygotował nowy trójmiejski zespół Salo, który dał ostatnio dwa koncerty przed Wojwod. Ci, którzy byli, wiedzą, że to coś więcej niż tylko koncert, występ, ale to duże emocjonalne przeżycie i warto być blisko sceny, żeby uczestniczyć aktywnie w koncercie tej noise'owo-sludge'owo-metalowej formacji Salo, która ma też jakieś jazzowe odpryski i no i fajnie brzmi. Ci, którzy cenią Kobonga, czy też takie formacje bardziej mieszające w muzyce, powinni się zainteresować formacją Salo. Graliśmy singiel zapowiadający płytę debiutancką Old Friend, ale zagramy go jeszcze raz, bo jest w nieco zmienionej wersji. Salo.

Salo, Old Friend za nami. Czekamy na nową płytę. Gdybym ja miał wytwórnię płytową, podpisałbym z nimi natychmiast kontrakt, bo warto zdecydowanie. Wystarczy pójść raz jeden na ich koncert, żeby przekonać się, że to jest coś Salo. Salo grało przed Wojwod, no to teraz Wojwod z wokalistą nowym, starym, który w miejsce Snake'a na jakiś czas właśnie teraz gra koncerty z nimi. Eric Forrest, który grał w latach

Wojewod, którzy zagrali piękną sztukę w Hydrozagadce. Zagrali wcześniej po to, żeby ludzie zdążyli na Judas Priest, którzy tego samego dnia grali na Torwarze. Zakończyli utworem Living After Midnight swoją sztukę i zapowiedzieli, że wkrótce wrócą.

Judas Priest, Living After Midnight. Święto metalu, bo w Warszawie na Torwarze pięknie Rob Halford wciąż daje radę. I daje radę też Ray Wilson. Widziałem go ostatnio w Wejherowie, proszę sobie wyobrazić. I to na darmowym koncercie. Piękna sztuka. Zrobiłem wywiad z Rayem Wilsonem wkrótce w Radioaktywnych. Jeżeli Państwo będą mieli okazję wybrać się na koncert byłego wokalisty Genesis, to bardzo polecam. Specjalnie dla pana Ryszarda z Wejherowa, Voices, Ray Wilson, słyszymy się po serwisie.

0: Thank you very much. Marieke Wilson.
1: Thank you very much.
2: Już jutro po godzinie 10.
3: Adriana Bąkowska.
4: Marek Napiórkowski.
3: Od ręki.
2: Ręczą za koncertowe spełnianie życzeń.
4: 224-280-280 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić i zamawiać piosenki. koncert.życzeń@nowyświat.online. Oczywiście bez polskich znaków.
3: Tak jest. Serdeczne pozdrowienia dla mojej ulubionej pary prowadzącej.
2: Do usłyszenia.
5: Jest 21. tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. W serwisie wracamy do sytuacji po fali migracyjnej do miasta Ceuta. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaapelował o jedność Unii Europejskiej. To nie czas na podziały, to czas na dalszą budowę silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej, napisał w odpowiedzi na głosy krytyki ze strony europejskich partnerów. Solidarność i empatia nie są obowiązkowe. Szacunek wobec traktatów europejskich i danych już tak, dodał premier Hiszpanii. Sánchez wyliczył, że w ostatnich latach to inne państwa, w tym Włochy, mierzyły się z większą skalą nielegalnej migracji. Spór wywołał już bezpośrednie skutki. Jak podała agencja ANSA, Rzym zawiesił umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Paryż wzmocnił patrole na granicy. Do kryzysu odniósł się również premier Donald Tusk, który oświadczył, że Hiszpania musi brać przykład z Polski, aby strefa Schengen przetrwała. 3% podatku od przychodów dla największych globalnych gigantów technologicznych. Ministerstwo Cyfryzacji przypomniało o projekcie ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.
6: Podatek cyfrowy w Polsce w pierwszym roku przynosiłby około 2,5 miliarda złotych z każdym kolejnym rokiem, czyli w przyszłym, gdyby był, przypuszczam, żeby to było około 3 miliardów. Te skokowe elementy wzrostu wiążą się z tym, że mamy coraz większy element związany z tym, że jest udział w rynku. 3% podatku jako podstawa tego opodatkowania jest pewnym elementem kompromisu, który został zapisany w ustawie i który daje takie poczucie bezpieczeństwa.
5: Mówił podczas konferencji prasowej wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podatkiem zostaną objęte firmy o globalnych przychodach przekraczających miliard euro, które w Polsce zarabiają na reklamach personalizowanych, platformach handlowych czy sprzedaży danych użytkowników. Na koniec plaga kradzieży we Włoszech, grasujące kieszonkowcy, ale też włamania do samochodów i okradzione kampery. Polska ambasada w Rzymie wydała ostrzeżenie dla Polaków spędzających wakacje we Włoszech. Do polskich konsulatów masowo wpływają zgłoszenia od poszkodowanych turystów. Dyplomaci apelują o parkowanie wyłącznie na strzeżonych kempingach oraz zabieranie z pojazdów dokumentów i wartościowych rzeczy. Ambasada przypomina, że w przypadku kradzieży konsul może wystawić jedynie paszport tymczasowy. Nie ma możliwości wydania zastępczego prawa jazdy czy dowodu rejestracyjnego. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz. Druga godzina programu Radioaktywni. Air Playground Love z filmu, pięknego filmu Przekleństwa niewinności, The Virgin Suicides. Widziałem ten film ostatnio i proszę mi wierzyć lub nie, ale po raz pierwszy go widziałem będąc w kinie na tym obrazie pochodzącym z 1999 roku. Sofia Coppola zadebiutowała cudownym filmem właśnie The Virgin Suicides i ten obraz jest absolutnie poruszający, bardzo smutny, pięknie sfilmowany, taki za mgłą. Jeżeli Państwo jeszcze mają szansę wybrać się na ten film Sofii Coppoli do kin, to bardzo polecam, bo nie samą Odyseją, również warto, człowiek żyje. Polecam, chociaż z drugiej strony jest to bardzo smutny film, ale niezapomniany i myślę, że zostanie na dłużej. Na pewno nie zostanie na dłużej płyta Reload Metallica, która została teraz wznowiona. Ja uważam, że to wtedy był słaby album i dzisiaj też uważam, że to jest słaby album. Dlaczego o nim mówię? Bo jest tam utwór Devil's Dance i w tymże utworze świetny bas Jason Newsted położył, a uważam, że Jason Newsted był tym basistą, który w Metallice wciąż grać powinien. Mimo całego szacunku dla obecnego basisty, to jednak Jason tam świetnie dawał radę i wypełniał miejsce po Cliffie Burtonie. No ale Jason Newsted teraz gra solowe koncerty z zupełnie inną muzyką, z zupełnie innym zespołem, no i tylko czasem gdzieś zagra jakiś fragment Metallica. Devil's Dance, Metallica, no i ten bas Jasona.

Metallica z płyty Real Loud Devil's Dance. No i Jason, to był ostatni album studyjny z Metallicą. Później to się już zmieniło. No i Metallica też się zmieniała. Mogła też się Metallica zmienić bardzo, gdyby miała innego basistę od samego początku, bo były duże szanse na to, że Les Claypool będzie basistą Metallica, ale nie został. No i w sumie dobrze, że nie został, bo chyba jednak formacja by przytępiła wielki talent Lesa, który wystąpi z Primusem w Warszawie już 6 sierpnia na letniej scenie Progresji. Podobno bilety jeszcze są, to będzie drugi koncert Primusa w Polsce. Wystąpili kiedyś na Openerze na tej edycji, kiedy był też Prince w Gdyni. No i podobno to była jedna z najlepszych edycji. Ja akurat wtedy nie widziałem, w związku z czym Primusa nigdy nie widziałem. Do zobaczenia 6 sierpnia w Warszawie na koncercie Primusa.

Primus i Pussifer, czyli zespół Maynarda Jamesa Kinnana w utworze Little Fort Fentanyl z nowej epki Primusa zatytułowanej A Handful of Nudges. No i Primus również wystąpi w Polsce. Zespół Maynarda Jamesa Kinnana pojawi się nad Wisłą już... I już Państwu mówię, kiedy się pojawi nad Wisłą 28 października w Warszawie w klubie Stodoła. Wtedy Pussifer Maynarda Jamesa Kinnana w Polsce. Kiedy ostatnio rozmawiałem, a Państwo pewnie wiedzą, z Joshem Homim z zespołu Queens of the Stone Age, kazał pozdrowić Lesa Claypola, z którym jamował w trakcie sesji The Desert Sessions, no bo miałem rozmawiać z Lesem. Może to się jeszcze uda. Zobaczymy. W każdym razie wkrótce wywiad w Radioaktywnych z Queens of the Stone Age. Długa rozmowa, bardzo interesująca, z Joshem Homim. No i też, a właściwie to więcej powiedzieć nie mogę, Easy Street teraz, premierowy utwór Queens of the Stone Age.

Easy Street, Queens of the Stone Age. Proszę wsłuchać się w tekst lub przeczytać ten tekst, bo słowa tam są niesamowicie ważne, również w kontekście życia prywatnego Josha Homme. Jeżeli tego utworu się słucha po prostu jako piosenki, no to tak tego się nie powinno słuchać. Słowa są tu absolutnie najważniejsze, o czym wkrótce Josh Homme więcej opowie w rozmowie w programie Radioaktywni w Radiu Nowy Świat. Queens of the Stone Age wystąpili na Stadionie Narodowym przed System of a Down dwukrotnie, no i ja ich widziałem w sobotę. To był świetny występ. Widać było, że no, są w świetnej formie, no ale zamordowało ich brzmienie. Trochę szkoda, tym bardziej, że System of a Down brzmieli świetnie i pokazali, że Stadion Narodowy można jednak nagłośnić. Oczywiście świetnie jak na Narodowy. No i w niedzielę zagrali utwór, którego nie grali w sobotę. A jest to jeden z moich ulubionych kawałków Systemu z płyty bardzo niedocenionej Still This Album, Mr. Jack, System of a Down.

Mr. Jack, System of a Down z płyty Still This Album. Koncert z tobą był przepiękny, była duża energia. No cóż, fajnie byłoby, gdyby w końcu wydali nową płytę. Powinni to zrobić, a nie tylko grać koncerty. No, ale jednak to było przeżycie widzieć ich na żywo. No i fajnie się zachowywali, że spotykając fanów, zatrzymywali się, pozowali do zdjęć, podpisywali płyty, no a wiele zespołów tak się nie zachowuje, tylko na przykład tam kręci nosem na rozdawanie autografów. Oni przeciwnie, bardzo dobre zachowanie. Tak się powinno zachowywać wobec swoich pracodawców, którymi słuchacze, fani są, kupujące płyty, kupujące bilety na koncerty. System of a Down za nami, którzy to ruszają w trasę koncertową i uwaga, uwaga, z zespołem Faith No More, którzy również wracają po latach na scenie. Mike Patton nie tylko odświeżył wszystkie swoje, prawie wszystkie swoje projekty, ale również wraca z tym najważniejszym, może najpopularniejszym w ten sposób zespołem Faith No More. Gorzej, że będą grali głównie te stadionowe koncerty właśnie z System of a Down i tak sobie myślę, że nie chciałbym jednak zobaczyć Faith No More w roli Queens of the Stone Age, jeżeli tak mieliby brzmieć na przykład w Polsce. Wolałbym ich zobaczyć na koncercie osobnym, halowym, czy nawet festiwalowym. Z ostatniej ich płyty, niedocenionej, Faith No More, Sunny Side Up.

Sunny Side Up, Faith No More z ostatniej płyty formacji Sol Invictus. Mam nadzieję, że będzie nowa płyta, chociaż muzycy mówią, że nagrywanie wspólnie płyt to nigdy nie jest coś miłego w przypadku tego składu. Do Polski przyjedzie skład, który Państwo doskonale znają. Mowa o jednym z najbardziej pracowitych muzyków w branży, Maxie Cavalera i jego zespole Soulfly. 24 sierpnia w Poznaniu, 25 sierpnia w Warszawie i 26 sierpnia w Krakowie. Soulfly wystąpi i mam nadzieję, że usłyszymy jeden z najlepszych numerów na średniej płycie Soulfly Hama, a utwór bardzo dobry to Storm the Gates. Najbardziej lubię w tym utworze ten początek i to...

Soulfly na 3 koncertach w Polsce już w sierpniu, w Warszawie, w Poznaniu i w Krakowie formacja wystąpi. Podobnie wystąpi w Poznaniu, Krakowie i Warszawie. Od 29 sierpnia, dzień po dniu, formacja Fear Factory. No i ten zespół też nagrał kilka mocnych płyt. Moim ulubionym krążkiem jest album The Manufacturer i z tejże płyty Dog Day Sunrise.

Fear Factory, Dog Day Sunrise, utwór zespołu Head of David, projektu Justina Brodericka z Godflesh, znanego. Godflesh kończy działalność, ale Justin Broderick wystąpi w Polsce na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim już we wrześniu, więc dużo cały czas muzycznie, koncertowo się dzieje. Ja ostatnio byłem w nowym miejscu na polskiej mapie muzycznej w Ćmielowie, na zamku w Ćmielowie. Dał zespół po raz pierwszy koncert w Polsce Beat, czyli muzycy King Crimson, Tony Levin i Adrian Belew, plus Steve Vai i Danny Carey z Tula zagrali numery King Crimson z lat 80., ale nie tylko. No ale te z tych trzech kolorowych płyt dominowały. No i to był piękny koncert w pięknym miejscu, więc mam nadzieję, że zamek w Ćmielowie będzie nas gościł częściej i tam będą kolejne imprezy i wyrośnie coś więcej z Ćmielowa niż tylko kolejna Dolina Szarloty. Elephant Talk zabrzmiało fenomenalnie. No i ten słoń będzie mi się zawsze dobrze kojarzył. Beat z koncertowej płyty Live in Los Angeles. Równie dobrze mogłaby powstać płyta Live in Ćmielów. Tym bardziej, że od płyty Live in Los Angeles minęły już ponad 2 lata. Elephant Talk, Beat.

Elephant Talk, Beat. Ci, którzy byli na koncercie Beat w Ćmielowie, wiedzą, że było pięknie. Myślę, że pięknie też będzie na Off Festiwalu, który już w Katowicach i wystąpi tam Sunny Day Real Estate. Na trzeciej płycie umieścili coś takiego, co umieściło Neurosis na ostatniej swojej płycie. Można by pomyśleć, że Aaron z kolegami zerżnęli z Sunny Day Estate. Nie spodziewam się oczywiście po nich, ale spodziewam się, że również Neurosis wystąpią w Polsce. Kto ich zaprosi? No, w festiwalu byłoby fajnie ich zobaczyć. A tymczasem Sunny Day Real Estate z trzeciej płyty Every Shining Time You Arrive. Widzimy się na festiwalu.

Sunny Day Real Estate. Widzimy się na festiwalu Off Festival w Katowicach 7-9 sierpnia. No i czekamy na koncert Neurosis w Polsce, odrodzony. Neurosis dał pierwszy koncert po latach, więc oby w Polsce również wystąpili. Pewnie w Polsce już nie wystąpi zespół Sick of It All, ponieważ wokalista zespołu Lou zmarł. Myślałem, że będzie dobrze, ale niestety Lou Koller odszedł.

Pamięć o Louis Sick of It All przetrwa. We Will Survive. Sick of It All z płyty Just Look Around. Wielka szkoda. Na teraz wiadomość, która złamała mi serce. Odszedł Glenn Hansard. Zginął tragicznie. Muzyk, który udzielił mi wywiadu jakiś czas temu. Spotkałem go w Irlandii, w Dublinie. Poznał mnie z muzykami Boba Dylana, wziął mnie za scenę, pogadaliśmy, byliśmy w kontakcie. Widziałem go na żywo wielokrotnie. Jeden z najwspanialszych artystów, który na żywo grał. Zawsze myślałem sobie, no obejrzę go, zobaczę go na żywo wielokrotnie. To jest coś nieprawdopodobnego, że Glenn Hansard już nigdy nie wystąpi, nie nagra nowej płyty. Chociaż ostatni album przygotowywał i wiemy o tym, że prezentował również swoim przyjaciołom nowe kawałki. Glenn Hansard. Straszna wiadomość. Dziękuję Państwu za dzisiaj ten program Radioaktywni. Ja nazywam się Jacek Dzienkiewicz. Oby takich wiadomości w kolejnych audycjach jak najmniej. When Your Mind's Made Up z płyty Once, Glenn Hansard i Marketa Irglowa. Dobranoc.

0: Teatr uczy nas żyć. Czy życie nas uczy udawać? Już jutro po 9:00 w kolejnym wydaniu Krótkich Zwierzeń. Na te pytania odpowiedzą producenci
1: Grażyna Gudejko,
2: Jerzy Gudejko i zapraszamy na Krótkie Zwierzenia.
0: I ja zapraszam, Adam Stasiak.
3: Jest 22:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące rosyjskiej rakiety, która rozbiła się w województwie lubelskim. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Mieszkańcy miejscowości Tarnawa Kolonia wskazywali, że jeszcze dziś można było znaleźć szczątki rakiety, jednak prokuratura odpowiada, że kluczowe dla śledztwa elementy już zebrała.
4: W toku tych oględzin interesowały nas zebranie oczywiście maksymalnej ilości tych elementów tego statku powietrznego, ale kluczowym z punktu widzenia ustaleń procesowych były elementy napędu oraz elementy elektroniki. Wiadomo, rakieta składa się głównie z poszycia, ale ona nie ma jakby takiego kluczowego znaczenia dla czynienia ustaleń faktycznych.
3: Mówił rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak. Rakieta, która rozbiła się na terenie Polski, to H-101, wyprodukowana w Rosji w tym roku. Przypomnijmy, wczoraj o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Do jego obserwacji służby skierowały myśliwiec F-16. Po 6 minutach obiekt zanikł, rozbijając się na polu około 50 km od Lublina. W tym temacie pozostajemy. W związku z incydentem do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych został pilnie wezwany rosyjski ambasador. Dyplomata, opuszczając resort, zaprzeczył, by pod Lublinem spadła rosyjska rakieta, po czym odjechał bez dalszych wyjaśnień. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział, że spotkanie z rosyjskim dyplomatą trwało krótko, ale Polska przedstawiła swoje stanowisko.
5: W związku z wczorajszym wtargnięciem do naszej przestrzeni powietrznej rosyjskiego pocisku, pan ambasador otrzymał notę protestacyjną z rąk podsekretarza stanu i jednocześnie doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, pana Roberta Kupieckiego. Pan ambasador usłyszał od nas, że jest jednoznaczne potępienie nieprzyjaznych działań wymierzonych w bezpieczeństwo suwerennego państwa i jego obywateli. Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
3: Podkreślił, że MSZ wezwało Rosję do zakończenia inwazji na Ukrainę, która leży u podstaw tego zdarzenia. Kolejny polityk dołącza do inicjatywy Mateusza Morawieckiego. Wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz współtwórca Porozumienia Centrum Szymon Giżyński dołączy do nowo zarejestrowanego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W rozmowie z Polską Agencją Prasową polityk podkreślił, że przed nowym ugrupowaniem otwiera się szansa na powrót do wartości, które niegdyś stanowiły o sile PiSu. Giżyński został w połowie lipca zawieszony w prawach członka partyjnych struktur, a jego przejście to kolejny krok w procesie formowania się 41-osobowego klubu skupionego wokół byłego premiera. To był serwis Radia Nowy Świat.

Wybitna postać na jazzowej scenie, Timo Folbrecht, muzyk grający na instrumentach dętych, pedagog i naukowiec, pisał nawet doktorat. Wydał jedynie 25 albumów jako lider lub członek różnych wyrafinowanych grup muzycznych. Koncertował w ponad 40 krajach. O jego twórczości mówi się, że jest olśniewająco wyrafinowana.

Włoskie trio Atabaska ze swojego debiutanckiego albumu wydanego w marcu tego roku. Z wielką frywolnością i lekkością debiutowali, zabierając nas w świat a to kina lat 70., a to lekkiej psychodelii, afrobitu, jazzu i wielu różnych gatunków. Chłopcy zapożyczyli nazwę z Kanady, bo tak nazywają się wydmy, które są nazwane Atabaska, jak twierdzą, ze względu na ich destrukcyjną i obcą naturę.

Pan Erik Mariusz, wpatrzony w księżyc, który odbija się od tafli wody. Dziękuję za zdjęcia na mojej facebookowej stronie, za liczne komentarze. My przybyliśmy do Antwerpii, skąd pochodzi młody muzyk Alban. Nie mylić z doktorem Albanem. Saksofonista, pianista i kompozytor. Jak twierdzi, za pomocą muzyki chce dotrzeć tam, gdzie słowa nie wystarczają. Tłumaczyć najgłębsze emocje na melodie, które oddychają zarówno cierpieniem, jak i nadzieją.

Corey King na naszej antenie i tydzień temu wydany album tego laureata Grammy zatytułowany Change the Wind. Po licznych współpracach z Iggym Popem, Bonobo i wieloma innymi artystami przyszedł czas na najbardziej osobisty album, wciąż osadzony w jazzowo-soulowo-kinowych klimatach.

Piosenka If You Want Me. Ze ścieżki dźwiękowej do filmu Once. Dziś nie bez powodu Marketa wymownie zaśpiewała ten utwór sama. Przypomnę, że w oryginale wykonywała go z Glennem Hansardem, który w środę zginął w wypadku. I choć to właśnie za sprawą Oscara soundtrack do filmu Once stał się biletem do popularności dla Glenna, to jednak zdecydowałam, że przypomnę inną płytę, za którą jestem Glennowi bardzo wdzięczna i nie wyobrażałam sobie, żeby dziś też nie wybrzmiała. Są takie rzadkie chwile w życiu, kiedy albumy pojawiają się w momencie, kiedy ich najbardziej potrzebujemy, zostawiając ślad na lata. Taką płytą jest dla mnie This Wild Willing z roku 2019, która dziś, mam nadzieję, szczęśliwie wybrzmi z naszego radiowego gramofonu.

What's this old boy to do?

Przypomnę, że słuchamy dziś płyty This Wild Willing na winylu ze studia przy Ostrej. Za ten krążek Glenn był tak często chwalony, jak i krytykowany, bo zarzucano mu brak wyrazistości. Przez lata występując z The Frames czy solowo przyzwyczaił ludzi do folk-rockowego w takim klasycznym ujęciu grania i mocnego głosu. A tutaj jakiś kontrolowany szept, jakieś rozmyte dźwięki, coś zupełnie innego niż dotychczas. Szczególnie druga część płyty jest wymagająca w odbiorze, bo bardzo spokojna, intymna i ja uważam przez to jeszcze bardziej poruszająca. Kiedy słuchałam jej po raz pierwszy, miałam wrażenie, że Glenn śpiewa z jakiegoś bardzo odległego miejsca w sobie. Teraz po informacji o jego tragicznej śmierci te utwory brzmią jeszcze bardziej wymownie, jakby był gdzieś blisko, ale nie można go było dotknąć. Ja uważałam tę płytę za piękny akt rozwoju, ale też słuchania siebie, bo nierzadko jest tak, że artyści, w ogóle wszyscy, jesteśmy poddawani nieustannej ocenie i oczekiwaniom, że powinniśmy zachować się tak, a nie inaczej. I niewielu, wbrew pozorom, jest w stanie pójść za tym, co naprawdę czują, choć brzmi to jak największy komunał. Jest najtrudniejszą rzeczą w życiu. Teksty, jak na każdej z płyt, taki na This Wild Willing, są rozdzierające, może bardziej niż kiedykolwiek. To taki akt cichej rozpaczy. Obawy, że coś zniknie bezpowrotnie, że nic nie będzie tak jak dawniej. Śmiem twierdzić, że to najbardziej emocjonalna płyta w karierze Glenna.

is no wrong.

płyta This Wild Willing na naszej antenie. Przyznam, że ja od środy nie mogę sobie znaleźć jakoś miejsca, a raczej moje myśli. Ten lipiec ogólnie nie jest zbyt przyjemny, delikatnie rzecz ujmując, ale środowa informacja była dużym ciosem. Pamiętam, że 3 lata temu bardzo czekałam na utwory z albumu This Wild Willing przed koncertem w Warszawie. Glenn grał wtedy w klubie Palladium i oczywiście nie zawiódł. On w niepodrabialny sposób potrafił krzyczeć, ale ten krzyk był śpiewem. Ten krzyk wylewał się z niego każdym porem skóry i nie przeszkadzało to w odbiorze. To sprawiało, że przekaz był arcy osobisty, tak jakby rozciął swoją klatkę piersiową, otworzył, śpiewał, patrzcie o to, co mam w środku. Glenn jest muzykiem z krwi i kości, prawdziwym artystą i niezmiennie, tak jak czynię to od pierwszych chwil w Radiu Nowy Świat i wcześniej, będzie pojawiał się w moich audycjach tak samo często. Wiem to. Miała wybrzmieć jeszcze jedna piosenka, ale chyba uratujemy się programem, bo nasz gramofon dzisiaj pierwszy raz odmówił posłuszeństwa i wyłącza się samoistnie. Ja myślę, że to jakieś duchy chyba. No będziemy działać i sprawdzać, ale cieszę się, że te 4 długie utwory mogły wybrzmieć i że Państwo słyszeli ten magiczny szum.

Album This Wide Willing. Fragment ten, który wybrzmiał I'll Be You, Be Me już w wersji cyfrowej. Jeśli istnieje ktoś, kto nie zna twórczości solowej Glenna Hansarda czy grupy The Frames, to oczywiście jak zawsze polecam, choć muszę przyznać, że od środy mimo wielkiej potrzeby słucha mi się tych dźwięków niełatwo, najtrudniej tych koncertowych, które uwielbiam najbardziej. To był po prostu tak piękny człowiek, świetny gość, który nie miał problemu z graniem na wielkich scenach, jak i dla lokalsów w pubie w rodzinnym Dublinie, tak jak parę godzin przed śmiercią. Przechodzimy do muzycznych nowości. Dziś ukazała się krótka płyta niemieckiego gitarzysty Aukai oraz brytyjskiego kompozytora Vrela. Nosi tytuł Melt.

I znów za szybko czas kończyć. Ciągle nie mogę się nadziwić, że nasz gramofon wyłączył się dokładnie w momencie pomiędzy piosenkami, a nie w trakcie, tak jakbyśmy mieli dosłuchać ich do końca. Tak sobie będę naiwnie tłumaczyć. Niewątpliwie to była czarna środa dla muzyki i wciąż niemożliwością jest się otrząsnąć. Dziękuję, że Państwo z nami byli, szczególnie dziś, szczególnie na żywo. Kuba Strączyński za konsoletą, Kinga Krasuska za mikrofonem. Kłaniamy się i życzymy dobrej nocy.

はい。

Thank you.

0: Thanks, Mom.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: Thank you. Good night.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Chciałbym siebie zapomnieć, żyć półprzytomnie, spokojnie uciec jak woda przez dłoń. Wszystko byłoby dobre, pozornie, zanim cokolwiek mogłoby drgnąć. Twoja lekka dłoń znów ściera mi spod oczu łzy, gdy słabo krzyczę. Gdy nie mieliśmy nic, nawet najkrótsze sny, umieliśmy traktować jak całe życie. Ledwo co widzę, stoi w zenicie słońce tego miasta. Ja ciągle wiszę pośrodku nocy przeszłej. Po cichu piszę, na głos to wybrzmiewa jak farsa. Mieszałem wódę, paranoję i depresję. Sam najlepiej wiem, że nie chcę nieść tego więcej. Ręce dawno straciły siłę. Szanse na jutro kończą się razem z wrześniem. Zaczynam rozumieć, co zrobiłem.